0: ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
1: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w ataku na ukraiński Kramatorsk. Rosyjskie bomby lotnicze uszkodziły budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa. Stany Zjednoczone wprowadzą 100% cła na importowane drony i części do nich, zapowiedział prezydent Donald Trump. Chodzi o drony, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Biały Dom poinformował, że drony o mniejszych rozmiarach mogą mieć 25% cła. Maszyny z Unii Europejskiej, Japonii, Liechtensteinu, Korei Południowej, Szwajcarii i Tajwanu cła w wysokości 15%, a drony z Wielkiej Brytanii 10%. 450 mieszkańców Warmii i Mazur może skorzystać z ustawy mającej pomóc poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Ich łączne zadłużenie sięga 20 milionów złotych. Chodzi o osoby, które podczas wymiany pieców trafiały na nieuczciwych wykonawców i muszą teraz zwracać otrzymane dotacje, mówi Bartosz Nowicki z Funduszu Ochrony Środowiska.
3: Fundusz Bursztynie jako jedyny fundusz w Polsce zwraca się po te środki do wykonawców, którzy niewłaściwie bądź w ogóle nie wykonali swojego zobowiązania względem beneficjenta. I tutaj roszczenia opieramy na podstawie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia bądź nienależnego świadczenia. Mamy wyznaczone rozprawy w niektórych sprawach, czekamy na te rozprawy i na rozstrzygnięcia sądu.
2: Pani Zofia z okolic Olsztyna nie dość, że zimę przeżyła bez sprawnego pieca, to jeszcze okazało się, że musi oddać pieniądze.
4: Ja mam dług 68 tysięcy plus procenty. Ja to tak oceniam, tak jak na wnuczka. To jest normalne oszustwo.
2: Nowe przepisy pozwolą także rozłożyć zaległości na raty, a w niektórych przypadkach nawet je umorzyć. Warunkiem będzie zgłoszenie sprawy organom ścigania. Projekt trafi do Sejmu. W całym kraju problem dotyczy 8 tysięcy osób. Badacze Instytutu Pamięci Narodowej szukają w Otwocku zbiorowych mogił żołnierzy Armii Krajowej. Pod Warszawą mogą znajdować się szczątki 600 oficerów rozstrzelanych przez NKWD.
5: Prace terenowe na posesji przy ulicy Poniatowskiego w Otwocku rozpoczęły się 10 sierpnia. Pracownicy IPN wytypowali to miejsce po wcześniejszej kwerendzie wielu dokumentów. Teren przez lata był kojarzony z tajnym pochówkiem, a w ostatnich latach został oznaczony na przyległych sosnach drewnianymi figurkami religijnymi. Nie znaleźliśmy na tym terenie żadnych szczątków, ale to nie koniec naszej pracy, mówi mi rzecznik IPN dr Rafał Kościański.
6: Tych miejsc w Otwocku może być wiele, także musimy poczekać tak naprawdę na kolejne efekty analiz źródłowych.
5: Wniosek o przeprowadzenie prac poszukiwawczych złożył prezydent Otwocka. Prace badawcze IPN obejmują zbrodnie popełnione w latach 1944-1946. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
2: To największy kryzys sycylijskiej infrastruktury lotniskowej od 20 lat. Tak obecne problemy związane z erupcją Etny określa spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii.
7: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Lotnisko Fontana Rossa pozostaje zamknięte dla operacji lotniczych do godziny 8 rano w piątek 14 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: W nocy od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum do 15 nad samym morzem. W rejonach podgórskich Karpat 7 stopni. W piątek na ogół pogodnie, temperatura w dzień od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy do 29 na krańcach zachodnich Polski.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

trzeciej godzinie muzyki nocą w wschodnim froncie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Maciej Szajkowski. Audycję wydaje niezastąpiona Izabela Żukowska i już teraz zapraszamy na prawdziwy wulkan energii prosto z dalekiego wschodu, z Japonii. Nazwa Wschodni Front również zobowiązuje. Orkiestra Turtle Island porwała polską publiczność w tym roku, w lipcu, na tegorocznym festiwalu Globaltica w Gdyni. Powiem, że była to jedna z największych niespodzianek tego festiwalu i koncert, który kompletnie nie zapowiadał się jak prawdziwy wulkan energii, sprawił, że publiczność była olśniona. Tańcom nie było końca. To niezwykły, kilkunastoosobowy kolektyw, który od ponad dwóch dekad mistrzowsko łączy tradycyjne japońskie rytmy Matsuribayashi z bezkompromisowym punk rockiem, ska, reggae, dubem, muzyką elektroniczną. Ich kultowy album koncertowy Live in Turtle Island, który za chwilę usłyszymy w jedynce, to potężna dawka surowej siły, gdzie tam brzmiące bębny taiko i flety shinobe zderzają się z dętą sekcją, przesterowanymi gitarami, dzikimi wokalami. To wydawnictwo w 100% oddaje ducha ich ekstatycznych występów na żywo, w których granice między ludowym rytuałem a rockowym szaleństwem całkowicie zanikają. I takim też był ich koncert na tegorocznej Globaltice. Co ciekawe, zespół powstał w 1999 roku w przemysłowym mieście Toyota, to prefektura Aichi. Nazwa Turtle Island, żółwia wyspa, nawiązuje do rdzennej amerykańskiej nazwy kontynentu Ameryki Północnej. Symbolizuje szacunek do ziemi, tradycji ludowej i wspólnotowego trybu życia. Zespół stworzy własny gatunek muzyczny, określany jako mariaż tradycyjnej muzyki festiwalowej, takiej granej na żywo, Matsuribayashi, z punk rockiem, ska, reggae i dubem. Obok klasycznych gitar, basu, perkusji na scenie występuje kilkunastu muzyków grających na bardzo ciekawych instrumentach, takich jak narodowe bębny Japonii, taiko, shinobe, czyli bambusowe flety poprzeczne, shamisen, to trzystrunowa lutnia japońska, jangu, to koreańskie bębny klepsydrowe, no i mamy jeszcze całą sekcję dętą, trąbki, puzony, saksofony. Bardzo ciekawa jest również historia Turtle Island, nie tylko jako zespołu, ale całej społeczności działającej w duchu DIY, do it yourself, czyli zrób to sam, są organizatorami kultowego i darmowego festiwalu, to festiwalu Toyota Rock Festival oraz cyklu takich imprez jak Soul Beat Asia, Bridge Asia, Nippon. Promują one niezależną kulturę, ekologię, tradycyjną azjatycką kuchnię, muzykę bez udziału wielkich sponsorów korporacyjnych. To bardzo ważne. Już teraz, tuż po festiwalu Globaltica w Gdyni, w programie pierwszym Polskiego Radia, absolutnie piorunująca premiera i to z płyty koncertowej Turtle Island, Live in Turtle Island.

0: W muzyce nocą w programie pierwszym Polskiego Radia łączymy się teraz z Brwinowem, z Ośrodkiem Kultury w Brwinowie, który reprezentuje Emilia Jakubowska. Dobry wieczór, Emilio.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Cieszę się bardzo, bo oto na firmamencie pojawia się nowa impreza inicjowana w Brwinowie, bardzo aktywnym kulturalnie, znanym z Ośrodka Kultury. Co tym razem przygotowaliście ciekawego?
1: Tym razem nowość, pierwsza edycja festiwalu Etnorytmy Natury, który zaczynamy już 21 sierpnia teatrem plenerowym, spektaklem plenerowym Teatru Baza. Będzie to wzruszająca opowieść Kamień na kamieniu o wsi, której już nie ma, która przeminęła, ale historie ludzkie zostały te same, zmagania z losem również.
0: A czy to jest według Wiesława Myśliwskiego powieści Kamień na kamieniu?
1: Okay. Tak. I to jest nasz pierwszy dzień, takie preludium 21, a już 22 na terenie przed naszym pięknym pałacem brwinowskim kultury będzie moc wydarzeń, będą pszczele historie, bo tym razem ta pierwsza edycja właśnie to są pszczele historie, więc spektakle dla dzieci, warsztaty, wykłady, spacery edukacyjne, strefa pyszności oczywiście związanych z miodem, ale też to nie tylko jest właśnie edukacja i pszczoły, bo tak jak nawet w naszej nazwie etnorytmy, więc te rytmy też muszą być, więc wspaniałe warsztaty, tym razem taneczne z Czesławem Pióro, otwarte warsztaty, że każdy będzie się mógł nauczyć tańca tradycyjnego, żeby potem przy już wieczornych godzinach podczas koncertów Kapeli ze wsi Warszawa i Basałyki móc zatańczyć, a nie tylko słuchać, ale aktywnie spędzić te koncerty. I to właśnie u nas już niedługo w Brwinowie.
0: Psiokrew powraca w Brwinowie. Warto to sprawdzić dokładnie jeszcze data i adres.
1: 21-22 sierpnia Brwinów, Pałacowa 1, Ośrodek Kultury w Brwinowie.
0: I wstęp wolny.
1: I wstęp wolny, dokładnie.
0: Emilia Jakubowska, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Brwinowie, pięknym mazowieckim grodzie.
1: Do zobaczenia. Dobranoc, dobry wieczór. Dobranoc, przepraszam.
0: I dobry wieczór, bo my zostajemy z muzyką nocą. Piękne dzięki.

0: Kurwa!
1: I czas najwyższy na nasz stały cykl w programie pierwszym Polskiego Radia w muzyce nocą z archiwum Polskiego Radia. Sięgam teraz po album formacji Extra Ball ze słynnej serii Polish Jazz, to jest część 48, który stanowi fonograficzny debiut jednego z najważniejszych polskich zespołów jazz-rockowych lat 70. założonego przez gitarzystę, kompozytora Jarosława Śmietanę. Nagrany w lutym 1976 roku krążek uchwycił niezwykłą świeżość krakowskiego kwartetu, który w tym samym okresie zdobywał pierwsze nagrody na festiwalach Jazz nad Odrą oraz w San Sebastian. Płyta idealnie wpisała się w światową eksplozję nurtu fusion, łącząc złożoną harmonię jazzową z potężną rockową sekcją rytmiczną i wirtuozerskimi solówkami. Na tej płycie znalazły się takie kompozycje jak Narkotyk czy Dynamiczne bez ociągania. Ukazują one unikatowe brzmienie gitary Jarosława Śmietany w dialogu z pianinem Fendera Marka Blizińskiego. Krytycy muzyczni zgodnie podkreślali bezkompromisową energię tego wydawnictwa, pisząc, że zespół wniósł do nieco skostniałego polskiego jazzu niespotykany dotąd drapieżny, fuzyjny puls. Seria Polish Jazz zyskała dzięki temu wydawnictwu

propozycję nowoczesnego dokumentu swoich czasów, ukazującego i udowadniającego, że polscy muzycy dotrzymali kroku amerykańskiej czołówce spod znaku Return to Forever. Sam Śmietana po latach wspominał ten debiut słowami: weszliśmy do studia Polskiego Radia bez żadnych kompleksów, chcąc po prostu zagrać z pełną mocą to, co wtedy grało się w naszych czasach i w naszych sercach. Dziś krążek ten uznawany jest za absolutny klasyk polskiej muzyki jazzowej, niezastąpiony wzorzec brzmienia gatunku fuzji nad Wisłą. Extra Ball teraz w Muzyce Nocą.

Extra Ball w programie pierwszym Polskiego Radia. Ja dziękuję za to nasze spotkanie, za Państwa obecność. Pozdrawiam, życzę wspaniałego, pogodnego, słonecznego, sierpniowego weekendu. Korzystajmy ze słońca, z wakacji, póki trwają, słuchając jedynki i pięknej muzyki. Izabela Żukowska, audycję wydawała, prowadził Maciej Szajkowski. Dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że decyzja o zmianie zasad Starlinka dla Polaków to błąd. Od 17 sierpnia Polska ma już nie być częścią wspólnego europejskiego regionu usługi. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę.
4: Premier powiedział, że strona amerykańska nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało, że Polska wypadła ze wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. Jak mówił, niektórzy Amerykanie sugerują, że był to po prostu błąd i trzeba go naprawiać. Poinformował, że dostaliśmy zapewnienia, że sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana. Donald Tusk poinformował, że rząd analizuje możliwość wprowadzenia podatku cyfrowego, ale jak dodał, nie może to narazić na szwank relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że kluczowe w tej sytuacji byłoby stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące podpisania wprowadzającej ten podatek ustawy.
5: Więc jeśli będziecie mieli okazję, nie bójcie się, nawet jeśli prezydent będzie pochukiwał albo robił jakieś takie zapytajcie go, jak by się zachował, gdyby rzeczywiście to trafiło do niego na stół do podpisu.
4: Pod koniec czerwca prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cła na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych, co dotknie amerykańskie firmy technologiczne. Podkreślał, że zrobi to niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Analityk rynku paliw Dawid Czopek nie jest zaskoczony powrotem rządowego programu, choć jak zastrzega, jest to rozwiązanie krótkoterminowe.
6: W dużej mierze będzie to zależało oczywiście od tego, jaki będzie poziom cen paliw, gotowych paliw przede wszystkim. Natomiast pamiętajmy, że program jest kosztowny. To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też

0: źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
1: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do 7 zł i 20 groszy za litr. PiS formalnie wykluczył 38 posłów i 2 senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński stwierdził, że członkami partii nie mogą być politycy, którzy założyli własny klub, mówi rzecznik dyscypliny Karol Karski.
2: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości decydował w sprawie osób, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości, tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
1: Sąd koleżeński PiS nie podjął decyzji w sprawie polityków, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. Chodzi m.in. o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Dziewczynka, która kilka dni temu wypadła z 5. piętra bloku w Łomży, trafi do pieczy zastępczej. Tak zdecydował sąd rodzinny, mówi sędzia Jan Leszczewski.
3: Przed tym posiedzeniem sądu opiekę sprawował ojciec. Sąd dzisiaj po przeprowadzonej rozprawie uznał, że w tym przypadku należy zastosować instytucjonalną pieczę zastępczą, gdyż zdaniem sądu rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić tej opieki.
1: Chodzi o wydarzenia, do których doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec wówczas był za granicą. 4-latka wyszła na balkon, wspięła się na barierkę i spadła z 5. piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu Polka awansuje na 5. miejsce. Amerykanie mają kolejnego multimilionera. Padła główna wygrana w loterii Powerball.
4: Mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili. Jest jeden zwycięzca ostatniego losowania loterii Powerball. Kupon warty ponad miliard dolarów z poprawnie wytypowanymi numerami został wysłany w Illinois. Informują wszystkie najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych przepisów zwycięzca będzie mógł pozostać anonimowy. Po odliczeniu podatków do wypłaty dla wygranego zostanie kwota 450 milionów dolarów. Tak wysokich opłat dla fiskusa można uniknąć, decydując się na wypłacanie całej losowanej sumy przez blisko 30 lat. Nikt jednak praktycznie nie decyduje się na takie rozwiązanie. Ostatnie losowanie Powerball było 44. z rzędu w bieżącym cyklu kumulacji, trwającym od czasu ostatniej wygranej 2 maja. Był to również pierwszy cykl kumulacji obejmujący graczy z Wielkiej Brytanii. Odkąd 21 lipca rozpoczęto tam sprzedaż losów Powerball, oczekuje się, że udział graczy z wysp i wynikający z tego poszerzenie grona uczestników przyczynią się do szybkiego wzrostu kumulacji oraz zwiększą szansę na osiągnięcie wyższych głównych wygranych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na termometrach od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum, do 15 nad samym morzem, w rejonach podgórskich Karpat 7. W piątek na ogół pogodnie, temperatura od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy, do 29 na krańcach zachodnich.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
7: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Jedni go uwielbiają za muzyczny geniusz, inni krytykują za cięty język i prowokacje. Jest dzisiejszym jubilatem.

0: Dzień dobry Państwu. Danuta Żelechowska
1: i Jan Zagozda. Będziemy słuchać Aleksandra Żabczyńskiego. To jest przedwojenny amant, którego pamiętają starsi z filmów i młodsi z iluzjonu. Pierwszy utwór Jak drogie są wspomnienia.

piąta dobiega. Tik-tak, tik-tak, jak wlecze się zegar. Ach, żeby można raz naprzód pchnąć przeklęty czas. Iść czy nie, przyjść miała przed czwartą. Tik-tak, tik-tak, już czekać nie warto.

Nikt mnie wziąć nie umie, tak jak ty, tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać i tak całować. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty, nawet kiedy kłamiesz, wierzę ci. Twoje oczy świat mi zmieniły, nikt mi nie jest miły tak.

0: miły, tak jak ty.
1: Była to piosenka z filmu Ada to nie wypada. I dalej śpiewa Aleksander Żabczyński, tango całuje twoją dłoń, madame.

pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. Całuję twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madame,

pozwolisz sama mi na dam. Miast swą calować dłoń, madam, calować usta twe. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosnka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie pod me dyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach, zanim przyjdzie sen,

Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować.

wesołe, roześmiane. Cudowne życie artysty filmowego, estradowego zmieniła wojna. Te piosenki, których teraz słuchaliśmy, Aleksander Żabczyński nagrał już po wojnie w Polskim Radiu przy ulicy Myśliwieckiej. Ten głos jest innym głosem niż ten z płyt z lat 30., ponieważ na tym głosie jest taka jakby mgiełka, taka patyna wojny. Aleksander Żabczyński spędził okupację w Oświęcimiu. Kiedy wrócił, był siwiuteńki jak gołąbek. Żona, pani Maria Żabczyńska, też aktorka i wspaniały dyrektor w Polskim Radiu Teatru dla Dzieci. To te piękne słuchowiska dla dzieci. Właśnie też pod jej dyrektorem.

0: pewnością powstawały. Pani Maria nie mogła rozpoznać męża. Piękny, przystojny, urodziwy mężczyzna był siwy, usieńki. Ale są też te płyty z lat 30. I to będzie inny Aleksander Żabczyński.
1: I słuchamy młodziutkiego Aleksandra Żabczyńskiego z nagrań z początku lat 30. Mały pokoik i śpiewaj.

0: śpiewaj. Pragnę twych słów, choćbym cię kiedyś kochał mniej. Melodii nie zapomnę tej.
1: W poniedziałek, kilka minut po godzinie 3 w nocy, spotkanie z muzyką, która otula serce, niesie nadzieję i przypomina o tym, co w życiu najpiękniejsze. Zapraszam więc do Radia Retro w poniedziałek na program pełen dobrych wibracji i piosenek o szczęściu.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Dziś 65 lat kończy Maciek Maleńczuk.

Baryt Krakowa, jedna z najbardziej wyrazistych, wielowymiarowych postaci w historii polskiej piosenki. Bezkompromisowy Maciej Maleńczuk jest symbolem artysty buntu, który z powodzeniem łączy ulicznego rocka i krakowski klimat knajpiany z przebojami głównego nurtu.

0: 25 minut zostało do godziny 6, to jest dzień dobry z jedynką, a z tego co słyszę w Państwa raportach pogodowych, to mamy taki sierpniowy klasyk, czyli chłodny poranek, po którym ma nastąpić ciepłe popołudnie.
1: Luzu się stopni, czyli cały czas o poranku chłodno, czyli zimno nawet, czyściutkie niebo, a szykuje się ładny dzień, bo ma być 28 stopni maksymalnie dzisiaj i słonecznie. No a jutro już święto, także dobrze będzie.
0: Będzie dobrze. To był Skoczów, jeszcze Bytom.
2: Im bliżej jesieni, tym cieplej. Plus 14 dzisiaj. No, taka temperaturka to jest taka, no dla mnie jest super. Ale nadchodzą upały zaś. Zaś będzie plus 32 i 3. Oj, niedobrze.
0: To prawda. Upały nadciągają, już w najbliższych dniach znów zrobi się gorąco. Gorąco też dzisiaj we wszystkich miejscach, do których nadciągają turyści. Na ruch weekendowy gotowy jest pan Waldemar.
3: A u nas w Piaskach 12 stopni. Przed weekendem jesteśmy przygotowani z towarem na stanowisku. Możecie kupować, odwiedzać nasze stoisko.
0: Jak wygląda, jeżeli chodzi o prognozę dla całego kraju? Zachód i południowy zachód. Tam najcieplej od 28 już do 30 stopni. Trójka z przodu się pojawi. Poznań 29, na przykład Wrocław, Szczecin do 30. W centrum 26 do 28 stopni, w stolicy 27. Na południu trochę chłodniej, 25-27, ale nadal piękna pogoda jest zapowiedziana.

0: 17 minut zostało do godziny 6. Rozkręca się powoli ten piątek długiego weekendu, ale żeby jedni mogli odpoczywać, to rozkręcać muszą się inni. Słyszeliśmy już raporty ze stoisk. Przygotowują się piekarze, przygotowują się sprzedawcy. Przygotowana jest ocieka.
1: Panie się Marek z ocieki. Dzisiaj piątek, to i w Sędziszowie Małopolskim jestem po chlebu. Dawno nie było raportu z Sędziszowa Małopolskiego. Obok mnie pan Patryk, sprzedawca chleba. Dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry.
1: I pan? Pan Jan. Pan Jan jest. Jest 8 stopni dzisiaj, moi kochani, i czyściutkie, czyściutkie niebo. Zapowiada się piękny dzień. Piękny dzień i piękny weekend się zapowiada. I takiego weekendu właśnie życzymy wszystkim państwu. Także zdrowych, zdrowia, zdrowia.

0: zdrowia życzę na długi, długi weekend. Pozdrawiamy Patryk i Marek.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze więcej dobrych wiadomości. Bardzo dobra wiadomość przyszła do nas ze świata sportu, o czym przypomina nasz słuchacz.
2: Iga wygrała finał Toronto, kochani, wygrała. Odnalazła się.
1: Tak jest, Iga is back. Iga Świątek wygrała finał w Toronto z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Pewny mecz, bez straty seta, mimo że to jedna z najtrudniejszych możliwych rywalek. W pierwszym secie Iga dwukrotnie przełamała Rybakinę, w drugim zamknęła spotkanie już przy serwisie rywalki. To pierwszy tytuł Igi w tym sezonie i jej 26. w karierze. Istotne pytanie jeszcze napłynęło od naszej słuchaczki.
3: Jak tam z urzędami gminy i miasta, czy każdy po prostu sam decyduje o sobie, czy dzisiaj pracuje, czy nie? Bo ciężko jestem przestraszona, chciałabym zastrzec swój PESEL.
1: Tak jest, to jest istotna sprawa. Jeżeli chodzi o urzędy gmin, bardzo wiele urzędów jest zamkniętych. Niestety, dzisiaj rzeczywiście wiele urzędów odrabia, w cudzysłowie, jutrzejszy wolny dzień, także trzeba to sprawdzać. To oczywiście zależy od urzędu, trzeba już zadzwonić w swojej gminie i zapytać. Natomiast jeżeli chodzi o zastrzeganie PESEL-u, zawsze można to zrobić i też bardzo to polecam, bo jest to po prostu łatwe przez aplikację, bo można zastrzec, odstrzec, jeżeli trzeba, no i to w każdej chwili, w świątek, piątek i niedzielę.

11 minut do godziny 6. Sugar Babes zagrały nam Overload. A po godzinie 6 w Radiowej Jedynce sygnały dnia i temat wywołany przez naszych słuchaczy. Dlatego, że w ostatnich dniach wielu z Państwa zgłaszało, że pojawił się jakiś taki sierpniowy smutek, bo poranki już chłodniejsze, bo dzień jakiś taki krótszy, a urlop to najczęściej już się skończył. No i przy tym wszystkim pojawił się pewien melancholijny nastrój. Jak sobie z nim poradzić? Jak sobie poradzić z pourlopowym smutkiem? To będzie jeden z tematów sygnałów dnia. Oczywiście wrócimy też do tematu cen paliw, tematu, który chyba wciąż dominuje. Bardzo wiele rozmów kierowców na stacjach benzynowych i w innych miejscach, no bo te, jeżeli jest 8 z przodu, to jest to temat do rozmowy. Od poniedziałku wraca program CPN. Ceny paliw niżej. Niżej będzie mniej więcej o złotówkę, ale czy to wystarczy? I czy to coś zmieni na dłuższą metę? O tym w sygnałach dnia.

0: Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport w Jedynce. I już na początek niepokojące wieści od naszego słuchacza z południowej obwodnicy Warszawy. Witamy.
4: Witam na w Warszawie z kierunku na Świetlce. Zaraz za zjazdem na Patriotów pali się zaczepać samochodu ciężarowego. Na miejscu są służby.
3: Podsumujmy, co wiemy o tej porze. Trwa właśnie akcja gaśnicza i mamy zwężenie w kierunku Siedlec. Dwa pasy S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy, zostały zablokowane. W kierunku Siedlec można jechać tylko lewym pasem, a taka sytuacja występuje między węzłami Patriotów i Lubelska. To kilometr 485. Na szczęście nie ma korka, zatem nie będzie konieczny objazd południowej obwodnicy Warszawy. Za informację bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne ostrzeżenia dla zmotoryzowanych. 22 513 11 11. Tymczasem nocą zakończyły się problemy na A1 między węzłami Mszan.

0: na Igorzyce, na wysokości miejscowości Godów, gdzie wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery i było zwężenie. Problemy były także na S7 między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port i tam mieliśmy informację o pożarze samochodu osobowego. Był zajęty jeden z pasów do Elbląga, to już na szczęście przeszłość i jedziemy zupełnie płynnie. O poranku jeszcze nie mamy typowego szczytu komunikacyjnego, więc dosyć dobrze podróżuje się chociażby A4 w okolicach Krakowa, ale dojeżdżający do Krakowa od południa przez Libertów, czyli Zakopianką, muszą delikatnie zwolnić właśnie w tym newralgicznym miejscu. Inne fragmenty popularnej trasy pod Tatry na szczęście przejezdne i bez jakichkolwiek kłopotów. A na wieści od Państwa przypominam, czekamy pod numerem 22 513 11 11.
1: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Iga Świątek, królową Toronto, wygrała swój pierwszy turniej w tym sezonie i w finale rozbiła Jelenę Rybakinę. Świątek
1: takes the title in Toronto. Wraca program CPN. Paliwa będą tańsze od poniedziałku do końca wakacji.
3: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
2: Alarm w dwóch nadbałtyckich krajach NATO. Nad Łotwą zestrzelony wrogi dron. Finlandia zawiesza ruch lotniczy i morski.
1: Kibice i sama Iga Świątek czekali na to od prawie roku, gdy wygrała swój ostatni turniej w Korei Południowej.
2: Polka znów na szczycie. W Toronto dotarła do finału, a w nim nie dała żadnych szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu.
1: Wygrała z nią 6-2, 6-3. National Bank Open presented by Rogers
4: Champion Iga Świątek! Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to powrót polskiej tenisistki na szczyt. W finale Jelena Rybakina w żaden sposób nie potrafiła przeciwstawić się świetnie grającej Świątek.
5: Thank you so much. Thank you guys.
4: Na ceremonii zaraz po meczu Iga Świątek nawiązała do bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają, podkreślała nasza tenisistka z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Z Toronto Świątek przenosi się do Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu.
1: I to będzie ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open, który rusza pod koniec sierpnia.
2: Wraca program CPN. Paliwo będzie tańsze od poniedziałku.
1: Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska ceny spadną mniej więcej o złotówkę za litra. Ulga będzie obowiązywać do końca wakacji.
3: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
2: Czy decyzja rządu ulży kierowcom? Pytaliśmy o to na jednej ze stacji.
6: Tak, jak najbardziej.
7: Może być, jeśli to zda egzamin.
1: Ale są też pytania, dlaczego ulga będzie obowiązywać tylko do końca wakacji.
2: Bo to bardzo kosztowny program, wyjaśnia analityk rynku paliw Dawid Czopek.
8: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
1: Na koszt pierwszej wersji programu CPN sięgnął blisko 5 miliardów złotych.
2: Dziewczynka, która kilka dni temu spadła z balkonu z 5. piętra jednego z łomżyńskich bloków, trafi do pieczy zastępczej.
1: Decyzję o odebraniu dziecka rodzicom podjął Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży.
2: Sędzia Jan Leszczewski zastrzega, że to nie przesądza o dalszych losach dziecka.
9: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane.
1: Do zdarzenia doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała. Ojciec był wówczas za granicą.
2: 4-latka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę, spadła. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli koc i zamortyzowali jej upadek.
10: To są aktualności jedynki.
1: SpaceX wycofuje się z planowanych ograniczeń.

0: wobec Polski w kwestii programu Starlink Rome.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski otrzymał odpowiedź od firmy Ilona Muska i zapewnienie, że polscy klienci nie będą objęci nowymi zasadami.
2: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich. I to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć.
0: Bo już od poniedziałku Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Rome. To oznaczałoby w praktyce dodatkowe obowiązki dla polskich użytkowników.
1: Przedstawiciele SpaceX mieli sugerować, iż wykluczenie Polski z systemu było wynikiem błędu.
0: Alarmy w dwóch nadbałtyckich krajach należących do NATO, Łotwa i Finlandia, reagują na kolejną wymianę ciosów między Rosją i Ukrainą z wykorzystaniem dronów.
1: Jeden z bezzałogowców wleciał nocą nad Łotwę i tu poderwane sojusznicze myśliwce zestrzeliły wrogą maszynę. Łotewskie służby już alarm odwołały.
0: Z kolei Helsinki z uwagi na potencjalne zagrożenie zdecydowały się na tymczasowe wstrzymanie ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
1: Nocą Ukraina wysłała swoje drony m.in. w stronę Petersburga i graniczącego z Finlandią obwodu leningradzkiego. Rosja zestrzeliła kilkanaście bezzałogowców.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju tenisistek w Toronto. Rozstawiona z numerem 7 Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną w dwóch setach do 2 i do 3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze, a 12 w turniejach rangi WTA 1000, które tej randze ustępują tylko wielkim szlemom. To jednocześnie pierwszy triumf byłej liderki światowego rankingu w tym sezonie. Po raz ostatni zwyciężyła we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. Jagiellonia Białystok awansowała do decydującej czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca po wygranej z Rangers 2-1 u siebie w rewanżu w Glasgow zremisowali 1-1. Nie powiodło się Górnikowi Zabrze. Na tym samym etapie wicemistrz Polski nie zdołał odrobić jednobramkowej straty z pierwszego spotkania z Ferencvaroszem i w rewanżu u siebie tylko zremisował 1-1. A to oznacza, że zagra w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League. Na tym etapie wystąpi również Raków Częstochowa, który w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji pokonał na wyjeździe szwedzki zespół Hammarby 1-0. Lech Poznań walczący o czwartą rundę kwalifikacji do Ligi Europy nie dotarł wczoraj na czas na mecz z Klaksvík na Wyspach Owczych. Spotkanie zostało przełożone na dzisiaj. Kolejorz po pierwszym meczu ma jednobramkową przewagę. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wczoraj wywalczyć medalu. O szczegółach Rafał Bała.
4: Czwartek dla reprezentacji Polski stało w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż trzy biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła dziewiąte miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bukowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed dwóch lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal skoków z wyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Mionso, a w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
3: Polacy wciąż mają w Birmingham 3 medale. Ponownie o sporcie za godzinę.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
1: Najchłodniejszy poranek we wschodniej Polsce, miejscami na południu około 7 stopni, a najcieplej na zachodzie i nad morzem do 15. W ciągu dnia upał na zachodnich krańcach do 31 stopni, poza tym 24 na wschodzie i nad morzem oraz 26 w centrum. To kolejny dzień pod znakiem słońca. Pogodnie, nawet bezchmurnie i bez opadów.
5: Na

0: Program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Klimat. Jakość powietrza jest o poranku bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i na zachodzie dobra. Liczba wydanych ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą wzrosła od wczoraj o 2 do 87. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, ale w województwie lubuskim duże.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Autopromocja.
11: Królowa sportu wraca na salony.
12: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
11: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
12: Anita Włodarczyk,
11: Paweł Fajdek,
12: Ewa Swoboda,
11: Jakub Szymański
12: czy Natalia Bukowiecka.
11: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
12: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
11: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
12: i Krzysztof Kuzak.
11: Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Ed Sheeran, Azizam. 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: To są sygnały dnia w radiowej jedynce w piątek, szczególny piątek, bo dla wielu to pierwszy dzień długiego weekendu. Dziś w sygnałach mamy więc dobry nastrój i będziemy się starali ten nastrój Państwu poprawiać, bo część naszych słuchaczy w tym tygodniu wpadła w lekką melancholię. Były poranki chłodniejsze, dzień krótszy i to wszystko przypomniało niektórym, że po lecie niestety jest też kolejna pora roku.
2: Żal, żal, jeszcze raz żal, jak się rano wstaje. Piąta, było pięknie, już widniutko, super, a teraz już coraz ciemniej, trzeba zapalać światło. No żal, że to tak szybko minęło, że to już trzeba się przygotowywać do jesieni. Nie chcę tu być malkontentem, ale no kurczę, żal, naprawdę.
0: Sytuację pogarsza fakt, że niektórym zbiega się to z powrotem po urlopie.
3: Nasz organizm i psychika potrzebują chwili, żeby ponownie się do tego rytmu przestawić. Dlatego pierwsze dni mogą przynieść zmęczenie, rozdrażnienie i trudności z koncentracją.
0: Jak poradzić sobie z sierpniową chandrą? O tym już za chwilę opowiedzą eksperci, ale czekamy też na Państwa zgłoszenia. 22 139 22 02. Co jeszcze w programie? Wyjazdy na długi weekend w tym roku są kosztowne. Ceny paliw niezmiennie wysokie. Od poniedziałku dopiero wraca program CPN.
4: Może być, jeśli to zda egzamin.
5: Problem cały czas będzie, cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
0: Jeszcze informacje porządkowe. 226 dzień roku. Dziś do końca pozostało 139 dni. Słońce na niebie pojawiło się o 5.18, zajdzie o 20.18. Dzień będzie trwał 14 godzin i 45 minut. Od najdłuższego będzie krótszy o 2 godziny i 2 minuty. Imieniny dziś obchodzą Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Irena, Karikst, Machabeusz, Maksymilian, Marceli, Ursycyn. Wszystkiego najlepszego od całej jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka. Zaczynamy sygnały dnia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Teraz w Sygnałach Dnia stworzymy grupę wsparcia, bo pewnie państwo to uczucie znają. Koniec urlopu, walizka rozpakowana, zdjęcia z wakacji zapisane w telefonie, a przed nami budzik, skrzynka mailowa i lista obowiązków. W dodatku dzień zaczyna się skracać, a poranki robią się coraz chłodniejsze. Dlaczego po udanym wypoczynku tak trudno wrócić do pracy? Czy to normalne, że zamiast energii czujemy zniechęcenie? I co robić, żeby wakacyjny spokój nie zakończył się wraz z pierwszym dniem w biurze? Izabela Kostyszyn poszukała odpowiedzi.
2: Powrót z urlopu nie jest łatwy. Czy trudno jest wrócić do pracy po urlopie?
3: Bardzo trudno.
2: Co jest najtrudniejsze?
3: Wpaść w codzienny rytm, bo człowiek wstawał rano, śniadanko, leżakowanie, kawusia, ciastko, a tu trzeba myśleć i się tak szybko nie da przestawić na ten tryb pracowniczy.
4: Bardzo trudno, niestety. Po urlopie jest na pewno gorzej niż przed. Najtrudniejsze to jest odnaleźć się we wszystkich mailach i obowiązkach.
2: Jak panu się wraca z urlopu do pracy?
5: Oj, ciężko, bardzo ciężko. Nie chce mi się, tak ogólnie powiem.
2: Na czym przede wszystkim polega ta trudność?
5: Lenistwo. Człowiek się rozleniwia i później się nie chce wracać.
2: Paradoksalnie powrót do pracy po urlopie może być najtrudniejszy wtedy, gdy urlop był udany, bo różnica między tymi dwoma światami jest wtedy większa, mówi psycholog Sylwia Osada.
6: Na wakacjach odzyskujemy coś, czego często brakuje nam na co dzień. Swobodę. Możemy później wstać, inaczej organizować dzień, mniej patrzymy na zegarek, częściej robimy to, na co mamy ochotę, a nie to, co musimy. I nagle z tej autonomii wracamy do budzika, terminów, maili, korków, obowiązków. Nasz organizm i psychika potrzebują chwili, żeby ponownie się do tego rytmu przestawić. Dlatego pierwsze dni mogą przynieść zmęczenie, rozdrażnienie i trudności z koncentracją.
2: Nie oznacza to jednak, że jesteśmy leniwi albo że nie lubimy swojej pracy. To jest naturalna reakcja na zmianę rytmu. Pierwszy kontakt z zaległościami, mailami czy obowiązkami może sprawić, że mamy poczucie przytłoczenia. Warto więc pamiętać, że powrót do pracy też jest procesem i nie musimy pierwszego dnia funkcjonować na najwyższych obrotach. Jak łagodnie wejść w tryb pracy i obowiązków?
6: Przede wszystkim nie próbować pierwszego dnia nadrobić wszystkich zaległości z czasu naszej nieobecności. Mamy czasami taki odruch. Wracamy wypoczęci, więc pierwszego dnia odpowiemy na wszystkie maile, załatwimy zaległe sprawy, zrobimy zakupy, pranie i tak dalej, i tak dalej. I zaplanujemy jeszcze kolejne 3 miesiące. A wieczorem jesteśmy bardziej zmęczeni niż przed urlopem. Dobrze byłoby potraktować pierwsze 2-3 dni jako taki okres przejściowy, a nie jako test naszej wydajności.
2: Zostaje jeszcze pytanie, jak zachować coś z wakacyjnego urlopu i odpoczynku, żeby nie mieć wrażenia, że cały efekt urlopu znika po kilku dniach.
6: Ja bym proponowała trochę przewrotne ćwiczenie. Zamiast pytać, jak zatrzymać wakacje, zapytajmy się, co właściwie sprawiło, że na wakacjach było mi dobrze. Może więcej spałam, może codziennie spacerowałam, jadłam śniadanie bez telefonu, czytałam książkę, rozmawiałam z partnerem, partnerką, siedziałam pół godziny i absolutnie nic nie robiłam. I wybierzmy sobie z tego jedną małą rzecz, którą naprawdę możemy przenieść do naszej codzienności.
2: Bo choć nie możemy przywieźć z wakacji ani morza, ani gór, to możemy przywieźć sposób, w jaki tam funkcjonowaliśmy.
1: Izabela Kostyszyn szukała odpowiedzi na te ważne pytania, a ja mam ważne pytania do państwa. Jak nazwać to uczucie, kiedy wakacje jeszcze trwają, ale zamiast w pełni z nich korzystać, to stresujemy się tym, że niedługo przyjdzie jesień? To podobne uczucie, które czujemy także w niedzielne popołudnie. Propozycje na razie to sierpniowy blues, syndrom niedzielnego popołudnia albo zespół drugiej połowy lata. Czekamy na państwa propozycje. 22 139 22 02.

0: Panie redaktorze, pan przekaże temu panu, co tak przed chwilą mówił, żal i żal i żal. Niech ten pan sobie zapamięta, że nie urodził się wczoraj, to jest raz. Po dwa, nie możemy niczego żałować, na co nie mamy jakiegokolwiek wpływu. Czyli pogoda. Miłego dnia dla wszystkich.
1: A ten żal dotyczył tego uczucia, które mamy w drugiej połowie sierpnia, kiedy już poranki robią się chłodniejsze, kiedy dzień już jest krótszy i czujemy, że ta jesień się zbliża. Czujesz coś takiego? Justyna Golonko w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Taką chandrę, taki
1: to smutek. Jest podobne uczucie jak to, które czasami towarzyszy nam w drugiej połowie niedzieli na przykład.
2: Nie takie, mam czegoś że... takiego. Ja właściwie
1: jak
2: bardzo...
1: to się robi?
2: Ja nie wiem, jak to się robi. Ja tak mam od zawsze. Ja nie mam chandry. Rzadko mam złe dni. Tak mam po prostu. Fajnie. Fajnie jest tak żyć.
1: Czyli pomaga na przykład słuchanie Justyny Golonko. To spróbujmy.
2: Mam nadzieję,
1: to
2: że
1: zaczynamy
2: pomaga.
1: Terapię zespołu drugiej połowy sierpnia. Informacjami o Mercosurze, tak?
2: Tak, tym bardziej, że Justyna Golonko przyszła z dobrymi informacjami.
1: Tym lepiej.
2: Import żywności z krajów Mercosur. Mamy zaskakujące zmiany. I już państwu mówię, o co chodzi. Wbrew obawom Polska nie odnotowała gwałtownego wzrostu importu towarów z krajów Mercosur, mimo wejścia w życie tej nowej umowy handlowej. Ja pod koniec maja informowałam o tym, że te majowe dane pokazywały, że nie ma tego zalania, ale to był pierwszy miesiąc, jeśli chodzi o te towary z krajów Mercosur. Ale czerwcowe dane pokazują nawet spadek przewozów z tego regionu. Od maja stosowana jest tymczasowa ta umowa handlowa Unii Europejskiej i Mercosur. I z tych najnowszych danych wynika, że wartość importu rolno-spożywczego do Polski z państw Mercosur, uwaga, spadła w czerwcu o ponad 11%, czyli nie o 2-3%, no bo to byłyby takie dane, jeszcze nie takie powody do zadowolenia. Może.
1: Wiadomo dlaczego? Czy...
2: To będzie analizowane.
1: Okay.
2: To będzie analizowane. Mamy dane z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Oni oczywiście bardzo się temu przyglądają. Bardzo się temu przygląda też Ministerstwo Rolnictwa, bo to przecież jest niezwykle ważne. Tym bardziej, że były tak ogromne obawy. Oczywiście zagrożenie nadal jest
1: i pewnie duże. Obawy pozostaną.
2: I oczywiście, że pozostaną. I co chciałam jeszcze powiedzieć.

0: Wzrosty mamy bardzo duże. Sprzedaż na ten rynek zwiększyła się o blisko 2/3. Głównie
1: na rynek turecki?
0: Tak, na rynek turecki właśnie. Głównie dzięki większym dostawom świeżej i schłodzonej wołowiny. Do Turcji ją teraz eksportujemy. I dodam tylko, że największym popytem za granicą cieszy się polskie mięso, ziarna, zbóż i cukier, a także borówki, maliny i truskawki.
1: No bo też co wakacje mamy kilkaset tysięcy polskich ambasadorów w Turcji.
0: Mamy, ostatnio. To prawda.
1: Justyna
0: tak
1: Goronko, bardzo dziękuję. Szósta 6:30, więc czas na skrót aktualności. Piotr Balasz.
2: Poderwane natowskie myśliwce zestrzeliły drona, który wleciał nocą nad Łotwę. Alarm ogłoszony w tym kraju został już odwołany. Zareagowała też sąsiadująca z Rosją Finlandia. Tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Od poniedziałku wróci rządowy program CPN. Premier ogłosił czasowe obniżenie podatku VAT do 8%, co przełoży się na ceny na stacjach.
3: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
2: Obniżka potrwa do końca wakacji. Nie zostały dotąd nigdzie sprzedane. Chodzi o dane 19 milionów Polaków przechwycone przez hakerów z jednej z platform medycznych.
4: Imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich.
2: Polacy masowo zastrzegają teraz numer PESEL. Zrobiło to już około 100 tysięcy osób. Rozłamowcy poważnie naruszyli dwa artykuły ze statutu ugrupowania, bo opuścili klub parlamentarny PiSu i wstąpili do nowego. To uzasadnienie decyzji rzecznika dyscyplinarnego partii, który ostatecznie usunął z PiSu 38 posłów i dwóch senatorów, którzy przyłączyli się do Mateusza Morawieckiego w Rozwoju Plus.
5: Takiego szpagatu no, nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
2: Iga Świątek wraca na szczyt. Wygrała w tym sezonie swój pierwszy turniej w Toronto. W finale rozbiła Rybakinę 6-2, 6-3.
6: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
2: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: W tym tygodniu każdą prognozę można by podsumować tak. Był chłodny poranek, będzie ciepły dzień. I tak jest też dzisiaj.
2: Będzie ciepło. Na razie rześko, będzie ciepło, bo rozkręci się to nam w ciągu dnia. Życzę wszystkim udanego długiego weekendu. Jako żołnierz Wojska Polskiego życzę wszystkim żołnierzom spokojnej służby.
1: My oczywiście do tych życzeń się z całym zespołem Jedynki przyłączamy. A jeżeli chodzi o prognozę na dziś, to rzeczywiście był chłodny poranek. Można było zobaczyć nawet poniżej 10 stopni w niektórych miejscowościach, ale będzie można zobaczyć zdecydowanie dwucyfrowe wyniki po południu i to z trójką z przodu. Na zachodzie i na południowym zachodzie będzie od 28 do 30 stopni. We Wrocławiu i Szczecinie na przykład do 30. W centrum 26-28. Chłodniej odrobinę na południu i południowym wschodzie, przeważnie od 25 do 27 stopni. Mamy dziś 14 sierpnia, czas oderwać kartkę z kalendarza.
3: 14 sierpnia, kalendarz Jedynki.
4: Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzeż, ściokonny, ściokonny.
3: W 2020 roku zmarła Ewa Demarczyk. Piosenkarka zasłynęła wybitnymi interpretacjami poezji.
4: Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi.
5: W zimie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów.
3: W 2004 roku zmarł Czesław Miłosz. Poeta, prozaik, eseista, historyk literatury. Laureat Nagrody Nobla. W 1980 roku rozpoczęły się strajki na wybrzeżu. Stanęła Stocznia Gdańska.
6: Miałem uczucia mieszane.
7: Lech Wałęsa.
6: Czy nie ja jako, bo ja już byłem działaczem niezależnych wolnych związków zawodowych. Mnie jako działaczowi, jako tej grupie, to było bardzo nie na rękę. Ja wolałbym, gdyby to wybuchło tak jak to wszystko się potoczyło, ale dopiero gdzieś za rok, najlepiej za dwa, ale za rok już byłbym w stanie lepiej te wszystkie sprawy prowadzić.
3: W 1941 roku zawarto radziecko-polską umowę o utworzeniu polskich sił zbrojnych na wschodzie.
8: Ta umowa była umową o tyle niedoskonałą, że wzorowało się na umowie polsko-francuskiej z 1969 roku i z 4 stycznia 1940 roku, a nie przystawała do warunków.

0: jakie panowały w Związku Radzieckim i do ich pewnej jakby mentalności tych przywódców.
1: Ludzie, którzy nie byli doświadczeni w boju, maszerując z Warszawy, zdarzały się sytuacje, że niektóremu żołnierzowi upadł karabin, wystrzelił, mieli tylko musztrę przeszkoloną. Doświadczenia bojowego uczyli się na polu w Osowie.
2: Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Ossowem.
3: Zagrożenie krzyżackie nie było jedynym powodem, dla którego nastąpiła Unia Polski z Litwą. Strona polska chciała mieć zapewnione spokojne panowanie na Rusi. Liczyła, że sojusz z Litwą umożliwi prowadzenie tam chrystianizacji, co spowoduje wzrost prestiżu polskiego kościoła katolickiego w świecie chrześcijańskim. Z kolei Litwa znajdowała się w stosunku do Polski w takiej sytuacji, jak Polska za czasów Mieszka I. Chrzest był dla niej szansą na wejście w obręb kultury chrześcijańskiej, skok cywilizacyjny, korzyści gospodarcze, które miały wynikać ze związku z silniejszym sąsiadem.
2: W 1385 roku na zamku w Krewie podpisano akt Unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim.
4: A już niedługo będziemy mogli też świętować rocznicę zwycięstwa. Iggy Świątek w Toronto wygrała wczoraj i bardzo z tego powodu się cieszymy i zaraz o tym opowiemy więcej.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Niektórzy z Państwa mają problem z powrotem do pracy po urlopie. Niektórzy, większość, ale nie wszyscy.
2: Ja po urlopie bardzo chętnie wróciłem do pracy, ponieważ nigdy w życiu się tak nie narobiłem jak na urlopie. Także ja w pracy odpoczywam, bo pracę lubię, w pracy mogę się wyspać. Nie tak jak na weekendzie. Na weekendzie nie ma po prostu szans. Więc pozdrawiam.

0: Pozdrawiam wszystkich urlopowiczów.
1: To jest jakaś strategia. W czasie urlopu na przykład można nastawiać budzik na 4:30 i wtedy jak wrócimy do pracy, to będzie poczucie ulgi. Jeszcze jeden telefon w sprawie nazwy dla tego uczucia, które czasami towarzyszy nam w sierpniu. To uczucie, że wakacje jeszcze trwają, ale gdzieś tam w kościach już czuć nadciągającą jesień.
2: Na określenie właśnie takiego stanu zawieszenia między tym, co było, a tym, co będzie, mam kilka propozycji. Fiasko, niewypał, splin, smuteczek, niespełnienie, niedosyt.
1: Smuteczek sierpniowy, to mi się podoba. 22 139 2202, czekamy na dalsze propozycje.

0: Życie jest piękne, śpiewa Skubas i myślę, że od wczoraj śpiewa też Iga Świątek.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Bo, jak słusznie zauważył nasz słuchacz...
2: Iga wygrała. Finał. Toronto, kochani, wygrała. Odnalazła się.
0: Lepiej bym tego nie ujął. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Właściwie wygrała wszystko zostało powiedziane. Zostało finał. Wszystko powiedziane, tak jest.
0: Kilka szczegółów zostało, z kim wygrała?
3: Jelena Rybakina z Kazachstanu, bardzo wymagająca rywalka. Można było się obawiać przed tym spotkaniem, ale widać było, że Iga Świątek w Toronto jest świetnie dysponowana, bardzo dobrze sobie radzi i myślę, że to jest szczególnie cenne zwycięstwo, bo

0: pierwsze w tym sezonie, pierwsze od września ubiegłego roku, gdy Iga triumfowała w turnieju w Seulu i zwycięstwo, które pewnie smakuje szczególnie, biorąc pod uwagę no, niebywałą krytykę, jaka ostatnio spadała na głowę Igi Świątek, a nawet krytykę wypełniającą znamiona hejtu, więc odpowiedziała bardzo ładnie wszystkim krytykom, którzy jednak czasami o jedno słowo za dużo potrafią powiedzieć, udowodniła, że jest...
1: Odpowiedziała sportowo?
0: Odpowiedziała na korcie i to mi się bardzo podoba, bo tak właśnie powinni odpowiadać sportowcy, niekoniecznie w wywiadach, kierując jakieś nieprzyjemne słowa, a właśnie na korcie.
1: No właśnie, w czasie tej wypowiedzi pomeczowej Iga zachowała spokój. Posłuchajmy zresztą. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto czuje, że mierzy się z hejtem. Po prostu walczmy, rośnijmy, bo to jest dla ciebie najlepsze, bo to jest najważniejsze. I pamiętajcie zawsze, co jest przed nami. I to i o tym, że wszystko jest możliwe, no i tu jesteśmy. Można? To był rzeczywiście przełomowy chyba moment dla Igi.
0: Tak, myślę, że to jest przełomowy moment dla Igi, bo to jest pewnie najtrudniejszy moment w jej karierze, bo ona ma niesamowity potencjał, wielkie umiejętności, przekonaliśmy się, mnóstwo sukcesów, więc już nic nikomu udowadniać nie musi, ale niestety w życiu sportowca jest tak, że kiedy wejdzie się na sam szczyt, to na tym szczycie jest bardzo trudno pozostać, więc bardzo się cieszymy i gratulujemy.
1: Absolutnie tak. I teraz muszę zmierzyć się z pewnym wyzwaniem, ponieważ mówiliśmy o presji, mówiliśmy o tym wszystkim, co odczuwała Iga przez ostatnie miesiące, ale równocześnie chciałbym teraz zacząć pompować balonik i już zapytać o US Open, już zapytać, czy Iga wróciła, już zapytać, czy to oznacza, że w najbliższych miesiącach będą kolejne tytuły, co byłoby trochę w sprzeczności z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. Nie wiem więc, jak to zrobić.
0: Oczywiście jest to przełom, jest to powrót na jakieś tory, natomiast no, też nie możemy oczekiwać, że Iga teraz będzie grać tak jak 3-4 lata temu. Nie mamy żadnej pewności, że tak może być, nie mamy żadnych przesłanek. Po prostu myślę, że z każdego turnieju powinniśmy się cieszyć, a to, że na US Open Iga Świątek grać potrafi, udowodniła już 4 lata temu, wygrywając turniej, ten prestiżowy turniej na kortach Nowego Jorku, więc być może czeka nas piękne zwieńczenie tego sezonu, ale myślę, że naprawdę Iga zrobiła już tyle, że ona po prostu może sobie grać tak, jak jej się podoba, wygrywać raz na jakiś czas, jeśli tak jej się podoba, a my po prostu powinniśmy być zadowoleni, że żyjemy w czasach najlepszych tenisistki wszechczasów, jeśli chodzi o polskiego tenisa.
1: Wiem, że jedna dyskusja na pewno będzie trwała o zespole Igi, bo w zasadzie każdy Polak chyba zabrał w tej sprawie głos w ostatnich miesiącach. Kto powinien być w otoczeniu Igi Świątek, kogo tam nie powinno być?
0: Polacy generalnie znają się na wszystkim. Ja zawsze powtarzam, że mamy, zresztą to nie są moje słowa, ale jesteśmy w kraju, w którym mamy 40 milionów selekcjonerów. Każdy wie, jak sportowcy powinni się prowadzić. Każdy wie, dlaczego sportowiec przegrał, a dlaczego wygrał. No, takie jest święte prawo tenisisty, żeby sobie budować sztab.
1: Piłka no to nożna, o to też chodzi w tym sporcie, że się komentuje, angażuje, to też nie jest grzech ciężki.
0: Tak, oczywiście, natomiast trudno komentować, nie znając pewnie wszystkich danych.
1: No to ty znasz, ty wiesz więcej. Czy ta dyskusja ma sens o zespole Igi, czy... Powinno się ją odłożyć na inny czas.
0: Myślę, że nie ma sensu, ponieważ możemy dyskutować o wynikach. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o drogę do tych wyników, to już jest kwestia osobista Igi Świątek. Jeśli ona w takim sztabie czuje się najlepiej, jeśli ona uważa, a jest mistrzynią wielkoszlemową sześciokrotną, że tak będzie najlepiej, no to raczej powinniśmy jej zaufać, bo ma 6 tytułów wielkoszlemowych więcej niż my 2 razem wzięci.
1: A razem mamy ich całkiem sporo. Tak jest.
0: Bardzo dużo.
1: I jeszcze musimy powiedzieć o innej piłce. Większej, twardszej, w takiej, tak, w której sukcesów mamy trochę mniej.
0: Znacznie
1: nawet
0: mniej.
1: Nawet razem wzięci.
0: Niestety
1: nawet wszyscy jako kraj razem wzięci.
0: Ale gratulujemy Jagiellonii Białystok, bo zespół z Podlasia sprawił nam miłą niespodziankę na europejskiej arenie. 3. runda kwalifikacji do Ligi Europy i wyeliminowany zespół Glasgow Rangers. I nawet taki ignorant piłkarski jak ty na pewno wie, co to jest za zespół.
1: Zespół z Rangers.
0: Zespół z miasta Rangers.
1: Z Rangers.
0: W każdym razie pierwszy mecz zdecydował, właściwie wygrany 2-1. W rewanżu wystarczyło zremisować 1-1, ale bardzo dobry dwumecz, mądry dwumecz Jagiellonii. Wyszło to doświadczenie z europejskich pucharów z ostatnich sezonów, a zatem Jaga gra dalej. Zmierzy się z zespołem Iberia 1999, znanym w ostatnich latach lepiej nieco piłkarskim kibicom pod nazwą Saburtalo Tbilisi. Nie powiodło się niestety Górnikowi Zabrze, który po remisie 1-1 odpadł z Ferencvaroszem, spadł do Conference League i tam zmierzy się z AS Monaco, więc rywal będzie naprawdę z półki wręcz

0: Najwyższej. Na mecz Lecha Poznań sobie poczekamy, bo kolejorz wczoraj nie zdołał dotrzeć na Wyspy Owcze. Tam dotrzeć jest bardzo trudno. Sam niestety przekonałem się o tym kilka lat temu. Przekonali się o tym polscy piłkarze w reprezentacji Polski. Lech poleciał na Wyspy Owcze, pokrążył nad Wyspami i musiał wracać, bo nie mógł wylądować. Nie znalazł tego.
1: Ale nie dlatego, że się nie spodobało, tylko warunki nie były.
0: Tak, na pewno się spodobało. To
1: nie był rekonesans.
0: Nie ma człowieka, któremu się może nie spodobać na Wyspach Owczych, zapewniam państwa. W każdym razie wylądować się nie dało. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj też mnóstwo ekspertów lotniczych się wypowiedziało, takich z kanapy, z tego, co
1: że można było
0: w sieci,
1: lądować,
0: że pewnie, że oni by wylądowali z zamkniętymi oczami, prawda, jedną ręką. Więc Lech musiał wrócić do Norwegii, w końcu jednak to spotkanie zostanie rozegrane prawdopodobnie dzisiaj. Jeszcze gwoli uzupełnienia, Raków Częstochowa grający o Conference League wygrał z Hammarby na wyjeździe, to zespół szwedzki, 1-0 i zmierzy się z Hajdukiem Split. Niestety GKS Katowice już w środę odpadł, a zatem w grze wciąż pozostają 4 zespoły. To jest nasz rekord. Wprowadziliśmy w ostatnim sezonie 4 sezony do europejskich pucharów i teraz możemy także wprowadzić 4 sezony. Ciułamy te punkty, by za kilka lat być może awansować
1: 4 kluby
0: już do Ligi Mistrzów. Jeden z nich mógłby zagrać w Lidze Mistrzów.
1: A to tu już ci fantazja zaczyna.
0: No, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe.
1: Sportowcy chyba nie czują chandry sierpniowej, no bo zaraz się ligi zaczynają, zaraz będzie co oglądać w telewizji. Wy się chyba cieszycie w sierpniu.
0: Tak, bardzo, bardzo. Szczególnie, że jesień w sporcie jest naprawdę bardzo, no bardzo obfita w wydarzeniach.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To nie są zwykłe wakacje.
13: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
12: Więcej na caritas.pl/dzieci.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Pożar ciężarówki na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na trasie S2. Najpierw dowiedzieliśmy się o nim od państwa, potem od służb. Jadące w kierunku Siedlec mają zajęte dwa pasy, prawy i środkowy. Nie ma natomiast korka. Trzeba wyjątkowo uważać między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska. To kilometr 485 i podwarszawska S2. Na dwukilometrowym odcinku zwalnia ruch na wyjeździe z Warszawy w kierunku Trójmiasta, a bliżej w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Tłoczno jest na Siódemce w Dziekanowie Leśnym. Zwalnia też ruch na Zakopiance między Nowym Targiem a Szaflarami i tutaj zwłaszcza tłoczno jest w kierunku Zakopanego. Spowolniona jazda także w Libertowie, w tym przypadku zwalniamy kierując się do Krakowa. I do samego Krakowa zaglądamy, bo dziś drogowcy mają zmienić organizację ruchu na niektórych ulicach w rejonie węzła Mistrzejowice, między innymi na ulicy Łowińskiego. Węzeł powstaje w ramach budowy nowochódzkiego odcinka S7. Udostępniona będzie częściowo jezdnia nowego ronda, które powstaje pod estakadą. A odcinek trasy S7 Mistrzejowice-Grębałów-Nowa Huta to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Nową Hutą w Krakowie. Ostatni odcinek od Mistrzejowic do Grębałowa ma być udostępniony jesienią tego roku. Zakończyła się tymczasem rozbudowa drogi 65 między Oleckiem a Gąskami. Trwała przeszło 2 lata i kosztowała ponad 70 milionów złotych. Rozbudowa odcinka o długości blisko 6 km objęła m.in. poszerzenie jezdni i dostosowanie jej do parametrów tzw. drogi głównej ruchu przyspieszonego. A my czekamy niezmiennie na wieści z trasy od państwa. 22 513 11 11.

0: Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. 26 tytuł w karierze i pierwszy w Toronto. Iga Świątek z cenną wygraną i z 1000 punktów.
0: Zamach udaremniony przez ABW i policję. Egzekucja niewygodnego dla Kremla mężczyzny miała być przeprowadzona w Warszawie.
1: W większości urzędów dziś niczego nie załatwimy. Są zamknięte, bo odrabiają święto przypadające na sobotę. To był pokaz mocy i powrót Igi Świątek w najlepszym wydaniu.
0: Po raz pierwszy w karierze Polka wygrała turniej w Toronto, a w finale rozbiła Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6-2, 6-3.
1: To już 26 tytuł Świątek w karierze, ale na turniejowe zwycięstwo czekała prawie rok, zmagając się w tym czasie z krytyką i hejtem, do czego nawiązała w swoich słowach, odbierając w Toronto nagrodę.
0: Chcę zadedykować to zwycięstwo wszystkim, którzy zmagają się z niesprawiedliwymi ocenami i hejtem. Nie zatrzymujcie się, róbcie swoje i skupiajcie się na sobie, bo to wy wiecie, co jest dla was najlepsze.
1: Teraz Świątek i Rybakina są w drodze do Cincinnati. Tu Polka będzie broniła tytułu i wywalczonego przed rokiem 1000 punktów.
0: Z tankowaniem samochodu warto wstrzymać się do poniedziałku.
1: Bo od 17 sierpnia na ostatnie dwa tygodnie wakacji wróci rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej.
0: Koszt powrotu z urlopów będzie niższy. O ile?
2: Obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
0: Szacuje Michał Stajniak z działu analiz domu maklerskiego XTB.
1: Maksymalną cenę litra benzyny 95, 98 oraz oleju napędowego, podobnie jak miało to miejsce wiosną, będzie ogłaszał każdego dnia minister energii.
0: Poprzednia odsłona programu spowodowała, że ceny paliw w Polsce należały do najniższych w Europie.
1: W Warszawie udaremniono próbę zabójstwa na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.
0: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz policji ujęli obywatela Rosji, który przygotowywał zamach.
1: Mężczyznę zatrzymano przy wsparciu ze strony amerykańskich służb.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział w związku z tym znaczące wzmocnienie środków ochronnych na terytorium całego kraju.
3: Jak przekazał premier Donald Tusk, zwerbowany przez Moskwę mężczyzna miał przeprowadzić zamach w stolicy.
4: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie.
3: Wytypowany na cel mężczyzna posiadał dwa paszporty i był uznawany za osobę niewygodną dla władz na Kremlu.
4: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy.
3: Szef rządu podziękował za sprawny przebieg akcji funkcjonariuszom ABW i policji, a także współpracującym ze stroną polską służbom amerykańskim. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Polityczna kropka nad i postawiona.
0: Prawo i Sprawiedliwość formalnie wyklucza ze swoich szeregów rozłamowców z Rozwoju Plus. To 38 posłów i 2 senatorów.
1: Sąd Koleżeński uznał, że skoro poważnie złamali statut ugrupowania, to dla takich osób miejsca w partii nie ma.
6: Postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
1: Argumentował rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
0: Nie ma natomiast jeszcze decyzji w sprawie 3 europosłów PiS-u, którzy przyłączyli się do Rozwoju Plus. Chodzi o Piotra Millera, Michała Dworczyka i Waldemara Budę.
1: Karol Karski nie wyklucza, że w ich sprawie decyzja może być podjęta w przyszłości.
0: Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą takie nowe rozwiązanie.
1: Jeśli ktoś założy sobie takie konto, będzie mógł liczyć na zwolnienie z tak zwanego podatku Belki od zysków kapitałowych.
0: Obowiązywać mają jednak limity. Akcje i fundusze inwestycyjne będą zwolnione z tego podatku, jeśli ich wartość na koncie nie przekroczy 100 tysięcy złotych.
1: Z kolei wartość oszczędności w obligacjach i lokatach nie może przekroczyć 25 tysięcy złotych.
0: Kto miał dziś w planach załatwienie spraw urzędowych, zastanie zamknięte drzwi.
1: Pracownicy państwowych instytucji mają dziś wolne w zamian za przypadające jutro święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
0: Działają jednak usługi internetowe, tak jest na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
7: Po zalogowaniu na własne konto można między innymi wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.

0: Informuje rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
1: Dziś nie załatwimy niczego w Urzędzie Skarbowym. Nieczynne są też ministerstwa, urzędy wojewódzkie i urzędy miast.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Iga Świątek, najlepsza w turnieju tenisistek w Toronto. W finale Polka wygrała w dwóch setach z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. To pierwszy triumf Świątek w tym sezonie i pierwszy w karierze w prestiżowym turnieju w Toronto. Górnik Zabrze odpadł w trzeciej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy i zagra o Conference League. Wicemistrz Polski nie zdołał odrobić jednobramkowej straty z pierwszego spotkania z Ferencvaroszem i w rewanżu u siebie tylko zremisował 1-1. Obrońca Zabrzan Rafał Janicki.
3: To boli bardzo, bo po raz kolejny tracimy bramkę ze stałego fragmentu i tu musimy gdzieś pracować nad tym. I szkoda, że w taki sposób tracimy bramkę. Może to jest brak tego doświadczenia w pucharach, może to jest to, że większość z nas po prostu gra w takim czymś pierwszy raz.
2: Górnik zagra teraz w decydującej fazie kwalifikacji do Conference League, podobnie jak Raków Częstochowa, który w rewanżu w Szwecji pokonał Hammarby 1-0. W grze o rozgrywki wyższej rangi Ligi Europy pozostaje Jagiellonia Białystok. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca po wygranej z Rangers 2-1 u siebie w rewanżu w Glasgow zremisowali 1-1. Dziś awans na ten etap o awans powalczy Lech Poznań, który zmierzy się na wyjeździe z Klaksvik. Wczoraj samolot z drużyną mistrza Polski nie zdołał na czas wylądować na Wyspach Owczych. Za nami czwarty dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystąpiły trzy Polki, które jednak nie zdołały odnieść sukcesu. Najlepiej poradziła sobie Agnieszka Chorzempa, która była dziewiąta.
4: Niestety rekordu życiowego dzisiaj nie ma. No nie ten dzień. Bardzo chciałam, bardzo dobrze się czułam. Było do zrobienia. No ale każdy bieg jest inny. No to nie był ten dzień, tak? I nie zawsze będą idealne biegi, ale cieszę się bardzo. To jest mój debiut, jestem dziewiątą zawodniczką w Europie.
2: 13. była Kinga Królik, a tuż za nią uplasowała się Alicja Konieczek. Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów. Maria Żodzik wystąpi w finale skoków z wyża, Dawid Wegner i Marcin Krukowski w rzucie oszczepem. Na pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu o medal walczył wczoraj tylko jeden Polak, Jakub Majerski, na 100 metrów stylem motylkowym. W finale Polak zajął 7. miejsce. Ozdobą dnia był rekord świata włoszki Sary Kurtis na 50 metrów stylem grzbietowym, 26,56 sekundy.
5: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Ma być pogodnie, miejscami bezchmurnie i nigdzie nie powinno padać. Na termometrach 24 stopnie nad morzem i na wschodzie, 26 w centrum, a na krańcach zachodnich upalnie do 31. Ciśnienie teraz nieco spada. W Warszawie wynosi 1013 hektopaskali.
5: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: I przyszło lato. I co my na to?
11: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach.

0: Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty. Galaktyczna gra audionauci. Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: kwadrans po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Dzisiaj piątek, dla wielu pierwszy dzień niedługiego weekendu. Drogiego, jeżeli chcemy wyjechać samochodem. Ceny na stacjach niezmiennie przyprawiają nam ból głowy. Program Ceny Paliw Niżej wraca, ale dopiero od poniedziałku.
2: Może być, jeśli to zda egzamin.
3: Problem cały czas będzie, cały czas taki sam. Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
0: Dziś w Sygnałach Dnia szukamy też sposobów na sierpniowego bluesa. Niektórzy w drugiej połowie wakacji, zamiast cieszyć się ze słońca, martwią się tym, że kiedyś znowu przyjdzie jesień. Jak to uczucie w ogóle nazwać?
4: Otóż ja bym ten okres nazwał sierpniączka. Dotyczy on zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Ta sierpniączka, bo się wtedy odczuwa chandrę, złość, przygnębienie, nerwowość wielką.
0: Nie powinni czuć smuteczku po powrocie z urlopu ci, którzy na urlop w ogóle mogli wyjechać, tak mówi inny nasz słuchacz.
5: Najlepiej to wcale nie wyjeżdżać na urlop i nie będzie tego problemu później z wracaniem do pracy po urlopie. Ponieważ ja jestem rolnikiem i wszyscy rolnicy, nikt nie wyjeżdża na urlop. Jeżeli ktoś gdzieś pojedzie, to na jeden dzień. Nie mamy tego problemu.
0: 226 dzień roku, do końca pozostało 139 dni. Słońce pojawiło nam się na niebie o 5.18, zajdzie o 20.02. Dzień będzie więc trwał 14 godzin i 44 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 2 minuty. Imieniny dziś obchodzą Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Irena, Kalikst, Machabeusz, Maksymilian, Marceli i Ursycyn. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka, a to jest druga godzina Sygnałów Dnia.

0: 19 po 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Letnica, tak? To jest ta propozycja tej nazwy, tego uczucia, które towarzyszy nam w drugiej połowie sierpnia, że niby jeszcze ciepło, niby jeszcze...

0: lato, ale gdzieś tam już coś czuć, że ta jesień.
1: W XIX-wiecznych powieściach była taka choroba blednica.
0: Blednica?
1: I blednica, letnica jakoś mi się skojarzyło.
0: A jaki jest sposób Julii Mark, dyrektorki Teatru Polskiego Radia, na letnicę?
1: Ja od jakiegoś czasu uświadomiłam sobie, że zawsze gdzieś jest lato, tylko trzeba tam dolecieć. Więc przygotowuję się, zaopatrzając się w bilety lotnicze i jakoś daję radę.
0: Czyli po prostu trzeba mieć coś, do czego się odlicza czas. Coś we wrześniu
1: trzeba
0: zaplanować, najlepiej jeszcze coś na jesień,
1: lata,
0: żeby wtedy było przyjemnie. Ale jest jeszcze jeden sposób na letnicę, czyli wygodnie się rozsiąść i posłuchać słuchowiska. Słuchowiska na leżakach na przykład.
2: Przepis na duńskie szczęście. Świeczki, puchate skarpetki i koc.
3: Przepis na duńskie szczęście polega z grubsza na wyzyskaniu różnicy pomiędzy mokrym na zewnątrz, a suchym w środku. I cieszeniu się tą różnicą. Ale w szczegółach zaczynają się schody.
2: Oprócz koca, puchatych skarpetek i świeczek trzeba mieć też kominek, partnera i przyjaciół.
0: Już jutro Teatr Polskiego Radia i Teatr Ochoty zainaugurują cykl 7 słuchowisk wybranych specjalnie na tę okazję. Na początek Potop, ale nie ten Potop, o którym myślimy.
1: Potop Salci Hałas, adaptacja powieści o końcu świata, o katastrofie ekologicznej, ale adaptacja powieści, jak państwo przed chwilą słyszeli, zabawnej, absurdalnej. Wspaniała obsada, między innymi Anna Seniuk i Krystyna Czubówna. Będzie z nami reżyserka Potopu, więc będzie można również z nią porozmawiać. Zapraszam państwa jutro o 17 na skwer przed Teatrem Ochoty.
0: Jak to dokładnie będzie wyglądało? To znaczy rzeczywiście możemy się rozłożyć, wygodnie rozsiąść, tak, i chłonąć, tak? Dźwięki.
1: Przywieźliśmy dla państwa leżaki. Mamy też słuchawki, więc każdy będzie mógł się zanurzyć w swoim świecie, w świecie słuchowiska. Natomiast w sytuacji, w której będzie państwa więcej niż słuchawek przygotowanych, mamy awaryjnie przygotowany głośnik i wtedy wszyscy będziemy słuchać naszych słuchowisk.
0: Czyli liczba miejsc nieograniczona. Prawie nieograniczona.
1: Prawie nieograniczona.
0: Czy to są... Czy my wchodzimy w złote czasy słuchowisk? Znowu, w czasach, kiedy wiele osób stara się trochę odwrócić wzrok od ekranu, trochę rezygnować z ekranu, trochę właśnie skupić się na dźwięku, bardziej wrócić do takich klasycznych form. Czy te złote czasy powracają?
1: Ja myślę, że jest przed nami ogromna szansa. Chcemy słuchać, chcemy odciąć się od tych bodźców, chcemy się odciąć od ciągłych reklam. Myślę, że to jest ogromna szansa dla radia i być może te złote czasy przed nami. Chciałabym w to wierzyć.
0: Bo podczas gdy ekran te wyobraźnie nam zabiera, wszystko podpowiada, to takie słuchowisko wręcz przeciwnie.
1: Tak, wtedy możemy je sobie tworzyć sami, pod powiekami, składać z własnych nastrojów, z własnej emocjonalności, z własnej umysłowości i kontekstów, które przynosi nam wyobraźnia. Myślę, że to jest niezwykłe też ćwiczenie dla umysłu.
0: Na początek Potop, ale to będzie cały cykl. To będzie 7 słuchowisk specjalnie wybranych. Czy możemy coś więcej powiedzieć o pozostałych?
1: Jasne. Potop zdobył Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry, dlatego od niego zaczynamy. Następnie kolejne nagrodzone słuchowisko za reżyserię, czyli o człowieku, który wlazł do morza i pewnie już nie wylezie. Krysi Bednarek. Przygotowaliśmy już dla państwa następny tekst Krysi Bednarek na ten sezon. To wspaniała, początkująca dramatopisarka, ale myślę, że bardzo ciekawe nazwisko. Oprócz tego adaptacja powieści Elizy Kąckiej, Wczoraj byłaś zła na zielono, w reżyserii Tomka Cyza. Sporo tytułów współczesnych dramatopisarzy, Mateusza Pakuły, Artura Pałygi, Martyny Wawrzyniak. Większość z nich trzyma taki wakacyjny klimat, jest dowcipna, lekka, ale na szczęście o czymś. Więc myślę, że będzie można się pośmiać, ale też jest taki moment do refleksji.
0: Jest to niesamowite, że ludzie znów zbierają się, żeby posłuchać dźwięku, żeby posłuchać słuchowiska. To przecież kiedyś było standardem, że na przykład ludzie zbierali się przy odbiorniku, żeby posłuchać radiowego serialu. Niesamowite jest to, że teraz to wraca.
1: Tak,
0: i cieszy się ogromną popularnością.
1: Tak, to prawda, i chcemy takich wydarzeń robić więcej, bo myślę, że potrzebujemy jakiegoś rodzaju wspólnoty, że ten czas izolowania się z własnym telefonem powoli się kończy.
0: I wracają czasy dźwięku.
1: Mam nadzieję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami w studiu była Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego.

0: 28 po 7. Piotr Balasz już w studiu jest. Dzień dobry ponownie.
1: Kłaniam się, kłaniam.
0: Podałeś informację, ja zresztą wcześniej też, że urzędy dziś prawdopodobnie nie będą pracowały.
1: Większość z pewnością odrabiają wolną sobotę.
0: I z pewnością wywołało to emocje wśród naszych słuchaczy.
2: Ja mam świadomość, że w Polsce są takie chore przepisy, ale jak to na logikę jest możliwe, jeżeli święto państwowe i dzień wolny od pracy przypada w sobotę, a urzędnicy nie pracują w sobotę, to oni odbierają ten dzień wolny, gdyby pracowali w tym dniu, w którym rzeczywiście pracują. No to jest dokładnie jak w misiu, no. A gdyby pańska matka siedziała z tyłu, to co by pan zrobił? Ręce opadają, no jak ten kraj może iść do przodu?
0: A jeszcze inna słuchaczka miała kłopot z tym, że nazywamy to, i ty nazwałeś, i ja też, odrabianiem wolnego dnia. To znaczy sugerują, że to raczej powinno być nierabianie. A są jakieś jeszcze nowsze słowo.
1: Znam jeszcze takich złośliwych, którzy mówią, że urzędnicy nie pracują nawet wtedy, kiedy pracują.
0: A kiedy nie pracują i nie pracują,

0: Aż przedstawię skrót aktualności.
1: Potwierdziły się nieoficjalne informacje. Maciej Berek, który odchodzi ze stanowiska w rządzie, będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Premier zapewnia, że choć urzędnik był jego prawą ręką, to nie w sensie politycznej lojalności.
2: To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Obywatel Rosji, który planował w Warszawie egzekucję niewygodnego dla Kremla obywatela z podwójnym obywatelstwem USA i Ukrainy, został zatrzymany przez ABW i policję.
3: Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Zabójstw.
1: 29-latek usłyszał już zarzuty. 4-latka z Łomży, która w niedzielę wypadła z balkonu na 5. piętrze bloku, trafi do pieczy zastępczej. Tak zdecydował sąd.
4: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania.
1: A matka, która spała wtedy w mieszkaniu nietrzeźwa, ma usłyszeć zarzut narażenia życia dziecka. Grozi jej 5 lat więzienia. Konie przestaną ciągnąć wozy pełne turystów po ostatnim, najbardziej stromym odcinku drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Od września zamiast do Włosienicy Fasiągi mają kursować do wodogrzmotów Mickiewicza. To 3 km zamiast 7.
5: Duże znaczenie będzie miało to, czy turyści będą zainteresowani tą skróconą formą transportu.
1: Zaczyna się upalny weekend. Najgorętsza ma być sobota.
6: Około 30 w centrum do nawet 35 na zachodzie.
1: W niedzielę w pogodzie zmiany, bo pojawią się burze. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
10: 31 minut po godzinie 7. Nasz słuchacz skomentował to, że mówimy o pewnej sierpniowej chandrze i o tym, że część już z nas ze smutkiem wypatruje jesieni. Za wcześnie, podkreśla nasz słuchacz.
11: Na litość, środek lata, połowa sierpnia, jaka jesień. A co do tych, co mają problem z powrotem do pracy, to okazuje się, że to wcale nie pracujący. To może jacyś lenie. Ja tam lubię chodzić do pracy i cały czas jestem, można powiedzieć, w pracy. To zawsze coś robię.
10: To prawda. Jest lato i to widać też w prognozie pogody. Dzisiaj ciepło i słonecznie. Na Podlasiu od 25 do 26 stopni, w centrum 27, na zachodzie 30-31 stopni nawet, a IMGW już ostrzega przed upałami, które nadchodzą. Taka informacja może zostać podana tylko latem. 32 i 35 stopni nawet będzie w najbliższych dniach. Jutro gorąco. Proszę się przygotować i odpowiednio zabezpieczyć, apeluje IMGW.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja.
12: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
13: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Justyna Golonko wróciła do naszego studia. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
10: Mam wrażenie, że ceny paliw wywołały pewną traumę u naszych słuchaczy. Traumę, z którą w różny sposób sobie radzą.
14: Tak?
10: Myślę, że tak. Różne są sposoby radzenia sobie z tą traumą. Jest na przykład gniew.
15: A co, nie wiedzieli, że to tak będzie? Na wszystko będzie brakować, jak brakowało wtedy, jak rządzili, teraz to samo?
10: Jest też etap depresji.
16: Do Ustrunia daleko nie mam, bo mam tylko 80 kilometrów. Ale na ceny paliw to, nie, nic nie poradzimy, jakie są, takie są. No.
10: Jest też faza akceptacji.
17: Nie ma pan racji, panie redaktorze. Paliwo powinno być właśnie drogie. Samochody też. Zaraz by się poprawiło bezpieczeństwo. A tak, mamy to, co mamy. Patologia na ulicy.
14: Czy to taka akceptacja? Może nie do końca bym powiedziała.
10: Częściowa akceptacja, tak, ale też słuchacz widzi szklankę do połowy pełną. Mimo wszystko.
9: Po pierwsze, ekonomia.
10: No i wszystkie te emocje będą nam towarzyszyć jeszcze do poniedziałku.
14: No tak, bo mamy też rozwiązanie. To jest takie inne podejście. Ja tu przychodzę z informacjami, że jest ta dobra wiadomość dla kierowców jednak od poniedziałku, bo mogło być mogło jej nie być, o tak chciałam powiedzieć.
10: Tak.
14: No bo od poniedziałku wraca rządowy program ceny paliw.
10: Ale to też nie jest tak, że będzie taniej, będzie taniej.
14: Taniej będzie, oczywiście, że tak, no ale dobrze, że taniej niż drożej, tak? Mogę tak powiedzieć?
10: Możesz.
14: Mogę, dziękuję. Tak.

0: No i ceny paliw będą niższe, ale tak, ten program CPN, on będzie się różnił od poprzedniego, który znaliśmy, który był z nami przez te 3 miesiące wcześniejsze, bo obejmie tylko obniżkę podatku VAT na paliwo z 23 do 8%, a w praktyce obniży to ceny paliw średnio o 1 zł na litrze, a to za chwilę wszystko wyjaśnię dokładnie. Ale pakiet CPN wprowadzony zostanie do końca sierpnia i podobnie jak w pierwszej odsłonie programu, minister energii będzie w tym czasie w drodze rozporządzenia określać maksymalne ceny paliw, a my oczywiście będziemy Państwa o tym informować.
1: Czyli znowu będziemy ogłaszali
0: w informacjach ekonomicznych. Tak, ogłaszali, już się do tego przyzwyczailiśmy. Paliw, tak. Przecież jak to będzie wyglądało i dlaczego właśnie to rozwiązanie jest ważne, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
2: Ponownie mamy również mechanizm cen maksymalnych, aby nie doszło do sytuacji, w której stacje benzynowe zdecydowałyby się na jeszcze większe marże. Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować maksymalne dopuszczane ceny na stacjach. Cała ulga ma trafić oczywiście bezpośrednio do portfeli kierowców. Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Oczywiście, gdyby sytuacja uległa znacznemu zaostrzeniu na Bliskim Wschodzie, może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej.
0: I tak, ten...
1: Słyszeliśmy, że presja społeczna jest w telefonach no naszych słuchaczy.
0: Jest, oczywiście. To słychać na ulicy. Wiemy o tym, że pojawiają się te informacje, że szkoda, że nie przed weekendem, prawda? I pewnie tak. Te telefony także takie są. Ale jeśli chodzi o ten pakiet, to ja przypomnę, że ten wiosenny pakiet CPN, on obejmował obniżkę stawki VAT, również poza tą obniżką, również obniżkę akcyzy. Tym razem tak się nie stanie, ale to ma swoje konkretne powody. I o tych powodach mówi Dawid Czopek, analityk rynku paliw zarządzający Polaris Fizz.
3: Jeżeli chodzi o wysokość tej ulgi, to tutaj zaskoczenia nie ma. Nigdy w Polsce nie była wprowadzona stawka zerowa. Stawka zerowa byłaby pewnie też już problemem z punktu widzenia Unii Europejskiej. Nie było też możliwości obniżenia akcyzy z tego względu, że tutaj wymagana jest ustawa. Jak wiemy, parlament jest w trybie wakacyjnym, więc się nie spotyka. Więc jedyne, co można było zrobić, to de facto obniżyć rozporządzeniem VAT z tego poziomu regularnego, czyli 23%, do poziomu obniżonego, czyli poziomu 8%.
0: A teraz te ceny, prawda? Bo to jest ważne.
1: A już wiemy na poniedziałek? Nie.
0: Nie, do tego jeszcze nie wiemy, ale mamy analityków, którzy to przecież liczą. I w poniedziałek będziemy mówić konkretnie, jak to będzie wyglądało, ale mimo tej okrojonej wersji pakietu CPN, kierowcy powinni odczuć spadek cen paliw na stacjach. O tym, jaki to może być spadek, o tym mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
4: Niezależnie od tego, w którą stronę będą szły ceny paliw na rynku krajowym, odzwierciedlając zachowania cen na rynku ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
0: I na koniec powiem tylko, że wznowienie na te ostatnie 2 tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa, jak poinformowało Ministerstwo Finansów, będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
1: Nie ma jeszcze informacji o cenie maksymalnej na stacjach na poniedziałek. Właśnie sprawdziłem. Będziemy informowali. Na pewno zrobi to Justyna Golonko.
0: Tak,
1: bardzo dziękuję.
0: Poniedziałek o poranku.

0: 18 minut zostało do godziny 8.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Łączymy się z Birmingham. Tam są nasi ludzie. Rafał Bała i Krzysztof Kuzak relacjonują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A może jakbyście wracali, to byście zabrali trochę paliwa ze sobą? Może w Wielkiej Brytanii jest taniej niż w Polsce?
2: No nie, taniej nie jest. Tutaj też więcej się zarabia, o tak powiem.
0: Więcej benzynogodzin można wypracować w Wielkiej Brytanii. To coś innego nam przywieziecie. A czy przywiozą nasi sportowcy jeszcze trochę więcej medali? Może jakiś w kolorze złotym?
2: No nie mamy jeszcze złotego. Już wiecie, że Iga Świątek wygrała finał. Tutaj jeszcze żaden z reprezentantów Polski finału nie wygrał, ale najważniejsze, że biegają, skaczą, rzucają w tych finałach. No ale taką kandydatką na pewno do złota jest przecież Natalia Bukowiecka, która broni tytułu w biegu na 400 metrów. No i wczoraj pokazała siłę, pokazała klasę. 49,57, złamana bariera 50 sekund. Najlepszy wynik w tym sezonie. I to był też najlepszy wynik w tych trzech seriach półfinałowych.
3: Cieszę się ten sezon bez, cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli by była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem.
4: Wysłała pani naprawdę bardzo poważny sygnał. Ja tutaj bronię złotego medalu, ja jestem mistrzynią Europy.
3: Tak, zdecydowanie. No cieszę się, że w końcu jakby biegam się inaczej, natomiast wiem też, że rywalki też są mocne, było widać. I Likę, i Jäger, i zresztą Manuel pewnie też gdzieś tam troszkę opuściła końcówkę, jak już widziała, że ze mną nie wygra. Więc na pewno finał może się ułożyć inaczej, ale jestem w dobrej myśli.
2: Na ten półfinał wczorajszy był w tej sesji porannej, było bardzo upalnie, ma w taki świetny wynik. Finał w sobotę, w sesji wieczornej i będzie już na pewno dużo chłodniej.
3: No nie ten dzień. Bardzo chciałam, bardzo dobrze się czułam. Naprawdę ja obiecałam sobie przed tym biegiem, że ja tutaj będę cieszyć się każdym krokiem, każdą chwilą na tej bieżni. I tak naprawdę jest. I wiadomo, że jest zawsze głód na więcej i chciałam więcej, bo taki jest sportowy charakter i po to tutaj przyjeżdżamy, żeby bić rekordy życiowe, żeby biegać najlepiej jak potrafimy. Ale taki jest sport. Jest piękny, a czasem jest brutalny. I mam nadzieję, że kolejne imprezy, które już nie będą moim debiutem i będę mieć ten debiut już za sobą, będą tylko piękniejsze.
5: Agnieszka Chorzępa na 3000 metrów z przeszkodami, najlepsza z Polek, 9 miejsce. No, chcielibyśmy, żeby to było trochę wyżej, ale tutaj Polki zdecydowanie nie były kandydatkami do medali. No i Niemcy, tutaj Niemcy się cieszą, bo mają medal w dziesięcioboju złoty, ale okazuje się, że Anglicy nie unikają wpadek w trakcie tych mistrzostw.

0: trakcie konkursu tyczkarzy w dziesięcioboju okazało się, że sędziowie zapomnieli przełożyć poprzeczki o 10 cm. Na 4,70 panowie skakali i ta poprzeczka została na 4,70, a wszyscy myśleli, że skaczą już kolejną wysokość, 4,80. Później sędziowie się zreflektowali, jeszcze raz wszyscy skakali 4,80, ale tyczkarze byli już zmęczeni. Jeszcze dodatkową próbę czwartą dostał Niemiec Neugebauer, zdobył 61 punktów i dzięki tym punktom zdobył też złoty medal, bo gdyby nie miał tej czwartej próby, no to byłby medalistą srebrnym. Także tych wpadek też tutaj troszkę Brytyjczycy mają. No wczoraj na szczęście już lepsza frekwencja, bo było rano ponad 14 tysięcy, wieczorem około 20 tysięcy, także troszkę gdzieś tam widać, że z tego Londynu i innych części Anglii tutaj kibice dojeżdżają, ale ciągle jest mało, a biało-czerwonych flag, no to właściwie prawie w ogóle tutaj nie widziałem. No ale dzisiaj będą te flagi, mamy nadzieję, bo Adrian Nasułek-Schubert i będzie Elżbieta Glinka, to ciekawa postać na 10 tysięcy metrów. Filip Ostrowski biegał na 800, nie udało się, teraz będzie biegał na 1500 metrów. No i ten, na którego chyba najbardziej liczymy, Mateusz Kołodziejski, 2,27 wzwyż w tym roku, pokazał, że naprawdę jest dobrze w sezonie letnim. No i zobaczymy, bo w ten wzwyż to taki średni poziom w ostatnich latach, więc może nawet 2,30 mu wystarczy do medalu, a kto wie, może będziemy się tutaj właśnie w skoku wzwyż cieszyć.
1: Trzymamy kciuki oczywiście i wiem, że słucha nas wiele osób w Wielkiej Brytanii, więc ogłaszamy mobilizację. Potrzeba więcej biało-czerwonych flag, o czym mówili Rafał Bała i Krzysztof Kuzak z Birmingham. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Ja mam znajomą, która wróciła z urlopu do pracy i jak zobaczyła swoich pracowników, to zamknęła firmę.
1: To ciężki przejaw tej choroby, którą różnie teraz nazywamy. Syndrom sierpniowy, sierpniowy blues, sierpniowy sputeczek, różne propozycje się pojawiły. Nie rozumie tego Sylwia Białych, która pojawiła się w studiu, dla której to jest ulubiony czas w roku, tak?
2: Dokładnie, dwa
1: druga
2: ostatnie tygodnie
1: sierpnia.
2: Zawsze planuję w tym czasie urlopy. W niedzielę ruszam na Półwysep Helski. Tam to połączenie jesieni i lata jest odczuwalne, bo jak tutaj mamy w ogóle 32 stopnie w Warszawie, to ile mamy na Półwyspie Helskim?
1: Troszkę mniej, 25-26. Tak się zapowiada.

0: już chyba naprawdę musi... Teraz tak będzie, ale zdarzały się takie dni, że gdy w Warszawie było 32, to tam trzeba było zakładać wieczorem cieplejsze buty.
1: Czyli to może być ulubiony czas roku.
0: Uwielbiam, tak myślami jestem jeszcze w lecie.
1: Bardzo dobre nastawienie.
0: Tak, a tak wybiegam już też planami w przyszłości, trochę tak jak politycy.
1: No właśnie, a politycy jeszcze... co teraz czują? Już ekscytację związaną z kampanią wyborczą?
0: No właśnie, jeszcze są ciałem w 2026 roku.
1: Ale głową w 2027.
0: W 2027 roku moim gościem za chwilę będzie Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera Polskie Stronnictwo Ludowe. I porozmawiamy między innymi o tym, o czym rozmawiali liderzy koalicyjni, ale bez Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz w poniedziałek wieczorem, bo rozmawiali o przyszłorocznych wyborach.
1: O tym chyba rozmawiają wszyscy politycy przy każdej już, i to mam wrażenie, że od kilku miesięcy, od wyborów prezydenckich wszyscy rozmawiają o wyborach parlamentarnych. Pewnie też o cenach paliw dyskutują. Wiele pytań naszych słuchaczy na ten temat. Dlaczego nie od dzisiaj?
0: No właśnie, tak naprawdę jak za dwa tygodnie temu premier Donald Tusk ogłosił, że na dwa ostatnie tygodnie niewykluczone, że zostaną wprowadzone właśnie kolejne rozwiązania pakietu CPN, to stawialiśmy na to, że obejmie to weekend. Przedłużony. Znaczy teoretycznie nie przedłużony, ale jak już wiemy, dzięki rozwiązaniom prawnym przedłużony. No i zaskoczenie, że dokładnie ceny będą niższe, ale gdy Polacy już z tego przedłużonego weekendu wrócą. I o to też Jakuba Stefaniaka zapytam.
1: Sylwia Białek wróci do nas do studia o 8:15. Do usłyszenia.
0: Zapraszam.

0: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Zablokowana jest krajowa trasa numer 50 między Wyszogrodem a Sochaczewem. Problemy występują w okolicach Młodzieszynka, czyli miejscowości położonej na 70 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego jedna osoba jest poszkodowana. Zablokowaną 50 objedziemy m.in. trasą przez Gawłów, Żuków i Witkowice. Na trasie 76 Garwolin-Łuków też są problemy, ale przejechać można. Poruszamy się jednym pasem na zmianę niedaleko miejscowości Stoczek Łukowski, to kilometr 48. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe i stąd drogowe problemy. Proszę też uważać na A1, jadąc od centrum Polski nad morze.
11: Witam o poranku. Wszyscy ci, co lecą nad morze A1, proponuję zjechać już w Grudziądzu. Nowe Marzy już stoją, także standard. Miłego dnia, cierpliwości, szerokości. Pozdrawiam, Maciej.
10: Dziękuję za wiadomość, panie Macieju. I przypominamy przy okazji, że czekamy na wieści od państwa w aplikacji Polskie Radio Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11. Ruch zwalnia też na S7 między Olsztynkiem a Nidzicą w okolicach węzła Rączki i na S8. Zwolnimy między Wyszkowem a Radzyminem niedaleko Niegowa. Zakończyły się tymczasem problemy związane z pożarem ciężarówki na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2. Jadący do Siedlec nie mają zwężenia między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska. Na dwukilometrowym odcinku siódemki zwalniamy wyjeżdżając z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, zwłaszcza w Dziekanowie Leśnym. Na Zakopiance też nie w pełni płynnie. Między Nowym Targiem a Szaflarami zwalniamy w kierunku Zakopanego, a w Libertowie spowolniona jazda czeka kierowców na trasie do Krakowa.
12: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Zwycięstwem odpowiedziała krytykom i hejterom. Iga Świątek z kolejnym sukcesem w wielkim stylu wygrała turniej w Toronto.
1: Polskie służby współpracują z mołdawskimi w sprawie Marcina Romanowskiego, ale Kiszyniów nie potwierdza na razie, by polityk PiSu wjechał do Mołdawii i przebywał w Naddniestrzu.
0: Katania zamknięta jeszcze dłużej. Największe lotnisko Sycylii wciąż sparaliżowane po erupcji Etny.
1: Iga Świątek dopisała do swojego konta kolejny cenny sukces. Wygrała po raz pierwszy w karierze tenisowy turniej rangi WTA 1000 w Toronto.
0: Triumf w Kanadzie zapewni Polsce awans na piąte miejsce w światowym rankingu tenisistek.
1: Ale to nie punkty są najważniejsze, bo Iga Świątek wygraną dała odpór fali krytyki, o czym za oceanu. Jan Pachlowski.
2: W finałowym starciu pewnie pokonała wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę zaledwie godzinę i 15 minut. W mistrzowskim przemówieniu na ceremonii Polka podkreślała znaczenie tego triumfu, zwłaszcza po wcześniejszym przeżywaniu w tym sezonie na korcie wyjątkowo trudnych chwil. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian w stylu gry i doskonaleniu swojej umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe. Mówiła po meczu Świątek, która przenosi się teraz do Cincinnati, gdzie będzie bronić tytułu sprzed roku.
0: A Cincinnati będzie ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Turniej w Nowym Jorku rozpocznie się pod koniec sierpnia.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kiszyniowie nie potwierdza, aby Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii przez oficjalne przejście graniczne.
0: Nie potwierdzają też, by poszukiwany przez Polskę polityk był w Naddniestrzu, separatystycznym regionie będącym w świetle prawa międzynarodowego częścią Mołdawii, ale pozostającym de facto pod kontrolą Rosji.
1: O tym, że były wiceminister sprawiedliwości może być w Tiraspolu, poinformowała prokuratura. Taki adres miał znaleźć się na przesłanym do Warszawy wniosku o wydanie listu żelaznego.
0: Wybór Naddniestrza na miejsce ukrycia się to dziwna, wręcz ekstremalna sytuacja. Tak te doniesienia komentuje były szef CBA Paweł Wojtunik.
1: Jak mówi, region jest niebezpieczny i kontrolowany przez rosyjskie służby. Paweł Wojtunik, dodajmy, przez 8 lat był doradcą premiera Mołdawii.
3: W tej quasi-republice nie działają żadne standardy międzynarodowe, żadne normy prawne związane z opieką konsularną, standardem pracy organów ścigania czy jakością aresztów śledczych. I to jest ostatnie miejsce, w którym ktokolwiek by się ukrywał.
0: Ale też trudno będzie go stamtąd sprowadzić.
1: Marcin Romanowski jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na środki z tego funduszu.
1: Co zamierzają w tej sprawie polskie władze? Zapytamy gościa jedynki. O 8.15 będzie nim Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera.
0: Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą.
1: Od poniedziałku na stacjach benzynowych będzie taniej. Wraca pakiet CPN.
0: Skorzystają nie tylko kierowcy, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy no, w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, także są narażeni na te koszta związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, można powiedzieć, duże wsparcie.
1: Dzięki powrotowi programu CPN paliwo na stacjach może być tańsze o złotówkę na litrze. Ulgi będą obowiązywać do końca sierpnia.
5: To są aktualności jedynki.
0: Takiego kryzysu na największym lotnisku Sycylii nie było od 20 lat.
1: Katania przez wybuch Etny po raz kolejny przedłuża zawieszenie odlotów i przylotów, tym razem do drugiej w nocy, z piątku na sobotę.
0: To już siódmy dzień paraliżu, który wpływa też na polskich turystów, bo z Katanią połączenia mają m.in. Warszawa, Wrocław, Kraków i Katowice.
6: Między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Przed jutrzejszą wielką wojskową defiladą już dziś zaczną

0: się w Warszawie poważne utrudnienia.
1: Służby wyłączą z ruchu ponad 50 odcinków stołecznych ulic.
0: Po południu od 16 zamknięta zostanie Wisłostrada, na której odbędzie się parada. Trasa będzie wyłączona z ruchu od mostu Kiri Skłodowskiej do Gagarina do 16 w sobotę, informuje prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
2: I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
1: Będą obowiązywać objazdy, głównie przez praską stronę Wisły.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju tenisistek w Toronto. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną w dwóch setach do 2 i do 3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze, a 12 w turniejach WTA 1000, które randze ustępują tylko wielkim szlemom. To jednocześnie pierwszy triumf byłej liderki światowego rankingu w tym sezonie.
4: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski. Na pewno to był intensywny tydzień i cieszę się, że skończył pozytywnie.
3: Teraz Iga Świątek przeniesie się na turniej do Cincinnati, który już trwa. Do drugiej rundy tej imprezy awansowała Magdalena Fręch. Polka wygrała z Chorwatką Antonią Różić 6-2, 7-5. Odpadła Magdalinet po porażce z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6-3-6. Świątek, tak jak Maja Chwalińska, rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jagiellonia Białystok awansowała do decydującej czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca po wygranej z Rangers 2-1 u siebie w rewanżu w Glasgow zremisowali 1-1. Nie powiodło się piłkarzom Górnika Zabrze na tym samym etapie. Wicemistrz Polski nie zdołał odrobić jednobramkowej straty z pierwszego spotkania z Ferencvarosem i w rewanżu u siebie tylko zremisował 1-1. To oznacza, że zagra w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League. Na tym etapie wystąpi również Raków Częstochowa, który w rewanżowym spotkaniu pokonał na wyjeździe szwedzki zespół Hammarby 1-0. Lech Poznań, walczący o czwartą rundę kwalifikacji do Ligi Europy, nie dotarł wczoraj na mecz z Klaksvík na Wyspach Owczych. Spotkanie zostało przełożone na dzisiaj. Lech jest już na miejscu. Kolej już po pierwszym meczu ma jednobramkową przewagę. I jeszcze lekko atletyka i Mistrzostwa Europy w Birmingham. Wczoraj sukcesów nie było, ale cieszy pewny awans broniącej tytułu Natalii Bukowieckiej do finału biegu na 400 metrów.
5: Cieszę się ten sezon bez, cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli by była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem.
3: Maria Żodzik awansowała do finału skoków z wyż, a Dawid Wegner i Marcin Krukowski w rzucie oszczepem. Dziś w finałach wystąpią dyskobolka Daria Zabawska i skoczek w zwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 tysięcy metrów pobiegnie Elżbieta Glinka, a pierwszy dzień wieloboju czeka Adrianne Sułek-Schubert. Ponownie o sporcie w Lecie z Radiem po 10.30.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
1: Poranek jeszcze dość chłodny na południu Dolnego Śląska, na Podhalu i miejscami na wschodzie Polski od 6 do 8 stopni. Na Helu już 16, a na zachodzie do 14. W ciągu dnia od 24 nad morzem i 26 w centrum do 31 na zachodzie. Na niebie bezchmurnie, słonecznie i upalnie przez cały weekend poza niedzielnymi burzami.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Jedynka. Polskie Radio.
9: Reklama.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

14 po 8. Sygnały dnia. Dzisiaj mamy piątek, 14 sierpnia, pierwszy dzień takiego trochę długiego weekendu, 226 dzień roku, do końca pozostało 139 dni, słońce wzeszło o 5.18, zajdzie o 20.03, dzień będzie trwał 14 godzin i 45 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 2 minuty i dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 3 minuty. Alfred, Atanazja, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Irena, Kalikst, Machabeusz, Maksymilian, Marceli i Ursycyn obchodzą dzisiaj imieniny.

0: Wszystkiego najlepszego od nas wszystkich. Przed mikrofonem Karol Surówka, a w studiu jest już Sylwia Białek i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Państwa i moim gościem jest wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Panie ministrze, rząd zdecydował się na kolejną odsłonę programu CPN, CPN 2.0, tak w skrócie.
3: Zgodnie z obietnicą.
2: No zgodnie z obietnicą na dwa ostatnie tygodnie wakacji, ale tym razem no, nieco okrojony program w stosunku do tego, co proponowaliście wiosną.
3: Jest taki... takie powiedzenie, tak krawiec kraje, ale szanowni państwo, nie byłoby tego problemu i trzeba to podkreślać, gdyby nie złośliwe weto pana Karola Nawrockiego, który zawetował świetną ustawę przygotowaną przez rząd, dającą możliwość skorzystania z zysków koncernów paliwowych i gdyby tego złośliwego weta nie było, to w ogóle dzisiaj nie rozmawialibyśmy na ten temat. Program CPN byłby kontynuowany, praktycznie już byłby ciągły od momentu tej pierwszej wersji, nie byłoby przerwy. Niestety tak się nie stało, ponieważ otoczenie pana prezydenta zdecydowało, że zamiast stanąć po stronie Polaków, woleli stanąć po stronie politycznej, nawalanki i tak naprawdę zysków koncernów paliwowych.
2: Otoczenie prezydenta twierdzi, że gdyby taki podatek od tych nadzwyczajnych zysków został wprowadzony, to i tak koncerny paliwowe by sobie to odbiły.
3: Bzdura, bzdura. Niech posłuchają swojego politycznego idola pana prezydenta Trumpa. Nawet pan prezydent Trump idzie w tym samym kursie, co polski rząd, jeśli chodzi o ten temat. Natomiast tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna, którą stosują od dawna, czyli sypać piach w tryby rządowi. Ale tak naprawdę na końcu cierpi obywatel. My robimy, co możemy, żeby w trudnych chwilach, a to jest bez wątpienia trudna chwila dla tych wszystkich, którzy poruszają się samochodami, tankują na stacjach benzynowych, podać im rękę i to się dzieje. Paliwo będzie od poniedziałku tańsze już o około złotówkę.
2: Dzięki temu, że VAT zostanie obniżony do 8%.
3: No takie są narzędzia fiskalne. No robimy co możemy. Proszę pamiętać o tym, że naprawdę łatwo nie jest. Mamy olbrzymie wydatki w różnych sektorach, także w sektorze bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w sektorze bezpieczeństwa jesteśmy w stanie wojny kognitywnej. Wszyscy o tym wiemy, ale radzimy sobie mimo tych złośliwości płynących z Pałacu Namiestnikowskiego.
2: Premier mówił wczoraj, że musiał się nieźle minister finansów nagimnastykować, żeby znaleźć
3: Andrzej
2: pół miliarda złotych,
3: jest
2: bo to dokładnie tyle
3: ekspertem,
2: będzie kosztować.
3: Jeśli chodzi o możliwości działania na rzecz obywateli z tak trudnym budżetem, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, sytuacja nie jest łatwa, ale to też jest pokłosie tego, co zastaliśmy po 8 latach rządów prawicy. 120 miliardów złotych. Tyle nieprawidłowości Krajowa Administracja Skarbowa wykazała, jeśli chodzi o dotacje przyznawane przez poprzedników. Proszę sobie wyobrazić, 120 miliardów to jest prawie połowa budżetu, który my przeznaczamy na ochronę zdrowia.
2: Panie ministrze, tylko dlaczego dwa ostatnie tygodnie wakacji rzeczywiście takie były zapowiedzi?
3: No, takie
2: tylko
3: były zapowiedzi.
2: Niektórzy pytają, dlaczego akurat ta nowa odsłona CPN-u nie objęła tego przedłużonego weekendu?
3: Pani redaktor, ja tym osobom, które takie pytanie zadają, odpowiem w ten sposób. Pretensje miejcie do Pałacu Prezydenckiego i do pana Karola Nawrockiego. Bo gdybyśmy przyjęli tę ustawę, którą uchwalił polski Sejm już jakiś czas temu, gdyby pan prezydent jej nie raczył zawetować, to w ogóle nie byłoby tej dyskusji. I zamknijmy temat. Najważniejsze jest to, że na dwa tygodnie ostatnie wakacje, kiedy właśnie jest ten wzmożony ruch, zaczynają się powroty, zaczyna się też przygotowanie do szkół, więc tego ruchu na ulicach będzie dużo, jeśli chodzi o przemieszczanie się samochodami, pojazdami różnymi, to jest ten moment, kiedy rząd reaguje i tak powinno być. Natomiast nie kłóćmy się dzisiaj naprawdę o jeden czy dwa dni w te czy we w te.
2: Ale
3: spójrzmy na to przez pryzmat tego, kto stoi po stronie Polaków, a kto stoi po stronie koncernów. Rząd stoi po stronie Polaków, a prezydent stanął po stronie koncernów.
2: Panie ministrze, Marcin Romanowski wszystko wskazuje na to, że wybrał Naddniestrze. Służby sprawdzają, czy rzeczywiście tam jest, ale pismo z tego regionu wpłynęło. Kto pomógł byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Rosjanie?
3: No ja dzisiaj już nawet rozmawiałem na ten temat z przedstawicielami naszych służb i dostałem informację, że na tym etapie po pierwsze no, współpraca z mołdawską policją już jest. Oni sprawdzają przede wszystkim, czy faktycznie ten człowiek znajduje się na terenie Naddniestrza i jak się tam dostał, bo na pewno nie przyleciał tam samolotem. To już wiemy. I na jakich dokumentach pracuje, można powiedzieć, czy też na jakich dokumentów

0: używa poruszając się. Niewykluczony jest także scenariusz, że jeszcze administracja Orbana, służby specjalne za czasów Orbana po prostu wyrobiły mu jakieś inne dokumenty węgierskie i on na nich się porusza. To jest teraz sprawdzane i myślę, że lada moment wszystko się wyjaśni. Natomiast dzisiaj jedno jest pewne. To jest kolejny przykład polityka prawicy, którego tak ciągnie na wschód, że aż po prostu oczy można przecierać
1: ze zdumienia. No właśnie, to jest ten wątek bezpieczeństwa państwa też, bo były wiceminister sprawiedliwości dużo wie, więc Rosjanie nie przez przypadek otwierają swoje drzwi, prawda?
0: Jeżeli potwierdzi się, że Romanowski tam jest, to oznacza tylko jedno. Służby rosyjskie już, że tak powiem, czerpią z jego wiedzy. Bo gdyby się okazało, że ta informacja się potwierdzi, no to nic nie ma za darmo. Jeżeli Rosja mu pomogła się tam przedostać, to zrobiła to po to, żeby korzystać z jego wiedzy i doświadczenia. Proszę pamiętać, że to nie jest pierwszy przypadek, bo mamy już byłego pisowskiego sędziego, który uciekł na Białoruś i tak samo jest maskotką reżimu Łukaszenki i być może albo z pewnością korzysta ten reżim z informacji, jakie ten człowiek posiada, tylko że to był sędzia. Tutaj mamy do czynienia z urzędnikiem, wysokim rangą urzędnikiem państwowym, na szczęście już byłym wiceministrem, ale jednak, który miał bardzo duży dostęp do różnego rodzaju informacji, bardzo duży zasób wiedzy mógł posiadać. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, ale to, powiem pani, mnie to przeraża także z takiego punktu widzenia politycznego, bo ten przykład Romanowskiego pokazuje jak w soczewce, że prawica w Polsce nigdy nie powinna mieć nic politycznie do powiedzenia. Oni nie powinni rządzić, bo ich po prostu wypowiedzi i mentalność. No nawet jeśli Romanowskiego tam fizycznie nie ma, to on mentalnie już dawno jest w tym Naddniestrzu, tak jak i jego koledzy. Pamięta pani byłego na szczęście już marszałka Senatu z PiSu, który chwalił Łukaszenkę, mówił o nim ciepły człowiek. Kandydatka Konfederacji do Sejmu chciała witać armię rosyjską w Polsce kwiatami. To jest mentalność po prostu przerażająca. No, jest taki nawet wierszyk, który obrazuje to wszystko. Można trochę żartem, śmiechem powiedzieć: prawicowego wróbelka zawsze ciągnęło do rubelka. Tylko że z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I też myślę, że taka przestroga dla naszych słuchaczy, żeby no bardzo poważnie wziąć sobie pod refleksję to, na kogo się w przyszłym roku zagłosuje.
1: Ale właśnie koledzy partyjni z Prawa i Sprawiedliwości to pytanie o tę kwestię mówią, że nie wiedzą, gdzie Marcin Romanowski jest.
0: A byli
1: koledzy z Rozwoju Plus krytycznie się wypowiadają.
0: Robią dobrą minę do złej gry, no ale jeżeli zbierzemy to wszystko do kupy, to naprawdę nie wygląda to dobrze i może nawet niektórzy z nich faktycznie szczerze mówią, że potępiają te postaci i te zachowania, no ale to nie zmienia faktu, że to się dzieje, że mamy zbiegów ze strony prawicy. Mamy też na tej ultraradykalnej prawicy bardzo duże prorosyjskie ciągoty, które wyrażają się w różny sposób i to jest bardzo niebezpieczne. My dzisiaj stoimy na jasnym stanowisku, że chcemy być cywilizacją Zachodu. My już, pani redaktor, mamy historycznie. Polska już była pod ruskim butem kilka razy i wystarczy. Wystarczy, naprawdę.
1: A jakie są szanse na to, że Marcin Romanowski zostanie ściągnięty do Polski? Bo z władzami mołdawskimi współpracujemy. Natomiast Naddniestrze
0: to jest sytuacja
1: okręg, gdzie tak naprawdę władze mołdawskie mają wiele do powiedzenia.
0: Oczywiście, ale to jest też operacja, która zawiera w sobie kilka komponentów. To są władze mołdawskie, które są, też trzeba przypomnieć, rząd mołdawski jest bardzo proeuropejski i też widzi ze strony Rosji duże zagrożenie dla swojego kraju i też ma to na uwadze i to akurat pomaga w tej sytuacji, ale to też, tak jak powiedziałem, może być ten wątek węgierski, więc tutaj służby węgierskie. To jest naprawdę zakrojona na dużą skalę operacja. Ważne jest to, że to się dzieje, tak? I że nikt tutaj już nie feruje żadnych wniosków, bo trzeba każdy trop sprawdzić. Proszę pamiętać też, że może okazać się, że to jest jakiś fake, tak? To naprawdę, zanim będą komunikowane pewne działania, trzeba posprawdzać wszystkie scenariusze. Wtedy służby, nie odwracajmy kolejności. Wtedy służby wykonują pewne czynności i dopiero na samym końcu jest informacja. To też pomaga w pracy służb. Czasami albo przede wszystkim, jeśli chodzi o instytucje typu służby, to cisza jest bardzo pomocna. Nie działają te instytucje w świetle fleszy.

0: i kamer.
1: Bo w tle to jeszcze jest sprawa tego listu żelaznego, który Marcin Romanowski
0: wystąpił.
1: Tam
0: jest wiele wątków. Też pamiętajmy o tym, że prawnicy polityków prawicy to są naprawdę cwaniaki. Oni bardzo mocno też używają pewnego rodzaju kruczków prawnych do tego, żeby zabezpieczać interes swoich klientów, nie patrząc na takie też etyczne, prawda, czasami konsekwencje albo znaczy działają bardzo sprytnie i to
1: w interesie klienta.
0: W interesie klienta oczywiście, natomiast potrafią to bardzo sprawnie wydłużać pewnego rodzaju procesy, odwlekać decyzje swoimi działaniami i to się, no ja jestem przekonany, że w przypadku Romanowskiego też to się będzie działo.
1: Bardzo dziękuję za tę część rozmowy, a w części internetowej porozmawiamy między innymi o tym, dlaczego premier Donald Tusk zgodził się oddać do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Barka. Państwa oddać i moim gościem jest Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera.
0: Bardzo dziękuję.
2: Sylwia Białek pytała między innymi o program Ceny Paliw Niżej. Nasz słuchacz zwraca uwagę, że w dyskusji o cenach paliw nigdy nie powinniśmy pomijać zawodowych kierowców.
3: Od tej strony kierowca z dużego samochodu. Ja jestem ciekaw, jak szybko ceny paliw by spadły, gdyby na przykład na tydzień albo na dwa wszystkie ciężarówki się zatrzymały i nie dowiozły towaru do sklepu. Ciekawe, jak by to było szybko.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: 26 minut po godzinie 8 to są sygnały dnia w jedynce.
5: Nalega.

0: I już się 8:30 zrobiła. Skrót aktualności, Piotr Banasz.
1: Sprawdzamy, czy na pewno tam jest i jak się tam dostał, bo na pewno nie samolotem. Tak pytania o Marcina Romanowskiego, który ma przebywać w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu, komentuje gość radiowej Jedynki. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazuje na węgierski trop.
2: Niewykluczony jest także scenariusz, że jeszcze administracja Orbana, służby specjalne za czasów Orbana po prostu wyrobiły mu jakieś inne dokumenty węgierskie i on na nich się porusza. To jest teraz sprawdzane.
1: Jeśli tam jest, a rosyjskie służby chciałyby czerpać z jego wiedzy jako byłego członka polskiego rządu, to jest to bardzo niebezpieczne, dodał gość Jedynki. Wraca program CPN. Na dwa ostatnie tygodnie wakacji będzie obniżka VAT-u do 8%, a kierowcy ulgę poczują już niebawem.
3: Od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne stawki cen będą ogłaszane tak jak poprzednio na każdy dzień. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Łotwą. Bezzałogowiec wleciał nad kraj w nocy w trakcie kolejnej wymiany ciosów między Rosją i Ukrainą. Z powodu zagrożenia Finlandia czasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski nad częścią Zatoki Fińskiej. Pozamykane ulice, zakazy parkowania i objazdy. To już od dzisiejszego popołudnia czeka Warszawę przed jutrzejszą wojskową defiladą. Po 16:00 wyłączona zostanie z ruchu Wisłostrada.
4: Od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina od godziny 16:00 do soboty 15 sierpnia do godziny 16:00.
1: Gwiazdor reprezentacji Norwegii piłkarz Manchesteru City Erling Haaland z 4 certyfikatami rekordów Guinnessa. 26-latek został uhonorowany m.in. za to, że najszybciej w historii osiągnął granicę 100 bramek w Premier League w 111 meczach. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: Zastanawialiśmy się dzisiaj, jak nazywa się to uczucie takiego pewnego niepokoju, który przychodzi w sierpniu, kiedy lato trwa, nadal jest ciepło, ale trochę już przypominamy sobie, że kiedyś w końcu przyjdzie jesień.
8: Ja bym to nazwał zespołem napięcia przedjesiennego. Nic dodać, nic ująć.
0: Na razie jednak to lato trwa i to też nasi słuchacze podkreślają, że jeszcze ono sobie nigdzie nie idzie. Dzisiaj 25-26 stopni na Podlasiu, w centrum 27 na zachodzie, nawet 31 stopni. Co więcej, i to będzie bardzo letnia informacja, i MGW ostrzega już przed upałem, no bo jutro wraca fala upałów. 32, nawet do 35 stopni będzie na terenie Rzeczpospolitej.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
12: W piątkowym lecie z radiem himalaista, biegacz i narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel, który opowie o swoich niezwykłych sportowych osiągnięciach. Zajrzymy także na plan najnowszych odcinków serialu Rancho w Jeruzalu i sprawdzimy, jak idą przygotowania do kolejnego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Mrozach.
13: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
0: 26 minut zostało do godziny 9:00. Dziś pewna grupa zawodowa świętuje. Jaka? To już pytanie w porannym treningu szarych komórek. Podpowiedź nieco cięższa.

0: Jaka grupa zawodowa dziś świętuje? 22 139 22 02 to jest pytanie w porannym treningu Szarych Komórek w Jedynce.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael, Faith. Sporej wiary muszą być politycy przed wyborami 27 roku, a więcej o politycznych nastrojach w polityce w skrócie Jacek Czarnecki opowie już za kilka chwil.

0: Z Jackiem Czarneckim właśnie mówiliśmy o tym, że powinniśmy docenić ten sierpień.
1: Tak, trzeba docenić.
0: Trzeba docenić, bo przyszły sierpień, w przyszłym roku to będzie masakra.
1: To dopiero będzie masakra.
0: Dwa miesiące przed wyborami.
1: Ale my myśleliśmy, że w tym sierpniu będą ogóry, no bo nie ma wyborów.
0: Sezon ogórkowy, tak się mówi, właśnie na czas, kiedy mało się dzieje w newsach, mało informacji do podania.
1: Nie dzieje się mało, niestety. Nie dzieje się mało.
0: A wręcz bardzo dużo.
1: Premier... Ale w przyszłym roku będzie się działo jeszcze więcej, bo będzie szczyt kampanii wyborczej.
0: To Polityka w skrócie będzie dwa razy dłuższa.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Ale na razie Polityka w skrócie klasik. Premier po raz kolejny zaprzecza czemuś, co ogłosił w ostatnich latach i przeprasza. A PiS wyrzuca posłów i senatorów od Morawieckiego. No i o tym dziś powiemy. Zacznijmy może od tych przeprosin. Za co?
1: Chodzi o ministra Berka. Premier potwierdził doniesienia prasowe, że Maciej Berek, były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i minister w kancelarii premiera, będzie kandydatem na, uwaga, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że jeszcze dwa lata temu i premier, i koalicja rządząca uchwalili ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zakładała, że czynni politycy nie mogą wchodzić do Trybunału. Zakaz obejmował posłów, senatorów, ministrów, wiceministrów, a nawet pełnomocników rządu, jeśli od ich odejścia z funkcji nie minęło 4 lata. Prezydent Duda zawetował tę ustawę, bo PiS do Trybunału kierował polityków wprost Sejmu i rządu, o, choćby posłanka Pawłowicz czy poseł, a wcześniej prokurator stanu wojennego Piotrowicz. No ale to był rok 2024. Teraz premier na konferencji prasowej przeprasza, kaja się i usprawiedliwia zmianę poglądów na skład Trybunału koniecznością wprowadzenia tam zmian w funkcjonowaniu, a według słów premiera minister Berek jako państwowiec i znakomity organizator doskonale nadaje się na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, tylko że koalicyjni sojusznicy pana premiera Tuska, na przykład z Lewicy, ale także byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i niektórzy eksperci już teraz są oburzeni tą zmianą poglądów premiera. Na przykład były sędzia Trybunału Jerzy Stępień napisał, że w takim układzie odbudowa tej zniszczonej instytucji nie będzie już możliwa. To był cytat. Donald Tusk tłumaczy, że Maciej Berek nie należał i nie należy do żadnej partii, że to urzędnik, jak mówiłem, państwowiec, ale krytyków tych ze strony koalicyjnej to raczej nie uspokaja. No jest jeszcze jedna duża wątpliwość. Co z tego, że Sejm wybierze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Jest jeszcze zaprzysiężenie przez prezydenta, a ten, jak wiadomo, ciągle ma w nosie konstytucję i ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. To wynika ze słów szefa jego kancelarii, który wczoraj w Polsacie mówił, że jeśli Sejm przegłosuje pana ministra Berka, to będzie to decyzja po stronie prezydenta. No nie, panie ministrze Bogucki, prezydent według prawa nie podejmuje decyzji, tam nie ma dowolności, a jest zapis, że sędziowie po wybraniu przez Sejm składają ślubowanie wobec prezydenta i tyle. No ale prezydent już raz pokazał, że lubi sobie wybrać, no,
0: rzeczywiście
1: kogo zaprzysięgnie, a kogo nie.
0: Ten sierpień pełny wydarzeń, bo już wiem, że wróci dyskusja o tym, czy musi, czy nie musi przyjąć tego zaprzysiężenia, bo wiem, że członkowie jego kancelarii uważają, że wcale takiego obowiązku nie ma.
1: Ale jego członkowie jego kancelarii to są politycy prawicy, politycy PiSu. I oni tak uważają, po prostu.
0: I właściwie tak wróci ta dyskusja.
1: Prezydent Duda na przykład nie miał wątpliwości, jak zaprzysięgał nawet nieprawidłowo wybranych sędziów dublerów. Po prostu ich zaprzysięgał, nawet w środku nocy.
0: A propos polityków prawicy, harcerze wyrzuceni już formalnie, tak oficjalnie z Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna odsłona tej telenoweli.
1: Tak, ale oni raczej nie płaczą z tego powodu, bo przecież stworzyli własny klub w Sejmie pod nazwą Rozwój Plus, a ponadto planują założenie partii na 15 października. No i ciągle

0: trwa otwarta wojna harcerzy, czyli ludzi Morawieckiego z resztą PiSu. Co ciekawe, wyrzucono z PiSu tylko posłów i senatorów. Razem 40 osób, ale nie wyrzucono trzech europosłów, Michała Dworczyka, Piotra Müllera i Waldemara Budy, bo oni na razie nie utworzyli własnego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. Dodajmy, że ostatnie sondaże dają ludziom Morawieckiego prawie 7% poparcia. Poparcie dla PiS spadło z ponad 24% do prawie 18%. PiS do koalicji się, PiS od koalicji się oddala. Dzieli go teraz ponad 10 punktów procentowych. No ale to tylko sondaże. Wybory pokażą, jak to naprawdę będzie wyglądało. A mówię jeszcze o benzynie?
1: Bardzo krótko, jednym zdaniem.
0: Jestem oburzony, bo nie rozumiem, dlaczego ta obniżka jest dopiero od poniedziałku, a nie
1: tylko
0: od dziś.
1: Ty jesteś oburzony.
0: Słucham?
1: To nie tylko ty jesteś oburzony.
0: No właśnie, bo to dziś wielu Polaków wyrusza na urlopy, a w niedzielę będą z tych urlopów wracali. Inni będą wracali, nie ci sami przecież. A ta gadanina premiera o trosce o portfele kierowców to jest psu na budę moim zdaniem, bo w poniedziałek mało kto z urlopu będzie wracał, czy na urlop będzie jechał. I tyle.
1: Jacek Czarnecki. I trudno w to uwierzyć, ale to jest spokojny sierpień w porównaniu do tego, spokojny co będzie sierpień. W przyszłym roku.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dzień dobry, świętują energetycy.
1: Jest to grupa zawodowa Lecha Wałęsy, elektrycy.
2: Świętują dziś oczywiście energetycy.
3: Dzień dobry, grupa zawodowa dzisiaj świętuje energetyków.
4: I my oczywiście do życzeń się przyłączamy. A obładowana dzisiaj przyszła Sława Bieńczycka do studia. Wow!
5: Wow,
4: ale pakunek.
5: Prawda?
4: To wszystko od naszych słuchaczy?
5: Tak, ale to raptem taka jakaś, jedna piąta, jedna dziesiąta, reszta jeszcze na naszych biurkach i na parapetach.
4: Będziemy się donosili do studia. Lato z radiem dziś po dziewiątej.
5: Tak, chciałam powiedzieć tylko, że skoro energetyków, elektryków, to dzisiaj święto Romana Czajarka, bo on jest magister inżynier elektryk od ciężkich, od wysokich napięć. O,
4: ale teraz chyba rozładowuje napięcia właśnie
5: chyba rozładowuje.
4: Na urlopie.
5: A dzisiaj u nas gigant gór i ulubiony serial Polaków.
4: Proszę bardzo, po dziewiątej.
5: Tak.
4: Sława Bieńczycka i Lato z radiem. Do usłyszenia. Przed mikrofonem był Karol Surówka.
6: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie.

0: zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam na A1. Bardzo wyraźne spowolnienie ruchu mamy między Kopytkowem a Pelplinem w kierunku Gdańska. Kierowcy tłoczą się na odcinku ponad 10-kilometrowym. Problemy możliwe też na A4. O nich nasz słuchacz.
13: Autostrada A4, kierunek z Wrocławia do Legnicy, 148 km. Zjazd na Pietrzykowice, kolizja czterech pojazdów, pojazdy po prawej stronie, jednak drobne spowolnienie, proszę uważać.
12: Na autostradzie A6 też pojawiły się problemy. Tutaj trzeba szczególnie uważać między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Chodzi o 24 km. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, zajęty jest lewy pas w kierunku Gdańska. Uważajmy również jadąc S8. Spowolnienie występuje między Radzyminem a Wyszkowem niedaleko Niegowa i na S1 zwalniamy bardzo wyraźnie między węzłem Sosnowiec-Jęzor a Brzęczkowicami w kierunku południowym. Krajowa 1 również niestety gwarantuje nam problemy. Tu trzeba wyjątkowo uważać między Bielskiem Białą a Tychami. Na 595 km na wysokości Czechowic-Dziedzic samochód osobowy zderzył się z motocyklem i przez to jeden pas w kierunku Tychów mamy wyłączony. Na 50 blokada między Wyszogrodem a Sochaczewem. Problemy są w okolicach Młodzieszynka, czyli miejscowości położonej na 70 km. Po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym droga jest zablokowana, a objazd możliwy przez Witkowice, Żuków i Gawłów. Została jedna osoba. Ruch zwalnia na Zakopiance między Nowym Targiem a Szaflarami w kierunku Zakopanego, a w obie strony zwalniamy w Libertowie pod Krakowem.
14: Piątkowe przedpołudnie w programie pierwszym Polskiego Radia właśnie minęła dziewiąta.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Jeszcze dziś, jeszcze piątek i jutro sobota. Mam nadzieję, że Państwo zaplanowali weekend z nami, a konkretnie właśnie całą sobotę od rana do późnego wieczora, bo już jutro kolejny przystanek lata z Radiem i Telewizji Polskiej. To szansa dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, na Mazowszu, na Podlasiu, bo gdzie będziemy? Mrozy. A to właśnie ta gmina, w której znajduje się słynna miejscowość, gdzie powstawał jeden z najbardziej ukochanych seriali Polaków, a mianowicie Rancho i oczywiście w Jeruzalu. Też dzisiaj będziemy, zajrzymy tam. No i przy okazji Państwa pytam o ulubioną postać z tego serialu. Tam powstają kolejne nowe odcinki, a jestem ciekawa, jak Państwo wspominają te poprzednie. No i dzisiaj jeszcze też u nas gość naprawdę niezwykły. To słowo niezwykły do niego idealnie pasuje. Gigant Himalajów. Człowiek, który zrobił takie rzeczy w górach, o których naprawdę niektórym nawet się nie śniło. Biegacz Himalajów, Himalaista, narciarz wysokogórski. Niezwykłe wyczyny ma już od pewnego czasu na swoim koncie. Andrzej Bargiel. No bo jak można na nartach zjechać z Mount Everestu na przykład? A teraz czas na aktualności, które przedstawi Izabela Kuczyńska.
5: Czy na pewno jest w Naddniestrzu? Jeśli tak, kto mu pomógł tam się dostać? Służby weryfikują informacje na temat poszukiwanego przez polskich śledczych Marcina Romanowskiego. Wielka parada na lądzie i na morzu jutro, ale święto armii już trwa. Najlepsi wojskowi otrzymali medale od szefa resortu obrony. Sukces. Po roku porażek Iga Świątek wygrała turniej w Toronto. Dziś oczy kibiców skierowane będą na Birmingham. Tam 3 medalowe szanse naszych lekkoatletów. Sprawa miejsca ukrywania się Marcina Romanowskiego to poważne wyzwanie dla służb. Wszystkie pojawiające się w tej sprawie informacje są weryfikowane. Tak mówił w Jedynce wiceszef kancelarii premiera. Jakub Stefaniak komentował doniesienia o tym, że były wiceminister sprawiedliwości, ścigany europejskim nakazem aresztowania, ma przebywać w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu. Jak mówił politykowi, ktoś musiał pomóc. Przypuszcza, że była to Rosja. Jakub Stefaniak dodał, że sprawą zajmują się służby kilku krajów.
6: To są władze mołdawskie, które są, też trzeba przypomnieć, rząd mołdawski jest bardzo proeuropejski, może być ten wątek węgierski, więc tutaj służby węgierskie. To jest naprawdę zakrojona na dużą skalę operacja. Ważne jest to, że to się dzieje i że nikt tutaj już nie feruje żadnych wniosków, bo trzeba każdy trop sprawdzić. Może okazać się, że to jest jakiś fake. Trzeba posprawdzać wszystkie scenariusze.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kiszyniowie nie potwierdza, by Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii przez oficjalne przejście graniczne. Nie potwierdza też, by poszukiwany przez Polskę polityk był w Naddniestrzu, separatystycznym regionie będącym w świetle prawa międzynarodowego częścią Mołdawii, ale pozostającym de facto pod kontrolą Rosji. O tym, że były wiceminister sprawiedliwości może być w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, poinformowała prokuratura. Taki adres korespondencyjny miał znaleźć się na przesłanym do Warszawy wniosku o wydanie listu żelaznego. Już jutro wielka defilada wojskowa w Warszawie i parada morska na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni, ale świętowanie Dnia Wojska Polskiego już się rozpoczęło. Wicepremier, szef MON-u, uhonorował medalami 130 żołnierzy i pracowników armii. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że obchody są okazją do pokazania, jak polskie wojsko zmieniało się w ostatnich latach i jak wiele dały nam unijne fundusze z programu SAFE.
7: 180 miliardów dla polskiej armii, już 120 w ciągu kilku dni zakontraktowanych w polskich zakładach zbrojeniowych. Do tego te, które będziemy wspólnie z sojusznikami kupować najlepsze.

0: najlepszy możliwy sprzęt.
1: I ten sprzęt będzie można zobaczyć jutro od południa na warszawskiej Wisłostradzie. Przejdzie nią kilka tysięcy polskich i sojuszniczych żołnierzy. Zaprezentowane zostaną też czołgi, haubice i drony, a nad miastem przelecą najnowsze w naszej armii myśliwce F-35. Stolicę czeka z powodu defilady sporo utrudnień. Zakazy ruchu i parkowania na kilkudziesięciu stołecznych ulicach zaczną się już dziś po południu. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych. Prawie 19 milionów Polaków należały do pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług firmy MyDoctor, prowadzącej elektroniczną dokumentację. Jakie informacje wpadły w ręce hakerów, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Chodzi tu o imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich.
1: Po masowym wycieku danych i apelu Ministerstwa Cyfryzacji lawinowo rośnie liczba zastrzeżeń numerów PESEL. Od środy Polacy zastrzegli niemal tyle numerów, ile w całym lipcu. Można to zrobić m.in. przez aplikację mObywatel.
3: To są aktualności jedynki.
1: Iga Świątek wraca na szczyt. Wygrała w tym sezonie swój pierwszy turniej w Toronto. W finale rozbiła Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Iga Świątek na turniejowe zwycięstwo czekała prawie rok.
4: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
1: Teraz Iga Świątek jest w drodze do Cincinnati, gdzie Polka będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Ubiegłorocznych tytułów bronią także nasi lekkoatleci w Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy. Dziś 6 finałów. W 3 o medale powalczą Polacy.
5: Najciekawiej powinno być skoków z wyż, gdzie Mateusz Kołodziejski prezentuje ostatnio coraz wyższą formę. Niedawno uzyskał wynik 2 m 27 cm. Stać go na 2,30, a to powinno zapewnić miejsce na podium. Wielką niewiadomą jest występ Elżbiety Glinki w biegu na 10 tysięcy metrów. Kilka miesięcy temu wygrała na tym dystansie Puchar Europy, ale w tak wielkiej imprezie jak Birmingham jeszcze nie startowała. Duże doświadczenie ma za to dyskobolka Daria Zabawska. Wiele razy reprezentowała Polskę, ale dopiero teraz będzie rzucać w finale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
11: Wraca upał, ale tak stopniowo. Gdzie dzisiaj powyżej 30? Ziemia lubuska, tutaj może być 31 stopni. Na Dolnym Śląsku, w tej zachodniej części też około 30. Na południu kraju 27-28, w centralnej 26. Najniższa temperatura dzisiaj to 24 i tyle będzie na przykład na Półwyspie Helskim i na Suwalszczyźnie. A taka naj to oczywiście Kotliny Górskie i na przykład w Zakopanem dzisiaj 22 stopni. Piękne, błękitne niebo bez chmur. Na deszcz nie ma co liczyć, świadomie mówię liczyć, bo drodzy Państwo, przydałby się nam ten deszcz, jest bardzo duża susza. Wiatr dzisiaj też przeważnie nie będzie nam przeszkadzał, bo jest słaby, a jeśli chodzi o ciśnienie, to ono lekko w dół, w południe w stolicy 1009 hektopaskali. A jaka sytuacja jutro w mrozach w trakcie naszego spotkania z Państwem? Powiem o tym za 20 kilka minut.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Klimat.
11: A jakim powietrzem dziś oddychamy? Nie jest źle, bo jakość powietrza jest na ogół bardzo dobra, tylko miejscami na zachodzie i na południu Polski dobra. Uwaga, około 40% energii pochodzi dzisiaj teraz z odnawialnych źródeł energii. Proszę korzystać. Zagrożenie pożarowe w Polsce jest średnie, na zachodzie w województwie lubuskim duże. No i ta susza, o której już wspomniałam, hydrologiczna, występuje prawie w całym kraju. Ziemia też jest sucha, stąd ponad 80 wydanych z tego powodu alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Drodzy Państwo, proszę proszę uważać z tą suszą.

0: zwłaszcza jeśli Państwo są gdzieś w lesie, żeby broń Boże nie zapruszyć ognia.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Płomienie Miłości to przebój, który nam towarzyszy w Lecie z Radiem od ho, ho, ho, od ponad 30 lat. Tak to wszystko się ładnie toczy. Pokazujemy Państwu i tę nową muzykę i oczywiście te stare, dobre przeboje, które kojarzą się Państwu z latem z Radiem. I bardzo dobrze. Sława Wińczycka, jak zwykle uśmiechnięta, jak zwykle z zaproszeniem, bo proszę pamiętać, że kolejny przystanek Lata z Radiem już jutro w sobotę, jak zwykle o godzinie 9 audycja, którą poprowadzi Ania Zakrzyska i Patryk Bedliński. O godzinie 12 rozpoczniemy nasz 6-godzinny piknik, który ja będę miała przyjemność dla Państwa poprowadzić, a o 20 znakomity koncert. Będzie się dużo, dużo działo, wielu znakomitych wykonawców, między innymi Patrycja Markowska, Blanka, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny czy

0: grupa Demono. To wszystko już jutro w Mrozach, około 50-60 km od Warszawy, więc jeśli Państwo są z Podlasia, z Mazowsza, to zapraszamy, zapraszamy, bo to jest naprawdę znakomita okazja, żeby z nami się spotkać. A Mrozy to oczywiście ta gmina, gdzie znajduje się słynny Jeruzal, czyli serialowe Wilkowyje. No i dzisiaj nie może być inaczej. Wątki dotyczące Rancha, czyli jednego z najbardziej lubionych seriali Polaków, no pojawi się oczywiście. W związku z tym od razu mam do Państwa pytanie. Państwa ulubiona postać, a także aktor i aktorka z tego serialu, może któryś z tych głosów to właśnie jest ta osoba?
1: 11 sezon to już głowa państwa. No, jak się pan odnajduje w roli prezydenta?
2: Nie odpowiem na to pytanie.
1: Doktor Wezuł będzie dalej w ministerstwie?
3: Nie powiem, no bo to jest tajemnica i nie będę zdradzał, co się będzie działo.
4: Nic nie możemy zdradzić, mamy straszne kary umowne.
1: Żona zamieszkała w Belwederze?
2: Nie odpowiem na to pytanie.
5: Ojejku, tego nie możemy powiedzieć, ale Pietrek jest tym razem związany z takimi wydarzeniami, że wam się w głowie nie mieści.
0: No nie mieści nam się, no nie mieści. Chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć, ale jak Państwo słyszą, łatwo nie jest. No jeszcze przed nami 3 godziny próbujemy. Nasza koleżanka Agnieszka Ciecierska była na planie filmu, bo przypomnę, że po długiej, długiej przerwie powstają kolejne odcinki. I o tym wszystkim właśnie dziś w Lecie z Radiem, ale nie tylko, bo po godzinie 11 naprawdę wybitny himalaista, wybitny biegacz, narciarz wysokogórski, człowiek gigant, tak trzeba o Andrzeju Bargielu mówić, bo on ma na swoim koncie wiele niezwykłych wyczynów. Wśród nich jest na przykład zjazd z takich szczytów jak, no to są w ogóle rzeczy nie do pomyślenia, drodzy Państwo. No jak można z Monte Everestu zjechać, albo z Nanga Parbat, albo z Gasher Brum II. No właśnie, on to zrobił i będzie naszym gościem po 11. A teraz grupa Demono, którą jutro również usłyszymy właśnie w Mrozach. No to proszę pamiętać, około 50-60 km od stolicy. Zapraszamy.

Zara Larsson. Dzisiaj w tym roku była już w Polsce. Czy ja Państwu już powiedziałam, że dzisiaj będzie dzień rozdawania przesyłek? No właśnie tak będzie. Proszę bardzo. Piękna koperta leżała, taka duża, puchata na moim biurku. Miejscowość Błonie, pani Danuta. A w środku mała, piękna poduszeczka z wyhaftowanym na pomarańczowo, oczywiście pieskiem. Pani Danuto, oczywiście piesek nasz już jest pani.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku.

0: Diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Królowa sportu wraca na salony.
7: Najlepsi lekkoatleci starego kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
6: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
7: Anita Włodarczyk,
6: Paweł Fajdek,
7: Ewa Swoboda,
6: Jakub Szymański
7: czy Natalia Bukowiecka.
6: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
7: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
6: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
7: i Krzysztof Kuzak.
6: Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Szykujemy się na 3 dni upału. Ten upał się już zbliża do nas z zachodu. I tak, dzisiaj temperatura od 22 stopni w Zakopanem, 24 Suwałki i Hel, 25 Lublin i Olsztyn, Warszawa i Łódź 26, 27 stopni w Krakowie i w Katowicach i w Gdańsku, 28 Wrocław, Poznań, 29 Szczecin i na zachodzie, jak już wspomniałam, wzdłuż zachodniej granicy, tutaj już w wielu miejscach 31 stopni. Słonecznie w całym kraju, ani jednej kropli deszczu. Wiatr słaby, ciśnienie lekko w dół. W południe w stolicy 1900 hektopaskali. Jutro w Mrozach, przypomnę, gdzie nasz kolejny koncert i piknik i audycja. Słonecznie i 29 stopni, ale jutro na zachodzie upał do 35 stopni, z kolei w niedzielę do 33 na wschodzie. Od poniedziałku znów trochę niższa temperatura. Teraz przenosimy się do Ciechocinka, to oczywiście Kujawsko-Pomorskie. Tam jest pan Artur Parada z Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego. Dzień dobry, panie Arturze.
9: Dzień dobry państwu. Witam państwa ze słonecznego Ciechocinka. W tej chwili mamy temperaturę 22 stopnie Celsjusza i nadal rośnie. Chciałbym państwa zaprosić na Święto Soli, które będzie odbywało się w dniach od 14 do 15 sierpnia, a już w dniu dzisiejszym od godziny 14 do godziny 16 zapraszamy do Muzeum Warzelni Soli na pokaz warzenia soli na żywo. O godzinie 16 pokaz kulinarny wykonany pana Piotra Lenarta z wykorzystaniem ciechocińskiej soli i wody Krystynka oraz w dniu jutrzejszym od godziny 10 do godziny 18, gdzie będą występy, pokazy prac rzemieślników, prezentacje stolisk regionalnych, pokazy degustacji. Także bardzo zapraszam i życzę miłego dnia.
8: Dzisiaj w Ciechocinku najwyższa temperatura to 26 stopni, po południu tyle będzie, ale oczywiście na słynnych tężniach w słońcu będzie zdecydowanie cieplej.

0: Jedynka. To jest radio.
1: No nie wierzę, drodzy słuchacze. Śpiewający i tańczący, co prawda na krześle, ale zawsze to trochę tańczący Marcin Wojciechowski.
2: Dzień dobry Państwu. Mam dużą słabość do szwedzkiego disco. Bardzo uwielbiam szwedzki dance od zawsze. To jest taki do samochodu.
1: Coś, co lubisz.
2: Bardzo prosty, świetnie zrealizowany i pozytywny taki jest.
1: No, ale myślę, dzisiaj nie o tym, prawda? Ale zanim powiesz, z czym dzisiaj przyszedłeś, to zobacz, ja tu mam taką tubę, bo ja też mam słabość do naszych słuchaczy.
2: To pewnie jest jakiś plakat? Nie, kalendarz.
1: Zobacz.
2: A, znowu praca ręczna.
1: Ale jaka? To jest plakat i tu jest kilka obrazków, łącznie ze zdjęciem i piękne chmurki i takie obłoczki, w których są różne teksty. I na przykład tutaj Wydra Plusia powiedziała, ale fajnie nam u Alicji. Wiewiórka Stosia odpowiedziała, szkoda tylko, że naszego nowego kolegi jeszcze nie ma. Czyli oczywiście pieska. No i to wszystko zrobiła Alicja ze Skierniewic. Lat 7, nawet mamy zdjęcie Alicji. No przepiękny. To tutaj było bardzo dużo pracy.
2: Tak,
1: to
2: bardzo.
1: Należy się,
2: to jest
1: prawda?
2: W ogóle na kartce z kalendarza. Zobacz, nie
1: tak,
2: zauważyłaś
1: takiej
2: z tyłu.
1: Bardzo takie, dużej.
2: Takie bardzo
1: dobrze,
2: prawdziwe.
1: Alicie ze Skierniewic, to już możesz się cieszyć. Dołączy do tych twoich maskotek nasza tegoroczna maskotka. Marcinie, a dziś?
2: A dzisiaj dopowiedziałaś, że to będzie coś zupełnie innego niż pozytywne emocje szwedzkiego disco. Powiedziałbym, że niekoniecznie. Chociaż trochę o lękach pewnych. Piosenka, którą pewnie państwo kojarzą, założę się, że większość z państwa ją zna i nawet mogę powiedzieć, że lubi.
1: I nuci.
2: Jedna z tych piosenek, która trochę zmieniła przez lata znaczenie. Dzisiaj słyszymy ją czy na weselach, urodzinach, pożegnania szkoły, na filmach nostalgicznych. W 84 roku, kiedy powstała, była niewinną piosenką o młodości. Nie była taką piosenką. Powstała w samym środku zimnej wojny i znowu polityka, znowu obawy, kiedy strach przed konfliktem nuklearnym był czymś realnym wtedy, szczególnie dla młodego pokolenia w Europie. No i Marian Gold, Niemiec, z grupy, już zdradzę, Alphaville, więc właściwie o jego pokoleniu, to była piosenka, pokoleniu, które zadawało sobie pytanie, czy my w ogóle zdążymy się zestarzeć. Brzmi strasznie, tak? Ale czy nadejdzie zagłada? Ludzie mieli wtedy realnie takie obawy. I o tym powstała piosenka Forever Young. Znasz na pewno.
1: Oczywiście,
2: myślę,
1: że
2: nie jeden przytulaniec, przy nim odbyłaś na parkiecie, gdzieś coś było. No więc w tekście mamy zestawienie młodości, tańca, ale też marzeń. Na obok tego poczucia zagrożenia.
1: Obawa.
2: Niestety obawa, świadomość, że wszystko może się skończyć nagle. O tym powstawały też piosenki, powieści, filmy. Dlatego Forever Young można rozumieć również ponuro, czyli młody zostaje na zawsze, może nie dożyje starości. Bardzo pod tym względem

0: smutna piosenka, ale jest też taka muzyczna historia, bo utwór początkowo w ogóle miał nie być balladą, wyobraź sobie, droga Sławo i Państwo, miał być utworem tanecznym, szybszym, takim synth-popowym. No i przez dwa dni panowie kombinowali z aranżacją, ciągle coś nie działało i w końcu postanowili, że zdejmą wszystkie efekty, zostawią głos wokalisty tylko, Mariana, syntezatorowe dźwięki, tło i to właśnie dało tę przestrzeń w połączeniu z tym tekstem, z obawą i ten utwór tak niesie, jest odchudzony ze wszystkich efektów i może właśnie na tym minimalizmie to polega. Czyli piosenka o wielkiej obawie, o tym, że być może nie dożyjemy starości z lat 80. stała się wielkim hitem filmów wspomnieniowych, Forever Young.
1: Przykro to powiedzieć, ale ciągle są takie miejsca na świecie, gdzie ta piosenka też może być aktualna.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Dość dziwnie to brzmi w kontekście tanecznych wersji, które później powstawały. I to całkiem niedawno, bo na przykład DJ David Guetta, bardzo popularny DJ francuski, no naprawdę cały świat, jak on coś nagra, to jest hitem na całym świecie. Kilka lat temu stworzył swoją taką mocno klubową, taneczną wersję tego utworu. No i jeżeli ktoś już zna kontekst, to może to być dziwne, ale utwór jest absolutnie ponadczasowy, jest bardzo taki nostalgiczny, melodyjny, bardzo no, tak wraca się do tego czasu słuchając go, więc ja z przyjemnością prezentuję Państwu Forever Young, czyli utwór, który miał opowiadać o młodych ludziach, którzy bali się, że mogą nie doczekać starości. Tymczasem sama piosenka zrobiła dokładnie to, o czym śpiewała. Po ponad 40 latach nadal jest młoda.

To jest ten moment, gdy czas powiedzieć, kto otrzymuje dzisiejszą maskotkę za pytanie w naszym konkursie Wakacje Marzeń. Dzisiaj Roman pytał o pewien festiwal rocka i muzyki alternatywnej, który odbywa się od 70 roku. Na, uwaga, polu, na którym normalnie na co dzień urzędują, mieszkają, jedzą mleczne krowy. No i pytał Roman także, dlaczego ten festiwal raz na 5 lat ma przerwę. No i wszystko się zgadza, bo napisała też do nas między innymi pani Sabina z Głubczyna. To jest festiwal Glastonbury. Przerwa ma pozwolić terenowi farmy mlecznej, to właśnie te krowy, na naturalną regenerację po zniszczeniach powstałych w czasie trwania festiwali. No jak przyjeżdża tyle tysięcy osób, to nie może być inaczej. W związku z tym, żeby krowy dalej miały co jeść, to robi się przerwę. Kolejne 5 punktów tym razem zdobywa pani Sabina, a także i inne osoby. No i drodzy państwo, kolejne pytanie od Romka w Wakacjach Marzeń już w najbliższy poniedziałek. I przypominam, że też wtedy będzie finał tygodnia. A ja na zakończenie zerkam na kolejne prace. No powiem państwu, że naprawdę te dzieci i nie tylko, ale głównie dzieci naprawdę są zdolne i kreatywne. Tym razem Natalka ze Szczecina przysłała lat 9, 3. klasa. Przysłała nam też naszego pieska, ale w takiej specjalnej wersji on ma taką obruszkę zrobioną z takich koralików świecących. No i tutaj piesek Mundi Mundoza, zawsze do usług, tak nazwała go Natalka. Natalko ze Szczecina, już możesz się cieszyć, nasza maskotka została przyznana. Za dziś dziękuję, Sława Bieńczycka. Drodzy państwo, jutro mrozy, szansa dla Mazowsza i dla Podlasia. Spotykamy się tam o godzinie 9:00, audycja, którą poprowadzi Patryk Bydliński i Ania Zakrzewska. O 12:00 ja będę miała przyjemność z państwem się spotkać i poprowadzić piknik do 18:00, a o 20:00 koncert, który poprowadzi Dagmara Kowalska, a na scenie w mrozach m.in. Patrycja Markowska i Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Pektus, Kobra Nocka, Bratanki, Łukasz Zagrobelny, Demono. Będzie się działo. Przybywajcie jutro. Mrozy około 60 km od Warszawy. Warto do nas wpaść.

0: Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy. Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka zło.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w

0: łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Bardzo duży ruch na naszych trasach, nie w miastach, ale przy wyjazdach z miast i w kierunku północnym, i w kierunku południowym. Na A2 między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Koszajca zdarzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 447 km, chociaż tutaj służby obiecują, że w ciągu kilkunastu minut posprzątają właśnie na tej trasie. Tu jest spowolnienie, ale nie korek. Na S7 między Elblągiem a Ostrudą na odcinku 2 km doszło do 2 kolizji 2 samochodów osobowych w pobliżu Pilone i w pobliżu Komorowa Żuławskiego. Z tego powodu jezdnia w kierunku Gdańska jest obecnie całkowicie zablokowana między 5 a 7 km i jest tutaj około 5-kilometrowy korek. Tutaj warto objeżdżać drogą wojewódzką 505. Jeśli chodzi o A1, to nie będzie to dobra alternatywa dla S7 w drodze nad morze. Raczej radziłabym Państwu wybierać właśnie S7, dlatego że na A1 jest ogromny korek między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tam do dyspozycji kierowcy mają tylko jeden pas w kierunku Trójmiasta. Z tego powodu jest ogromny korek. Tutaj warto też wybrać drogę krajową numer 91, na którą zjeżdżamy przed węzłem Pelplin. I jeszcze A4, odcinek między węzłami Legnica Wschód, Legnickie Pole w pobliżu Legnicy. Ze względu na awarię samochodu dostawczego zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. To jest 96 km tej trasy. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
4: Wielkimi krokami zbliża się południe, a to oznacza, że już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Tłum na warszawskich Powązkach. Bliscy przyjaciele i widzowie pożegnali Andrzeja Morozowskiego. Druga część uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Pyrach. Tam zmarły tydzień temu dziennikarz zostanie pochowany. W ostatniej drodze towarzyszą mu m.in. Tomasz Sianecki, Piotr Kraśko i szef programu informacyjnego 19.30 Paweł Płuska.
1: Był osobą, która trudno to uwierzyć, bo jakoś tak nie za bardzo się to z tym jego wizerunkiem oficjalnym kojarzy. Osobą, która robiła żarty, dowcipy różnego rodzaju. Nie zawsze najwyższych lotów, ale często też bardzo śmieszne.
2: Nie ma i nie będzie takich ludzi więcej. I nie wiem, jak Andrzej to robił, że miał w sobie umiejętność robienia najbardziej nowoczesnej telewizji, jaką można sobie wyobrazić.
3: Był naprawdę świetnym kolegą, uśmiechniętym, radosnym. Takim, jak go widzieliśmy na antenie, ten uśmiech jego będzie zawsze mi towarzyszył. Ale przy tym był przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, dociekliwym, nie bojącym się zadawać trudnych pytań każdemu.
0: Andrzej Morozowski był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press i Telekamer. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Wiktora. Wiemy już, ile w poniedziałek kierowcy zapłacą za paliwa. Minister energii ogłosił maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,41. Benzyna 98 ma kosztować 7 zł i 20 groszy, a olej napędowy 7,37. Rząd przywrócił program CPN na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ekstradycja youtubera z Tu. Mężczyzna jest już w Polsce. Został przetransportowany samolotem z Wielkiej Brytanii. Przed śledczymi stanie w przyszłym tygodniu, zapowiada rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Mogę potwierdzić to, że został wczoraj prowadzony i mają być w przyszłym tygodniu czynności.
0: Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, gdy Sylwester Wardenga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim.
5: To są aktualności jedynki.
0: Eksperci pod wrażeniem formy Igi Świątek. Nasza tenisistka po niespełna roku wygrała kolejny turniej WTA. W nocy na kortach twardych w Toronto pokonała w finale Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Dziennikarz Tomasz Wolfke podkreślał w Polskim Radiu 24 zmianę taktyki gry Świątek.
6: Nasza tenisistka wróciła do tej swojej dobrej gry, równej przez więcej niż 2 czy 3 mecze. Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto. No i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele.

0: niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
1: Następny turniej z udziałem Polki rusza w niedzielę w Cincinnati. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W całej Polsce słonecznie i ciepło, do końca dnia nigdzie nie będzie padać. Od 24 stopni w okolicach Suwałk, 26 w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie, do nawet 30 w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w stolicy 1012 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w zachodniej i południowej części Polski jest dobra, a na wschodzie kraju bardzo dobra. Prawie 80% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie średnie, na zachodzie w województwie lubuskim duże.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.
3: Myśliwce w powietrzu i obcy dron zestrzelony nad Łotwą.
4: Jeżeli to jest dron rosyjski, to znaczy, że to jest kolejny element testowania siły i jedności NATO.
3: Już za chwilę połączymy się z naszym korespondentem w państwach bałtyckich, aby dowiedzieć się więcej. Przyjrzymy się też pożarom na chorwackim wybrzeżu.
5: Pali się taka mafia śródziemnomorska. No ja widzę w domu dym i słyszę kanadery, czyli samoloty gaśnicze, które tu jakiś czas latają.
3: Opowiemy też o szczegółach nowej odsłony rządowego programu Ceny paliw niżej. Rozpoczęła się przed chwilą konferencja prasowa w tej sprawie, ale jedno już wiemy.
6: Paliwo będzie od poniedziałku tańsze już o około złotówkę.
3: To jest magazyn W Samo Południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek o myśliwcach NATO, które nad Łotwą zestrzeliły drona. O tym wszystkim poinformowały łotewskie Narodowe Siły Zbrojne. Kamil Zalewski, nasz korespondent w państwach bałtyckich, jest z nami. Witaj, Kamilu.
7: Witam serdecznie.
3: Co dokładnie wiemy o tym, co się działo? Działo się to nad ranem.
7: Tak, dokładnie. Działo się to nad ranem. No, przede wszystkim wiadomo, gdzie mniej więcej dron został zestrzelony. Wiadomo, że dokonał tego jeden z włoskich myśliwców, Eurofighter, które wystartowały z litewskiej bazy w Szawlach. Włosi obecnie stacjonują tam w ramach misji Baltic Air Policing. Władze łotewskie na razie są dosyć powściągliwe w komentowaniu tego zdarzenia. Niedawno minister obrony Łotwy, Raivis Melnis, powiedział, że decyzja o zestrzeleniu drona została podjęta, aby nie wyrządził on krzywdy mieszkańcom Łotwy, a w zasadzie wschodu tego kraju, bo tam ogłoszono alerty. Przedstawiciele łotewskiego wojska przekazali już rano, że do zdarzenia doszło niedaleko miasteczka Balvi w północno-wschodniej części kraju. Szefowa lokalnej administracji Sandra Kapteinie mówiła lokalnym mediom, że dron został zestrzelony nad terenem zalesionym i nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Na miejsce natychmiast skierowano służby porządkowe. Z kolei Iweta Berzinia z łotewskiego wojska mówiła w radiu publicznym, że bezzałogowiec wleciał na Łotwę w wyniku działania rosyjskich środków walki elektronicznej. Nie wiadomo, czy był to dron ukraiński czy rosyjski. Media w krajach bałtyckich wskazują natomiast, że w nocy ukraińskie bezzałogowce przeprowadziły atak na największy rosyjski port nad Bałtykiem w mieście Ustługa. Dodają, że również Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim, co miało być środkiem ostrożności, który przy okazji pozwoliłby służbom na reagowanie na ewentualne zagrożenie. Jak wspomniałem, do zestrzelenia drona na Łotwie doszło na dużej wysokości nad terenem zielonym, zatem jego fragmenty mogą być rozrzucone na dużym obszarze, tak też przekazały służby porządkowe. Alerty, o tym na początku wspomnieliśmy, zostały ogłoszone nad ranem. To była godzina trzecia czasu obowiązującego w Polsce i odwołano je po niespełna godzinie. Łotewskie media pokazywały też dzisiaj między innymi wiernych przebywających z okazji jutrzejszego święta wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w największym sanktuarium katolickim na Łotwie, czyli w Agłonie, którzy musieli przerwać nocne modlitwy i udać się do prowizorycznych schronów.
3: To na pewno była bardzo emocjonująca sytuacja, Kamilu.
7: Tak,
3: no, tam zresztą się w krajach bałtyckich coś takiego dzieje nie pierwszy raz, więc to nie jest tak, że to było coś zupełnie nowego, no ale za każdym razem to budzi emocje ogromne.
7: Budzi emocje, wielkie emocje budzi, dlatego że nie wiadomo, jakie to są drony. Przypomnę, w maju 9 razy mieszkańcy wschodniej części Łotwy otrzymywali alerty.

0: dotyczące właśnie dronów w przestrzeni powietrznej. I co ciekawe, szczątki tych dronów, albo w ogóle te drony, nie zostały znalezione. Nie wiadomo, czy były to drony ukraińskie, czy były to drony rosyjskie. Mało tego, na początku maja, pamiętamy o tym, dwa drony uderzyły w nieczynny skład paliw w Rzeżycy, również na wschodzie Łotwy, a pod koniec maja po raz pierwszy doszło do sytuacji, że jeden z dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO. To było nad Estonią. Niespełna 3 tygodnie później maszyny sojuszu zestrzeliły też drona nad Łotwą.
1: O tej sytuacji nasz korespondent w państwach bałtyckich Kamil Zalewski. Wszystkie informacje, jakie się pojawią na bieżąco w naszych jedynkowych aktualnościach. Kamilu, bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: To teraz zostajemy nad Bałtykiem, choć już nad tym polskim, który, wszystko na to wskazuje, będzie przeżywał w ten weekend oblężenie, ale na szczęście to tylko oblężenie turystów, bo na trasach dojazdowych korki, a na plaży już się pojawiają labirynty z parawanów. Sierpniówka startuje, czyli sierpniowy długi weekend. Zaglądamy więc, jak mówiłem, nad morze. Tam nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Witaj, Aneto.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Wczoraj, jak rozmawialiśmy, byłaś w morzu, dziś już nie jesteś wśród morskich fal, ale wśród turystów, którzy, mogę spokojnie tak chyba powiedzieć, w ten weekend, który się w zasadzie już dla wielu osób zaczął, dopisali nad morzem.
3: Dopisali i jeszcze dopiszą dla osób, które planują się wybrać dziś samochodem w okolice Międzyzdrojów, Świnoujścia, Dziwnowa. Nie mam najlepszych informacji. Już teraz 7-kilometrowy korek na autostradzie A6 w okolicach Szczecina, więc długi weekend nad morzem, który będzie wspaniały, będzie też okupiony niemałym wysiłkiem i niemałą dozą cierpliwości. Nad morzem również bardzo duże tłumy na miejsce, o miejsce na plaży, takie dobre miejsce z dobrym widokiem będzie trudno. O miejsce takie samotne, bez ludzi dookoła, no podejrzewam, że będzie to raczej misja niemożliwa do spełnienia. Rozmawiałam z ludźmi, jak oni sobie radzą wypoczywając właśnie wśród takiego tłumu.
4: Jak odpocząć, jak jest taki tłok na plaży?
5: Poleżeć, popatrzeć nad morze.
6: Pokąpać się.
4: Da się wypocząć w takim tłumie?
7: Wie pani co, my za bardzo tak wtedy się nie przemieszczamy, bo nie, męczy nas, tłumy nas męczą, więc szukamy takich godzin raczej jeszcze wczesnorannych, żeby po śniadaniu się przejść kawałek, bo wtedy ludzie jeszcze śpią, odsypiają, więc dopiero później to tak 11 się schodzą.
4: A jak znaleźć miejsce na plaży, bo tak trochę tłoczno, mają państwo jakiś patent?
8: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
4: Albo spacer, albo pobudka o 4 rano.
8: Może nie o 4, ale zaraz po śniadaniu na pewno gdzieś dalej znajdziemy miejsce.
4: To co, życzymy pięknej pogody.
7: Dziękuję wzajemnie.
3: Pogoda jest piękna, pogoda będzie piękna, nawet można powiedzieć zbyt trochę piękna, bo będzie jutro bardzo gorąco. Nawet 30 stopni, nawet ponad 30 stopni nad brzegiem morza. To oznacza, że na plażach naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo ludzi. To też duże wyzwanie dla ratowników, którzy na plażach strzeżonych, jak ta w Międzyzdrojach, czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się. Ratownicy przypominają, by zabezpieczyć się przed upałem, by wziąć ze sobą wodę, kremy z filtrem, nakrycie głowy, by tak zaplanować dzień, żeby może nie spędzać go w całości na słońcu, na rozgrzanym piachu, ale też w tak zatłoczonym miejscu, jak chociażby plaża międzyzdrojska, w tym, jak mówiłeś, labiryncie parawanów, będzie bardzo łatwo zgubić dzieci. Stąd Piotr Golian, ratownik z bazy WOPR w Międzyzdrojach, apeluje, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci zawczasu.
9: Wchodząc z małymi dziećmi, edukujmy już ich od samego wejścia, czyli edukujmy ich, którym wejściem wchodzimy, jaką ma literkę, jakie ma oznaczenie. Wytłumaczmy małym dzieciom o tych zasadach bezpiecznego plażowania. Przypomnijmy o tym, że są tutaj ratownicy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, do ratowników od razu trzeba się zgłaszać. No i starajmy się, to jest przede wszystkim. Wybierajmy kąpielisko strzeżone. Może będzie tam trochę tłoczniej, będzie więcej ludzi, ale przede wszystkim będzie tam na pewno bezpiecznie i będzie tam wykwalifikowana kadra ratowników, która w razie potrzeby będzie mogła nam pomocy czy w wodzie, czy pomocy medycznej na plaży udzielić.
3: No to już chyba dosyć straszenia niebezpieczeństwem, straszenia korkami, straszenia tłumem na plaży. Weekend zapowiada się

0: pięknie, więc życzę Państwu pięknego wypoczynku.
1: Tylko proszę oczywiście uważać na słońce, stosować ochronę skóry i pamiętamy, jak jest gorąco, to pijemy nawet wtedy, jeśli nie chce nam się pić, nie czujemy tego pragnienia, bo możemy się niestety odwodnić. Aneta Łuczkowska, bardzo Ci, Aneto, serdecznie dziękujemy, a za chwileczkę zobaczymy, jak wygląda sytuacja na południu, w górach. Bo nie tylko Bałtyk, ale też karkonosze przeżywają w tym roku rekordowe oblężenie turystów. W szczycie sezonu letniego i podczas słonecznych weekendów tysiące osób rusza w góry. Ogromne kolejki tworzą się do wyciągu na Kopę, na szlakach prowadzących na Śnieżkę oraz w tych najpopularniejszych kurortach, takich jak Karpacz czy Szklarska Poręba. No to łączymy się z naszym korespondentem na Dolnym Śląsku, Jakubem Tauerem z Radia Wrocław. Witaj, Jakubie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiedz proszę, czy możemy już mówić rzeczywiście o takich rekordowych wakacjach w twoim regionie?
2: O rekordowych to może jeszcze nie, bo takim rokiem z największą liczbą turystów był rok 2022. Wtedy po pandemii wszyscy ruszyli, można było podróżować swobodnie i rzeczywiście Karkonosze i Góry Izerskie przeżywały oblężenie. I od tego czasu obserwowaliśmy spadek liczby turystów. Wszyscy gestorzy narzekali oczywiście. W tym roku jest nieco inaczej i widzimy coraz więcej turystów zarówno na ulicach Karpacza, Szklarskie Poręby czy Świeradowa Zdroju. Choć się tak na początku nie zapowiadało, to teraz jest dobrze. Mówią o tym hotelarze zarówno z Karkonoszy, jak i z Gór Izerskich. Posłuchajmy.
3: Czerwiec był niepokojący. W czerwcu martwiliśmy się o to, czy nasi goście odwiedzą Świeradów w takiej ilości, jakiej się spodziewamy. Teraz już jesteśmy znacznie spokojniejsi. Goście przyjeżdżają do naszych hoteli, przyjeżdżają, widzimy, obserwujemy na ulicach Świeradowa, że tych gości jest naprawdę dużo. Jest to zadowalające, aczkolwiek cały czas mówimy o tym krótkim oknie rezerwacyjnym.
4: Ostatnie dwa tygodnie lipca były już znacznie lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o sierpień, to praktycznie od początku sierpnia sięgamy 100% obłożenia. Co roku jest tak, że rzeczywiście najlepszy sezon, najwyższy sezon to jest od połowy lipca do połowy sierpnia. W tym roku ten sierpień jest wyjątkowy, ale to głównie ze względu na aurę. Pogoda jest doskonała, te upały również nas dotykają, ale nie w takim stopniu jak w mieście. Ponieważ jednak te góry, to otoczenie lasu, ta zieleń robi swoje, przynajmniej jest miejsce, gdzie można złapać oddech.
1: A to przybywają tylko turyści polscy, czy jednak widać też turystów z zagranicy?
2: Jest oczywiście dużo turystów z Polski, natomiast w tym roku, tak naprawdę w tym sezonie jest coraz więcej turystów z Czech, bo oni bardzo sobie cenią naszą bazę noclegową, no i przede wszystkim ceny u nas są dla nich atrakcyjne. Wczoraj byłem w Karpaczu, no i posłuchajmy, co mówią turyści, dlaczego wybierają Dolny Śląsk, Karpacz, no i Karkonosze oczywiście.
5: Blisko, po pierwsze, bo tak około 2,5 godzinki samochodem. Niskie góry, więc nie są wysokie, więc kondycja to też pozwala na to. No i lubię generalnie góry, także super, dla mnie rewelacja.
6: Ja tego nie wytłumaczę. No nie wiem, no lubię góry, lubię patrzeć na góry, no lubię przyrodę.
5: Piękna pogoda, piękne góry. Ktoś mieszka nad morzem, zawsze to góry, zawsze coś innego. Ktoś mieszka w dolinie, zawsze coś innego góry. Także pod tym kierunkiem na pewno warto, na pewno warto.
1: To, że Czesi lubią Polskę odwiedzać, świadczy nawet to, że prezydent Czech Petr Pavel w tym miesiącu się pojawił w Polsce w Kudowie Zdrój, także kawałek urlopu też u nas spędził.
2: Tak, to prawda, oczywiście. No tym bardziej, że też bardzo dobre połączenie mają Czesi z nami. Chociażby droga tutaj S3, która się buduje jeszcze, natomiast będą mogli komfortowo dojechać do Karkonoszy. Natomiast tłumy turystów to też sporo pracy dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tylko w lipcu musieli oni interweniować ponad 120 razy. Niestety nie obyło się bez tych tragicznych zdarzeń, bo aż życia dwóch osób nie udało się uratować. No a o tym, gdzie w górach jest najwięcej turystów, a co za tym idzie, jeśli chcemy wypocząć, no to radzę unikać tych miejsc, opowie Aleksandra Trytek z Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: Zawsze magnesami będą najwyższe szczyty i największe miasteczka. Karpacz jest takim miejscem, do którego turyści przyjeżdżają, bo jest baza noclegowa, cała infrastruktura i Śnieżka jest tym szczytem, który jest głównym celem, który turyści sobie postanawiają zaliczyć. I tak samo w Szklarskiej Porębie takim szczytem jest Szrenica. Dodatkowo w pobliże Śnieżki i na szczyt Szrenicy działają też koleje, w związku z czym turyści tam wjeżdżają i od razu są już wysoko w górach.
2: To w Karkonoszach, a w Górach Izerskich też bardzo dużo jest osób. Wczoraj też byłem tam na spacerze, więc wiem, co mówię. Na szlaku z Jakuszyc w stronę schroniska Orle, czy w stronę chatki górzystów. No niestety ten szlak jest bardzo popularny, ale jest bardzo, bardzo dużo miejsc w Karkonoszach, gdzie nie ma turystów, gdzie możemy sobie spokojnie pospacerować i odpocząć.
1: No do czego oczywiście zachęcamy, pod warunkiem, że się stosujemy do odpowiednich zasad. I o tych właśnie zasadach będziemy mówić za chwilę. Na razie razie Jakub Tauer.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, pięknego dnia.
2: Rozmowa dnia.
0: Piotr Słowiński, rzecznik prasowy Karkonoskiego Parku Narodowego jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No tak, turystów dużo w Karkonoszach, tylko że dużo turystów to jest i dużo obciążenia dla środowiska naturalnego. To jest dobrze oczywiście, żeby pospacerować, to jest dobre dla nas, dla zdrowia, ale jak to zrobić, żeby to wszystko było też bez szkody dla natury, Parku Narodowego, zwierząt? No ostatnio na przykład furor robią filmiki pokazujące wschód słońca na szczycie gór i masa ludzi nocą się wybiera na takie wycieczki, tylko że dla zwierząt to podejrzewam jest ogromny stres.
3: Dla zwierząt jest to problem o tyle, że powiedzmy w Karkonoszach, w Karkonoskim Parku Narodowego szlak od szlaku jest jakby o 300-500 metrów, tak w linii prostej. No i w związku z tym niewiele tej przestrzeni tak naprawdę zostaje dla zwierząt, szczególnie dużych, i zwierzęta znikają w gęstwinach, w kosodrzewinie, w zaroślach, w lesie, by wyjść na ścieżki, na trasy, na szlaki w nocy. Ruch jest spory. Są badania o tym, jakie na przykład jelenie przestawiły sobie tryb dzień-noc, żeby właśnie w tym okresie, kiedy jest mało ludzi, funkcjonować, przemieszczać się bardziej, żerować. To też jest oczywiście związane również z cyklem życia drapieżników, które wędrują za jeleniami i tak dalej, i tak dalej. I wtedy my się pojawiamy. Pojawiamy się jako ludzie z latarkami, czołówkami, i
0: z samochodami znów, też często, którymi parkujemy, i jak tylko najbliżej się da, często w miejscach, do których już nie powinniśmy wjeżdżać.
3: To prawda, albo historie takie, że ktoś postanowił jednak, że gdzieś wysoko w góry wjedzie i był bardzo zdziwiony, że po pierwsze nie wolno, a po drugie, że droga się kończy. I to są rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, bo no, każdy rozsądny człowiek powinien wiedzieć, że do Parku Narodowego, tak jak do muzeum, do środka, nie wjeżdżamy samochodem. Nieważne, jakie mamy pozwolenia, tak naprawdę to jednak bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo zwierząt jest najważniejsze. Właśnie samochody słychać, bo całkiem ich sporo. Jeśli chodzi o ruch turystyczny, to oczywiście ten problem wędrówek nocą w parkach narodowych jest problematyczny. Dla zwierząt kłopot. Też czasem trudno to wytłumaczyć, bo w polskim parku narodowym nie wolno, tak jak we wszystkich czy większości, czyli godzinę przed świtem, godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca możemy być na szlakach, a wcześniej i później nie powinniśmy. Natomiast w Czechach takiego zakazu nie ma i szlak graniczny, który biegnie na przykład raz trochę po polskiej, raz trochę po czeskiej stronie, no w zasadzie nikt nie wie, jak go traktować, czy wolno, czy nie wolno. Po czeskiej stronie na pewno wchodzić wolno. Więc jak można wejść na Śnieżkę od czeskiej strony, to ludzie powiedzą, że weszli od czeskiej, nawet gdyby to zrobili od polskiej. Nie da się ustawić straży na każdym szlaku.
0: No właśnie, bo w Parku Narodowym jest tak, że niestety to musi być duże zaufanie do turystów, no bo jeśli my sami jako turyści nie przypilnujemy tego, żeby te zasady były przestrzegane, no bo to jest wszystko z korzyścią dla tego pięknego miejsca, to niestety obawiam się, że ciężko to upilnować, no bo Parki Narodowe właśnie, tak jak pan mówi, nie mają setek strażników, którzy stoją za każdym rogiem.
3: Nie mają i nie powinny mieć, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy ustawili szeregi strażników w każdym istotnym miejscu, no bo to przestałoby funkcjonować również jako park narodowy, ale są też fajne rzeczy, typu to widziałem sam kilkukrotnie, kiedy ktoś zbiera jagody i nie tam, że garść przy szlaku zbierze dla siebie, żeby skosztować, tylko nie wiem, do kanki, miski czy jakiegoś wiaderka próbuje zbierać, czy ktoś zbiera grzyby, to naprawdę przechodnie zwracają uwagę, mówią, proszę pani, pana, naprawdę poza Parkiem Narodowym można to robić, albo tam na dole, gdzie Park Narodowy ma obszary dopuszczone do tego typu działań, a nie trzeba wcale na tych obszarach chronionych tego zbierać. I to jest fajne, że ta nasza wrażliwość jednak rośnie i oczywiście najbardziej widać tych, którzy się położą na wysokogórskiej murawie, bo chwilowo chcą się opalać albo odpocząć.
0: Albo zrobić zdjęcie na media społecznościowe, bo to jest też problem. Ludzie, widzimy to w wielu parkach narodowych, przechodzą przez te ogrodzenia, wchodzą w głąb, schodzą ze ścieżek, tam gdzie wejść nie można, bo na przykład jest obszar ochrony ścisłej, tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie do mediów społecznościowych. Często takie zdjęcia, jakich setki wrzuciły inne osoby, czyli nic oryginalnego.
3: To prawda. My mamy również takie sytuacje, na szczęście nie każdego roku, ale wcale nie tak rzadko, że wychodzą ludzie na krawędź kotłów polodowcowych, żeby zrobić sobie

0: selfie, albo na krawędź, na próg wodospadu szklarki chociażby. I to się bywa kończy również tragicznie. To nie jest tak, że to jest tylko selfie. Góry w dalszym ciągu są, no, niebezpieczne bywają, ale wracając do tych zachowań. I też jest tak, że o czym chciałbym powiedzieć, że kilka osób wychodzi, łamie przepisy, gdzieś tam ich najbardziej widać. I to też daje zły przykład tym wszystkim, którzy szli porządnie i mają zamiar iść porządnie i się zastanawiają, czy ja też mogę zejść tam, zrobić zdjęcie, czy ja mogę tam wyjść. I to jest jedna z tych rzeczy, nad którymi naprawdę ciężko pracujemy. Edukacja działa powoli, ale jest skuteczna. Natomiast no, kary, i to najczęściej się pojawiają takie postulaty, że karać, to wtedy będzie lepiej. Nie sądzę, żeby to aż tak się poprawiło od samego karania. Jeśli chodzi o zachowania ludzi, no to oczywiście też zdarza się, że absolutnie sami siebie czy swoich bliskich nie przygotowują do wędrówki. Wybierają wędrówkę zbyt trudną na własne możliwości
1: fizyczne. W złym obuwiu na przykład,
0: fizyczne.
1: To w górach jest istotne, żeby były dobre buty na przykład.
0: Tak, w złym obuwiu, bez nakrycia głowy. Mimo że jest uczucie takie, że wiatr jest chłodny, fajnie i nie czujemy, to bardzo łatwo w górach o udar. Jak mówi meteorolog i klimatolog Krzysztof Krakowski, czyli nasz kolega z Karkonoskiego Parku Narodowego, bo jesteśmy zawsze ten kilometr bliżej słońca. Nie, to oczywiście żart, ale taki bardzo obrazowy, że łatwo się przegrzać wysoko w górach albo wręcz zmarznąć, bo potrafi być tak z kolei nawet latem, że jest +3 tylko, albo -1, albo +1 i jeszcze zacina deszcz tylko z jednej strony i jesteśmy przemarznięci do szpiku kości, na przykład z lewej strony, bo idziemy szlakiem w konkretnym kierunku i cały czas ten wiatr dostajemy z lewej strony. To jest męczące, nieprzyjemne, trudne, a jak idziemy z dziećmi, to się robi całkiem niefajne. Karkonosze z jednej strony to nazywane były w czasach dawniejszych górami kapuścianymi, bo takie są dość łatwe latem, że da się wejść, zejść w jednego dnia, tu są te kolejki krzesełkowe, wciągną, człowiek przejdzie, pół godziny jest w stanie gdzieś dojść, wrócić. Gęsta sieć schronisk to również to, że można się zatrzymać, skorzystać, napić czegoś, zjeść. I to powoduje, że niedoceniane są góry. I to też jest taki problem z bezpieczeństwem. To nasi koledzy z GoPro Karkonoskiego mają dużo pracy z takimi przypadkami, bo to nie tylko zwykłe kontuzje, nie tylko zwykłe urazy. Także jest sporo zachowań, które widać. Na szczęście z tych 4 milionów ludzi, którzy odwiedzają Karkonosze, 2 miliony odwiedza Karkonoski Park Narodowy, 2,5 miliona. Nie wszyscy, czy właściwie ułamek procenta, to ci, którzy zachowują się nieodpowiednio.
1: Na góry niestety nawet takie przyjemne Karkonosze potrafią błędów nie wybaczyć, więc pokorę wobec gór to dobrze mieć zawsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Słowiński, rzecznik prasowy Karkonoskiego Parku Narodowego. Był moim państwem.
0: Do usłyszenia.
1: A teraz potężny pożar na południu Chorwacji, na południu chorwackiego wybrzeża właściwie. W nocy ze względu na ścianę ognia, która kierowała się w stronę miasta Omisz, ewakuowano nawet kilkaset osób, w tym turystów, w tym przebywających tam Polaków. Nieprzejezdnych jest wiele dróg, a na miejsce skierowane są specjalne siły do gaszenia ognia. I tę sytuację monitoruje Anna Zakrzewska, bo to jest jedno z ulubionych miejsc wakacyjnych Polaków, zwłaszcza w sierpniu. Aniu, powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja na południu Chorwacji.
2: Jak podaje portal Dalmacja Danas, w tym momencie sytuacja w porównaniu do tego, co działo się w nocy, nieco się uspokoiła, bo brak jest już otwartego ognia, ale na miejscu wciąż pracują setki strażaków. Ponad 300 osób zostało ewakuowanych z okolic Omisza do dużej hali Centrum Sportowego Gripe w Splicie. Tam zapewniono wszystkim mieszkańcom i turystom żywność oraz medyczną pomoc. I jak słyszymy, jak możemy obejrzeć na nagraniu udostępnionym właśnie przez portal Dalmacja Danas, komendant Straży Pożarnej Sławko Tuczakowicz opowiada, jak wyglądała ta ostatnia noc. W tym momencie informacja jest taka, że nie ma otwartego ognia. W ciągu nocy był ogromny strach. Od okolic Mimice do Omisza była walka o każdy dom. Niestety wiele z nich spłonęło. Do tej pory nie mamy informacji o ofiarach śmiertelnych i to jest dobra informacja na ten temat. Nie ma ofiar śmiertelnych, nie ma do tej pory takich informacji, ale jest sporo osób rannych. Wiemy, że do tej pory łącznie 36 osób zostało

zostało objętych opieką medyczną w szpitalu klinicznym w Splicie z powodu obrażeń, które odniosły wczoraj w pożarze w okolicach Lokwy Rogoz.

0: stan jest określany jako zagrażający życiu. Dobra informacja jest jednak taka, że jak podaje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie ma informacji o tym, żeby wśród osób rannych znajdowali się Polacy.
1: Aniu, ty rozmawiałaś też z Chorwatką, która się z bardzo bliska przygląda temu, co tam na miejscu się dzieje.
0: Tak, rozmawiałam z panią Slawką, która prowadzi profil Take Me to Croatia i ona w tym momencie znajduje się na promie, więc jest bezpieczna, ale posłuchajmy, jak wyglądały te chwile grozy dzisiaj w nocy z jej perspektywy.
2: W momencie, jak to wszystko się stało, ja byłam w Makarskiej. Moi turyści się wracali z rejsu statkiem, dokładnie w tej miejscowości, gdzie rozpoczął się ten ogień. Więc autobus był może kilometr przed miastem, gdzie się zaczął ogień. Nie wiem, może 20 minut po tym, co się to zaczęło. I policja przekierunowała wszystkich autostradą do Omisza, do hali za ewakuację.
0: Szacuje się, że do tej pory w pożarze w okolicach Omiszu spłonęło ponad 1000 hektarów powierzchni i jak relacjonują tamtejsi strażacy, to była jedna z najtrudniejszych nocy w historii Chorwacji.
2: Strażaki z pierwszej ręki, co mamy w naszej ekipie ojcy, którzy mówią całą noc, pisaliśmy z nimi, mówią, że to jest coś najgorzej, co się stało. Nasze państwo dzisiaj przyjechało do Omiszu, żeby zrobili plan, co dalej robić, bo to jest najgorszy pożar, który się stał w Chorwacji. Rok temu też było i wyglądało to na katastrofę. Rok temu ludzie, którzy byli w Chorwacji, w Mimice, Lokwa Rogoznica i którzy widzieli tą katastrofę, ani jeden znają, jak to katastroficznie było. Ani jeden dom nie zapalił się. A teraz nie mamy informacji, ilu domów zginęło.
1: Powiedz, Aniu, jak sytuacja osób, które są na miejscu, ale powiedzmy, no nie są w tym bezpośrednim rejonie zagrożenia, albo się dopiero wybierają w te rejony. No wiele osób jest pewnie w drodze tam do Chorwacji.
0: Są takie osoby, wystarczy przejrzeć grupy Polaków w Chorwacji. Tam widzę, że ciągle dopytują się, czy można jechać w to miejsce, czy można dojechać tam. Generalnie policja, komenda policji w Splicie apeluje do kierowców, żeby powstrzymali się od jazdy w kierunku Omiszu z powodu bardzo dużego natężenia ruchu. Ruch z miejscowości właśnie tej w kierunku Makarskiej jest zamknięty do odwołania. Ponadto pojazdy wyjeżdżające stamtąd są kierowane objazdem w kierunku Gati. Jeśli nie jest to konieczne, służby apelują, żeby się nie wybierać w tamte okolice. No i też dodam, że polska ambasada w Zagrzebiu wydała komunikat w tej sprawie i apeluję do tego, że jeśli jeszcze ktoś się nie zapisał do specjalnego systemu Odyseusz, czyli dla Polaków przebywających za granicą, to powinny te osoby zrobić to natychmiast.
1: To zajmuje naprawdę tylko 2-3 minuty, a może się okazać bardzo przydatne. A Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No kłopoty mają też turyści, którzy wypoczywają na Sycylii, bo z powodu erupcji wulkanu Etna nie działa już od dłuższego czasu lotnisko w Katanii, ale trzeba było też zamknąć inne, mniejsze lotnisko. Kolejne mają kłopoty. Przedłużone są też te zamknięcia lotniska w Katanii. Magdalena Skajewska obserwuje tę sytuację. Witaj, Magdo.
4: Dzień dobry.
1: No i powiedz proszę właśnie, jaka jest ta sytuacja i jak długo jeszcze mogą te kłopoty potrwać z wydostaniem się z Sycylii przede wszystkim?
4: Mówiąc krótko, sytuacja jest poważna, bo to jest najpoważniejsze od lat zakłócenie ruchu lotniczego związane właśnie z erupcją wulkanu Etna. Lotnisko w Katanii to jest piąty najbardziej ruchliwy port lotniczy we Włoszech. To lotnisko jest całkowicie zamknięte i ta najnowsza decyzja władz mówi o wstrzymaniu wszystkich przylotów i odlotów do godziny 2 w nocy z piątku na sobotę. Czyli teoretycznie jutro już loty powinny się odbywać, ale mówię teoretycznie, ponieważ oczywiście wszystko zależy od tego, jakie
1: takie,
4: będą
1: takie
4: warunki atmosferyczne.
1: Takie wstrzymania można przedłużyć i wielokrotnie to się już działo w Katanie, że przedłużano o kolejne godziny.
4: Oczywiście, że tak. Już mówiono przecież wczoraj, że być może dziś w nocy, o 2 w nocy, z czwartku na piątek już to wstrzymanie lotu się zakończy, ale jednak to później przedłużono. Według danych operatora lotniska w tych pierwszych dniach zamknięcia odwołano około 1000 lotów, kolejnych 350 przekierowano na inne lotniska. Łącznie ponad 1350 połączeń zostało dotkniętych kryzysem. Mówi się o nawet 100 tysiącach pasażerów, których ta sytuacja bezpośrednio dotknęła. Wśród nich, przypomnijmy, także Polacy. I tak jak wspomniałeś, ten problem nie

0: dotyczy tylko Katanii, bo te samoloty w miarę możliwości są przekierowywane czy to do Palermo, czy to do Trapani, czy Comiso, czyli innych lotnisk na wyspie, ale to oczywiście wpływa także na przepustowość tych lotnisk i dlatego też nawet w pewnym momencie lotnisko w Comiso musiało także wstrzymać loty i być tak okresowo dotknięte również obecnością popiołu. Ryanair, czyli jeden z największych przewoźników w Katanii, ostrzega przed kolejnymi opóźnieniami, odwołaniami, przekierowaniami. Te problemy dotyczą także tych, którzy podróżują liniami Wizz Air czy EasyJet. No a turyści, którzy utknęli w Katanii, nie kryją rozczarowania. Posłuchajmy.
1: Jestem tu od 2 dni, ale są ludzie, którzy są tu od tygodnia. Muszę lecieć do Grecji, ale nie mam jak tam dotrzeć, bo greckie linie lotnicze upierają się przy wylocie z Katanii. Chyba nie znają dobrze Etny. To tragedia dla całej Sycylii, bo to nie jest nagły przypadek. To stało się już rutyną. Żadna linia lotnicza nie oferuje lotów przez kilka kolejnych dni. Prosiliśmy o lot do Turynu, Mediolanu lub Genui, ale nie ma rozwiązań dla żadnego z tych miast.
2: No właśnie, bo trzeba się też przedostać do tych innych lotnisk. Jest wiele osób, które próbują się dostać czy do innych lotnisk na Sycylii, czy do Włoch kontynentalnych, żeby stamtąd polecieć. To też nie jest łatwe.
0: No tak, i tu pojawia się kolejny problem, bo zaczyna brakować samochodów na wynajem, nie mówiąc o tym, że ceny tego wynajmu znacząco podskoczyły. Transport autobusowy i kolejowy jest mocno obciążony, no i niektórzy pasażerowie, którzy utknęli na lotnisku, musieli tam spędzić nawet kilka nocy. Ta sytuacja jest trudna do przewidzenia. Wiemy oczywiście, że wszystko związane jest z tym popiołem wulkanicznym, który jest emitowany przez Etnę. Natomiast niektórzy eksperci wskazują, że ta erupcja obecna jest jeszcze bardziej intensywna niż typowe epizody tego wulkanu z przeszłości, dlatego też tak trudno ją opanować. Co ważne, ta chmura popiołu nie jest problemem tylko lokalnym, bo w ostatnich dniach była obserwowana również w kierunku południowo-wschodnim. Dotknięta została chociażby Malta i także połączenia na i z Malty, z lotniska w stolicy w La Valletcie. Te ekonomiczne konsekwencje już są powoli liczone. Wiemy, że Katania i w ogóle Sycylia to jest bardzo ważne dla turystów miejsca. Wszystko dzieje się niestety w szczycie sezonu turystycznego.
2: Zarządzająca lotniskiem w Katanii spółka SAK już poinformowała, że tak dużego kryzysu na wyspie nie było od 20 lat. Magdalena Skajewska, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz o tym, o czym mówiliśmy na samym początku magazynu, czyli o szczegółach nowego pakietu ceny paliw niżej. Zakończyła się już konferencja prasowa w Ministerstwie Energii. Wiemy, że 0,5 miliarda złotych będzie kosztowała obniżka podatku VAT na paliwo. Przez 2 tygodnie taka obniżka ma obowiązywać. Od poniedziałku w ogóle ten cały pakiet jest w mocy. Na konferencji w resorcie była i jest wciąż Agata Król. Witaj, Agato.
3: Witam, witam, dzień dobry.
2: Powiedz proszę, jak dokładnie będą tym razem działały te obniżki cen na benzynę i olej napędowy?
3: No, pakiet CPN będzie obowiązywał ostatnie 2 tygodnie sierpnia, więc ostatnie dni wakacji, kiedy ruch związany z wyjazdami będzie jeszcze spory. Pakiet zakłada obniżkę podatku VAT do stawki 8%. I podobnie jak poprzednio, minister energii będzie codziennie, w każdy dzień roboczy, wydawał obwieszczenie, które będzie obligowało stacje paliw do dostosowania ceny do tej ogłoszonej jako maksymalnej. Skąd taka konieczność, tłumaczył minister energii Miłosz Motyka.
4: To jest gwarancja tego, że obniżka podatku VAT, która także w tym zakresie jest istotnym wysiłkiem dla Polek i Polaków, bo to nasi obywatele składają się na budżet państwa, nie będzie odbijana w żaden sposób w zakresie marży. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy i ta cena będzie wyliczana po każdorazowym podaniu cen hurtowych. To jest ten czynnik rynkowy, który będzie też odzwierciedlał sytuację na rynkach światowych.
3: A sytuacja na rynkach światowych jest trudna, stąd determinacja rządu, by ten pakiet wprowadzić, podkreślał szef resortu energii. Sporą rolę odegrało tu Ministerstwo Finansów, które musiało wygospodarować środki na ten cel, mimo blokady przez prezydenta ustawy dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Koszty tego pakietu to, jak poinformowano, 0,5 miliarda złotych. Obniżka zacznie obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek i znane są już pierwsze ceny, poinformował o nich minister Motyka.
4: Pierwsze obwieszczenie, to które będzie obowiązywało od poniedziałku, z północy, o północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. już będzie widać na stacji.

0: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej, i cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
1: Podczas konferencji usłyszeliśmy również zapewnienie, że paliwa w Polsce nie zabraknie. Są zakontraktowane dostawy, które są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Agata Król prosto z Ministerstwa Energii. Ja przypominam, nowa odsłona programu CPN od poniedziałku będzie obowiązywać.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Justyna Golonko już też w studio, więc więcej informacji o gospodarce. No i okazuje się, że coraz bardziej lubimy sobie wydłużać weekendy, ale niekoniecznie lubimy iść na długie urlopy. To się dzieje jedno kosztem drugiego.
4: No właśnie tak. Takie są najnowsze dane. Wynika z nich, że coraz więcej Polaków stawia właśnie na takie krótsze, kilkudniowe wyjazdy, a nie jedno- czy dwutygodniowe urlopy. Kiedyś to było bardzo popularne.
2: Nawet
4: i
2: trzytygodniowe urlopy bywały, prawda?
4: A teraz coraz rzadziej. Tak to sobie dzielimy i jeździmy na takie króciutkie urlopy. Machasz ręką.
2: To chyba nie jest zbyt dobre dla wypoczynku, prawda?
4: Pewnie nie, ale to jest też lepsze dla naszych finansów.
2: A no tak.
4: Bo takie krótkie jednak wyjazdy, one są znacznie tańsze. Jeżeli podróżujemy oczywiście po Polsce na te kilka dni, jeżeli oczywiście nie jedziemy teraz nad Polskie Morze, żeby była jasność, ale faktycznie coraz częściej wyjeżdżamy na krócej, bo to nie obciąża tak bardzo stanu też dni urlopowych, a daje odpoczynek od pracy, no i dla ciała i dla umysłu taką ulgę. O tym mówi dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z WSB Merito.
5: Dostrzegamy sytuację zupełnie odmienną, aniżeli była dotychczas, czyli wyjazdy są krótsze, ale częstsze, czyli nie ma tej tradycyjnej dwa albo raz w roku długich wyjazdów dwutygodniowych. Często Polacy korzystają właśnie z możliwości wykorzystania maksymalnie urlopu, to co dzieje się teraz właśnie w sierpniu, czyli możemy ten urlop wydłużyć. Duża część społeczeństwa zaczyna bardzo intensywnie podróżować i stąd te krótkie właśnie wyjazdy. Niektórzy nie umieją już odpoczywać długofalowo. Częstokroć się nudzą, to widać nawet po ofercie biur podróży.
2: No rzeczywiście, nasze przyzwyczajenia się mocno zmieniły w ostatnich nawet nie latach, tylko dekadach. Natomiast jedno się nie zmienia, są rzeczy, które nas irytują w sklepach i masz na to badania.
4: Tak, mam na to badania, na co narzekamy najczęściej, co nas bardzo denerwuje, tak to nazwijmy może ładnie, dobrze? I tak, wynika z nich, że najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki. To nas irytuje. Mnie to irytuje.
2: O, nie lubię tego, mnie potwornie.
4: Ja też bardzo, czyli należymy właśnie do tej grupy. A irytuje to ponad 30% konsumentów. Tak mówi Tomasz Staszczuk z firmy Kunstsor.
6: Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów. Ponadto co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek lub źle oznaczone produkty, czy zbyt mała liczba otwartych kas lub kas samoobsługowych. 20% badanych narzeka także na bałagan na półkach albo trudność w porównaniu cen i produktów.
4: Coraz gorzej reagujemy też na promocje, które wymagają zakupu kilku sztuk produktu. Irytowało to co piątą badaną osobę. Ja też należę do tego grona.
2: No powiem szczerze, też się do niego zapisuję. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Filip Jastrzębski już też w studio, czyli teraz o sporcie i jak od paru dni oczywiście królowa sportu, lekka atletyka.
7: Lekka atletyka i Mistrzostwa Europy na otwartym oczywiście stadionie w Birmingham. Trwa już sesja poranna z udziałem polskich reprezentantów, a na miejscu jest Rafał Bała. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie. No bardzo dużo się tutaj dzieje, jeśli chodzi o Polaków. To jest oczywiście sesja kwalifikacyjna, ale mamy sztafetę, a to zawsze wywołuje mnóstwo emocji. Proszę sobie wyobrazić, że przed chwilą mieliśmy sztafetę męską, 4x400 metrów. No już nie taką wspaniałą, nie zdobywającą medale, tak jak kilkanaście lat temu, ale kwalifikującą się do finałów. I okazało się, że nasi zajęli w półfinałach 9 miejsce, a więc no mieli niepowiedz w finale. Tutaj widziałem, że za głowy się łapali, ale okazało się, że Filip Moterski, kierownik naszej ekipy, szybko złożył protest. Na kogo? Na Francuzów. Francuzi popełnili błąd. przy zmianach, przy przebiegnięciu linii. No i okazało się, że dyskwalifikacja, zatem będzie nasza sztafeta w finale. Teraz kobiety przed chwilą pobiegły, zajęły piąte miejsce w swojej serii, a zatem czekają, czy wejdą z czasem. Nie biegła Natalia Bukowiecka, biegła za to ta niesamowita mistrzyni świata na ostatniej zmianie juniorek. Oczywiście Anastazja Kuś rzut oszczepem, Maria Andrzejczyk za chwilę będzie rzucać. Wcześniej Małgorzata Grugla już pierwszej tej serii.

0: Kolejce rzucała w pierwszej grupie, no i zajmuje na razie piąte miejsce, ale tutaj wszyscy zgromadzili się dla jednego człowieka. Armand Duplantis dziś będzie skakał o tyczce, oczywiście w kwalifikacjach na razie. Ten konkurs się rozkręca, jeszcze już właściwie ponad godzinę trwa, ale Duplantis dopiero się rozgrzewa, bo on zacznie skakać mniej więcej za 15 minut.
1: Dziękuję za relację. Na pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu udana sesja poranna w wykonaniu naszych reprezentantów. Awans do wieczornych półfinałów uzyskali Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, Justyna Kozan na 200 metrów stylem zmiennym oraz bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów motylkowym. W Toronto sukces Igi Świątek, która po raz pierwszy w tym sezonie triumfowała w turnieju tenisistek. To jej 26. zwycięstwo w karierze. W finale w dwóch setach ograła Jelenę Rybakinę z Kazachstanu.
2: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski. Na pewno to był intensywny tydzień i cieszę się, że skończył pozytywnie.
1: Triumf w Toronto pozwolił Idze Świątek wrócić na piąte miejsce w światowym rankingu. I jeszcze piłka nożna i awans piłkarzy Jagiellonii i Białystok do decydującej czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca sprawili miłą niespodziankę i wyeliminowali Glasgow Rangers.
3: Bardzo dziękuję i gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii naszego klubu, bo to, co się tu wydarzyło na Ibrox, to jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
1: Lech Poznań dotarł już na Wyspy Owcze i dziś spróbuje przypieczętować awans do czwartej rundy. W decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League zagrają natomiast Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Filip Jastrzębski o sporcie, dziękujemy.
4: A teraz Magdalena Mikołajczyk w studio i czekałem całą godzinę, żeby to powiedzieć, bo wymyśliłem, uwaga, bardzo kiepski dowcip. Teraz będzie niezły cyrk.
5: Tak, teraz będzie niezły cyrk. Żart rzeczywiście lekko żenujący, ale widzę, że jesteś zadowolony, więc
4: człowiek,
5: to najważniejsze.
4: Człowiek musi, bo inaczej się udusi.
5: Proszę Państwa, kultowe widowisko plenerowe Sen o mieście powraca po 10 latach na dziedziniec Muzeum Narodowego w Lublinie. I to jest spektakl inspirowany poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, znakomitego poety, ale to jest wszystko wyrażone poprzez sztukę cyrkową, więc gra świateł, gra no właśnie artystów cyrkowych. Janusz Opryński, reżyser tego spektaklu, tak mówi o pomyśle na to przedstawienie.
6: Na początku wydawało się, że to jest szokujący pomysł, że tą historię opowiemy przez emocje sztuki cyrkowej. Okazuje się, że można. Że można znaleźć w sztuce cyrkowej takie emocje, upadki, niebezpieczeństwo, że to podbija dramaturgię. Jestem w ogóle, w jakiś sposób mogę powiedzieć, jako reżyser dumny z tego przedstawienia, że mogę mówić o energii miasta.
5: I chyba słusznie Janusz Opryński jest dumny. Ja wprawdzie nie widziałam tego spektaklu, ale znam kogoś, kto widział i był zachwycony. Więc Sen o mieście w Lublinie do 17 sierpnia spektakle plenerowe można oglądać. Jeśli chodzi o inne pomysły, propozycje cyrkowe, to Cyrk Zalewski, najstarszy cyrk w Polsce, jeździ po różnych miejscowościach do końca sierpnia w bardzo codziennie właściwie w innym miejscu. Wspaniałe międzynarodowe widoczne. No i myślę, że zawsze oglądając przedstawienia cyrkowe zastanawiamy się, jak sprawa bezpieczeństwa wygląda. No i tak o tym mówi Ewa Zalewska.
7: No właśnie na tym polega cyrk, widowisko cyrkowe, że ryzyko jest wpisane w ten zawód, a broni ich najbardziej ich profesjonalizm. Bo po to ćwiczą latami. Oczywiście zawsze próby i ćwiczenia są zawsze z zabezpieczeniem. Występ to już zależy i od indywidualnego artysty. Wie, kiedy może sobie pozwolić na ten najtrudniejszy element, a kiedy nie.
4: No, o to chodzi chyba, żeby ten oddech wstrzymać na moment w cyrku.
5: Tak, no, ale ja zawsze mi po prostu tchu brakuje, bo ja się boję o tych cyrkowców. No, ale to są profesjonaliści. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inne festiwale, to od 14 do 16 sierpnia w Oleśnicy jest Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny. Festiwal Enklawa w Elblągu, też cyrkowy, od 18 do 23 sierpnia. A jak ktoś chce w mniej dosłowny sposób z cyrkiem się kontaktować, to polecamy znakomite, nagrodzone na Prix w 1996 roku słuchowisko Cyrk odjechał, lwy zostały. I tytułowy cyrk oznacza miniony system, bo chodzi o przełom transformację ustrojową, na

0: Natomiast te lwy to ludzie, którzy próbują się w nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Tu wokoło na tysiącach hektarów poza człowiekiem nie ma nic do żarcia. O, proszę, jakie napalone.
2: A póki były w radzieckim cyrku, chodziły po sznurku. Na jedno trzaśnięcie bata przez ogień skakały, a teraz jak z klatki wyszły, to wilki zmieniły się. Z bestią i człowiekiem wolność robi to samo.
0: Genialne słuchowisko.
3: Jerzy Bończak, Mariano Pania.
0: Tak,
3: jeśli dobrze
0: między
3: poznaję.
0: Innymi.
3: Magdalena Mikołajczyk, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Patryk Michalski też już w studiu.
4: Dzień dobry.
3: Z pytaniem takim właśnie chyba idealnym na wakacje.
4: No
3: być
4: my
3: może cyrkowych nie tylko.
4: Szpagatów nie robiliśmy, tylko po prostu zapytamy, co zrobić z takim ekstra wolnym dniem, jaki dziś wiele osób ma.
3: Takim tylko dla nas, prawda?
4: Tak.
3: Och, to w Tylko Szczerze czekamy na państwa głosy. Patryk Michalski przede wszystkim czeka. Samo południe się skończyło. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jam. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenCharge.pl. Orlen z energią.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam.

0: zapraszam. Cały czas bardzo duży ruch na A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj niestety ten fragment autostrady jest zwężony z powodu remontu i niestety dlatego ten korek ma prawie 14 km. Tutaj można przed węzłem Pelplin zjechać na drogę krajową numer 91 i pojechać drogą krajową właśnie, czyli starą jedynką na tym odcinku, bo niestety tutaj ten czas oczekiwania na przejazd i po prostu ten czas spędzony w korku to na pewno ponad godzina. S7 odcinek Elbląg-Ostróda w pobliżu Pilony i Komorowa-Żuławskiego. Na tym samym odcinku w odległości 2 km doszło do 2 kolizji. Zderzyły się 2 samochody osobowe i w jednym i w drugim przypadku i z tego powodu jezdnia w kierunku Trójmiasta jest całkowicie zablokowana. Tutaj można objechać ten fragment przez Pasłęk drogami wojewódzkimi 505 i 507. Cała południowa obwodnica Krakowa na miejskim odcinku, czyli A4, jest zakorkowana jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa lub próbując zjechać węzłem Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tutaj jest także korek przy samym zjeździe z tego węzła do Libertowa, później także na wysokości Jawornika, a na koniec także ten podhalański odcinek Zakopianki już cały w korku, więc między Nowym Targiem a Zakopanem dużo lepiej pojechać drogami wojewódzkimi 957 i 958 przez Chochołów i Witów. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 10, to do 14 protestują na niej organizacje rolnicze na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. Tu przypomnijmy, polega ten protest na cyklicznym blokowaniu przejścia dla pieszych w takim cyklu 10 minut blokowania, 10 minut przejazdu i 57 km będzie zablokowany w ten sposób do godziny 14.
1: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Ewakuacja w centrum Warszawy. Saperzy pracują na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej. Donald Tusk miał nalegać na wspólny start w wyborach. O kulisach spotkania liderów koalicji za chwilę nasz reporter. Wrocławscy policjanci w pełnej gotowości. Już jutro super mecz Milan kontra Manchester. Akcja saperów i ewakuacja w centrum Warszawy. Na terenie budowy znaleziono niewybuchy. Odkrył je operator koparki, mówił w TVP Info młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
2: Wczoraj po godzinie 15 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Teren został ogrodzony i zabezpieczony. Dzisiaj po godzinie 10 na miejsce przybył patrol saperski, co wiąże się oczywiście z ewakuacją ludzi z pobliskich budynków. Aktualnie skrzyżowanie ulic Żelaznej i Grzybowskiej jest wyłączone z ruchu.
1: Ewakuowanych zostanie m.in. 8 biurowców, w sumie około 4000 osób. Premier namawia koalicjantów do wspólnej listy. Portal Onet informuje, że Donald Tusk miał poruszyć ten temat na ostatnim spotkaniu liderów. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Premier miał przekonywać koalicjantów, że wspólna lista to najbezpieczniejsza droga do utrzymania władzy. Donald Tusk wyraził obawę, że opozycja wystartuje z jednego komitetu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński, pytany o sprawę, mówi, że dziś za wcześnie na decyzję.
4: Będziemy pewnie w jakimś takim okresie przed wakacjami, za rok więcej wiedzieć, bo będziemy mierzeni i w sondażach rzeczywistości tuż przed wyborami.
3: Politycy opozycji nie wierzą w projekt wspólnej listy koalicji rządowej. Michał Nieznański z Konfederacji jest przekonany, że Lewica wystartuje sama. Jednocześnie zapewnia...
5: Konfederacja wystartuje z własnych list wyborczych. My się nie szykujemy do wspólnego startu z Jarosławem Kaczyńskim.
3: Sondaże nie dają szans na samodzielne wejście do Sejmu zarówno PSL, jak i Polsce 2050. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Mieszkańcy i turyści w Chorwacji uciekają przed potężnymi pożarami. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Pilne ostrzeżenie wydała polska ambasada w Chorwacji. Ogień szybko rozprzestrzenia się na południowo-zachodnim wybrzeżu kraju. Służby ratunkowe ewakuują mieszkańców i turystów. Z ogniem walczy ponad 150 strażaków. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr i wysokie temperatury. Etna wciąż więzi turystów na Sycylii. Lotnisko w Katanii nie działa. Już 7 dzień nie latają m.in. samoloty do Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Katowic. Wulkanolodzy przyznają, że tak długotrwałej aktywności Etny nie obserwowali od dekad. Firma zarządzająca lotniskiem w Katanii mówi o największym

0: największym kryzysie od 20 lat.
1: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAC podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Przeloty i odloty na lotnisku w Katanii pozostają wstrzymane do 2 w nocy.
2: To są aktualności jedynki.
0: Europejczycy coraz chętniej przesiadają się do elektrycznych samochodów. Kuszą dopłaty do tego rodzaju aut. Powodem wzrostu zainteresowania elektrykami są też drożejące paliwa. Tłumaczy Tomasz Bęben ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
3: W pierwszym półroczu tego roku w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 1 200 000 nowych samochodów w pełni elektrycznych. To już ponad 20% wszystkich nowych rejestracji. Czyli mniej więcej co piąty nowy samochód rejestrowany w Europie jest elektryczny. W Polsce również widzimy wzrost. Na koniec czerwca mieliśmy prawie 155 tysięcy samochodów całkowicie elektrycznych, a w pierwszym półroczu tego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 22 tysiące.
0: Zdaniem ekspertów samochód elektryczny warto oceniać nie tylko przez pryzmat ceny zakupu, ale całkowitego kosztu użytkowania. Mobilizacja we wrocławskiej policji. Funkcjonariusze szykują się na jutrzejszy mecz Manchester United z AC Milanem. Na stadionie pojawi się ponad 40 tysięcy kibiców z prawie 50 krajów, a wielu z nich odwiedzi także centrum miasta. Policjanci już ruszyli do akcji, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
4: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów zaangażowane tego zabezpieczenia, w które właściwie wchodzą jednostki z całego kraju. Także większe siły i środki i przede wszystkim 3-dniowa policyjna akcja. Z uwagi na strefę kibica i ścisłe centrum, które przewidujemy, że być może zamieni się w jedną wielką strefę kibica.
0: Wrocławskim funkcjonariuszom będą pomagać policjanci z innych części kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Pogoda.
0: W całej Polsce słonecznie ciepło, do końca dnia nigdzie nie będzie padać. Od 24 stopni w okolicach Suwałk, 26 w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie, do nawet 30 w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w stolicy 1012 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 79 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4, w Szczucinie 78, ubyło 6, w Zawichoście 178, ubyło 4, w Puławach 76, ubyło 6, w Warszawie 111, ubyło 6, w Kępie Polskiej 163, przybyło 3, w Toruniu 84, przybyło 7, w Tczewie 208, ubyło 2, na Sanie w Przemyślu 87, ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 51, bez zmian, na Bugu we Włodawie 54, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 105 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, u Ujściany Sykłockiej 273, przybyło 4, w Malczycach 90, ubyło 12, w Połęcku 17, ubyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 112 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 154, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
12: zapinamy pasy,
11: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
12: Zapraszamy Marcin Kusy
11: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Kwadrans po 13. Piękne promienie słońca wpadają do naszego studia radiowej jedynki. To piękne, słoneczne, piątkowe popołudnie zapowiada wspaniały, gorący letni weekend. A ja gorąco zapraszam do rozmowy. Patryk Michalski, dzień dobry.
1: Tylko szczerze.
0: A żebym mógł z Państwem porozmawiać, to proszę do nas dzwonić 22 645 22 66. No i jest też tak, że dla niektórych ten weekend rozpoczął się w zasadzie już wczoraj po południu, bo wiele firm, instytucji dziś nie pracuje z racji jutrzejszego święta. Dziś pracownicy odbierają dzień wolny. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Pan albo pani macie właśnie wolne, ale mąż, żona, partner, partnerka musieli jednak pójść do pracy. Dzieci być może są na koloniach, albo w ogóle jesteście państwo sami i macie ten dzień tylko dla siebie. Co robić w taki piękny, wolny dzień tylko dla siebie? To pytanie do dzisiejszej rozmowy. Posłuchajmy pierwszych pomysłów.
2: Czytam książki, coś obejrzę, jakiś film, pogram na komputerze albo coś pooglądam na tym komputerze.
3: I tak po prostu na spokojnie.
2: Tak, na spokojnie.
4: Jest kilka rzeczy, które mogłabym robić. Mogłabym czytać książkę, mogłabym praktykować jogę, mogłabym się uspokajać, siedzieć, leżeć, rozciągać się.
3: Leniwie, aż przyjemnie, można by rzec, tak?
5: Mhm. Jestem już na emeryturze i tak właściwie luz bluz.
6: Zbierałbym bursztyny na Mierzei Wiślanej.
7: Książka na pewno. Zaległe rzeczy, które trzeba było zrobić w domu, a teraz już mam czas, bo nikt mi nie przeszkadza, to mogę zrobić. Kawa zawsze. Tak? No i chyba tyle. A po południu może krótka drzemka. Też lubię.
8: Na pewno książka, trochę muzyki, spacer, ale nie w takim upale, jak jest teraz. I po prostu, no, spędzanie czasu bez niczego na głowie.
9: Owoce, lody, plaża i tak.
3: Pełen relaks.
9: Tak, zupełnie relaks.
10: Zaparzyłbym dobrą kawę, spędziłbym czas na balkonie, oglądając.

0: sobie w okoliczną naturę.
1: Mam wrażenie, że bardzo wiele osób mówi podobnie, czyli chyba nie tęsknimy za jakimiś ekstremalnymi przygodami, tylko po prostu z takim spokojem. Mam takie wrażenie. Ma pan podobne?
0: Tak, spokój, wypoczynek. Po ciężkim tygodniu pracy to dobrze jest wypocząć.
2: Mam podobne wrażenie, co Aleksander Ziemiańczyk, ale mam jeszcze jedno wrażenie, bo w tej sondzie w zasadzie wszyscy mówili o tym, że robiliby coś przyjemnego. Coś, co ich zrelaksuje, tylko jedna pani powiedziała, że może zrobiłabym jakieś zaległe rzeczy w domu, więc coś, co wiąże się z jakimiś obowiązkami. Reszta wskazywała na relaks. To jestem ciekaw, na co państwo wskażą uwagę. Dzisiaj można się rozmarzyć i te marzenia można wypowiedzieć na naszej antenie. Co chcielibyście państwo robić, jeśli dostalibyście taki dzień wolny tylko dla siebie? Ekstra, taki jaki wiele osób pewnie ma właśnie dziś. Może to być wypad do kosmetyczki, może być samotny spacer w lesie, wyjazd na ryby, czy może jednak właśnie dzień z rodziną, z przyjaciółmi, bo nie lubicie państwo spędzać czasu sami. Tym też można się pochwalić, o tym też można opowiedzieć. 22 645 22 66. Proszę już dzwonić, Tomek czeka na państwa telefony. Można też komentować na naszym Facebooku i pierwsze komentarze ciekawe się pojawiają, a my będziemy sobie rozmowę ze słuchaczami przeplatać rozmową z naszą ekspertką. Dziś jest z nami dr Ewa Kosowska-Korniak, mediatorka, trenerka kompetencji miękkich i nauczycielka mindfulness. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: I nawiążę do tego, co usłyszeliśmy w sądzie przed chwilą. W zasadzie wszyscy mówili o tym, że taki ekstra wolny dzień tylko dla siebie wykorzystaliby naprawdę na rzeczy przyjemne. Czy to znaczy, że trochę zmieniamy sposób, w jaki spędzamy swój wolny czas? Zwracamy uwagę na to, że nie zawsze w wolny dzień, taki jak mamy dziś, trzeba biec do urzędu, załatwić zaległą sprawę, do lekarza, tylko można to poświęcić na przyjemności?
3: Myślę, że jest coraz większa świadomość tego, że warto nic nie robić, czyli że możemy porzucić tą taką potrzebę bycia produktywnymi i ten wolny dzień przeznaczyć po prostu na to, co nam sprawia przyjemność i na robienie różnych rzeczy bez planu, bez żadnych założeń. Po prostu na takiej pełnej spontaniczności, słuchając siebie, tego, czego potrzebujemy, czego nam brakuje, albo na co mamy w danej chwili ochotę. Myślę, że to jest bardzo duża sztuka w takim pędzącym życiu, pełnym zadań, wyzwań, grafików i terminów, zrobić sobie taki totalnie wolny dzień bez planu i bez potrzeby bycia efektywnym.
2: Sztuką jednak jest pewnie wyzbyć się też jakiegoś poczucia winy, że ten czas marnuje, bo właśnie to marnowanie czasu też nam czasem, nomen omen, jest potrzebne.
3: Przede wszystkim właśnie bez poczucia winy, bez potrzeby bycia produktywnym, bez potrzeby wypełniania zaległości, tylko w takim pełnym słuchaniu siebie. Jeżeli ja potrzebuję spokoju, a takie głosy się pojawiały w sądzie słuchaczy, to po prostu nie włączam niczego, co mi ten spokój odbiera. Nie słucham głośnej muzyki, nie słucham, nie wiem, nie oglądam mediów społecznościowych, tylko po prostu jestem w ciszy, w spokoju, w słuchaniu odgłosów przyrody, w słuchaniu bicia swojego serca, w kontakcie ze sobą. Jeżeli potrzebuję aktywności fizycznej, no to po prostu idę na długi spacer, albo siadam na rower, albo robię coś innego, co tego wymaga. Chodzi o to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja potrzebuję, co mi podpowiada mój organizm, co teraz jest dla mnie dobre. A być może to będzie potrzeba robienia czegoś innego niż zwykle, na przykład.
2: Czyli trochę odpoczynku od rutyny, od codzienności.
3: Tak, to jest najważniejsza chyba taka wskazówka na to, jak spędzić dobrze taki dzień. Trzeba robić coś, co pozwoli nam wyrwać się z rutyny i pozwoli przeżyć ten dzień zupełnie inaczej. Na przykład coś bardzo kreatywnego, bo to bycie kreatywnym również bardzo nam poprawia funkcjonowanie naszego mózgu, otwiera nowe obszary, otwiera nas na nowe pomysły, nowe wyzwania, więc daje bardzo dużo korzyści. Dajmy sobie taki czas na bycie blisko siebie tego dnia i na takie pełne wsłuchanie się w siebie. Ja osobiście polecam praktykowanie uważności i to może być fajny moment, żeby po raz pierwszy tego doświadczyć, czyli świadomie doświadczać chwili obecnej.
2: Tak,
3: słuchajcie,
2: żeby
3: wszystko, dzieje.
2: Żeby zrobić, żeby rzeczywiście wejrzeć w głąb siebie i spędzić ten dzień naprawdę samemu ze sobą, co przecież później dobrze zrobi dla całego otoczenia, dla rodziny, dla przyjaciół, dla tych, z którymi na co dzień też spędzamy czas. A jak państwo by spędzili taki ekstra wolny dzień tylko dla siebie? 22 645 22

0: 66. Pani Katarzyna dziś pierwsza zabierze głos. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Ja szczerze mówiąc, ten dzień wykorzystałabym na taką ucieczkę od codziennej gonitwy. To znaczy bardzo chętnie bym, ja bardzo lubię morze i chciałabym ten dzień spędzić na przykład nad morzem, ale nie na plaży, gdzieś między parawanami, tylko w jakimś spokojnym miejscu, może być poza sezonem, gdzie nie ma tłumów ludzi i po prostu siedzieć, patrzeć na morze, wypić dobrą kawę, poczytać książkę, rozejrzeć się dookoła, czyli mieć czas na dostrzeganie tego, na co w codziennej gonitwie nie mam czasu po prostu.
0: No ale nie każdy też mieszka nad morzem. To czy wyobraża sobie pani taką sytuację właśnie, że jest wolny dzień, więc spontanicznie na dworzec, pierwszy pociąg nad morze i mamy
1: na przykład,
0: i za kilka godzin
1: przykład,
0: jesteśmy na plaży.
1: Na przykład, ale można po prostu pójść do parku i zacząć się rozglądać, dostrzegać liście, wiewiórki, coś, czego nie dostrzegamy, bo zazwyczaj pędzimy gdzieś po prostu.
0: Tak, czyli to trochę w nawiązaniu do tego, co nasza ekspertka powiedziała, trochę się zatrzymać, być uważnym, uważną, wejrzeć trochę w głąb siebie. No to mamy pierwszy pomysł, by jechać nad morze i po prostu spędzić taki ekstra wolny dzień dla siebie w ten sposób. Być może w ten weekend to będzie trudne, żeby spędzić dzień samemu ze sobą nad morzem, bo jak słyszeliśmy kilkadziesiąt minut temu w magazynie W Samo Południe, nad morzem jednak oblężenie i mnóstwo turystów, ale za chwilę będzie pewnie trochę puściej. To była pani Katarzyna. 22 645 22 66. Jak spędzić ekstra wolny dzień tylko dla siebie, tylko z samym sobą? No bo przecież taki ekstra wolny dzień dzisiaj wiele osób ma w związku z jutrzejszym świętem. Piszą państwo też o tym na Facebooku. Pan Krzysztof nie wymaga wiele, bo pisze tak. Dla mnie wystarczy pokój. Do tego radio, ciekawa książka, cisza oraz spokój, żeby móc dobrze wypocząć, zregenerować siły po ciężkiej pracy i obowiązkach oraz żeby nie myśleć o problemach. Najlepiej z dala od negatywnych informacji i polityki, które niszczą psychikę i denerwują. Panie Krzysztofie, no to rzeczywiście też bardzo dojrzale. Myślę, że pan podszedł do tematu i cieszę się, że to radio tam się pojawiło w pana komentarzu, bo rzeczywiście radio czasem też może być fajnym towarzyszem tego dnia. Takiego dnia tylko dla siebie. 22 645 22 66. Czekamy na państwa telefony, tylko szczerze.
2: Polskie Radio.

0: Uch, trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest snów.
1: No, dwa dni temu to było zaćmienie, a teraz 29 minut po 13.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I mamy piątek. Piątek dla wielu przecież wolny, taki ekstra wolny dzień z racji jutrzejszego święta, które wypada w sobotę. Więc i my dziś pytamy, co zrobić z takim ekstra wolnym dniem tylko dla siebie. Może też dokąd uciec, jeśli trzeba spędzić taki dzień tylko samemu ze sobą. Uciec trochę od codzienności, uciec od rutyny, o czym mówiła kilka minut temu nasza ekspertka. Ale są słuchacze. I posłuchajmy, co oni powiedzą. 22 645 22 66 to numer do naszej audycji i właśnie ten numer pan Wojciech wybrał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, uszanowanie dla pana redaktora i dla wszystkich słuchaczy. No, ja jestem obecnie w pracy, ale nie trzeba wyjazdu nad morze, tylko bym proponował w tych dniach udać się do pobliskiego lasu i poobejmować drzewa. Może ktoś uważa to za śmieszne, ale tyle energii, co drzewa dają, to potem jest takim magazynem dla człowieka, bo to jest, ja już sprawdziłem i dużo czytałem na ten temat. Drzewa dają bardzo dużo energii. Także po powrocie do domu z lasu można kontynuować swoje obowiązki, marzenia,
1: albo przytulanie do ludzi.
3: Proszę?
1: Albo przytulanie do ludzi, skoro było przytulanie.
3: Albo przytulanie, panie redaktorze, do ludzi. No wszystkich pozdrawiam i proponuję, bo to jest, nic nie kosztuje, nawet daleko nie trzeba wyjeżdżać.
1: To prawda. Drzewa...
3: naprawdę wspaniałą sprawą.
1: To prawda, panie Wojciechu, nic, jeśli coś działa, to nie jest głupie, to po pierwsze. Po drugie, już naukowcy bardzo dokładnie przebadali, jaki dobroczynny wpływ dla nas ma obecność w ogóle sama w lesie. Jeśli przytulanie do drzew kogoś uspokaja, jest właśnie taką ucieczką od codzienności, to dlaczego nie? W końcu drzewa to też żywe organizmy, tak jak my, tak jak ludzie, prawda? To był pan Wojciech. Bardzo ciekawa propozycja, jak spędzić taki dzień samemu ze sobą, uciec trochę od codzienności. A jaką propozycję ma pan Mariusz? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. To jest nie tyle moja metoda, to metoda mojego kolegi. Mianowicie bierzemy ze sobą takie krzesełko wędkarskie, ale leciutkie. Znajdujemy sobie ładne, przyjemne miejsce, jeżeli chodzi o okoliczności, czyli załóżmy jakaś plaża nad rzeką, jakaś łacha, nazwijmy to jakiś, nie wiem, kawałek trawy. Siadamy na tym krzesełku i najważniejsze, zdejmujemy buty, zdejmujemy skarpetki i gołymi stopami, jak on to nazywa, uziemiamy się. Ja się z tego śmiałem, ale powiem jeszcze, że to działa.
1: Co pan wtedy czuje, jak pan spróbował?
4: Generalnie stopy chyba, tak samo i dłonie, tak, mają dużo tych receptorów, etc. Odczucie, że tak powiem, tego otoczenia jest zupełnie inne, tak? Czujemy wilgoć trawy, czujemy, nie wiem, gorąco piasku. Zupełnie inaczej niż kiedy jesteśmy jakby przez buty odcięci od tego, tak?
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście zupełnie inne tekstury człowiek wyczuwa pod stopami. No i rozumiem, że też trochę odcinamy się od tego wszystkiego, co nas otacza, trochę wyciszyć telefon wypada, prawda? I trochę pobyć samemu ze sobą.
4: Absolutnie tak, dokładnie o to chodzi.
1: Świetna propozycja, panie Mariuszu. Dzięki serdeczne. Myślę, że w ten weekend będzie okazja, żeby to wypróbować. Te rady od pana Mariusza, bo zapowiada się przepiękny, ciepły, bardzo słoneczny weekend, więc bierzemy krzesełko, zdejmujemy buty, skarpetki i się uziemiamy. Kolejna propozycja od pani Jadwigi, jak spędzić taki ekstra wolny dzień dla siebie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.

Chciałam bardzo powiedzieć, że faktycznie ten, co pan Mariusz powiedział, to bardzo dużo daje, kontakt z naturą, ale też uważam, że co najważniejsze, zacząć od sportu, czyli jak się wstaje w ogóle od najzdrowszej wody z cytryną, z różnymi takimi dodatkami, miód, nie herbata właśnie, tu na ciepło, potem sport, czyli kto

0: Czyli kwiecień, maj, czerwiec, lipiec nie do wytrzymania, sierpień nie do wytrzymania, chyba że ktoś to lubi. Potem wrzesień to jest znowu piękne polskie lato, tak jak w Polsce w lipcu z kolei. Październik cały czas można pływać w morzu, ludzie się opalają, kąpią. I właśnie grudzień bywa tak, że spędzamy święta, prawda, miś? My jesteśmy misi miśli. Znaczy ona jest misia, ale miś jest krócej.
1: A przychodzą, już kończąc, przychodzą na wasze koncerty, odchodzę znowu od Grecji, tak by się chciało z wami długo pogadać. Czy na wasze koncerty przychodzą ludzie, którzy pamiętają piosenki o Beniaminie i Emanuelu i dzisiaj oglądają, wiesz, chłopaków na scenie? Czujecie, że to są tak, że to jest taka grupa, która chodzi z wami od lat i lat i lat? Że są to fani prawdziwi?
2: No są też tacy, tak, wielu tak. jest takich, którzy przyjeżdżają z dziećmi i te dzieci już rzeczywiście wyrosły. Już mają po 18 lat, więc tak, tak.
0: Wiesz, kumpele, wiesz, to jest bardziej na takiej zasadzie już tam fani.
2: Ale też dużo jest zupełnie, zupełnie młodych takich dzieciaków, które, ja mam wrażenie, że gdzieś tam dopiero od Baśki, od tak, tych 2000-tych lat.
0: Zdecydowanie.
1: Mamy Madame in Poland, czekamy na więcej. Czy Wilkowo coś więcej muzycznie się wydarzy w najbliższym czasie, czy tylko koncerty?
0: Jest singiel, no ale czekaliśmy na ten... nawodowanie tego singla z Wilkowym singlem. No i tam pewnie za...
1: Na jesień.
2: No na jesień, tak. Albo na wczesną wiosnę.
0: Albo na wczesną wiosnę, bo na jesień trochę szkoda, bo to dobra, dynamiczna piosenka.
2: No ale zimą będziemy grać koncerty, bo wracamy w grudniu na trasę mistycznie. I będzie to 5 koncertów.
0: Fajne odbicie mieliśmy, bo graliśmy w zeszłym roku te koncerty.
2: W tym roku,
0: tak, tak, w styczniu. Tak. I teraz wracamy.
2: Białystok, Bielsko, Poznań, Wrocław i Łódź.
3: Na pewno będziemy jeszcze o tym informować. Jest jeszcze jeden przystanek na tej drodze, czyli 31 dzień sierpnia, tak?
2: Tak.
3: Będzie impreza?
2: Nie mogę powiedzieć.
3: Niespodzianka, znaczy się. No to wszystko jasne. To my już teraz składamy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i fantastycznych lat spędzonych na scenie i w Grecji. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Czekamy na więcej. Madame in Poland. Robert Gawliński i Monika Gawlińska, która zawsze przy Robercie. Dziękujemy bardzo.
3: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy również.
3: No i jeszcze będzie Rachela.
0: I ja również dziękuję. Kochanie.
3: I podoba najlepszy tak? numer. Naprawdę, mam dokładnie to samo. Dreszczę do dziś, kiedy słucham. I ten
2: uwielbiam.
3: Początek.
1: No to dreszczujcie.

0: Uwielbiam to. Pamiętają państwo teledysk, a jak nie pamiętają państwo, to przypomnę w klipie Charlene Spiteri w roli Elvisa Presleya. Piękne.
1: Bardzo jest podobna.
0: Tak, bardzo, to bardzo.
1: Polecamy, zachęcamy do tego, żeby
0: i nie było wtedy
1: sobie
0: programu Twoja twarz brzmi znajomo.
1: A idealnie by pasowała.
0: Oczywiście.
1: Zachęcamy, żeby wracać czasami do starych teledysków. Naprawdę są to perełki. No i zachęcamy, żeby w Mrozach się pojawić już jutro. Kolejna odsłona trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską. Oj, będzie się działo.
0: Bardzo, to czekamy. Znaczy, jesteśmy w dość niezręcznej sytuacji z Ulą oboje, gdyż akurat my wyjątkowo w ten weekend nie pojedziemy tam. Natomiast będą tam nasi koledzy, koleżanki, będzie Lato z Radiem i będą artyści na scenie. Zapraszamy wszystkich państwa już jutro na scenie, między innymi Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny.
1: I to podobno w tym duecie.
0: No właśnie, no, nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żeby zaśpiewali inną piosenkę, będąc razem na tej wyjątkowej scenie Lata z Radiem w Mrozach właśnie.
1: No to posłuchajmy. Co to za utwór?

0: nas.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: My jeszcze pas nie mówimy, jeszcze będziemy z Państwem do godziny 16, a potem jak walniemy ręką w stół, to...
3: O tak, jadę dzisiaj na Mazury do mojego kochanego pieska i do oczywiście wspaniałych bliskich i będę spacerować, jeździć rowerem. A jutro, może mogę jeszcze przypomnieć, kto jutro wystąpi w Mrozach, bo wydaje mi się, że za mało powiedziałem, że oprócz Eweliny Flinty i Łukasza Zagrobelnego będą Patrycja Markowska, która wczoraj nas odwiedziła, mogą Państwo znaleźć relacje z tej wizyty między innymi na Instagramie, Kamil Bednarek, Bejba. Wiesz, kto to Bejba?
2: Nie, ja powinnam.
3: No, tak i nie. Bejba to Blanka. Potem ci powiem dlaczego. Andrzej Wioseczny, Pektus, Alicja Szemplińska, Kobranocka, Universe, Bratanki i grupa Demono. Do zobaczenia jutro w Mrozach. Bez względu na wszystko, proszę przyjeżdżać. Pogoda ma być piękna.
2: No to co, Bejba? Lecimy, no,
3: lecimy
2: do nowości.
3: Co tam mamy teraz? Django!
2: Dziś ukazała się płyta zespołu, który powstał 13 lat temu, więc nie możemy o nim mówić w kategoriach, że oto młodzi ludzie debiutują. Nie, ten zespół ma już na swoim koncie kilka poważnych przebojów. Ma też kilka bardzo istotnych nagród i to jest zespół, który postanowił na nowej płycie nie zmieniać stylu muzycznego. To jest dalej pomieszanie gatunków od soulu, disco, hip-hopu i elektroniki, ale postanowił być bardziej radosny. Być może dlatego cały album postanowił zatytułować Sunshine. I taki jest też tytułowy utwór, który dziś pojawił się jako singiel. My już Państwu proponowaliśmy utwory wcześniejsze z tego albumu. To jest płyta, która jesienią przypomni nam o lecie. Serdecznie ją Państwu polecamy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Czy kuchnia francuska jeszcze istnieje?
2: Czy jest zróżnicowana, czy jest scentralizowana?
1: No właśnie, czy tylko Paryż, a może Langwedocja, Alzacja?
2: Podróż po regionach i po daniach, które można zjeść tylko na miejscu.
1: Jedynka, Polskie Radio, Apetyt na Europę, Tomasz Prangę-Barczyński,
2: Łukasz Modelski.

0: Polski już w sobotę po 16.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
1: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
11: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam na A2. Na wysokości Woli Lubiankowskiej, jadąc w kierunku Warszawy, czyli to jest między Wiskitkami a Sochaczewem, doszło do zdarzenia drogowego i korek ma ponad 10 km. Nawet już dochodzi do 15. W przeciwną stronę też jest spowolnienie. Na razie nie znamy szczegółów tego zdarzenia, ale rzeczywiście zator jest poważny. Droga krajowa numer 19 na Podkarpaciu, tutaj między Boguchwałą a Domaradzem w pobliżu Małówki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch naprzemienny na 221 kilometrze. Na Podkarpaciu cały czas także są utrudnienia na drodze krajowej numer 28 na trasie Sanok-Przemyśl w pobliżu Tyrawy Wołoskiej. Tutaj przypomnijmy, zapalił się samochód osobowy. Na szczęście bez poszkodowanych, ale kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 293 kilometrze. Teraz Mazowsze na granicy z Podlasiem. Droga krajowa numer 63, trasa Siedlce-Sokołów Podlaski w pobliżu miejscowości Bielany Wąsy. Zdarzyły się samochód osobowy i motocykl. Jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 247 kilometrze. Służby informują, że na krajowej siódemce odblokowano odcinek Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu Kiełpina. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. Na 340

24 kilometrze przejazd już udrożniono, ale niestety zakorkowany jest cały wyjazd z Warszawy w kierunku Gdańska właśnie aż do Palmir. I jeśli chodzi o A1, tutaj cały czas bardzo długi korek między Kopytkowem a Pelplinem na jezdni w kierunku Gdańska, bo tutaj kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem. Spowolnienie ma ponad 15 kilometrów. Objazd drogą krajową numer 91.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. O ile? O tym opowie nasza reporterka.
0: Biuro Informacji Kredytowej reaguje na wielki wyciek danych pacjentów. Proponuje darmowe alerty.
2: Każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z takiej ochrony.
1: W mrozach będzie wyjątkowo gorąco. Już jutro zawita tam lato z radiem. Szykujemy mnóstwo atrakcji.
0: Złoty mniej na litrze. W poniedziałek rusza pakiet CPN, ceny paliwa niżej, tym razem w nieco okrojonej wersji.
1: Rząd zdecydował się na obniżenie VAT-u z 23 do 8%. Niższa stawka będzie obowiązywała przez 2 tygodnie.
0: Szczegóły przekazało dziś Ministerstwo Energii. Poznała je Agata Król, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To jakie będą ceny na stacjach po weekendzie?
3: 95, 89 groszy taniej, czyli 6,41 za litr. Benzyna 98, złotówka mniej, czyli 7,20 zł za litr. Cena oleju napędowego spadnie do 7,37, to jest 1 zł i 3 grosze taniej. Takie wartości pojawią się w pierwszym obwieszczeniu Ministerstwa Energii, które zacznie obowiązywać o północy z niedzieli na poniedziałek. Resort będzie regulował ceny każdego roboczego dnia. Podane kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
3: Niższe ceny związane są z obniżeniem podatku VAT na paliwo do 8%. Przez 2 tygodnie wygeneruje to koszt dla budżetu państwa około 0,5 mld zł. Pakiet CPN zakończy się 31 sierpnia, więc w ostatni dzień wakacji.
0: Agata Król o tym, ile zapłacimy za paliwo po weekendzie. Dziękujemy za relację.
1: Biuro Informacji Kredytowej wprowadza darmowe alerty po wielkim wycieku danych.
0: Z systemu firmy prowadzącej dokumentację medyczną MyDoctor mogły zostać wykradzione informacje nawet 19 milionów pacjentów.
1: Ostrzeżenie od BIK-u dostaniemy SMS-em lub mailem, gdy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na nasze nazwisko.
0: Jak tłumaczy prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa, z bezpłatnej usługi na 3 miesiące będzie mógł skorzystać każdy, kto do tej pory nie wykupił alertów.
2: W związku z tym, że w tej chwili obywatele są pod dużą presją ryzyka, że ich dane zostaną użyte w niewłaściwy sposób, no to podjęliśmy decyzję, że każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z takiej ochrony, którą my nazywamy alertami BIK.
1: Żeby skorzystać z darmowej usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
0: Można to zrobić do 31 sierpnia. Po 3 miesiącach każdy może zdecydować, czy chce dalej korzystać z usługi za opłatą.
1: Już za godzinę drogowcy całkowicie zamkną dla ruchu warszawską Wisłostradę.
0: To z powodu przygotowań do jutrzejszych centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Czasowe ograniczenia wymuszą na zmotoryzowanych korzystanie z tras objazdowych, a także spowodują zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
0: W pobliżu mostu Marii Skłodowskiej-Curie na północy Warszawy jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
5: Dzień dobry.
0: Jak teraz wygląda ruch i powiedz, na jakim odcinku zostaną wprowadzone blokady?
5: Ruch jest teraz spory. Jak zawsze o tej godzinie na Wisłostradzie samochody cały czas poruszają się w obu kierunkach, jednak służby mają już przygotowane barierki i znaki, które pomogą im zamknąć całą trasę. Według planów ma to się wydarzyć dokładnie o 16:00, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Sama defilada będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina od godziny 16:00 do soboty do godziny 16:00. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK Most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
5: Kierowcy mogą ominąć zablokowany rejon praską stroną rzeki, korzystając z ulicy

0: Modlińskiej, Jagiellońskiej oraz Wybrzeża Helskiego. O północy wejdą dodatkowo w życie zakazy parkowania na Powiślu, a szczegółowych informacji o zmianach w komunikacji miejskiej udziela całodobowa infolinia pod numerem 19115.
1: Piotr Durys, dziękujemy za relację.
2: To są aktualności jedynki.
3: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Jordania i Arabia Saudyjska potępiły ataki na tankowce w cieśninie Ormus.
4: W ciągu ostatnich kilkunastu godzin co najmniej 3 jednostki zostały zaatakowane przez irańskie bezzałogowce. Nie ma doniesień o ofiarach.
3: Iran przepuszcza przez cieśninę te statki, które uiszczą na rzecz Teheranu kontrowersyjne opłaty żeglugowe. Wejścia do cieśniny strzegą zaś statki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Te nie przepuszczają tankowców z irańskim ładunkiem.
4: W ten sposób władze USA chcą zmusić Teheran do porzucenia żądań dotyczących poboru opłat.
3: Mrozy na Mazowszu. Kolejnym przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską.
4: I jutro od samego rana park imienia Piotra Starosty wypełnią atrakcje.
3: O godzinie 9 z plenerowego studia Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński poprowadzą kultową audycję Lato z Radiem.
5: Warto być z nami już od godziny 9, ponieważ wtedy tworzymy radio razem. Jesteśmy razem z Państwem. Bardzo mnie urzeka widok Państwa z odbiornikiem radiowym pod sceną, bo to znaczy, że radio wszędzie Państwu towarzyszy. Można wszędzie to radio zabrać.
3: Zapraszał Patryk Bedliński.
4: W południe rozpocznie się rodzinny piknik z życia wzięte. O 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
3: W całej Polsce słonecznie i ciepło, do tego czyste niebo lub niewiele chmur. Na termometrach od 22 stopni w Zakopanem, 25 w Łodzi do 29 w Szczecinie. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
4: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, na zachodzie miejscami umiarkowana. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16:00 ze względu na tak zwane zielone godziny warto korzystać z nadwyżki energii. Susza hydrologiczna występuje prawie w całym kraju.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jam. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca Program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi.
7: Znowu miałam rację.
6: W czym?
7: We wszystkim.
6: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
10: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Zawsze słyszę tę piosenkę, jak jutro ma być 30 stopni. Tak jakoś, taki zbieg, taka sauna.
1: No,
0: świetna
1: to jest mocny typ do tytułu piosenki wakacyjnej lata 2026.
0: Zdecydowanie. Gramy to i w Lecie z Radiem, gramy to i na letnisku. A my, chciałem powiedzieć, że lekko senni, ale jednak nie. Jednak nie, chociaż kawkę bym strzelił, to powiem ci teraz taką. No może zaraz coś.
1: Senny jesteś?
0: Tak, mam, bo ja mam kryzysy. Pierwszy kryzys mam 11.15, drugi...
1: 11.20, trzeci w okolicach przed 12, a potem już tylko zniżkuję. No oczywiście, to jest... Tak wygląda, drodzy państwo, moje życie.
2: Letnisko.
0: Ja swoje opiszę w książce na emeryturze.
1: Do 16 jeszcze trzy załamania, dwa kryzysy i jakoś. I będzie
0: weź,
1: weekend.
0: Bo robisz ze mnie jakiegoś histeryka w ogóle. Słuchacze pomyślą, że cierpisz ze mną, chociaż wiesz dobrze, że
1: nie
0: tak
1: cierpię.
0: Nie jest. No, że tu jakiś jestem chimeryczny, ten wcale tak nie jest.
1: Chimeryczno-hipochondryczny.
0: Dość stabilny jestem.
1: Stabilnie chimeryczno-hipochondryczny. Drodzy państwo, to
0: wracamy.
1: Jest piątkowe wydanie audycji Letnisko. To chyba będzie w ogóle przedłużony weekend, bo wiem, że część z państwa już dzisiaj ma wolne.
0: Tak, część poniedziałek.
1: W poniedziałek. A ponieważ jesteśmy na półmetku wakacji, no to proszę to jak najlepiej wykorzystać. W Letnisku mamy taką, przyjęliśmy sobie za punkt honoru przypominać państwu takie piosenki z przeszłości, które towarzyszyły nam w wakacje, kojarzą nam się z wakacjami, aha, albo w ogóle kojarzą nam się, bo śpiewaliśmy je często w dzieciństwie.
0: Kochaj mnie zwyczajnie, gdzieś ci grało, tak?
1: Ja śpiewałam. Tak? Ja, wiesz, bo to była taka sytuacja, że byłam na wakacjach w domku typu Brda.
0: Tak myślałem, że to było w Brdzie.
1: Mieliśmy magnetową typu Grundig i ja odpalałam lato z radiem, aha, i wtedy Anna Jurksztowicz miała taki numer: jesteś mój numerek one.
0: Aha.
1: Co ty, królu złoty? Nie, to Monika Borys była. Co ty, królu złoty, jesteś mój numerek one. Ja siedziałam, nagrałam sobie ten utwór na kasetę i potem odtwarzałam, bo chciałam spisać wszystkie słowa piosenki, żeby móc później śpiewać. Takie rzeczy robiłam.
0: Okej, okay. A co z tym wspólnego ma Anna Jurksztowicz?
1: Bo to też ładna piosenka.

0: Termometry w weekend pokażą nawet 30 stopni. Jeśli ktoś nie ma klimatyzacji w domu i nie planuje aktywności na zewnątrz, zapraszamy do kina. A ponieważ jest taki strażnik na letnisku, strażnik dobrego kina,
1: tak,
0: przenosimy się dziś do niego. Ostatnio to on wysiadywał nasze krzesełka w studiu, pił z naszych kubeczków, jadł z naszych talerzyków. Dziś sam wyruszył w podróż i dał się złapać ośmiornicy nad morzem. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu. Dzień dobry!
1: Cześć, Łukasz.
2: Tak jest, drodzy państwo.

0: Czułem koza, czułem i zostałem wygnany po prostu ze studia jedynki, ale trafiłem całkiem nieźle, bo rzeczywiście w Gdańsku i rzeczywiście wylądowałem w Mackach Ośmiornicy, a konkretniej rzecz biorąc w Mackach festiwal Octopus. Festiwal, który odbywa się po raz 9. Jest to festiwal poświęcony kinu gatunkowemu.
1: Czyli temu, co lubisz.
0: Dokładnie tak. Horrory, filmy akcji, makabra, krew, dzikie komedie.
1: Nasz Łukaszek.
2: Tak.
0: Chleb codzienny, tak jest.
2: Co nam dzisiaj?
0: Widzicie, prowadzę życie na krawędzi.
2: No ale kino cię dogania zawsze, Łukaszu. Ja tutaj mam takie wypisane wstępne tytuły, o których będziesz mówił, ale chciałbym powiedzieć, co takiego, o czym nam dzisiaj opowiesz.
0: Dobrze.
1: Zacznijmy od czegoś poważnego.
2: Tak, poprosimy coś poważnego najpierw.
0: Tak jest.
2: Co warto obejrzeć?
0: Poważniej się nie da. Zacznijmy od filmu Historie równoległe. O tym filmie po raz pierwszy zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, kiedy Maciej Musiał ruszył w medialne tournée, no i zaczął opowiadać, że kupił prawa do remake'ów poszczególnych części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. No, co by nie mówić, absolutna klasyka, arcydzieło polskiej telewizji, jeden z wielkich towarów eksportowych TVP. Tytuł znany na całym świecie. No i film pod tytułem Historie równoległe miał premierę na festiwalu w Cannes, w konkursie głównym. Jest to absolutnie przedsięwzięcie bardzo prestiżowe, no bo tak, za reżyserię i scenariusz odpowiada Asghar Farhadi, laureat Oscara, laureat praktycznie wszystkich najważniejszych nagród świata filmowego, mając na koncie no, takie tytuły jak Klient,
1: Rozstanie,
0: Bohater, Wszyscy wiedzą. W obsadzie no, śmietanka francuskiego kina, ja tu będę rzucał tylko nazwiskami, wszyscy będą mówić, wow, on też, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Ninier, Catherine Deneuve, Virginie Fira. No więc bardzo, bardzo głośne nazwiska. A sam film jest wariacją na temat dekalogu 6, czyli historii, w której zagrali Olaf Lubaszenko i Grażyna Szapołowska.
1: Jeden z głośniejszych odcinków dekalogu.
0: Bez dwóch zdań, historia młodego chłopaka, który zakochuje się w swojej sąsiadce naprzeciwka i zaczyna ją podglądać. No tutaj historia wygląda ciutkę inaczej. Główną bohaterką jest pisarka Sylwii, grana przez Isabelle Huppert, która poszukuje inspiracji, no właśnie, wśród swoich sąsiadów. Podgląda ich i w ten sposób odkrywa, że jej dwóch sąsiadów, a w dodatku dwóch braci, ma romans z tą samą kobietą, co zaczyna tworzyć różnego rodzaju komplikacje. Film, trzeba przyznać, spotkał się z dosyć chłodnym przyjęciem w Cannes, nie zdobył żadnej nagrody. No i mówiono, że głębie i prostotę kina Kieślowskiego zastąpiło, tak staram się to ująć szacownie, no bardziej troszkę jak z opery mydlanej, taka opera mydlana premium. Tak określono film Historie równoległe, ale podobno, też są takie głosy, że jeżeli zapomni się o tym, że to jest wariacja na temat Kieślowskiego i dekalogu, tylko potraktuje się to jako taki przyjemny, obyczajowy, francuski film,
2: to
0: ogląda
2: radę.
0: Się całkiem nieźle. Dokładnie.
1: Tylko więc... czy właśnie o to chodziło w wykupywaniu scenariuszy? No nie właśnie sądzę. Nie wiem, to jest już pytanie bardziej do Macieja Musiała. Natomiast film jest w kinach, Historie równoległe, można się na niego wybrać, a my za chwilę wrócimy do kina razem z Łukaszem Muszyńskim, żeby, no właśnie, nie wiem, czy to jest kontynuacja Parku Jurajskiego, czy zupełnie inna opowieść, ale podobno leje się tam krew, tak?
0: Wszystko wam opowiem za chwilę.
1: Dobra.
0: Trzymamy napięcie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Różne są opcje spędzania wolnego weekendu. My również proponujemy kino, a dokładnie proponuje Łukasz Muszyński, który w piątki poleca nowości. Bo teraz co, Łukaszu, co takiego nam teraz polecisz?
2: Michale, Łukaszu, no to... Marcin dzisiaj w tym tygodniu w ogóle daje radę, jeśli chodzi o imiona, więc też ci skapnęło.
1: Tak, miałem taką ciekawą wpadkę w środę, ale o tym kiedy indziej.
2: O tym nagrałem po prostu podcast. Łukaszu, co w drugiej kolejności, a może w pierwszej?
3: Tak, Michał, Łukasz, Faustyniusz, Grzegorz. Tym razem chciałbym wam polecić nowy film z Anne Hathaway. Drodzy państwo, jaki który ona to ma rok?
2: Który to jej film, który wchodzi na ekran?
3: Dobre pytanie. Czwarty i to jeszcze nie ostatni. Jak wiadomo, Anne Hathaway za chwilę... uda się na urlop Kiedy? Macierzyński, no ale postanowiła zostawić nas z pokaźną ilością tytułów. Myślę, że kiedy będzie wchodził ten ostatni, no to już może będzie świeżo upieczoną mamą kolejnego dziecka. No ale tak, mieliśmy oczywiście Diabeł ubiera się u Prady 2. Wielki hit. Odyseję, jeszcze większy hit. Był film Mother Mary. No ten film nie był hitem. Myślę, że sama aktorka już chce o nim zapomnieć. Teraz mamy Koniec ulicy Dębowej, a jeszcze będzie film Verity, coraz większy mrok, oparty na prozie niezwykle poczytnej pisarki Colleen Hoover. No więc Anne Hathaway musi biegać między mediami. Medialne tournée trwa pół roku, ale o końcu ulicy Dębowej. Otóż to jest miks gatunkowy, rzekłbym, no bo mamy tam takie kino, które kiedyś kręcił Steven Spielberg w latach 90.
2: Kino nowej przygody?
3: Kino nowej przygody, dokładnie tak. No, Koniec ulicy Dębowej ma ewidentnie taki vibe, używając anglicyzmu, filmów z lat 80. Historia rodzinna, historia rodziny, której dzielnica na skutek przedziwnego zjawiska przenosi się do prehistorii. A jak wiadomo, w prehistorii są dinozaury i różne inne dziwne stwory, które chciałyby pozbawić ludzi życia. No i nasi bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie, muszą sprawić, by więzi rodzinne trwały jak najdalej, jak najdłużej. A dinozaury są głodne i żądne krwi. Więc Steven Spielberg bez wątpienia jest tutaj duchowym ojcem chrzestnym całego tego przedsięwzięcia, chociaż producentem jest J.J. Abrams, twórca takich hitów jak Gwiezdne Wojny, Zagubieni czy Star Trek. W obsadzie obok Anne Hathaway Ewan McGregor, wcielający się w męża i ojca rodziny. No i co

Film oprócz tego, że ma w sobie ducha przygody i jest opowieścią o rodzinie, no bywa też momentami brutalny i mroczny. Wydaje mi się, że tutaj twórcy do granic możliwości wyciągają to, co mogą zrobić.

0: Za 22 minuty, godzina 18, piątkowy Ekspres Jedynki. I tak się zastanawiam, czy możemy w ogóle mówić o długim weekendzie teraz. Z jednej strony no, wiele urzędów i instytucji publicznych jest dzisiaj nieczynnych. Na podobne rozwiązania zdecydowała się spora część, podobno, pracodawców z sektora prywatnego. Niemniej większość życia toczy się całkiem normalnie, sklepy są otwarte. No ale nie da się ukryć, że długie weekendy w Polsce bardzo kochamy.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: Mało tego, takie krótkie wyjazdy zamiast długich urlopów są coraz bardziej popularne i właśnie o tym już teraz Justyna Golonko.
2: Z danych wynika, że coraz więcej Polaków stawia na krótsze, kilkudniowe wyjazdy, a nie jedno- czy dwutygodniowe urlopy. Coraz częściej wyjeżdżamy na krócej, bo to nie obciąża tak bardzo stanu dni urlopowych, a daje odpoczynek od pracy, mówi dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z WSB Merito.
3: Dostrzegamy sytuację zupełnie odmienną, aniżeli była dotychczas, czyli wyjazdy są krótsze, ale częstsze, czyli nie ma tej tradycyjnej dwa albo raz w roku długich wyjazdów dwutygodniowych. Często Polacy korzystają właśnie z możliwości wykorzystania maksymalnie urlopu. To, co dzieje się teraz właśnie w sierpniu, czyli możemy ten urlop wydłużyć. Duża część społeczeństwa zaczyna bardzo intensywnie podróżować i stąd te krótkie właśnie wyjazdy. Niektórzy nie umieją już odpoczywać długofalowo. Częstokroć się nudzą. To widać nawet po ofercie biur podróży, że z reguły nawet wyjazdy te tak zwane dłuższe to są wyjazdy wakacyjne, nie dwutygodniowe, czyli takie pełno 14-dniowe czy dłuższe. Również wyjazdy rodzinne składają się z takich czasami jednodniowych lub dwudniowych wyjazdów, co też sprzyja takiej dużej aktywności. Z punktu widzenia faktycznie wypoczynku i naładowania akumulatorów na całą zimę, to nie jest zbyt korzystne. Natomiast z założenia część osób jeszcze zimą też wyjedzie pewnie i poszuka ciepłych miejsc, żeby skorzystać ze słońca.
2: A teraz najczęściej podróżujemy po Polsce. Najchętniej wybieramy góry, dodaje Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
4: Co też nie odbiega znacząco od trendu obserwowanego właściwie przez ostatnie lata, ponieważ sierpień bardzo często jest właśnie takim miesiącem, gdzie góry dominują nad Bałtykiem. Jeżeli chodzi o proporcje, no co prawda nie jest przewaga gór jakaś bardzo znacząca nad Bałtykiem, no ale wciąż 42% w naszych rezerwacjach pobytów jest rezerwowanych właśnie w górach. Najwięcej w Beskidach, w Karkonoszach również. Oczywiście tutaj Tatry również obserwujemy, natomiast z racji tego, że przyglądamy się głównie hotelom, a w Tatrach też jest bardzo dobrze rozwinięta baza mniejszych obiektów, też rodzinnych, właśnie tutaj najem prywatny dobrze funkcjonuje, więc tam też bardzo dużo jest noclegów rezerwowanych w ten sposób. Bałtyk odpowiada w tej chwili mniej więcej za około 38% rezerwacji, a jeziora to oczywiście z przewagą Warmii i Mazur to jest to około 1/10 wszystkich pobytów w tym okresie.
2: Krótkie urlopy lub wydłużanie weekendów jest wygodne i łatwiejsze do zaplanowania. Krótsze wyjazdy są też bardziej atrakcyjne cenowo i nie obciążają.

0: obciążają tak domowego budżetu. To też jest jedna z przyczyn popularności takich wyjazdów. Choć w porównaniu z ubiegłym rokiem te ceny wzrosły, ale nieznacznie, dodaje ekspert.
1: To jest na granicach właśnie tej inflacji, około tutaj 2, 3, 4%. Tak naprawdę podwyżki większej niż 6%, która z kolei była obserwowana nad jeziorami, nie odnotowaliśmy w sierpniu tego roku. Widać, że wchodzimy w pewien okres stabilizacji, jeżeli chodzi o noclegi w Polsce, też o wypoczynek taki letni, ponieważ te ceny, trwa wysoki sezon, właściwie lato jest w Polsce, jeżeli chodzi o wypoczynek, najdroższe, szczególnie jeżeli spojrzymy na Bałtyk i jeziora. Wiadomo, na ferie to góry będą tutaj wiodły prym. Aczkolwiek widać, że też nie ma jakichś dużych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Morze pozostaje w tym okresie najdroższe. Średnio, jeżeli chodzi o hotele, od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniem lub wyżywieniem, taki pokój dla dwóch osób. To jest mniej więcej 800 zł za jeden nocleg. To jest cena właśnie nad Bałtykiem, jeżeli tak całościowo weźmiemy cały region. Nad jeziorami około 720 zł, a w górach około 670.
0: Ale tu mówimy o cenach w hotelach. W pensjonatach czy agroturystyce jest znacznie taniej. Najważniejsze, że ta branża turystyczna w kraju bardzo się rozwija i naprawdę mamy w czym wybierać, dodaje dr Adam Karpiński.
2: Polska stała się bardzo ciekawym miejscem do wypoczynku, nie tylko dla Polaków, ale również dla turystów z zagranicy, więc tutaj ten długi weekend Polacy masowo też pojadą i będą wykorzystywać go w Polsce, z uwagi też na to, że pogoda dopisała, nie mamy jakichś nagłych, niedobrych zjawisk atmosferycznych, więc góry zawsze będą tutaj w top liście, jak również morze. W Polsce mamy bardzo dużo miejsc takich nieoczywistych, które w sytuacjach, kiedy wyjeżdżamy na krótki okres, są często właśnie odkrywane. I to są również miasta, bo pamiętajmy, że Polacy podróżują do polskich miast i bardzo ciekawe też zjawisko, okazuje się, że na te wyjazdy właśnie weekendowe bardzo dużo ludzi będzie jechało i skorzysta z transportu kolejowego, czyli tutaj te ceny paliw ich tak do końca nie dotkną, bo podróż będzie odbywała się koleją.
0: A kolej w Polsce też przygotowała się na ten wzmożony ruch podczas tego weekendu. PKP Intercity wysłała na tory po 560 pociągów dziennie. Najpopularniejsze połączenia zostały wzmocnione dodatkowymi wagonami, a na wybranych trasach Pendolino jedzie w podwójnym zestawieniu.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Piątkowy Ekspres Jedynki za 13 minut, godzina 18. Pomyślałam sobie, że wielu z naszych słuchaczy może być jak ta żaba z dowcipu, co się nie rozdwoi, bo nie wie, czy ma pójść do tych pięknych, czy do tych mądrych. I państwo też mogą mieć dylemat, czy jechać jutro na koncert lata z Radiem do Mrozów, czy oglądać uroczystości, przede wszystkim tę wielką defiladę w Warszawie. Mam propozycję. Najpierw słuchają państwo audycji 9.12, potem defilada w Warszawie, a potem na koncert do Mrozów, bo to blisko. Natomiast jeśli chodzi o samą defiladę, co zobaczymy jutro na Wisłostradzie, no i też z jakimi utrudnieniami w związku z tym trzeba się liczyć, to wszystko wie Agnieszka Drążkiewicz.
1: Utrudnienia związane ze świętem wojska już się rozpoczęły w Wisłostrada, gdzie jutro wielka parada została zamknięta od godziny 16 i od tego momentu z ruchu zostały wyłączone wszystkie nitki tej trasy. Do tego trzeba jeszcze liczyć się z zamkniętymi mostami Marii Skłodowskiej-Curie, Gdańskim i mostem Poniatowskiego. Ale, jak mówi szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, warto te niewielkie niedogodności znieść, no bo jutro rzeczywiście będzie wielka feta na cześć żołnierzy.
2: Defilada jest wyrazem wdzięczności Wojsku Polskiemu i obywatelom Rzeczpospolitej. Wojsku Polskiemu za ich służbę, ponad 200 tysięcy żołnierzy, 220 tysięcy żołnierzy, jak doliczymy do tego jeszcze różnego rodzaju aktywności pracowników resortu obrony narodowej, których jest ponad 50 tysięcy. To jest naprawdę ogromna rzesza osób w każdym zakątku Polski chroniących naszego bezpieczeństwa. I Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości.
1: Parada to też wyjście samych wojskowych do społeczeństwa. Takie udowodnienie tego, że to, co robią na co dzień, rzeczywiście przekłada się na nasze bezpieczeństwo, dodaje generał Mariusz Kubarek, wieloletni oficer garnizonu Warszawa, który wojskowy ceremoniał ma w jednym palcu.
3: To, co pokazujemy, jaki sprzęt jedzie, to, czym się możemy pochwalić, to jest również zapewnienie tego, że działamy dla bezpieczeństwa Polski.
1: Tak naprawdę zapraszacie nas, cywilów, do tego, żeby zobaczyć, jak to u was jest.
3: Trochę tak. Defilady bardzo różnią się od tego, co jest w naszym życiu codziennym. Ale nie wolno zapominać, że defilada jest jednym z elementów musztry, szkolenia żołnierza. To jest uczenie pewnego porządku żołnierza, zasad zachowania się, pracy zespołowej. I to jest również element szkolenia.
1: A co dokładnie będzie można jutro w stolicy zobaczyć w trakcie defilady?
4: Pod oddziały baczność! Na ramię! Run!
1: 1800 żołnierzy, do tego pododdziały sojusznicze z Francji, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, Litwy i Estonii. I to, co zawsze przyciąga jak magnes, czyli parada ciężkiego sprzętu. Wisłostradą przejadą czołgi Leopard, Abramsy, K2, a także armatochaubice K9 i Krab oraz wozy piechoty Borsuk, artyleria dalekiego zasięgu HIMARS i Czurmo, a także cała gama systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. A nad Warszawą parada lotnicza. Warto wysoko wtedy unieść głowy, bo będą i śmigłowce Apache, i myśliwce F-16, ale też to, co najnowsze w naszej armii, czyli samoloty piątej generacji F-35. A w Gdyni koniecznie trzeba wybrać się na wybrzeże. Marynarka wojenna zaprezentuje ponad 20 jednostek pływających.
0: No i coś na głowę i butelka wody, bo upały także w weekend, zwłaszcza w sobotę, będą. Dużo dobrych audycji też w weekend w radiowej jedynce. Po 18 już dzisiaj natomiast muzyczna jedynka, na którą zaprosiłam Ania Wil. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry.
0: Trochę taki dzień świstaka będzie dzisiaj w muzycznej.
5: Będzie. Będziemy go ilustrować piosenką I Got You Babe. Przypomnimy jej wielki sukces i właściwie symbolikę tej piosenki, bo stała się ona takim emblematem ruchu hipisowskiego lat 60. A poza tym inne rocznice, proszę nas słuchać. Dziś urodziny ma na przykład Maciej Maleńczuk.
0: Zapraszam Ania Wil, a ja dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Andrzej Piaseczny.
3: Do ciebie wracam.
1: Patrycja Markowska.

0: gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 15 sierpnia. Mrozy.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie.

0: analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Pojawiły się nowe informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odblokowany jest już jeden pas autostrady A1. To odcinek od węzła Brzeziny do węzła Łódź Północ, a tam po 16 zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. Do tej pory jezdnia w kierunku Gdańska była całkowicie zablokowana, ale teraz już można powoli jechać tym wspomnianym pasem. Jest też sporo wiadomości z północnych części naszego kraju. Droga krajowa nr 65 od granicy państwa do miejscowości Olecko, dokładniej w miejscowości Gołdap. To 5 kilometr, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i są kierowani państwo jednym pasem naprzemiennie od godziny 16.50. Kolejny odcinek drogi krajowej to Krajowa 15 i Nowrocław-Konin w miejscowości Strzelno. 191 kilometr w województwie kujawsko-pomorskim. Tam doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i niestety też jest to wypadek. Jedna osoba została ranna i od godziny 16.30 zablokowana jest jezdnia w kierunku Konina. To nie wszystkie wiadomości z Pomorza. Droga krajowa nr 91, odcinek Tczew-Gniew w miejscowości Słupkowy, 52 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Też niestety wiemy, że jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działają służby ratunkowe i kierowani są państwo jednym pasem naprzemiennie jeszcze do godziny 19. Ale są też dobre wiadomości. Autostradowa czwórka. Tam odblokowany jest przejazd między węzłem Kraków-Wieliczka do węzła Kraków-Bieżanów, a na trasie w kierunku Rzeszowa. Bez utrudnień na drodze krajowej nr 63 Siedlce-Sokołów-Podlaski w trasie właśnie do Sokołowa-Podlaskiego. I też już widzimy, że odblokowany jest ruch na S3.
9: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Maria Fordyna
10: i Andrzej Kocjan. Pożary szaleją w Chorwacji, wśród poszkodowanych jest 4 Polaków.
11: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii.
9: Od jutra upały niemal w całym kraju, ponad 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia.
10: Od poniedziałku tańsze tankowanie na stacjach. Wraca program Ceny paliwa niżej w nowej odsłonie.
9: Czterech Polaków zostało poszkodowanych podczas pożarów w Chorwacji.
10: Chorwaccy strażacy walczyli w nocy z ogniem w rejonie kurortu Omisz, a od rana także na półwyspie Pelješac.
9: Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, konsul wspiera poszkodowanych.
11: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizacji.

0: organizowaniu powrotu do kraju.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do turystów przebywających w Chorwacji o śledzenie komunikatów oraz zarejestrowanie w systemie Odyseusz.
2: Portal ułatwia polskim placówkom dyplomatycznym nawiązanie kontaktu i udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych.
1: W pożarach w Chorwacji zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt jest poszkodowanych.
2: Synoptycy ostrzegają przed upałem.
1: Jutro niemal w całej Polsce temperatura powyżej 30 stopni.
2: Będą obowiązywać alerty pierwszego i drugiego stopnia, mówił w Polskim Radiu 24 synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
3: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami.
1: Najgorącej będzie na ziemi lubuskiej 35 stopni.
2: Od poniedziałku do końca wakacji kierowcy będą płacić mniej na stacjach benzynowych.
1: Wraca program CPN, ceny paliwa niżej w okrojonej wersji. Rząd zdecydował się na obniżenie VAT-u z 23 do 8%.
2: Minister energii będzie także ustalał maksymalne ceny paliw. Od poniedziałku paliwo ma być tańsze średnio o złoty na litrze.
4: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
5: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
4: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych. Agata Król, Polskie Radio.
1: Nowa odsłona pakietu CPN będzie kosztowała budżet państwa 0,5 miliarda złotych.
6: To są aktualności jedynki.
2: Kolejne dymisje po nieprawidłowościach wokół pomocy dla firm poszkodowanych przez powódź.
1: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany, a Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował także o wymianie całej Rady Nadzorczej spółki.
2: Wcześniej stanowisko straciła wiceprezes agencji Anna Konieczyńska.
1: O zmianach informuje rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Michał Nowakowski.
7: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
2: Sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi.
1: Portal informował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do trzech firm z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, mimo że żadna z nich nie ucierpiała w powodzi.
2: Mrozy kolejną stolicą letniej zabawy na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską.
1: Już jutro od samego rana zapraszamy do parku imienia Piotra Starosty, skąd o 9:00 zaczniemy nadawać naszą kultową audycję.
2: W południe rozpocznie się rodzinny piknik z życia wziętym.
1: Ze słuchaczami spotka się m.in. Sława Bieńczycka.
8: Mnóstwo atrakcji, począwszy od naszych konkursów i dla dzieci, i dla dorosłych. Tak, od razu podpowiadam, jest szansa, aby wygrać naszą tegoroczną maskotkę, czyli naszego pieska.
2: O 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka. Do tańca przygrywać będzie Lazy Swing Band.
1: A wieczorem na placu przy tramwaju konnym wielki plenerowy koncert.
2: Wstęp jak zawsze bezpłatny.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Wiadomości sportowe. Sylwia Urban, lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham rozkręciły się na dobre i chyba Polacy również. Dziś kolejne starty. Opowie o nich Rafał Bała. Rafale, oddaję Ci głos.
10: Witam z Birmingham. Przed nami kilka dekoracji. Niestety w żadnej z nich nie będzie Polaka, no bo przecież wczoraj biało-czerwoni nie zdobywali żadnych medali. Natomiast dziś może się to zmienić. Elżbieta Glinka na 10 tysięcy metrów. Mateusz Kołodziejski w skoku z wyż, to spora szansa. No i wyrzucie dyskiem Daria Zabawska, ale to dopiero wieczorem. Rano mieliśmy bardzo dobre występy. Adrianny Sułek prowadzi po dwóch konkurencjach siedmioboju i rzeczywiście widać, że jest znakomicie przygotowana. 186 centymetrów z wyż. Wyrzucie oszczepem Maria Andrzejczyk nie awansowała do finału, natomiast w tym finale wystąpi Małgorzata Maślak, no i Filip Ostrowski odpadł na 800 metrów.

0: a obie polskie sztafety gdzieś tam jakoś minimalnie prześliznęły się do tego finału, bo w kwalifikacjach zajmowały odpowiednio panie ósme, panowie dziewiąte miejsce. Panowie dziewiąte, więc finału być nie powinno, ale zdyskwalifikowano Francuzów, o czym mówi Remigiusz Zazula.
1: Po skończonym biegu byliśmy trochę smutni, cały czas niepewności. Się okazało na początku, że nam zabrakło 200, mimo że zrobiliśmy świetny wynik. Jednak potem przypływ radości, się okazało, że dyskwalifikacja. No i tyle, cieszymy się. Czekamy na niedzielę.
0: Czekają na to, co będzie w finale. No tam dojdzie Maksymilian Szwed, czyli ten nasz najszybszy 400-metrowiec, ale to dopiero za kilka dni. Dziś, jak powiedziałem, przynajmniej jedna szansa medalowa. Mateusz Kołodziejski w skoku z wyż, chociaż w finałach będzie trójka biało-czerwonych.
2: Bardzo dziękuję za relację. Tymczasem w Paryżu trwają pływackie Mistrzostwa Europy. Dziś do półfinału na 50 metrów kraulem awansowała Katarzyna Wasik.
3: Na kolejnym starcie chcę po prostu dać siebie jak najwięcej. Myślę, że jak dam sobie wszystko, to będzie dobrze.
2: W półfinałach na 200 metrów motylkiem popłyną bracia Chmielewscy Krzysztof i Michał, a w półfinale na 200 metrów stylem zmiennym wystąpi Justyna Kozan, nasza brązowa medalistka na 400 zmiennym. Hubert Hurkacz gra z Japończykiem Shoo Shimabukuro w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati i pierwszego seta 6-2 wygrał Polak. Trwa set numer 2. Za niespełna 2 godziny Lech Poznań rozpocznie wyjazdowe spotkanie z KAI Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwszy mecz w Poznaniu zakończył się zwycięstwem Kolejorza 1-0, a jak będzie w rewanżu przekonamy się dzisiaj najwcześniej około 22. Dziś także pierwsze spotkanie w czwartej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O 20:30 Legia Warszawa podejmie Radomiaka.
4: Pogoda.
5: Dużo słońca w całym kraju i ciepło. Na termometrach teraz od 23 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, 27 w centrum, do 30 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie w Warszawie wynosi 1009 hektopaskali.
4: Klimat.
5: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 43% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna występuje prawie w całym kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
13: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
14: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka.

Te kojące, rozkołysane rytmy podarowała nam Mesha Fretton, choć Someone Loves You nie jest jej własną kompozycją. Napisał tę piosenkę dawno temu, związany ze środowiskiem Nashville, Don Davenay. I tak rozpoczyna się muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia Prawie Kwadrans po godzinie 18. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu mam dla Państwa zagadkę. Co kryje się za tymi letnimi piosenkami? Wystarczy posłuchać ich fragmentów i napisać, co je łączy. Wiadomość proszę słać pod numer SMS-owy 72151 i jeszcze opatrzyć taką dobrą, mam nadzieję, odpowiedź własnym autorskim komentarzem.

Pytamy, co łączy te trzyletnie utwory. To utwory to oczywiście Macarena, Srehe i Lambada. Do wygrania, proszę Państwa, mamy bardzo fajne słuchawki bezprzewodowe marki Tonsin. Czekamy na Państwa SMS z kreatywną odpowiedzią na to pytanie konkursowe pod numerem 72 151.

0: Płyta tygodnia.
1: A ta płyta tygodnia to album waniliowy Wojciecha Baranowskiego. Ten artysta przypomniał o sobie po 2 latach przerwy wydawniczej i od razu zaskoczył na wielu poziomach, od nowego kierunku swojej twórczości przez nowy wizerunek, aż po nowy szyld dla swoich muzycznych dokonań. To jest 4. w jego karierze płyta, pierwsza jednak wydana zupełnie samodzielnie. Baranowski sam skomponował wszystkie 9 zawartych na niej piosenek, sam napisał wszystkie teksty i sam całość wyprodukował. Pod numerem SMS-owym 71 151 czeka na Państwa egzemplarz tego wydawnictwa.

tę piękną, miłosną balladę wspólnie wyśpiewali Karol G i Bruno Mars. Piosenka pochodzi z najnowszego albumu tej kolumbijskiej wokalistki i zarazem stanowi pierwszy utwór Karol G zaśpiewany w pełni po angielsku. To jest Muzyczna Jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia, prawie 27 minut po godzinie 18. Teraz, proszę Państwa, zaglądamy do muzycznego kalendarium, żeby sprawdzić, co wydarzyło się w muzycznym świecie 14 sierpnia. Otóż tego dnia w 1965 roku duet Sonny i Cher zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100 ze swoim legendarnym utworem I Got You Babe. Piosenka ta zapoczątkowała ich trzytygodniowe panowanie na szczycie zestawienia w Stanach Zjednoczonych, a niedługo później powtórzyła swój sukces również w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Singiel ten sprzedał się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, zyskał status złotej płyty i stał się flagowym utworem tego duetu oraz jednym z symboli ruchu hipisowskiego lat 60.

Mrozu i Vito Bambino oczywiście w Muzycznej Jedynce w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz w Muzycznej Jedynce przypomnienie konkursu. Nasze pytanie konkursowe dotyczy tego, co łączy te wszystkie trzy piosenki. Balla tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu

Proszę odnaleźć wspólny mianownik tych trzech piosenek i dobrą odpowiedź wysłać do nas pod numer SMS-owy 72151. W nagrodę mamy dla Państwa słuchawki bezprzewodowe marki Tonsil. Może podpowiedzią będzie także ta piosenka.

To zespół Top Loader zatańczył w świetle księżyca. Trwa muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, teraz znów zerkniemy w muzyczną przeszłość. 14 sierpnia 1995 roku swój punkt kulminacyjny osiągnęła tak zwana bitwa o Britpop. Było to jedno z najsłynniejszych starć w historii muzyki, czyli zaciekła rywalizacja medialna i listowa pomiędzy zespołami Blur oraz Oasis. Tego dnia obie te grupy celowo wydały swoje nowe single, zmuszając całą Wielką Brytanię do opowiedzenia się po jednej stronie. Media bardzo szybko podchwyciły temat rywalizacji tych dwóch gigantów tego nurtu. Zespół Blur, który reprezentował południe Anglii, kojarzony był z klasą średnią, wyższym wykształceniem i ironicznym, inteligentnym poprokiem, i zespół Oasis, który z kolei pochodził z robotniczego Manchesteru i uosabiał autentyczność klasy pracującej, pewność siebie oraz surowe rock'n'rollowe brzmienie inspirowane grupą The Beatles. A starły się ze sobą te dwie piosenki, Country House i Roll With It.

Oasis czy zespół Blur? Bardzo jestem ciekawa, na kogo państwo by zagłosowali. Muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia za 13 minut, godzina 19. Dziś urodzinowe życzenia niechże przyjmie od nas Maciej Maleńczuk. Jego biografia jest powszechnie państwu znana, ale ja chcę zwrócić uwagę na pewną skłonność tego artysty do znanych polskich szlagierów. Załączam przykład 100 lat, panie Macieju. Nigdy.

0: Muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. Przyszedł czas na rozwiązanie konkursu. Bardzo dobrą odpowiedź wysłała do nas pani Katarzyna z miejscowości Ziębice. Otóż te wszystkie trzy piosenki łączy taniec. U mnie to proste, pisze Katarzyna. Włączam muzykę i nawet zwykły dzień ma swój układ choreograficzny. Powędrują do pani słuchawki bezprzewodowe, a do pana Rafała z Bydgoszczy wysyłamy egzemplarz naszej płyty tygodnia, czyli płyty Baranowskiego.
1: Śródziemnomorskie klimaty.
0: Dziś w śródziemnomorskich klimatach latynoamerykańska muzyka i trzej jej znakomici reprezentanci. To będzie Soledad, argentyńska piosenkarka, Pedro Capo, portorykański piosenkarz, autor tekstów i aktor oraz Chango Spasiuk, argentyński wirtuos akordeonu. I tych troje połączyło swoje siły w piosence Piel Canela. Brzmi ta piosenka tak i to będzie ostatni utwór w dzisiejszej muzycznej jedynce. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania.

0: stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: O nie.
5: Co ja mam zrobić?
6: Dlaczego ja?
4: Gdzie mam teraz jechać?
6: Czy się zgłosić?
4: Skąd wziąć pieniądze?
3: To już teraz?
7: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport, a zaczniemy od wiadomości od naszego słuchacza.
9: Dzień dobry. W kierunku Katowic na autostradzie A4 na wysokości tam 279 km odbywa się akcja wykaszania pasa zieleni. No i się tworzy duży zator w kierunku Katowic. To jest mniej więcej na wysokości Hechło. Dziękuję, pozdrawiam.
8: Dziękujemy za informację. Natomiast po godzinie 18 pojawiły się wiadomości głównie z dróg krajowych. Droga krajowa nr 9, województwo świętokrzyskie, odcinek Ostrowiec-Świętokrzyski do miejscowości Starachowice. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma osób rannych na szczęście. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani są Państwo jednym pasem naprzemiennie jeszcze do godziny 20. Droga krajowa nr 60 to województwo mazowieckie, a odcinek Maków-Mazowiecki Gołymin-Ośrodek. Tam na 186 km samochód osobowy wypadł z jezdni. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu pracuje nie tylko policja, ale także służby ratunkowe i także wprowadzony jest przejazd jednym pasem od godziny 18. I droga krajowa nr 15 to województwo kujawsko-pomorskie, 191 km między Inowrocławiem a Koninem. Tam doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Niestety też jedna osoba została ranna i zablokowany jest pas w kierunku Konina. Droga krajowa nr 20 to odcinek Kościerzyna-Żukowo w pobliżu miejscowości Borcz, województwo pomorskie na 287 km. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Utrudnienia także zakończą się po godzinie 20. 22 513 11 11 czekamy na Państwa wiadomości.
10: Minęła 19, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Andrzej Kocjan. Apel pamięci przy pomniku żołnierzy poległych w misjach. Jutro święto Wojska Polskiego. Tragedia w Zagórzu na Podkarpaciu. Zginęła tam 7-letnia dziewczynka. Okoliczności wyjaśnia policja. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa. Natrafiono na nią po eksmisji niepłacącego lokatora. Uroczysty apel pamięci na dzień przed świętem Wojska Polskiego odbył się w Warszawie przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Przedstawiciele rządu i wojska złożyli wieńce i uczcili pamięć poległych. Były też rodziny zmarłych. Łączymy się z naszą reporterką Dagmarą Kędzior. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Śledziłaś tę uroczystość. Jak ona przebiegała?
11: Rozpoczęła się od rozegrania hymnu państwowego i po nim głos zabrała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która odczytała list od szefa resortu, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Potem odbył się uroczysty apel pamięci i złożono wieńce przed pomnikiem.
12: Czy Polska nie zginęła, kiedy wyżyjemy?
5: Dzisiejszy apel pamięci jest okazją, by oddać hołd tym, którzy służyli Polsce przed nami. Pamięć o ich odwadze, wierności i gotowości do najwyższych poświęceń jest częścią wojskowego etosu.
6: Do was wołam, weterani działań poza granicami państwa, którzy doznaliście wiele

0: cierpień z powodu odniesionych ran i kalectwa oraz do waszych rodzin, stańcie do apelu!
1: Według oficjalnych danych podczas misji i operacji wojskowych poza Polską zginęło lub zmarło 124 żołnierzy i pracowników wojska.
2: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Siedmioletnia dziewczynka zginęła na terenie prywatnej posesji w Zagórzu na Podkarpaciu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, przekazuje Anna Oleniacz z komendy w Sanoku.
3: Ustalamy okoliczności zdarzenia, do którego doszło dzisiaj w Zagórzu na ulicy Filtrowej. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło siedmioletnie dziecko. Policjanci na miejscu pracują pod nadzorem prokuratora i ustalamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
2: Według mediów podczas zabawy siedmiolatka spadła z wysokości kilku metrów. Tych doniesień na razie nie potwierdza policja. Krakowska policja rozbiła grupę, która wyłudzała pieniądze pod pozorem zbiórki na leczenie i rehabilitację ciężko chorych dzieci. Na prywatnych kontach wylądowały 3 miliony złotych. Trzy osoby związane z Towarzystwem Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej w Krakowie usłyszały już zarzuty. Relacjonuje rzecznik tamtejszej policji Piotr Szpiech.
4: 71-latka i jej 45-letni wspólnik odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszustwa wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz pranie pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego. 46-latek odpowie dodatkowo za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozić mu może do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Podejrzani nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ukraińskie służby zorganizowały zamach na wysokiego rangą oficera rosyjskiej floty podwodnej, który wcześniej zdradził Ukrainę i przeszedł na stronę Rosji. Mężczyzna zginął wczoraj w wybuchu bomby na okupowanym Krymie. Służby specjalne złożyły prezydentowi Zełenskiemu raport dotyczący precyzyjnych operacji, m.in. w Sewastopolu.
5: Chodzi o kolaborantów, którzy uczestniczą w rosyjskich atakach przeciwko Ukrainie. Według mediów zabity wczoraj w Sewastopolu oficer to kapitan Robert Szachiejew. W 2014 roku oddał on Rosjanom jedyny ukraiński okręt podwodny Zaporoże, którego był dowódcą, a sam przeszedł na służbę Kremla i został mianowany na dowódcę rosyjskiej dywizji łodzi podwodnych. Miał być odpowiedzialny za ostrzały rakietowe ukraińskich miast. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
2: Odnalazła się grafika Torero autorstwa Pabla Picassa, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Natrafiono na nią po eksmisji niepłacącego lokatora. Stało się to, gdy właściciel mieszkania na wynajem zaczął je sprzątać, bo był tam ogromny bałagan. Pudełka po pizzy piętrzyły się w lokalu do wysokości stołu. Właściciel mieszkania zaprosił handlarza antykami na wypadek, gdyby lokator pozostawił po sobie coś wartościowego. Kiedy ekspert zobaczył grafikę na ścianie sypialni, zamarł. Wiesz, co to jest? Zapytał znawca i sam sobie odpowiedział. To Picasso. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bała, witam z Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, gdzie już za chwilę będzie kilka dekoracji medalowych, czyli rzut dyskiem mężczyzn, 10-bój, 800 metrów mężczyzn, 200 metrów kobiet. No niestety, w żadnej z tych konkurencji Polacy medalu nie zdobyli, ale to nie znaczy, że dziś o Polakach się nie mówi i mówić nie będzie, bo przecież Adrianna Sułek po dwóch konkurencjach siedmioboju prowadzi w rywalizacji, skoczyła wzwyż 1,86 m. Taki wynik, jakiego już dawno nie miała i to zwiastuje walkę o medale naszej wspaniałej wieloboistki. Niestety Maria Andrzejczyk o medal w oszczepie nie powalczy, bo dzisiaj się nie zakwalifikowała. Będzie natomiast walczyć Małgorzata Maślak-Glugla. Jeśli chodzi o sztafety 4x400 metrów, to o mały włos obie nie awansowałyby do finałów, ale na szczęście zarówno panie z ostatnim czasem, jak i panowie po dyskwalifikacji Francuzów znaleźli się w czołowej ósemce i zobaczymy ich właśnie podczas rywalizacji sztafetowej. Zobaczymy dziś w trzech finałach Polaków. To będzie Elżbieta Glin na 10 tysięcy metrów, Daria Zabawska w rzucie dyskiem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż, który w eliminacjach wyglądał naprawdę bardzo dobrze, w tym roku skakał wysoko, no i zapowiada się, że również w tym finale stać go na wiele.
8: Staram się nie myśleć o tym, co będzie, co, jaki wynik może dać, tylko skupiać się na tym skakaniu. Jest jeszcze tam przestrzeń na poprawę i żeby to wszystko zrobić.

0: bawić się lepiej, co będzie gwarantowało lepsze wysokości.
1: Początek skoków z wyż mężczyzn o 21. Ja przypomnę, że po 4 dniach rywalizacji w Birmingham Polacy mają na koncie 3 medale. No i jesteśmy głodni tego 4., 5., 6., kto wie, może więcej, ale przede wszystkim fajnie by było, żeby Polacy wrócili z Birmingham przynajmniej z jednym złotem. Z lekkoatletycznych mistrzostw Europy Rafał Bała. Do usłyszenia.
2: Pogoda.
3: Zapowiada się spokojna i pogodna noc. Najchłodniej około 10 stopni na wschodzie i miejscami w górach. W pozostałych miejscach na ogół od 13 do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada. W tej chwili w Warszawie 1008 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18. urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
13: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
14: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
13: Kościół wspomina dziś świętego

0: Maksymiliana Maria Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
1: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
2: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie jakby tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. To jest radio.
4: Program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszam Państwa na Eurekę.
3: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Katarzyna Kobylecka, dzień dobry. W dzisiejszym magazynie opowiemy o najbardziej zagadkowym rękopisie świata, czyli tak zwanym manuskrypcie Wojnicza. Ta księga ma średniowieczną proweniencję, ale nikt do tej pory nie odczytał języka, którym została spisana. W kolejnej rozmowie przypomnimy sylwetkę profesora Karola Estreichera, a pretekstem jest nowa biografia tego wybitnego historyka sztuki. A ponieważ jutro będziemy obchodzić 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej, to zaczynamy właśnie od tego tematu. Taki jest plan Eureki. Zaczynamy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: W naszym studiu dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, historyk pan Mariusz Olczak. Witamy.
5: Dzień dobry panie dyrektor, dzień dobry państwu.
4: Pana instytucja jest w posiadaniu unikatowych dokumentów i wojskowych, i cywilnych, właśnie związanych z Bitwą Warszawską. I wczoraj eksperci Archiwum Akt Nowych przedstawili kilkadziesiąt dokumentów i opowiedzieli o kontekście prezentowanych właśnie materiałów z sierpnia 1920 roku. Co jest perełką państwa zbiorów?
5: To trudne pytanie, rzecz jasna, pani redaktor, bo pokazaliśmy nawet więcej tych dokumentów, fotografii, map, szkiców związanych z Bitwą Warszawską, czy wręcz wytworzonych w 1920 roku. No, Archiwum Akt Nowych jest instytucją o rok starszą, o ponad rok starszą. Nasze korzenie sięgają 19 roku i decyzji naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzecz jasna, my archiwiści mówimy z reguły, że wszystkie dokumenty są ważne i mają znaczenie. Natomiast na pewno takim jednym z zasadniczych, historycznych dokumentów związanych z Bitwą Warszawską i wojną polsko-bolszewicką jest między innymi Traktat Ryski, którego oryginał od kilku lat przechowujemy w zasobie Archiwum Akt Nowych w zespole

0: Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i ten oryginał traktatu ryskiego wiąże się też z pewnym takim zbiorem rodzinnym, który pokazuje zjawisko uzupełniania tych zbiorów historycznych, a mianowicie kilka lat temu do naszego zasobu trafiło archiwum takie typowo rodzinne, właśnie typowe trzymane w szufladach, prawda, przez kilkadziesiąt, a czasami i dłużej lat, a mianowicie archiwum przewodniczącego delegacji polskiej w czasie rozmów traktatowych w Rydze i wcześniej w Mińsku, Jana Dąbskiego, wiceministra spraw zagranicznych, wicemarszałka Sejmu, którego to wnuk i prawnuk przekazali nam non-profit, no niezwykle cenne dokumenty związane zarówno z bitwą, samą bitwą warszawską, jak i rolą Jana Dąbskiego w tym procesie zakończenia tej wojny. I są tam i depesze związane z kontaktem delegacji polskiej z MSZ-em. Są niezwykłe fotografie, w tym fotografia na przykład przewodniczącego delegacji bolszewickiej Joffego dla właśnie Dąbskiego. Są zdjęcia samych członków delegacji z podpisami. Są kapitalne dzienniki w rękopisie, dzienniki działań bojowych 4. Pułku Piechoty Legionów Zuchowatych. Wreszcie mapa oryginalna, która była wykorzystywana w Rydze w czasie rozmów i wytyczania granicy polsko-sowieckiej, zaznaczeniem kredką różnych wariantów tej granicy. Pokazaliśmy wczoraj również taki bardzo wymowny, obrazowy dokument, który jakby łączy naszą dramatyczną historię z II wojny światowej, jak i bitwę warszawską. Dokument mało znany, a bardzo taki symboliczny, zasługujący na zwrócenie uwagi, bo oczywiście te najważniejsze dokumenty bitwy warszawskiej, jak rozkaz do bitwy warszawskiej, znajduje się w Nowym Jorku, w Instytucie Piłsudskiego i tam jest prezentowany, ale także można go online odnaleźć. Ale pokazaliśmy dokument zdobyty przez majora polskiego wywiadu w sztabie 16. Armii Bolszewickiej, która miała zdobyć Warszawę, w którym to sztabie, on się tak szybko wycofywał po ofensywie z Nadwieprza, że po prostu zostawiono te dokumenty w siedzibie 16. Armii Bolszewickiej, a znaleziono tam, o czym raportował tenże major, bo jest pismo przewodnie, odezwę dowódcy 16. Armii Bolszewickiej generała Sołochuba do ludności Warszawy oraz do prezydenta miasta Warszawy, w którym on apeluje o to, żeby Warszawa się poddała, żeby mieszkańcy się poddali, bo będzie się to wiązało z wszelkimi konsekwencjami. A to oznaczało nie mniej, nie więcej, tylko dokonanie po prostu masakry Warszawy, tak jak Suworow w XVIII wieku.
1: A dlaczego to się wiąże z czasami II wojny światowej?
0: Dlatego, że dokument był przechowywany w dwudziestoleciu międzywojennym w archiwum miejskim. Archiwum miejskie w Warszawie mieściło się w arsenale. To archiwum zostało zniszczone kompletnie, niestety, z zasobem, więc to jest jeden z nielicznych dokumentów, które tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób ocalał z tego wielkiego zbioru dokumentów, które po prostu uległy zniszczeniu. Mogłem tu wymieniać wiele, wiele minut, ale zachęcam radiosłuchaczy do tego, żeby wykorzystali komórkę czy komputer, otworzyli portal archiwum aknowych 1920.gov.pl, portal poświęcony Bitwie Warszawskiej. Na tym portalu prezentujemy te najcenniejsze zbiory z naszego zasobu, począwszy właśnie od... Oddzielnie prezentujemy plakaty, oddzielnie dokumenty, oddzielnie mapy. Przedstawiamy też archiwa rodzinne żołnierzy, którzy pisali z frontu, na przykład Lecha Dymeckiego, takie archiwum, gdzie zobaczą państwo jego listy pisane z frontu do rodziny. Natomiast jeżeli ktoś będzie dysponował większą ilością czasu, to zachęcam, żeby śledzić rzecz jasna portal archiwów państwowych, bo Archiwum Aknowych to część archiwów państwowych, Archiwum Aknowych jest archiwum centralnym. Na portalu Szukaj w Archiwach prezentujemy już całe zespoły archiwalne związane z nie tylko z Bitwą Warszawską, ale cały tym okresem historii najnowszej, więc i znajdziecie państwo tam dokumenty Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, dokumenty Rady Obrony Państwa i Rządu Obrony Narodowej, który został właśnie w 20 roku w sierpniu powołany po to, żeby bronić Rzeczpospolitej. Są te odezwy kierowane do Polaków, wzywające do wstępowania do oddziałów ochotniczych.
1: Teraz, 100-tysięczna armia została sformowana wtedy, prawda?
0: To wszystko
1: prawda?
0: Państwo zobaczycie zarówno w tych dokumentach pisanych, także dokumentach osobistych żołnierzy, jak i w licznych fotografiach pokazujących tamten czas.
1: Co dla pana jako historyka byłoby takim świętym gralem dokumentacji Bitwy Warszawskiej. Pytam o dokument,

0: którym marzy pan, by go móc zobaczyć i przeczytać. Czy takowy w ogóle jest? Bo być może mamy tutaj pełen wachlarz informacji. A może jednak czegoś szukamy?
1: No na pewno jakimś tam marzeniem czy oczekiwaniem było to, żeby odnalazło się więcej tych zbiorów, mając oczywiście z tyłu głowy nadzieję, że nie uległy zniszczeniu poszczególnych formacji wojskowych, tak? Tych dziur spowodowanych II wojną światową, tą hekatombą, ja przypomnę, szanowni państwo, mówię o tym często, ale to trzeba przypominać, że no zasób mojego archiwum w listopadzie 1944 roku po powstaniu, po prostu Niemcy weszli do archiwum i całe archiwum zostało celowo spalone, zachowało się tylko 3% zasobu, właśnie tego przedwojennego. No i deficyty związane z ilością zachowanych dokumentów są no po prostu olbrzymie.
0: A czego jeszcze o Bitwie Warszawskiej nie wiemy? Co jest może przedmiotem kontrowersji? A co rozstrzygnęłyby no, cudem odnalezione dokumenty?
1: Nie no, musimy śledzić rzecz jasna publikacje, prace historyków, praca profesora Grzegorza Nowika związanego z szyframi i odszyfrowywaniem depesz, no, pokazała, że jak jest prawda, wielki obszar jeszcze niewiedzy, ale właśnie wynikający z tego, że pewna ilość dokumentów wojskowych odnalazła się w Centralnym Archiwum Wojskowym i ta wielka praca profesora Nowika pokazała, jaki jeszcze obszar wiedzy jest. No, nasze archiwum współpracowało z kolei przy wydaniu map Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej. Myślę, że dużo publikacji powstało i powstaje. Nasze archiwum na pewno będzie pomagać i pomaga wszystkim tym, którzy tutaj badania w tym obszarze będą chcieli prowadzić w przyszłości. A najważniejsze, że nie będą musieli ci, którzy są poza Warszawą, no robić tego przyjeżdżając do Warszawy, bo wiemy przecież, jakie to jest czasochłonne i kosztowne po prostu. Nie mówiąc już o wyjazdach do instytucji zagranicznych, które takie dokumenty mają. Proces digitalizacji, który trwa, który się rozpędza generalnie w archiwum aktowych, w archiwach państwowych, Narodowym Archiwum Cyfrowym, no będzie to z roku na rok po prostu ułatwiał.
0: Proszę państwa, jutro 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, a o dokumentach tych unikatowych, które dokumentują ten czas, opowiadał dziś państwu dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, pan Mariusz Olczak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A teraz w Eurece naprawdę intrygująca historia. Chodzi o tak zwany manuskrypt Wojnicza, który jest, proszę państwa, zagadką od ponad 100 lat. I choć teorie się mnożą, to rozwiązania jak nie było, tak nie ma. W naszym studiu pan Jakub Kuza, prawnik, filozof i pisarz, który w swojej ostatnio opublikowanej książce zatytułowanej Genialnie zmyślone, właśnie jeden z rozdziałów poświęcił temu tajemniczemu rękopisowi. Witamy.
2: Dzień dobry państwu.
1: W tej historii właściwie jedno jest tylko pewne. Manuskrypt pochodzi z XV wieku, bo taką datę pokazały badania radiowęglowe. Nie wiadomo natomiast, w jakim języku został napisany i kto jest jego autorem. Nazwa Manuskrypt Wojnicza pochodzi od nazwiska polskiego zesłańca, który po ucieczce z Syberii znalazł się w Londynie i związawszy się z brytyjską pisarką zaczął pracować jako antykwariusz. No i tak właściwie zaczyna się ta historia. I tu panu oddaję głos.
2: Okazał się bardzo biegły w tej sztuce antykwarycznej, podróżował po całej Europie i między innymi we Włoszech w roku 1911 uzyskał poufną informację, że tamtejsi jezuici rzymscy, którzy mieli swoje kłopoty finansowe, chcą sprzedać swój bogaty księgozbiór, a kupcem miał być Ojciec Święty Watykan. I do końca nie wiadomo, jak do tego doszło, natomiast Wojniczowi udało się przekonać jezuitów, żeby kilkanaście ksiąg wyłączyć z tej operacji sprzedaży watykańskiej. W tym księgę również, która szczególnie go zainteresowała od pierwszego momentu, chociaż nie wyglądała jakoś specjalnie okazale, natomiast zdawał sobie sprawę, że trzyma w ręku coś wyjątkowego.
1: A był to rękopis, jak pan pisze, wielkości zeszytu szkolnego. 240 stron pergaminowych.
2: Tak, pergaminowych, pierwotnie obłożonych cielęsą skórą. I to, co zafascynowało naszego bohatera, to był język. To był język i alfabet, ponieważ on od początku zdawał sobie sprawę, że nie wie, w jakim to jest alfabecie. No i co najbardziej fascynujące w tej historii, minęło ponad 100 lat i ta zagadka wciąż nie jest rozwiązana. Jedyne, co wiemy, że manuskrypt pochodzi z głębokiego średniowiecza, to są okolice bitwy pod Grunwaldem, ale tego Michał Wojnicz nie mógł jeszcze wiedzieć w roku 1911.
1: Jeszcze wracam do tego języka. Wyłoniono 30 liter, które tworzą wyrazy i potem już współcześni badacze zwracają uwagę, że to jest język, który zgodny jest z regułami naturalnych języków dziś występujących. Ma taką autentyczną strukturę lingwistyczną.
2: Tak, no ten rozrzut hipotez, jaki to może być język, jakie pismo jest olbrzymi, bo tutaj jeden z polskich takich amatorów lingwistów mówił, że to jest dawny język mandżurski, a to jest jakaś tam księga szamańska. Język aztecki, język może hebrajski, być może język protoromański. Naprawdę nie wiemy. Sam Wojnicz obstawiał, że jest to szyfr. I od pewnego momentu byliśmy to w stanie badać już angażując komputery. To były pierwsze lata po II wojnie światowej, kiedy tutaj amerykańscy kryptolodzy się to zabrali. To świetni kryptolodzy, którzy rozpracowywali kody japońskiej maszynerii wojennej. I oni też sobie z tym tekstem nie poradzili. Szukamy pewnych analogii, to znaczy próbujemy pewne znaki, które tam występują, przekładać jakby na litery i szukać wtedy pewnych prawidłowości. I te prawidłowości tam niewątpliwie występują. Na przykład niektóre znaki występują tak samo głoski nasze we wszystkich wyrazach. Inne mogą rozpoczynać wyrazy, inne tych wyrazów nie rozpoczynają. Więc tego typu lingwistyczne badania pozwalają nam praktycznie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że tam na pewno jest ukryta jakaś głęboka struktura. Niestety wciąż nie potrafimy odczytać nawet jednego słowa.
1: A pismo prowadzi nas od lewej do prawej strony. Bardzo ładnym, takim równiutkim duktem jest zapisany ten tekst, bez znaków przestankowych.
2: Tak, to również z tego też możemy wyciągać pewne wnioski, że ten skrybar, który to sporządzał, on wiedział, co pisze.
1: No, cokolwiek możemy powiedzieć o tym manuskrypcie dzięki ilustracjom, bo oprócz tego tajemniczego pisma znajduje się tam sporo ilustracji. Właściwie na każdej stronie coś jest narysowane.
2: Tak, te ilustracje pozwoliły podzielić ten manuskrypt na kilka takich sekcji.

0: Natomiast tak naprawdę trochę wyjaśniają, a jeszcze bardziej zaciemniają obraz sytuacji, ponieważ dajmy na to, mamy taką sekcję zielarską, gdzie ewidentnie są sportretowane jakieś rośliny.
1: Tylko też nie potrafimy ich zidentyfikować.
0: Co do niektórych naukowcy się wspierają, być może są podobne do jakichś roślin, które realnie występują na Ziemi. Natomiast są też takie wątki graficzne, które są dla nas jednoznaczne do zweryfikowania. Na przykład w sekcji takiej astrologicznej możemy wyróżnić na pewno znaki zodiaku, fazy księżyca. Natomiast większość z tych rysunków jest bardzo tajemniczy. Szczególnie tajemnicza jest tak zwana sekcja balneologiczna, gdzie nagie kobiety, nagie nimfy kąpią się w jakichś dziwnych basenach, w jakiejś dziwnej zielonej cieczy. Te baseny są między sobą połączone, jakby między stronami, jakimś systemem rur, kanalizacji. Ciężko to nawet określić. I oglądanie manuskryptów Wojnicza jest naprawdę fascynującym doświadczeniem, bo im głębiej w to wchodzimy, tym bardziej skonfundowani jesteśmy.
1: Wojnicz przez 3 lata próbował własnym sumptem rozwiązać tę zagadkę. Poddał się, w międzyczasie przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. No i tam chyba zlecił te pierwsze profesjonalne badania nad manuskryptem.
0: Tak, Wojnicz zdawał sobie doskonale sprawę, że jeżeli manuskrypt, zagadka manuskryptu ma zostać rozwiązana, to potrzebuje rozgłosu. Sam Wojnicz też był podejrzewany o to, że być może to jest jakaś mistyfikacja jego autorstwa. Dopiero, tak wspominałem, dopiero teraz mamy pewność, że to jest rodem ze średniowiecza. Natomiast wiele osób przypuszczało, że może Wojnicz to sprokurował w pewien sposób.
1: No bo te badania radiowęglowe odbyły się całkiem niedawno,
0: tak, kilkanaście
1: prawda?
0: Lat temu.
1: A Wojnicz zmarł w 1930 roku.
0: Tak jest. Natomiast no jeżeli tak by było nawet wtedy, to jego zachowanie byłoby dość nietypowe, ponieważ on się cieszył z każdej osoby, która zgłaszała się, żeby mu pomóc. No i takim najciekawszym tutaj był William Friedman, właśnie ten słynny kryptolog amerykański, który również poświęcił tej księdze kilkadziesiąt lat życia. Mimo wielkich sukcesów, jakie odniósł podczas wojny, nie udało mu się tego rozwikłać. A był pewien, że nie będzie z tym problemu, ponieważ ten test jest dość obszerny. Wydawałoby się, że pewne struktury się powtarzają. No, jak średniowieczny szyfr ewentualny mógłby się nie poddać naszym komputerom? A jednak do dzisiaj no, nawet sztuczna inteligencja sobie z tym tekstem nie radzi. Naprawdę nie wiemy. No nie wiemy też, czemu miała służyć tak księga. Czy to była jakaś księga ziołolecznictwa, czy może jakiś traktat o zachowaniu wiecznej młodości, czy jakiś poradnik trucicielki. No są też jakieś takie słoiki z jakimiś
1: substancjami,
0: jakieś być może przepisy. Naprawdę wciąż nie potrafimy tej zagadki rozwikłać i myślę, że to jest fascynujące i nie wierzę, żeby w najbliższym czasie coś tutaj się zmieniło.
1: No tak, unikat, bo nie ma w ogóle żadnej analogii. Ani ten język, ani ta księga.
0: Unikat i tym bardziej należy się cieszyć, że właśnie powiązany z Polakiem. Można jedynie ubolewać, że Michał Wojnicz jest tak słabo znany w Polsce, ponieważ no jest to człowiek, którego biogram na Wikipedii liczy 35 wersji językowych. Zasięg światowy, można powiedzieć. A w Polsce stosunkowo niewiele osób o nim słyszało.
1: Mhm. Czyli język w dalszym ciągu jest niezrozumiały, tajemniczy. Natomiast nieco więcej wiemy o tym, jakie były losy manuskryptu, kto był kolejnym właścicielem, albo domyślamy się, kto mógł być kolejnym właścicielem tego rękopisu.
0: Wszystko wskazuje na to, że w średniowieczu wierzono, że pierwszym właścicielem, autorem prawdopodobnie manuskryptu był Roger Bacon, czyli no absolutny geniusz, jeżeli chodzi o XIII wiek, powiemy tak trochę awansem, ale to człowiek renesansu jeszcze w średniowieczu, który...
1: Filozof, franciszkanin, który mógłby rzeczywiście być autorem takowego rękopisu.
0: Tak, i to wynikało z listu, który Wojniczowi udało się znaleźć w okładce tego manuskryptu. Listu z XVII wieku. Manuskrypt razem z tym listem podróżował do Rzymu, gdzie miał być odczytany. I tam pojawiła się taka hipoteza, że jednym z jego poprzednich właścicieli kilkadziesiąt lat wcześniej był cesarz Rudolf II, który właśnie kupił go, wierząc, że jego autorem był Roger Bacon, kupił go za naprawdę za niebagatelną sumę.
1: Pod koniec wieku XVI, tak?
0: Pod koniec wieku XVI i to jest no, jeden z nielicznych pewnych właścicieli tego manuskryptu. Wiele spekulowano, że wcześniej na przykład templariusze byli w jego posiadaniu. Różne są tutaj hipotezy. Pewne jest, że na 300 lat ten manuskrypt był praktycznie nieznany. Gdzieś był przechowywany właśnie przez jezuitów, czy przez jakiś tam inny zakon w Rzymie. I tak naprawdę Wojnicz absolutnie zasługuje na to, żeby ten manuskrypt przypisać jemu, ponieważ gdyby on trafił do tych archiwów watykańskich, to możliwe, że do tej pory nikt by się nim nie zainteresował. Obecnie jest w bibliotece Uniwersytetu Yale.
1: W Stanach Zjednoczonych.
0: Tak. Mhm. I że wiemy, że jest

XV wieku, jaką drogę przeszedł, przez jakie ręce przeszedł, żeby trafić do nas. Nie mamy o tym pojęcia. Właśnie jest przechowywany na Uniwersytecie Biblioteki.

Tu jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. I no, to subiektywnie powiem, najlepsza szkocka grupa popowo-rockowa, czyli Texas. No przecież oczywistym jest, że grupa ze Szkocji nazywa się Texas. Za 16 minut będzie 21 na letniej fali, czyli gram piosenki i w rytmie serca, bo takie ponoć uspokajają, i do samochodu. A państwo dzwonią i piszą, przypomnę, 22-139-2202, szukam piosenki do samochodu idealnej. No i przy okazji bardzo miło podejrzeć, co państwo takiego robią. Pani Marta pisze, że my w Ełku w ten weekend latają balony na Mazurach. No tak. Pozdrawiam ze Stegny pan Sławek, nasz słuchacz. Pani Aneta na koncercie Agnieszki Chylińskiej w Sępólnie Krajeńskim pozdrawia. Pan Jacek podróżuje w aucie, no to idealnie, jedynka mam nadzieję gra. Pani Edyta próbuje przeżyć upały. No i pani Ela pisze o pustych łąkach nad rzeką Liwiec. Kawcia przeszczęśliwa, że może się w wodzie pluskać. Domyślam się, że to piesek. Pancia też, wieczór umila nam jedynka. Bardzo miło być z państwem. Pani Magdalenie z kolei życzę zdrowia, nie mogła być w Ełku na balonach też. No a my gramy dalej. To proszę, pozostańmy jeszcze na moment w latach 90. Proszę zwrócić uwagę, jak ta piosenka pięknie się rozwija.

Jeden z tych utworów Męskie Granie Orkiestra. Przyznają państwo, że większość tych piosenek pasuje do samochodu jak najbardziej. Przed nami Radio Kierowców już niedługo, skoro samochody to bardzo istotne informacje w radiowej jedynce już niebawem, a po nich wrócę z drugą godziną na letniej fali. Słuchacze państwo piszą, że Chris Rea jest takim obowiązkowym utworem i do korków, i do jazdy samochodem, i pomyślałem sobie, że chyba byłoby wpadką nie zagrać Chrisa, więc wrócę do państwa po 21. A zanim 21, to jeszcze jeden utwór też w dobrym tempie. Paul Young, Come Back and Stay.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.

0: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport. Na trasach już zdecydowanie lepsza sytuacja. Zakończyły się utrudnienia na trasie S8 między węzłem Wypędy i węzłem Opacz. W Nowych Grocholicach na 8 kilometrze była kolizja dwóch samochodów ciężarowych. Do 20 zablokowany był pas w kierunku Warszawy. Cały czas zwalniają państwo na autostradzie A2. To trasa między Jordanowem i Poznaniem. W Nowym Tomyślu samochód ciężarowy potrącił motocyklistę. Na miejscu cały czas działają służby i ustalają szczegóły tego wypadku, ale z dobrych informacji odblokowany jest już pas w kierunku granicy państwa, chociaż przewężony jest właśnie ten pas w kierunku Warszawy. Kierowcy ostrzegają przed dużymi utrudnieniami na Półwyspie Helskim. Korek zaczyna się w Chałupach i prowadzi do samego Władysławowa, czyli ma prawie 8 km właśnie ten korek. Droga krajowa nr 15 Inowrocław-Konin w pobliżu miejscowości Strzelno w województwie kujawsko-pomorskim na 191 km doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i tam na miejscu służby pracują już od godziny 16.30. Jedna osoba została ranna i cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Konina. Ale pojawiły się też dobre informacje. Droga, trasa S6 to węzeł Gdańsk-Południe do węzła Rusocin. W Juszkowie odblokowany jest już pas w kierunku Łodzi, a tam była kolizja sześciu samochodów osobowych i zablokowany był właśnie pas do centrum. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 15, już odblokowany jest przejazd przez Strzelno, a trasa S8 to węzeł Wypędy do węzła Opacz. W Nowych Grocholicach nie ma już większych utrudnień. Natomiast jeżeli chodzi o trasę S8, cały czas mamy korek między węzłem Modlińska i węzłem Marymącka. Te utrudnienia będą trwały jeszcze do jutra.
1: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Uroczysty apel pamięci w Warszawie w przeddzień Święta Wojska Polskiego.
2: Stańcie do apelu! Swobodę!
1: Druga osoba zatrzymana w sprawie ataku na Ukraińców w Poznaniu. O ewentualnych zarzutach zdecyduje prokurator. Lotnisko w sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte z powodu aktywności Etny. Loty nie będą się odbywać. Do jutra. Były więcej znicze, apel pamięci i salwa honorowa. Przed pomnikiem poległych w 1920 roku na warszawskich powązkach wojskowych przedstawiciele władz i wojska oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej sprzed 106 lat. Uroczystość odbyła się w przededniu Święta Wojska Polskiego.
3: Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Głos zabrała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która odczytała list od szefa resortu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Szczególne słowa szacunku i wdzięczności kieruję dziś do weteranów. Jesteście państwo niezwykle ważną częścią wspólnoty Wojska Polskiego. Wasza służba, pełniona z dala od kraju i najbliższych, jest świadectwem odwagi, odpowiedzialności i oddania ojczyźnie.
3: Później odbył się uroczysty apel pamięci i złożono wieńce przed pomnikiem.
2: Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Stańcie do apelu! Swobodę!
3: Według oficjalnych danych podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Obie agresorki z Poznania zatrzymane, poinformował o tym w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch Ukraińców. Nagranie ze zdarzenia trafiło do internetu, co ułatwiło policji zidentyfikowanie obu napastniczek. Jedna z nich została zatrzymana wczesnym rankiem, druga po południu, powiedział rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Kontaktujemy się w tej sprawie z prokuratorem z prokuratury Poznań Stare Miasto, który jest wyznaczony do oceny spraw związanych z nawoływaniem do nienawiści, z przestępstwami popełnianymi ze względu na narodowość pokrzywdzonych.
1: Od decyzji prokuratora będzie zależała klasyfikacja czynu i decyzja o ewentualnych zarzutach i wniosku aresztowym. Była wicewojewoda podkarpacka Lucyna P. skazana na 2 lata więzienia. Sąd uznał ją za winną m.in. przywłaszczenia blisko 700 tysięcy złotych oraz składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Pokrzywdzonych było kilka instytucji. O wyroku poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Przemyślu Małgorzata Rajzer.
6: Kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat.

0: Skazana została również na łączną karę grzywny w wymiarze 30 tysięcy złotych. Środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem lub nadzorem w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych na okres 5 lat.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Lucyna P. była wicewojewodą w latach 2018-2020. Pełniła też w Przemyślu funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i dyrektorki przedszkola.
2: To są aktualności jedynki.
1: Nie widać końca paraliżu lotniska w Katanii na Sycylii. Port kolejny raz przedłużył ograniczenia w przylotach i odlotach. Są wstrzymane do jutra do godziny 14. Powodem jest pył wulkaniczny wydobywający się z Etny. Aktywność wulkanu wymusiła w ciągu ostatniego tygodnia odwołanie lub przekierowanie setek lotów. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. Prezydent USA żąda od premiera Izraela publicznego potępienia aktów przemocy wobec Palestyńczyków w miejscowości Kusra koło Nablusu. Od tygodnia żydowscy osadnicy okupowali tam domy należące do Palestyńczyków. Izraelska armia starała się nie dopuścić do eskalacji konfliktu, ale nie usuwała agresorów.
3: Wodę mieszkańcom oblężonych domów dostarczał m.in. rabin Amichai Lahavi, działacz społeczny i pisarz. W rozmowie z Polskim Radiem wyjaśnia, że sytuacja pozostaje napięta. Kiedy pojechaliśmy tam dziś rano, delegacje wielu organizacji, w tym rabinów na rzecz praw człowieka, dostarczyły wodę i jedzenie, zostawiając je na progu domów. Nie pozwolono nam wejść do środka. Obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych miała zatrzymać spiralę przemocy w Kusra. Wielu z nas praktykuje obecność ochronną. Jesteśmy na palestyńskich terytoriach, aby okazać solidarność i powiedzieć, że to nie reprezentuje całego Izraela. Prezydent Donald Trump zażądał od Netanyahu publicznego potępienia wydarzeń w Kusra. O aresztowanie osadników zaangażowanych w okupację palestyńskich domów zaapelowały władze Francji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
1: Iga Świątek dopisała do swojego konta kolejny cenny sukces. Polska tenisistka wygrała po raz pierwszy w karierze tenisowy turniej rangi WTA 1000 w Toronto. W finałowym starciu na twardej nawierzchni pewnie pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Trener tenisa Radosław Nijaki mówi o dyspozycji Świątek w samych superlatywach.
4: To Polka od początku dochodziła do głosu, nie dawała czasu swojej rywalce. Wygrała swój 26 tytuł w karierze, a aż 12 kategorii 1000. Forma zwyżkuje.
1: Teraz przed Igą Świątek występ w turnieju podobnej rangi w Cincinnati. Tam będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, witam z Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i mam dla Państwa dobre informacje. Kilka finałów tego wieczora z udziałem reprezentantów Polski. Już trwa skok wzwyż. Przed chwilą Mateusz Kołodziejski rozpoczął ten konkurs od wyniku 2.18. Pięknie przeskoczył, przefrunął, nawet nie musnął tej poprzeczki na tej wysokości. Przed nim kolejne wysokości. Mamy nadzieję dzisiaj, że ustanowi rekord życiowy, a to oznaczałoby już prawdopodobnie wynik 2.30, czyli w granicach pewnie medalu. Bardzo dobrze też biegnie Elżbieta Glinka na 10 tysięcy metrów. To jest bieg oczywiście finałowy. Ona kilka miesięcy temu na tym dystansie zdobyła Puchar Europy, a teraz w tej czołowej grupie jeszcze przed zawodniczkami 10 okrążeń, czyli 4 kilometry. Daria Zabawska zaraz zacznie rzut dyskiem. To jej pierwszy tak duży finałowy finał w karierze, tak dużej imprezy. No i Adrian Nasułek po trzech konkurencjach prowadzi w siedmioboju. Coś niesamowitego. Przed chwilą pchnęła kulą 14 metrów 65 centymetrów, a zatem bardzo dobry jak na nią wynik. No i czekamy na kolejne konkurencje. Mówię, Mateusz Kołodziejski skacze wzwyż, Daria Zabawska rzuca dyskiem, Elżbieta Glinka biegnie teraz w finale na 10 tysięcy metrów.
2: Pogoda.
1: Przed nami pogodna noc. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni lokalnie w kotlinach górskich, 9 miejscami na wschodzie, od 12 do 16 na przeważającym obszarze kraju i 17 nad morzem.
2: Klimat.
1: Na zachodzie i lokalnie na południu jakość powietrza jest umiarkowana. W centrum, na północy i wschodzie głównie dobra. 15% prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z energii. W lasach prawie całej Polski duże zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na letniej fali.

Obiecałem Chris Arie. No i oczywiście pan Wojciech zasugerował na Facebooku. Do auta bardzo dobrze sprawdzają się u mnie nieodżałowani Chris Ria, między innymi z utworem

Właśnie, I can hear your heartbeat. Tak, rzeczywiście coś z Chrisem jest, ale nie wiem, na ile są to jego piosenki pozostałe, a na ile sugestia, że to właśnie on stworzył słynne Road to Hell, czyli drogę do piekła, a jak wiadomo, no, niejednemu korkowi drogą do piekła. Marcin Wojciechowski, dzień dobry Państwu, dobry wieczór, 13 minut po 21. Zapraszam na drugą godzinę na Letniej Fali. W tej godzinie przeniesiemy się do Rafała. Rafał jest na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. O tym między innymi później, ale zanim, to jeszcze proponuję piosenkę, która może tempem nie zgadza się, niekoniecznie pasuje do szerokiej autostrady, ale w sumie tak naprawdę chyba najważniejsze jest to, dokąd jedziemy, w jakim celu, kto na nas czeka na miejscu i czy lubimy tam wracać. A jak wiadomo, niektórzy, którzy wracać lubili, napisali o tym również piękne piosenki. Co Państwo powiedzą na taką zmianę klimatu na chwilę? Zbigniew Wadecki w Jedynce już teraz.

Ciekawe, czy zauważyli państwo, że country co jakiś czas wraca do Europy w postaci jednego, dwóch, trzech singli. Robi tu trochę zamieszania i znowu radzi sobie świetnie w Ameryce. A dlaczego o tym mówię? Bo właśnie to kolejna piosenka Ellie, która podbija już nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Europę. A ma to związek z naszym tematem dzisiejszym, bo państwo pisali na Facebooku jedynki. Pamiętam, że utwory country doskonale sprawdzają się za kierownicą. Nie wiem, może to nasze wyobrażenie o tych amerykańskich drogach, filmach i podróż ciężarówką od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Może to działa ta fantazja, ta wyobraźnia. Ja dzisiaj po audycji w nocy jadę na Mazury, będę słuchał jedynki, będę słuchał muzyki i mam nadzieję, że będzie mi tak dobrze jak państwu dzisiaj. Mam nadzieję z tą muzyką. No dobra, co my teraz mamy dalej? Co ja tu dalej? A, dobra. Była też taka propozycja od naszych słuchaczy, że Roy Orbison. Kto to pisał o Royu Orbisonie? Wiem, pan Jacek. Że jego ulubiona piosenka Roya Orbisona, w teledysku Roy Orbison jechał, no jakże inaczej, autostradą i pani Anna przypomina mu, że ta piosenka I Draw All Night, czyli jechałem całą noc, żeby zobaczyć ciebie, żeby spędzić z tobą tę chwilę, postanowiłem, że dla odmiany zagram dzisiaj państwu ten utwór w wersji Celine Dion. Doskonały do auta.

0: Żeby nie było, no, współcześni wykonawcy muzyki również tworzą piosenki do samochodów, nawet w tytule Drive Safe. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Zawsze, gdy dzieje się coś ważnego, przerywamy nasz program bez względu na wszystko. I teraz łączymy się z Rafałem Bałą, Birmingham, Mistrzostwa Europy Lekkoatletyka. Rafale, co się dzieje?
1: Witam cię, Marcinie.
0: Dzień
1: fajna,
0: dobry.
1: Dynamiczna muzyka i taka właśnie muzyka często towarzyszy zawodom lekkoatletycznym.
0: Tak.
1: Między innymi skokom, rzutom, prawda? Ci zawodnicy sami chcą przy takich rytmach skakać. I Mateusz Kołodziejski, ale teraz w rytmie oklasków. To jest skoczek z wyższy. Trwa finałowa rywalizacja. Polak na razie pierwsze miejsce. 2.18 skoczył w pierwszej próbie. Przed chwilą Ukrainiec Doroszczuk skoczył, ale to jest rewelacyjny mistrz świata. No i teraz Kołodziejski, 24-latek z Murowańca. Taka maleńka wieś pod Bydgoszczą. On w tym sezonie fenomenalnie się prezentuje. Rozbieg i strącił. No niestety, nie ma zaliczonej tej pierwszej próby, ale pamiętamy, że w skoku z wyż są trzy próby. To nieudane dla Mateusza Kołodziejskiego, ale za chwileczkę będzie poprawiał za kilka minut. Podobnie jak większość zawodników, bo tutaj mocno wieje i być może ten wiatr też przeszkadza w rozbiegu, bo przecież w twarz mocno wieje zawodnikom. Za chwilę Daria Zabawska będzie rzucała dyskiem w finale. No i mam znakomitą informację dla Państwa, że po trzech konkurencjach siedmioboju, a zatem jeszcze cztery konkurencje zostały, ale po trzech wyraźnie prowadzi Polka. Adrianna Sułek-Schubert 2,5 roku temu urodziła synka, wróciła do formy i teraz jest na dobrym kursie nawet do złotego medalu Mistrzostw Europy.
0: Rafał Bała, bardzo dziękuję, Rafale. Twoje relacje oczywiście na bieżąco w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przypomnę, Mistrzostwa Europy, lekka atletyka, Birmingham, Rafał Bała na miejscu, a my wracamy do tych dynamicznych, szybkich piosenek albo po prostu do samochodu. Co Państwo na to? Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Manam?

Always Something There to Remind Me. Piosenka z lat 60. w wersji z lat 80. A jak Państwo sami stwierdzili na Facebooku, w komentarzach, muzyka z lat 80. doskonale brzmi za kierownicą. Dobrze towarzyszy kierowcom. Jeszcze w tej godzinie, jeszcze niedługo bardzo, połączymy się ponownie z Rafałem Bałą, także proszę trzymać kciuki za naszych. Jesteśmy na bieżąco cały czas. A ja mi umknęła taka dość ciekawa wiadomość na Facebooku. Panie redaktorze, ja w drodze do rodzinnego domu. Trasa Lublin-Mielec. Wszak jutro Marii. A do samochodu polecam piosenki grupy The Cardigans. A pozwoli pan, że ja tak przewrotnie, skoro urodziny Marii, to wszystkiego dobrego pana bliskiej Marii, innym Mariom i o Marii piosenka. Oczywiście do samochodu, od Blondie.

0: Blondie, Maria, a po drugiej stronie Rafał Bała, Mistrzostwa Europy, lekkoatletyka. Rafale, co ja z tym Michałem dzisiaj? Cały dzień kogoś nazywam Michałem. Rafale, co dzieje się teraz u ciebie?
1: Dzieje się bardzo dużo, bo Mateusz Kołodziejski będzie za chwileczkę poprawiał wysokość 2,23 skoków wzwyż. Przypomnijmy, on tyle skoczył w kwalifikacjach. W pierwszej próbie teraz nie skoczył, nie zaliczył. Poprzeczka zatrzepotała, ale spadła na zeskok. No i czekamy na drugą próbę Kołodziejskiego, ale tutaj jest wysokość selektywna bardzo i sporo zawodników ją strąca, więc Mateusz na razie zajmuje szóste miejsce egzekwo z kilkoma zawodnikami, a teraz ruszyli na 400 metrów przez płotki. Jest rekordzista świata Karsten Walholm, ten niesamowity Norwek, który poprowadził sztafetę 4x400 mieszaną właśnie niedawno do złotego medalu tutaj w Mistrzostwach Europy, a Mateusz Kołodziejski, ten z tej małej miejscowości, z Murowańca, jeśli mówiłeś o tych małych ojczyznach, do których jadą nasi słuchacze, to właśnie on jest z takiej małej miejscowości i teraz rozbieg, on skacze z prawej nogi, się będzie odbijał, kilka takich susów, skoczył, przeskoczył, przefrunął nad tą poprzeczką, a zatem jest zaliczone, już wskakuje tutaj na piąte miejsce Mateusz Kołodziejski, pozostaje ciągle w grze o medal, chociaż teraz już będzie bardzo trudno, bo kolejna wysokość to jest 2,27, a Karsten Walholm tutaj w tych eliminacjach na 400 metrów przez płotki, no właściwie deklasuje rywali, nowy rekord Mistrzostw Europy, 46 sekund 63 setne, niesamowita forma tego Norwega i też bardzo wysoka naszego Mateusza Kołodziejskiego, bo przeskoczył 2,23, a przed chwilą Elżbieta Glinka, 12 miejsce w biegu na 10 tysięcy metrów, dzieje się tutaj dużo w Birmingham.
0: Dziękujemy za twoje relacje. Rafał Bała na miejscu. Z całą pewnością do relacji Rafała jeszcze wrócimy. Za 19 minut będzie 22, a my jedziemy dalej, lecimy. To jeszcze jedna piosenka, która też jest bardzo w klimacie. Co państwo na to?

0: Jak sobie tego słucham i przypominam klip, to myślę, że to bardziej piosenka do samolotu niż do samochodu. No, przenosimy się do Birmingham zatem, a tam Rafał Bała, lekkoatletyczny Mistrzostwa Europy. Rafale, na gorąco, co się teraz dzieje?
1: No tak, na pewno nie można powiedzieć, że ta piosenka może towarzyszyć takim dynamicznym skokom, no przerzutom, jakie tutaj się odbywają. Na razie Mateusz Kołodziejski na 5. miejscu ex aequo skoków z wyż przeskoczył 2.23, a no, Daria Zabawska ma już za sobą pierwszy rzut dyskiem i tu jest 58 metrów, także odległa pozycja w okolicach tej dziesiątki, no i czekamy na tę poprawę w drugiej kolejce, ale będziemy tutaj Państwu przekazywać i będziemy śledzić wszystko to, co się tutaj dzieje.
0: Rafał Bała, bardzo dziękuję. Jak sami Państwo słyszeli, wróci z całą pewnością. Ja też wrócę, ale dopiero w poniedziałek. Dziękuję za te 2 godziny. Zapraszam do spędzenia czasu z Radiową Jedynką. O tym, co ważne, istotne i ciekawe, za chwilę po 22 Państwu powiemy dalej. Marcin Wojciechowski, miłego wieczoru. Dziękuję. Miłego weekendu.

0: Jedynka. To jest radio. Lektury Jedynki.
1: Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski w interpretacji Janusza Gajosa. Kamieniec szykuje się do obrony przed Turkami.
2: Siadł strudzony mały rycerz do wieczerzy. Baśka zaś siadłszy koło niego, sama nakładała mu jadło na talerze i dolewała miodu do kubka. Uwiadł i pił chętnie, bo przez cały dzień nic prawie nie miał w ustach. W przerwach opowiadał też nieco, a Baśka słuchając z roziskrzonymi oczyma, potrząsała wedle zwyczaju głową, dopytując się: aha, no i co? No i co?
3: Silne bywają między nimi chłopy i srogie okrutnie, ale na Turka fechmistrza trudno trafić, mówił mały rycerz.
2: To i ja mogłabym się z każdym zmierzyć?
3: Jako żywo. Jeno się nie zmierzysz, bo cię nie wezmę.
2: Żeby choć jednego w życiu. Wiesz, Michałku, jak ty idziesz za mury, to ja nawet nie jestem niespokojna. Ja wiem, że ciebie nikt nie dosięże.
3: Albo to nie mogą mnie ustrzelić?
2: Cicho bądź. Albo to nie ma Pana Boga? Usiec się nie dasz, to grunt.
3: Jednemu, ni dwom się nie dam.
2: Ni trzem, Michałku, ni czterem.
3: Ni czterem tysiącom, rzekł przedrzeźniając Zagłoba. Żebyś wiedział, Michale, co ona wyrabiała w czasie opowiadania Pana Podkomorzego, myślałem, że się ze śmiechu rozpuknę, jak mi Bóg miły. Nosem tak ci frykała jak koza, a patrzyła w twarz każdej babie po kolei, czy należycie się delektuje. W końcu jużem się zląkł, że kozły zacznie machać, któren widok nie byłby zbyt polityczny.
2: Mały rycerz przeciągnął się trochę po jedzeniu, bo był znacznie utrudzony. Nagle przygarnął żonę do się i rzekł: moja kwatera na zamku już gotowa, ale tak się nie chce wracać, Baśka. Chyba już tu ostanę.
4: Jak wolisz, Michałku, odpowiedziała spuszczając oczy Basia.
3: Ha! Zawołał Zagłoba. Już mnie za grzyba, nie za męża tu uważają, bo mi ksieni pozwala mieszkać w klasztorze. No, ale zapłacze ona na to, moja w tym głowa. Uważaliście, jak pani Chocimirska na mnie mruga? Wdówka jest, dobrze, nic więcej nie powiem.
2: Daliburze, chyba ostanę, rzekł mały rycerz na to Basia, byleś się wywczasował dobrze.
3: Czemu się nie ma wywczasować? Spytał Zagłoba.
2: Bo będziem gadali, gadali, gadali.
3: A pan Zagłoba począł szukać czapki, aby też pójść na spoczynek,

0: Jak wreszcie znalazłszy ją, nałożył na głowę i odrzekł: nie będziecie gadali, gadali, gadali. I wyszedł. Nazajutrz, skoro świt, pojechał mały rycerz pod Kniachin, gdzie ze spachisami się potykał i Bułukbaszę znacznego między Turkami wojownika pochwycił. Dzień cały zeszedł mu w pracy, w polu, część nocy na naradzie u pana Potockiego i dopiero po pierwszych kurach strudzoną głowę nieco do snu przyłożył. Ledwie jednak usnął smacznie, a głęboko, gdy zbudził go huk dział. Jednocześnie czeladnik Piętka, Żmudzin, wierny Wołodyjowskiego sługa i prawie przyjaciel, wszedł do izby. Jegomość! Zawołał. Nieprzyjaciel pod miastem! Zerwał się na równe nogi mały rycerz. A jakie działa słychać? Nasi poganów płoszą. Jest znaczny podjazd, który bydło z pola zbiera. Jan Czaryli czy jazda? Jazda, panie, sami czarni. Krzyżem świętym ich płoszą, bo kto wie, czy nie diabli. Diabli czy nie diabli, a trzeba nam ku nim, odrzekł mały rycerz. Ty pójdziesz do pani i oznajmisz, że w polu. Jeśli by chciała do zamku przyjść patrzeć, to może, byle z panem za głową, gdyż na jego przezorność najbardziej liczę.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Czy kuchnia francuska jeszcze istnieje?
4: Czy jest zróżnicowana, czy jest scentralizowana?
3: No właśnie, czy tylko Paryż, a może Langwedocja, Alzacja?
4: Podróż po regionach i po daniach, które można zjeść tylko na miejscu.
3: Jedynka, Polskie Radio, Apetyt na Europę, Tomasz Prangę-Barczyński,
4: Łukasz Modelski.
3: Już w sobotę po 16:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
12: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska, zapraszam, a to będą głównie dobre wiadomości drogowe i właśnie z tych największych tras tylko na autostradowej dwójce jest jeszcze cały czas większy ruch. Przewężona jest trasa na wysokości Nowego Tomyśla. Tam samochód ciężarowy zderzył się z motocyklem. Trwają prace służb, przejazd w kierunku Warszawy jest możliwy, natomiast większe utrudnienia są w kierunku granicy państwa. Przechodzimy też do Warszawy. Nie ma większych utrudnień na S8, chociaż między węzłami Modlińska i Marymącka cały czas trwają prace związane z przygotowaniami do jutrzejszego święta Wojska Polskiego. Dlatego zablokowana jest łącznica wjazdowa i zjazdowa z S8 na wybrzeże gdyńskie. Zakończyły się prace na drodze krajowej nr 15. To odcinek Inowrocław-Konin w Strzelnie, czyli w województwie kujawsko-pomorskim na 191 kilometrze. Zderzył się samochód ciężarowy z samochodem osobowym. Tam jedna osoba została ranna, dlatego zablokowana była jezdnia w kierunku Konina, chociaż teraz już tych utrudnień na drodze krajowej nr 15 nie ma. Także jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w kierunku Inowrocławia, jak i Konina, można już na spokojnie jechać. Zaglądamy także na trasy i na przejścia graniczne.

Jeżeli chodzi o przejście graniczne Polska-Białoruś, to szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Bobrownikach to 1 godzina, natomiast kierowcy samochodów osobowych oczekują w Terespolu 2 godziny. Jeżeli chodzi o przejście graniczne Polska-Ukraina, to tutaj większych utrudnień, jeżeli chodzi o przejazd, nie ma. Natomiast przypominamy, że cały czas największy ruch jest na autostradowej 2. To trasa w kierunku Poznania, a także w stronę Warszawy. 22 513 11 11. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Michał Strzałkowski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Był ministrem, ma być sędzią. Spór o kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Stany Zjednoczone szukają sposobu na wyjście z wojny z Iranem. Waszyngton twierdzi, że ma plan na zdławienie irańskiej gospodarki.
1: Ceny paliw znów niżej. Od poniedziałku wraca program osłonowy dla kierowców.
2: 14-letni przestępcy pójdą w Szwecji do więzienia. Parlament tego kraju zgodził się właśnie na zaostrzenie kodeksu karnego.
1: O tym powiemy już za chwilę, a teraz skrót informacji i Olaf Warzyński.
3: Polskie MSZ ostrzega turystów przebywających w Chorwacji i apeluje o dołączenie do systemu Odyseusz. Miejscowe służby walczą z pożarami lasów na wybrzeżu Adriatyku. Zarządzono ewakuację. W nocnym pożarze w Omiszu zostało poszkodowanych 4 obywateli Polski. Program CPN wraca w nowej odsłonie. Od poniedziałku do końca sierpnia kierowcy zapłacą za litr paliwa nawet o złotówkę mniej. A my znamy już ceny maksymalne na 17 sierpnia. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,41. Benzyna 98 ma kosztować 7,20 zł, a olej napędowy 7,37. Po gigantycznym wycieku danych pacjentów z prywatnej firmy MyDoctor, Biuro Informacji Kredytowej włącza się w walkę z usuwaniem skutków cyberataku. Oferuje na 3 miesiące bezpłatne alerty SMS-owe osobom, które podejrzewają, że ich PESEL został wykradziony. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Rzecznik dyscyplinarny partii wykluczył z ugrupowania 38 posłów i 2 senatorów, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich jest Mateusz Morawiecki. Członkami PiS wciąż pozostają europosłowie. Lecą głowy po aferze powodziowej w Jeleniej Górze. Odwołany został prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj. Wcześniej stanowisko straciła wiceprezes Anna Konieczyńska, a zarząd województwa dolnośląskiego wymieni też całą radę nadzorczą spółki. Sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznania pieniędzy po powodzi 3 podmiotom, w tym firmie męża byłej już wiceprezes Karkonoskiej Agencji.
1: Magazyn Polska i Świat w radiowej jedynce. Zaczynamy od krajowej polityki. Maciej Berek ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i może zastąpić w nim Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się 18 września.
2: Sprawa budzi emocje, bo Maciej Berek zrezygnował w tym tygodniu ze stanowiska ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu.
1: Z ust polityków pada więc wiele komentarzy i więcej o nich Aleksander Ziemiańczyk.
4: Maciej Berek to nie jest polityk, to propaństwowiec, który ma kwalifikacje do tego, by zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Tak mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.
5: Uważam, że jest znakomitym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. On w rozmaitych sprawach, nawet będąc ministrem, jest bezstronny i apolityczny i jest bardzo trudnym partnerem w różnych sprawach, gdy ktoś chce zbyt politycznie spojrzeć na meritum, więc uważam, że to jest znakomita kandydatura do Trybunału.
4: To zła decyzja, mówi polityk klubu Centrum Ryszard Petru. Przypomina, że za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy obecna koalicja walczyła o odpolitycznienie sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Teraz, jak wskazał Petru, ma tam trafić najbliższy współpracownik premiera nadzorujący proces legislacyjny całego rządu.
6: Wyborcy oczekują od polityków trwania przy swoich poglądach i realizacji maksymalnej ilości obietnic. A to byłoby złamanie obietnicy. Bo to jest swego rodzaju złamanie polityczności, pomimo tego, że pan Berek naprawdę nie jest politykiem. Nareszcie sprawował bardzo polityczną funkcję, jaką był koordynator de facto prac rządu. Przez niego przychodziła cała legislacja i apelowałbym jednak o korektę.
4: Absurd, przedziwna sytuacja.

0: Tak sprawę komentuje Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak mówił, to wątpliwe rozwiązanie nie tylko z politycznego punktu widzenia, ale też z formalnego.
1: Ja jako prawnik muszę na to zwrócić uwagę, bo mam poważne wątpliwości, czy pan Maciej Berek spełnia ten wymóg 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego. On jest wpisany na listę rzeczywiście od wielu lat, no ale będąc wpisanym na listę, wcale niekoniecznie musi ten zawód wykonywać. Dzisiaj jest ministrem, formalnie na liście jest napisane, że on dzisiaj wykonuje również zawód radcy prawnego, co jest niemożliwe. No, radca prawny to jest pewna formuła w ustawie, więc może być tak, że się okaże, że on po prostu nie spełnia wymogu formalnego i także na takiej kwestii oni się mogą po prostu potknąć.
0: Maciej Berek to państwowiec, który unika wchodzenia w polityczne spory, zapewnił Jakub Stefaniak z PSL-u.
2: Ma pewnego rodzaju atut w postaci bardzo dużego etosu zawodowego. To jest człowiek, który ma zasady. I nawet jeśli ktoś miałby twierdzić, że on jest politykiem, dobrze, nawet jeśli okazałoby się, że zostałby zaprzysiężony jako sędzia Trybunału, to ja wiem, że by działał tylko i wyłącznie w imieniu Rzeczpospolitej i orzekał w imieniu Rzeczpospolitej.
0: Premier Donald Tusk tłumaczył, że Maciej Berek nie jest ani jego, ani partyjnym kandydatem na sędziego Trybunału. Stwierdził, że to, tu cytat, hardy urzędnik, a jego znakiem rozpoznawczym jest apolityczność i niepartyjność.
3: I tyle Aleksander Ziemiańczyk, a my mamy połączenie z profesorem Radosławem Markowskim z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór.
3: No to nie byłby pierwszy przypadek, że polityk trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież zasiadała w nim na przykład Krystyna Pawłowicz, z kolei posłanka niegdyś Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony jednak, no, obecna koalicja zapowiadała, że wysyłanie polityków do różnych instytucji się skończy. Choć oczywiście Maciej Berek takim politykiem stricte klasycznym nie jest, ale jednak no, różne komentarze słyszeliśmy w tej sprawie. Panie profesorze, pana opinia.
4: Więc ja tak właściwie nie mam nic do dodania, poza te komentarze były trafne. I to jest jeden z tych przypadków, że jak gdyby wszystkie strony po trochę mają rację. Ja jeszcze przywołam wybitnych prawników, między innymi profesora Cola, który powiedział, że on uważa, że to jest bardzo dobry kandydat, tylko akurat fatalnie, że miałby tam trafić z pozycji politycznej. I to jest taki
3: Rozmowa, gdyby to się stało na przykład dwa lata po tym, jak przestał być ministrem w kancelarii premiera Maciej Berek?
4: No, zdaje się, że chodziło o 4 lata. Nie pamiętam, o ile to tam, co przewidywano w tej ustawie, która została zawetowana, ale na pewno takie bezpośrednie przechodzenie nie jest rzeczą dobrą. To nie ulega wątpliwości. I mam nadzieję, tak, przepraszam, żeby to nie zabrzmiało cynicznie, że ta jedna rzecz podniesiona, że on nie spełnia tego wymogu bycia przez 10 lat w zawodzie adwokata, zdaje się, tak, o to chodziło, że tego po prostu spowoduje, że nie będzie mógł kandydować. Bo sytuacja jest niepotrzebnie zła, to znaczy, znowuż, no, pewnie jest to dobry prawnik, pewnie rzeczywiście jest państwowcem, pewnie to, ale po prostu, no, tego nie należy robić, kropka.
3: No i mamy też taką sytuację, że do Trybunału Konstytucyjnego mogą trafić niebawem ustawy, nad którymi pan minister, no, eksminister Berek pracował jako, bo jego między innymi funkcją w kancelarii premiera było nadzorowanie właśnie prac legislacyjnych.
4: Dokładnie tak, tak. No więc jest sporo problemów, niepotrzebne zamieszanie, bo na pewno obecna koalicja rządząca ma kandydatów o podobnych kwalifikacjach i niepotrzebnie sobie robi problemy tam, gdzie ich nie było.
3: No, zresztą słyszeliśmy też w tym materiale, że niektórzy politycy albo będący gdzieś na obrzeżach tej koalicji, albo gdzieś jej bliscy, no też są krytyczni w ocenie tej kandydatury. To nie tylko ze strony opozycji płynie krytyka.
4: No, więc tak jak mówię, no, trudno mi coś jeszcze dodać. Tak, niefortunna, ja nie wiem, bo też troszkę tak mówimy w ciemno, nie wiem, jaki jest w tej chwili status tego, czy on formalnie został zgłoszony, czy tylko z tej rezygnacji wynika podejrzenie, nie,
3: jest,
4: że będzie kandydował.
3: Jest kandydatem na kandydata, no formalnie jeszcze zgłoszony nie został.
4: No, dajmy chwilę do namysłu kierownictwu koalicji, może się zreflektuje, że to jest, nawet jeśli to dobry kandydat, że to jest zła decyzja.
3: No oczywiście jest możliwe, że tutaj ostatecznie nie zostanie przedstawiony jako kandydat. Panie profesorze, chciałem jeszcze spytać o informacje, które się pojawiły dotyczące niedawnego spotkania liderów koalicji, że miał tam paść pomysł taki

0: wspólnej koalicyjnej listy na wybory. To może być jakiś pomysł, który rzeczywiście wpłynie istotnie na sytuację polityczną?
1: To przed samymi wyborami na jakieś kilka miesięcy trzeba sprawdzić, czy ci, którzy na przykład są skłonni głosować na lewicę, byliby skłonni głosować na wspólną listę. Nie jestem tego pewien. Oczywiście, że jak się ordynacja wyborcza nie zmieni, będziemy mieli Donta, który preferuje wielkie ugrupowania.
0: Raczej do następnych wyborów się nie zmieni.
1: No tak, więc kumulowanie głosów w jednym wielkim ugrupowaniu ma sens. Tym bardziej, że na prawicy wygląda na to, że mogą wystartować cztery ugrupowania. Ja już parę razy o tym mówiłem, że przy systemie Donta nawet cztery ugrupowania, które by zyskały powiedzmy 45, nawet 50% głosów, mogą uzyskać mniej mandatów niż 35-40% jeden byt polityczny, który wystartuje, więc jest w tym sens, ale on nie jest mechaniczny, to znaczy nie można po prostu dodać sobie 30 kilku głosów poparcia dla największego ugrupowania, jakieś 10 lewicy plus jeszcze jakieś
0: to się nigdy tak nie sumuje, to widzieliśmy to wielokrotnie w wyborach,
1: no to,
0: tak.
1: Nie, wie pan, no właśnie to troszkę na świecie i w Polsce różnie z tym bywa. To jest raczej fenomen historyczny niż prawidłowość politologiczna, powiedziałbym. To zależy, o, niestety. I tutaj największy chyba problem jest, żeby trafnie zidentyfikować, co się stało z tymi 14% trzeciej drogi. Gdzie ci ludzie są, którzy się zmobilizowali do pójścia do wyborów? I w tej chwili ich nie widać, poza tam 2-3%.
0: Być może to są ci, którzy deklarują pozostanie w domu po prostu.
1: No tak, no więc to, bo w ogóle problemem tej koalicji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, jest to, że ona nie trafnie identyfikuje swój elektorat. No, większość Polaków jest progresywnych, liberalnych, lewicowych, kosmopolitycznych, a nie konserwatywno-tradycjonalistycznych. I z jakiegoś powodu otoczenie kierownictwa tego ugrupowania sądzi inaczej. I dlatego poniosło klęskę w wyborach prezydenckich. Mamy dzisiaj problem, którego byśmy nie mieli, gdyby kampania wyborcza Trzaskowskiego wyglądała inaczej. A mamy, bo tak. No.
0: A panie profesorze, czy może to jest też jednak taki zabieg, żeby wyborców do siebie przeciągnąć? No, Polacy lubią jednak taką narrację polityczną o jedności, o zjednoczeniu. Gdzieś mamy w pamięci, nie wiem, wielki zryw Solidarności ciągle lat 80., który był takim zjednoczeniem. Nawet w nazwach ugrupowań często to jest odzwierciedlone. Mamy zjednoczenia, sojusze i tak dalej. Platformy, na których wszyscy się mieszczą.
1: No dobrze, ale pierwszą rzecz i całkiem logiczną byłoby to, żeby zjednoczyła się lewica, żeby te 7-8% lewicy z 3-4% Zandberga się zjednoczyło. Tam Zandberg nazwał swoją partię Razem, a jej takim, powiedziałbym, jedynym wyróżnikiem jest to, że z nikim, bo praktycznie nie wchodzi w żadne układy. Więc zanim zaczniemy, że tak powiem, myśleć, jak jest sens montowania wielkiej koalicji, gdzie byłby ultrakonserwatywny PSL z dwoma lewicami i jeszcze jakieś pozostałości Polski 2050 i Koalicja Obywatelska, to trzeba się właśnie zastanowić, jak to zrobić, żeby lewica była zjednoczona, bo to by było niesłychanie ważne, a tak jak powiadam, z badań takich pogłębionych Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i innych wynika, że w Polsce przy dobrej programowym otwarciu i przy przekonaniu, że te programowe idee zostaną wprowadzone w życie, bo lewicowa, progresywna partia mogłaby liczyć się nawet grubo powyżej 20%, a tak się nie dzieje.
0: Zwłaszcza, że te ugrupowania czasem przy wyborach się martwią w ogóle o przekroczenie progu wyborczego. Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS, Polska Akademia Nauk. Bardzo panie profesorze dziękuję.
2: Polskie Radio.
0: I na krótko zaglądamy do Birmingham. Jedynka. Tam lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Rafał Bała to wszystko ogląda. Skok wzwyż mężczyzn. To jest to, co teraz przykuwa uwagę.
3: Tak, ale Polak już niestety

0: nie skacze. Także wszyscy Polacy na dziś zakończyli rywalizację w finale skoku z Wyż. Mateusz Kołodziejski, piąte miejsce, 2.23, jednak 2.27 było za wysoko, ale młody zawodnik i liczymy na to, że za dwa lata w Polsce, kiedy będą Mistrzostwa Europy, to się poprawi. Daria Zabawska, przed chwilą ostatni rzut w rzucie dyskiem, 58.54 i dziesiąte miejsce. No i dla nas znakomita informacja, Adrianna Sułek w siedmioboju, co prawda po czterech konkurencjach, ale wyraźnie prowadzi, 3.968 punktów. Dzisiaj było kilka konkurencji, jutro trzy. Skok w dal, rzut oszczepem, no i na koniec 800 metrów. Jeśli utrzyma ten kurs, no to może być nawet kurs na złoty medal. A zatem Adrianna Sułek daje nam nadzieję na to pierwsze złoto Polaków. Jutro zakończenie siedmioboju, a dziś najwyższe, piąte miejsce Mateusza Kołodziejskiego w skoku z Wyż.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbył się uroczysty apel pamięci w przededniu Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
3: Przy kwaterach obrońców ojczyzny z 1920 roku zapłonęły znicze, a prezydent Karol Nawrocki wręczył rodzinie pisarza i oficera Sergiusza Piaseckiego akt pośmiertnego mianowania na stopień kapitana. W uroczystości uczestniczyło kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcy wojskowi oraz mieszkańcy stolicy.
2: A na Powązkach był też nasz reporter Piotr Durys.
4: Setki zniczy rozświetliły kwatery żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Wieczorna uroczystość na wojskowej nekropolii zgromadziła przedstawicieli najwyższych władz państwowych, żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz harcerzy. Szczególnym momentem było pośmiertne uhonorowanie podporucznika Sergiusza Piaseckiego, uczestnika walk 1920 roku, oficera wywiadu, żołnierza Armii Krajowej oraz wybitnego pisarza. Decyzją ministra obrony narodowej został on mianowany na stopień kapitana. Akt nominacji z rąk prezydenta Karola Nawrockiego odebrał syn bohatera, profesor Władysław Tomaszewicz. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że postawa nowego kapitana jest symbolem patriotyzmu i dojrzałości.
5: Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tą decyzję na wniosek pana ministra i jesteśmy dzisiaj tutaj w pobliżu grobu Sergiusza Piaseckiego, którego szczątki niedawno przybyły do stolicy Polski, do Warszawy, a dziś jest już kapitanem. To też, drodzy państwo, wyraźnie sygnał, bo to przecież także jeden z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Sergiusz Piasecki, drodzy państwo, ze swoją skomplikowaną, długą drogą jest też doskonałym przykładem dla wszystkich naszych żołnierzy i dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, że do bohaterstwa się dojrzewa.
4: Do historycznego triumfu sprzed 106 lat i fenomenu narodowej jedności w obliczu śmiertelnego zagrożenia nawiązał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To cud zjednoczenia, który naprawdę potrzebuje opatrzności. On się wtedy wydarzył. Wszyscy byliśmy zjednoczeni. Wszyscy ci, którzy byli w Radzyminie, w Ossowie, w Ostrołęce, na przedpolu Warszawy, byli zjednoczeni. I robotnicy, i chłopi, i księża, i studenci, i wojsko, i różne stronnictwa. Nie było wtedy tego, co często jest dominujące, ja, każdego z nas. Byliśmy my.
4: Uroczystość na Powązkach zwieńczył apel pamięci oręża polskiego oraz trzykrotna salwa honorowa.
3: A w magazynie Polska i Świat teraz czas na sprawy międzynarodowe. Minister Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady ciśniny Ormus.
2: Wiceprezydent J.D. Vance powiedział natomiast w telewizji Fox News, że obecnie najwyższym priorytetem Amerykanów w wojnie z Iranem nie jest już program nuklearny, lecz obniżenie cen benzyny dla amerykańskich konsumentów.
3: I jeszcze jedna zapowiedź. Dosłownie sprzed kilkunastu minut prezydent Donald Trump stwierdził, że wkrótce ogłosi cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych. O strategii Waszyngtonu lub jej braku w wojnie z Iranem teraz w rozmowie z naszym gościem, a jest nim profesor Andrew Michta z Cofield Center for Strategy and Security. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
3: Prezydent Donald Trump jest znany z działań dość niekonwencjonalnych i też z deklaracji, które później nie mają poparcia w czynach, ale jednak chciałam zapytać o tę ostatnią zapowiedź, dosłownie sprzed kilkunastu minut. Czy według pana twierdzenie

0: że można, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych może ogłosić cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych. To jest taka luźna wypowiedź, która nie będzie miała żadnych konsekwencji, jak wiele jego z przeszłości. Czy jednak zapowiedź jakichś ruchów ze strony Waszyngtonu?
1: To znaczy oczywiście można tego rodzaju deklaracje wygłaszać. Jak w każdym wypadku chodzi o to, czy jest możliwość wymuszenia takiej sytuacji. W tej chwili jesteśmy w pewnego rodzaju bloku, to znaczy mamy wojnę tak naprawdę o to, o przetrzymanie, a jednocześnie obie strony, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone, no zajmują się tym, co ja nazywam przymuszaniem do robienia dealów, do robienia negocjacji, to znaczy Iran, używając w miarę ograniczonych środków, bo wojska Iranu zostały zdewastowane, to jest rzeczywiście sukces wojska amerykańskiego, ale nadal przy użyciu małych środków jest w stanie blokować Hormuz i czeka Iran na koncesję ze strony amerykańskiej. Stany Zjednoczone z drugiej strony uważają, że zwłaszcza po tym, co sekretarz skarbu Bessent ogłosił, jesteśmy w stanie zblokować na tyle ekonomiczny Iran, że nie będzie w stanie on funkcjonować.
0: A jakby to miało wyglądać, panie profesorze? Czy są jeszcze jakieś takie narzędzia gospodarcze, z których Amerykanie jeszcze nie skorzystali?
1: To znaczy oczywiście można przede wszystkim odcięcie już pełne od SWIFT-u, czyli niemożliwość operowania przy tych transferach bankowych. To jest nacisk na innych sojuszników, żeby uwzględnili te drugie, tak zwane secondary sanctions, czyli te dodatkowe sankcje. Ale tutaj Iran nadal będzie miał możliwość unikania tego na zasadzie wykorzystywania czy wewnętrznych banków swoich własnych, czy zajmując się po prostu barterem, czy używając złota, czy kryptowaluty. No a najważniejsze to jest, w jaki sposób będą się zachowywać Chińczycy, dlatego że Chińczycy mogą dać linię do życia, że tak powiem, Iranowi. I tu wtedy kwestia jest ryzyka konfrontacji już na poziomie Pekinu i Waszyngtonu, co mogłoby doprowadzić do dużego konfliktu w regionie i poza nim.
0: No, Irańczycy chyba też od początku tej wojny, sam fakt, że w ogóle ten konflikt cały czas się toczy i nie zakończył się jeszcze wygraną Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że Irańczycy no, wykazali się dość dużą odpornością na blokady, na sankcje, na presję ze strony Stanów Zjednoczonych.
1: I tak, i nie. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, no, każda strona starająca rozegrać ten konflikt na swoich warunkach. Nie ma jeszcze decyzji politycznej, muszę pani powiedzieć, co do tego, żeby można powiedzieć, czy wygrałem Stany Zjednoczone, dlatego że nie doszło do ekstremalnej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych istnieje przede wszystkim obawa co do kosztów ludzkich, gdyby się miało podjąć operację lądową. To by było politycznie trujące dla administracji, zwłaszcza w chwili, kiedy zbliżamy się do wyborów międzyterminowych. No a ze strony Iranu z kolei kwestia rzeczywiście przetrzymania, kiedy pogarszają się coraz bardziej warunki wewnętrzne. Czyli to jest taki wyścig na to, kto w tej wojnie o przetrzymanie ma więcej zdolności do wytrwania, a kto jest bardziej zdesperowany. Mhm. Iran się bije, tutaj reżim się bije o przeżycie, więc oni rzeczywiście poprzeczkę podnoszą wyżej. Dla Stanów Zjednoczonych to jest kwestia tego, jakie ryzyko chce Waszyngton podjąć i jakie konsekwencje przyjąć, jeżeli to ryzyko podejmie.
0: Wspomniał pan o tym aspekcie chińskim, bardzo ciekawym. Czy w pana opinii Pekin byłby skłonny do tego, żeby zapewnić taką lifeline, taką kroplówkę Irańczykom, żeby mogli się opierać Stanom Zjednoczonym, jednocześnie ryzykując, tak jak pan profesor wspomniał, ewentualny konflikt z Waszyngtonem?
1: No to jest, wie pani, to jest pytanie naprawdę za tysiące dolarów w tej chwili, bo Pekin w tej chwili może się zdecydować na przykład dać Iranowi dostęp do chronionych kanałów bankowych, ich własnych. Może również zorganizować ubezpieczenie, bo głównie przepływy okrętów, statków, które wiozą olej i inne surowce, opierają się głównie na zdolności wydania ubezpieczenia na ten shipment. Proszę pamiętać, że w tej chwili, wczoraj właściwie wszystko zamarzło, tylko dwa statki przepłynęły, co w porównaniu do tego, co było przed wojną, gdzie było przeciętnie 130 tankowców, które przepływały przez to, czyli właściwie no, mrozi się, że tak powiem, przepływ energii z regionu dalej. Chińczycy mogą podjąć takie ryzyko, ale fizycznie nie mogą zneutralizować amerykańskiej blokady, bo chyba że podjęłyby decyzję konfrontacyjną.

0: operacji militarnej. Uważam, że NATO, ani flota chińska w tej chwili, ani przywództwo polityczne nie jest gotowe. W związku z tym również Chińczycy są ograniczeni w tym, co mogą zrobić, jak daleko mogą pójść. Mogą działać za kotarą, że tak powiem, mogą dawać pomoc, jeśli chodzi o przesyły bankowe, o ubezpieczenie i o shipping, ale jeżeli chciałyby rzeczywiście zablokować Stany Zjednoczone, mówimy o konflikcie wojskowym, uważam, że NATO pewnie nie jest gotowy.
1: A jak pan ocenia w takim razie tę wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a o tym, że dzisiaj najważniejsze są ceny benzyny dla Amerykanów, a już nie program nuklearny, który przecież był no, takim głównym powodem rozpoczęcia tej wojny, czy też tak to było formułowane? Czy to nie jest de facto przyznanie się i to przez polityka, który, no, jak wiemy, nie jest to tajemnicą Poliszynela, że no, nie był zwolennikiem tej wojny, że ten konflikt okazał się dla Amerykanów, dla Ameryki porażką?
0: Wie pani, tutaj najciekawsze jest to, że jeżeli J.D. Vance opowiedział bez koordynowania tego z prezydentem Trumpem, to naprawdę wystąpił przed szereg i może za to ponieść dosyć poważne konsekwencje, dlatego że oficjalna linia rządu amerykańskiego jest, że chodzi o denuklearyzację Iranu. Mm-hmm. W związku z tym tego rodzaju wypowiedzi, jeżeli one nie są skoordynowane z Białym Domem, mówię tak głównie o osobie prezydenta Trumpa, no to zaprzeczają oficjalnej linii Waszyngtonu, więc to raczej nie jest przyznanie się, tylko uważam, że gdyby działał J.D. Vance jako jedna osoba w tym wszystkim, no to on de facto redefiniuje politykę prezydentowi Trumpowi. Nie sądzę, że to byłoby zdrowe dla wiceprezydenta, jeżeli rzeczywiście taka jest sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o cele tej wojny, przypomnę, że na początku chodziło o zmianę reżimu, później chodziło o bezwarunkowe poddanie, później zaczęliśmy mówić o denuklearyzacji. No i właściwie stoimy nadal przy tym, że Iran nie może mieć broni jądrowej. Dlatego ja uważam, że dopóki znamy więcej tego, na jakiej podstawie J.D. Vance tego rodzaju słowa wypowiedział, to ja byłbym bardzo ostrożny traktować to jako zmianę polityki.
1: Będziemy tę sprawę i tę sytuację na Bliskim Wschodzie, ale także w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych na pewno śledzić. Bardzo dziękuję teraz za tę rozmowę. Profesor Andrew Michta ze Scowcroft Center for Strategy and Security był Państwa i naszym gościem. Dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A teraz przenosimy się do Szwecji, gdzie parlament zgodził się na zaostrzenie kodeksu karnego, w tym posyłanie 14-letnich przestępców do więzień. Pierwsze oddziały dla młodocianych, oddzielne dla chłopców i dziewcząt z możliwością nauki, zostały już przygotowane przy więzieniach dla dorosłych.
3: A co istotne, do uchwalenia zmian doszło na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w Szwecji.
1: Połączyliśmy się teraz z Danielem Zyśkiem, korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Powiedzmy może na początku, skąd takie zmiany i to zanim jeszcze przejdziemy do tego aspektu wyborczego. Czy Szwecja ma dzisiaj duże problemy z przestępstwem, czy ze wzrostem przestępczości wśród młodocianych?
4: Te problemy są od około 5-6 lat, no, kiedy okazało się, że w kraju są problemy z gangami przestępczymi, z gangami, które zajmują się handlem narkotykami i zaczynają między sobą walczyć. Do tych najgorszych przestępstw, do strzelań, do podkładania materiałów wybuchowych w tych różnych rodzajach konfliktach zaczęto wykorzystywać właśnie młodzież, bardzo młodych ludzi, 10, 11, 12 latków nawet, bo okazało się, że czy nawet potem dalej starszych nastolatków, bo okazało się, że po pierwsze nic im nie grozi, a po drugie, jeżeli nawet zostaną skazani przez sądy, no to trafią do takich domów jedynie, w których do takich domów poprawczych, w których bardzo łatwo jest ich wydostać lub którzy mogą się łatwo od nich, po prostu mogą uciec. To jest jakby tło tej całej reformy. Stwierdzono, że należy te osoby starszych nastolatków no, traktować jako osoby dorosłe i że ich miejsce jest w więzieniach.
1: Powiemy jeszcze szerzej o zmianach w kodeksie karnym, bo to też nie jest jedyna zmiana, ale tak. No, ta wydaje się no, taka szczególnie kontrowersyjna, a może nie, może w Szwecji zostało to dobrze przyjęte. Jakie są komentarze po uchwaleniu teraz przez parlament tych zmian?
4: No, te zmiany budzą kontrowersje. Było dużo opinii zarówno od ekspertów, a od organizacji praw dziecka, praw człowieka, no, mówiących o

0: tym, że więzienie tak naprawdę nie jest miejscem dla dzieci, dla nastolatków. Natomiast no, jest problem, jak te osoby, jak na nie patrzeć, czy patrzeć na nie przez pryzmat, że są te dzieci, czy przestępcy. Ja sam byłem niejednokrotnie na różnego rodzaju procesach sądowych właśnie tych osób, które dokonywały okropnych przestępstw, strzelały w zasadzie do niewinnych czy nawet przypadkowych osób często. I też się zastanawiam, czy to są osoby dorosłe, czy należy to traktować te osoby jak dorosłe, czy jak dzieci. Te osoby często naprawdę wyglądały, jak dzieci przychodziły z mamami do sądu. Także temat jest kontrowersyjny i można go rozpatrywać na różne sposoby. Jaka jest odpowiedź? No zobaczymy, czy rzeczywiście to jest dobry kierunek i czy uda się zatrzymać tę falę młodocianej przestępczości.
1: W ramach tych zmian uchwalonych przez parlament także migrantom będzie trudniej sprowadzać swoje rodziny do Szwecji. Czy to jest też część tego samego problemu?
0: Tego samego problemu, to znaczy, czy
1: przestępczości
0: młodociane są, są związane z migracją. No to jest też taki duży temat, który jest debatowany tutaj od lat. No oczywiście to często jest młodzież, która ma problem z integracją, w związku z tym jest bardziej schodzi z te niebezpieczne właśnie kryminalne tematy. Natomiast trudno tutaj też tak mówić w statystykach, że to są tacy migranci, którzy tutaj przyjechali i zaczęli od razu jakby działać i przeciwko społeczeństwu i że to są przestępcy. Często to są rodziny drugiego pokolenia migranci, którzy już tutaj w Szwecji przez jakiś czas byli.
1: To powiedzmy jeszcze o tym aspekcie wyborczym. Wybory parlamentarne w Szwecji planowane są na 13 września. Czy to przypadek, że do tego zaostrzenia kodeksu karnego doszło właśnie teraz, no niecały miesiąc przed tymi wyborami?
0: Nie jest to przypadek. Było to związane z dużą debatą, kampanią. Początkowo rządzący Szwecją centroprawica razem z nacjonalistycznymi szwedzkimi demokratami próbowali nawet przeforsować te zmiany przepisów, aby karać nawet 13-latków. Natomiast to spotkało się z tak ogromną przeciwą, jaki była część posłów wewnątrz koalicji, która wątpiła w tej sprawie, że zdecydowano ostatecznie, że będzie można karać minimum 14-latków. Ta sprawa spowodowała w głosowaniu duże napięcie. Rządzący chcieli pokazać, że to jest taka kropka nad i całego pakietu zaostrzenia kar i różnego rodzaju działań, wzmocnienia policji i tak dalej, walce z przestępczością zorganizowaną. Opozycja argumentowała, że być może idziemy za dużo i należy tutaj być trochę bardziej ostrożnym. Także ta sprawa rzeczywiście bardzo tutaj budziła kontrowersje. Część opozycji twierdzi, że jeżeli dojdzie do władzy, to być może część tych bardzo ostrych przepisów próbuje przegłosować i trochę złagodzić. Mhm. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że rzeczywiście już w tej chwili więzienia w Szwecji są przepełnione. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście należy wszystkich umieszczać w więzieniach, czy nie lepiej jakimiś innymi środkami bardziej miękkimi, socjalnymi.
1: Daniel Zyśk, korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie, był Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
2: Polska i świat.
3: Przypominają wojskowe parady, ale zamiast wykonywania rozkazów jest walka o punkty i tytuł mistrzowski.
1: Ponad 200 orkiestr z całego świata przyjechało do szkockiego Glasgow, żeby rywalizować w grze na dudach i bębnach. Jurorzy oceniają czystość dźwięku, rytm oraz zgranie całego zespołu.
3: A szczegóły zna nasza korespondentka w Londynie, Anna Rączkowska.
4: Zawody wcale nie są proste. Każdy zespół musi wyjść na wyznaczony plac i wykonać kilka tradycyjnych szkockich melodii. Muzycy ustawiają się w kręgu, a następnie na znak prowadzącego zaczynają grać.

Jurorzy przechodzą wokół orkiestry i słuchają niemal każdego instrumentu osobno. Sprawdzają, czy dudy są dobrze nastrojone, czy bębny utrzymują rytm oraz czy wszyscy zaczynają i kończą dokładnie w tym samym momencie. Na najwyższym poziomie o wyniku decydują szczegóły. Jeden nieczysty dźwięk, spóźnione

0: Uderzenie albo nierówne tempo może oznaczać utratę punktów. W mistrzostwach uczestniczy ponad 8 tysięcy dudziarzy i perkusistów. Do zawodów zgłoszono 211 orkiestr. Prawie 50 przyjechało spoza Wielkiej Brytanii, m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii. Międzynarodowa jest też publiczność. Wśród widzów znaleźli się miłośnicy dud z Hongkongu. Specjalnie na zawody pokonali ponad 9 tysięcy kilometrów. W Szkocji czujemy się jak w niebie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że możemy tu być, spotkać tak wielu muzyków z całego świata i razem z nimi słuchać i grać, mówił szkockiej telewizji Calvin Chen. Orkiestry rywalizują w kilku grupach, osobno występują dzieci i młodzież, mniej doświadczone zespoły oraz światowa czołówka. Największe emocje budzi konkurs 13 najlepszych orkiestr. Można powiedzieć, że to dudziarska ekstraklasa. Zespoły grają tradycyjne marsze, melodie taneczne i specjalnie przygotowane zestawy kilku utworów. Tytułu broni orkiestra z niewielkiego szkockiego miasta Inveraray. Wygrała dwie poprzednie edycje. Jeśli zwycięży również w sobotę, zostanie mistrzem świata trzeci raz z rzędu. Pierwszy dzień rywalizacji już się zakończył. Muzycy mają teraz czas na odpoczynek, nastrojenie instrumentów i ostatnie próby. W sobotę ponownie staną przed jurorami. Wieczorem wszystkie orkiestry spotkają się na wspólnej paradzie i wtedy poznamy najlepszy zespół dudziarski świata.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Końcówka wakacji ma być przyjemniejsza dla podróżujących na wczasy samochodem, bo w poniedziałek wraca pakiet CPN.
3: A to oznacza, że spadnie cena benzyny i oleju napędowego mniej więcej o złotówkę. Rząd zdecydował się na obniżkę podatku VAT na paliwo przez 2 tygodnie.
2: Szczegóły przekazało dziś Ministerstwo Energii, a na konferencji w resorcie była Agata Król.
4: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
5: Załapią się wszyscy ci, którzy podróżowanie zaplanowali na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka będzie obowiązywać od poniedziałku. W pierwszy dzień litr benzyny i oleju napędowego będzie o około złotego tańszy niż obecnie. 95,89 groszy taniej, czyli 6,41 zł za litr. Benzyna 98 zł mniej, 7,20 za litr. Cena oleju napędowego spadnie do 7,37, to jest o 1 zł i 3 grosze taniej. To resort energii będzie regulował ceny paliw każdego roboczego dnia. Podane w obwieszczeniach ministra kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana z marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
6: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
5: Kierowcy w większości zadowoleni. Każde tankowanie będzie dla nich odczuwalnie lżejsze, bo na przykład jeśli kupimy 40 litrów benzyny 95, zapłacimy ponad 35 zł mniej. W przypadku 98 to będzie 40 zł, a oleju napędowego ponad 41.
7: Może być, jeśli to zda egzamin.
4: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 95, więc tak, jak najbardziej.
5: Opozycja krytykuje, decyzja jest za późno, a rozwiązanie będzie obowiązywać za krótko. Poza tym jest złe. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa, że rządowy program jest niekorzystny dla przedsiębiorców i rolników.
8: A gdzie obniżka akcyzy? Przecież z punktu widzenia przedsiębiorców czy rolników ta obniżka nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorcy i rolnicy odliczają sobie, powiem, w fakturach zakupowych VAT w zakupach, w związku z tym dla nich ta obniżka jest bez znaczenia.
9: Prezydent Nawrocki uniemożliwił wejście w życie ustawy, która dawała nam ponad 4 miliardy złotych na to, żeby sfinansować właśnie taki program, gdzie moglibyśmy również akcyzę obniżyć.
5: Ripostuje Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że wysiłek byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zablokowaniu ustawy dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z tego

0: na Słek, ale oszczep mężczyzn z Polakami w Zwyż Kobiet z Marią Żodzik i 400 metrów. Tutaj obronić tytułu będzie Natalia Bukowiecka.
1: Czyli jutro będzie się działo. Rafał Bała, bardzo dziękuję za relację.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tymczasem Katarzyna Wasik, Justyna Kozan oraz bracia Chmielewscy Krzysztof i Michał w 100% wykonali swój plan w pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu. O szczegółach Marek Solecki.
3: Pierwsza z tej czwórki na starcie pojawiła się Katarzyna Wasik. Drugie miejsce w serii półfinałowej. Przegrała tylko o 0,01. To był trzeci wynik, bo szybciej jeszcze popłynęła zwyciężczyni pierwszego półfinału Szwedka Sara Sjöström.
4: Chciałam po prostu skupić się na tym, żeby jak najszybciej popłynąć i przede wszystkim zapewnić sobie miejsce w finale, bo tutaj różne rzeczy się dzieją na tych Mistrzostwach Europy. Później odwróciłam się w drugą stronę i zobaczyłam brawo Kasia, cała prezentacja mi dopingowała, także upewniłam się, że ten czas jest naprawdę dobry.
3: Podobnie było w półfinałach na 200 metrów stylem motylkowym. W pierwszym kapitalnie popłynął Francuz Léon Marchand. Drugim polsko-włoska rywalizacja. Wygrał Włoch. Drugi był Krzysztof Chmielewski, który chciał popłynąć szybciej, ale ostatecznie uzyskał szósty wynik serii półfinałowej.
5: Jest bardzo szybko, ale my staramy się pływać szybciej od życiówek, w okolicach życiówek i cieszę się, że naprawdę w tym sezonie nie pływałem szybciej.
3: Z ósmym czasem do finału awansował Michał Chmielewski, który nie zgadza się z opinią, że plan został wykonany.
6: Nie chciałem popłynąć 1,55, chciałem trochę szybciej, więc jestem w połowie wykonany ten plan. Chciałbym się zakwalifikować rzeczywiście na lepszym torze, ale teraz już nic z tym nie zrobię, więc używam to, co mam.
3: W finale także Justyna Kozan, druga w półfinale za Brytyjką Amelią Smith, ale z rekordem Polski na 200 metrów stylem zmiennym. 2 minuty 11 sekund 19 setnych. To był naprawdę świetny start. Moim głównym celem był awans do finału. Płynęło mi się naprawdę dobrze, mimo że dzisiaj na zewnątrz jest bardzo gorąco. Mam nadzieję, że jutro będzie chłodniej. Drugi półfinał był szybszy. Ostatecznie Polka z piątym czasem półfinałów. O 0,07 sekundy od trzeciego czasu. Finały jutro. A w dzisiejszych finałach największa niespodzianka to zwycięstwo Czecha Mirosława Knedli na 50 metrów stylem grzbietowym.
1: Piłkarze Lecha Poznań awansowali do ostatniej, czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżu na wyjeździe pokonali KAI Klaksvik. Relacja Dawida Cytrowskiego.
7: Podczas tego wyjazdu mistrza Polski na Wyspy Owcze niemal wszystko, co mogło pójść źle, to poszło źle. No, prawie wszystko, bo przynajmniej sportowo Lech dojechał bez żadnych przeszkód i pewnie wygrał z Farerami 5-0. Spotkanie rozpoczęło się z delikatnym, ponad 24-godzinnym opóźnieniem. Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne kolejarz w czwartek niemal cały dzień nie spędził w samolocie, a dziś musiał od nowa szukać przedmeczowej koncentracji. I dobrze, że potrafił ją znaleźć, bo niemal od pierwszego gwizdka przejął pełną kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Co prawda KAI Klaksvik postraszyło w szóstej minucie, kiedy Hansson trafił w słupek, ale już w 20 minucie Alahjar Sayad Manesz skutecznie dobił strzał Mikaela Isaka i wyprowadził Lecha na prowadzenie. Jedyne złe wieści do przerwy? Kontuzji nabawił się Isak, a ze względu na brak ważnej wizy w kadrze meczowej zabrakło Janika Aniero. Lechici musieli zatem radzić sobie bez nominalnego napastnika. I co ciekawe, w drugiej połowie kompletnie nie przeszkodziło im to w zdobywaniu bramek. Już w 49 minucie na 2-0 podwyższył Pablo Rodriguez. Chwilę później fatalny błąd popełnił Mateusz Lis, który stracił piłkę kilka metrów przed własną bramką. Ale jeśli Farerzy nawet takiej sytuacji nie potrafili wykorzystać, to trudno oczekiwać, by byli w stanie cokolwiek ugrać. W ostatnim kwadransie poznaniacy znów przycisnęli i kompletnie rozmontowali obronę rywala. Najpierw pomocnik gospodarzy Hansson idealnie podał do Antoniego Kozubala, a ten z 5 metrów trafił na 3-0. W 89 minucie Patryk Wollemark posłał prostopadłą piłkę w pole karne do Daniela Hokansa, a Finn spokojnie na 4-0. A w ostatniej akcji meczu Wollemark, chyba najlepszy dziś na murawie, uderzył z 20 metrów przy słupku i ustalił wynik spotkania. 5-0 dla Lecha w rewanżu, 6-0 w dwumeczu. Lech oczywiście był faworytem, ale Klaksvik tylu bramek nie zwykło tracić. Teraz przed Lechem na drodze do Ligi Europy już tylko dwumecz z FC Thun. Pierwsze spotkanie z mistrzem Szwajcarii już w najbliższy czwartek przy bułgarskiej.
1: A na polskich boiskach rozpoczęła się czwarta kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Legia Warszawa grała z Radomiakiem. O tym Filip Jastrzębski.
8: To był popis skuteczności, którego kibice przy Łazienkowskiej nie doświadczyli już dawno. Legia odniosła najwyższe zwycięstwo w lidze od 7 lat, pokonując Radomiaka 5-0. Wpływ na to mogła mieć niespodziewana decyzja trenera gości Tomasza Kaczmarka, który być może z powodu kontuzji zmienił bramkarza i zamiast na Filipa Majchrowicza postawił

0: trafił na Bartłomieja Gradeckiego. Pierwszy gol dla gospodarzy padł już w 7 minucie, gdy sprytnym strzałem popisał się Michal Szewczyk. 3 minuty później zamieszanie w polu karnym i trafienie Rafała Augustyniaka. W 17 minucie było już 3-0 po efektownej główce Rafała Adamskiego. Tuż przed przerwą przepięknym strzałem popisał się Bartosz Kapustka. 4-0 po pierwszej połowie spotkania. To w wykonaniu Legii nie wydarzyło się od dekady. Ale na tym piłkarze z Warszawy nie poprzestali, bo tuż po przerwie ponownie trafił Kapustka. I goli mogło być jeszcze więcej, ale w drugiej połowie brakowało już skuteczności. Radomiak był dzisiaj tłem dla Legii, która strzelając 5 goli udowodniła wysoką formę i spore aspiracje.
1: A w pierwszej lidze piłkarskiej, także w meczach czwartej kolejki, Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała ze Stalą Rzeszów 1-1, zaś Ruch Chorzów jeszcze gra z Lechią Gdańsk. To już doliczony czas gry i bezbramkowy remis. W meczu trzeciej kolejki amerykańsko-meksykańskiego Pucharu Lig piłkarze Chicago Fire pokonali meksykański Cruz Azul 2-1. W podstawowym składzie amerykańskiej drużyny wystąpił Robert Lewandowski, który grał do 68 minuty, ale nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego za oceanem. Erling Haaland odebrał 4 oficjalne certyfikaty rekordów Guinnessa przed rozpoczęciem nowego sezonu. Piłkarz Manchesteru City został doceniony za najszybsze w historii osiągnięcie granicy 100 bramek w Premier League. Potrzebował na to 111 spotkań oraz rekordowe 36 goli w jednym sezonie angielskiej ekstraklasy. Księga Guinnessa uwzględniła również jego 19 trafień dla reprezentacji Norwegii w Lidze Narodów oraz wyrównanie rekordu Ligi Mistrzów, zdobycie 5 goli w jednym meczu w starciu przeciwko RB Lipsk, czym wyrównał wyczyn Lionela Messiego i Luisa Adriano. Tymczasem utwór nagrany przez 16-letniego Erlinga Haalanda i zremiksowany po dekadzie przez światowej sławy DJ-a Kyogo może zostać piosenką roku w Norwegii. Każdego dnia Kyogo Jo ma około 400 tysięcy odtworzeń w sieci.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Iga Świątek już nic nie musi, ale pokazuje, że wszystko może. Nasza najlepsza tenisistka wygrała turniej tenisowy w Toronto, a Hubert Hurkacz jest już w drugiej rundzie turnieju w Cincinnati. O szczegółach Piotr Dąbrowski.
3: Iga Świątek w wielkim finale imprezy pokonała Kazaszkę Elenę Rybakinę 6-2, 6-3. Iga grała z wielką pewnością siebie, pięknie prezentując nie tylko różnorodny tenis, ale i absolutną pewność swoich zagrań. Siła mentalna Świątek tego dnia była gigantyczna i nijak nie mogła się jej przeciwstawić Kazaszka, która po spotkaniu przyznała nawet, że jej bak tego dnia był do połowy pusty. Polka podkreślała po meczu, że to dla niej bardzo ważne zwycięstwo.
4: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski. To był intensywny tydzień i cieszę się, że skończył pozytywnie.
3: Trener tenisa Radosław Nijaki podziwia niezłomność Polki.
5: Widać, że miała jasno nakreślony plan taktyczny, który zrealizowała chyba w 100%. Nie dawała czasu swojej rywalce. Polka wygrała swój 26 tytuł w karierze, a aż 12 kategorii 1000. Forma zwyżkuje, a to nas bardzo cieszy, bo jednak nie ukrywajmy, początek tego roku i dotychczasowe turnieje były troszkę słabsze w wykonaniu Świątek.
3: Dobrej myśli przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open jest także trener tenisa Michał Gawłowski.
6: Mam nadzieję, że Iga utrzyma formę i psychiczną i fizyczną. Myślę, że bardzo mocno postraszyła wszystkie swoje przeciwniczki. Także mega, mega sukces.
3: Dla Świątek to pierwszy tytuł w turnieju tej rangi w tym sezonie. Z kolei jeśli chodzi o panów, świetnie z Cincinnati Open rozpoczął Hubert Hurkacz. Wrocławianin bez większych problemów rozprawił się ze szczęśliwym przegranym z eliminacji Japończykiem Shoshima Bukuro, wygrywając w dwóch setach 6-2, 6-4. Polak był zadowolony ze swojej dyspozycji.
7: Cieszę się z bardzo dobrego meczu tutaj w Cincinnati. Dość wilgotne warunki panują, natomiast bardzo dobrze serwowałem. Dzięki temu najłatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że solidne spotkanie.
3: W drugiej rundzie Hurkacz zagra z Amerykaninem Tomim Polem.
1: W Cincinnati grał dzisiaj także Kamil Majszak, który jednak w pierwszej rundzie przegrał z Australijczykiem Christopherem O'Connellem 4-6 i 6-7. W Ekstralidze Żużlowej Włókniarz Częstochowa przegrał z GKM-em Grudziądz 41-49, a ponieważ w pierwszym meczu również wygrał GKM, to zdobył punkt bonusowy. Liderem tabeli jest Sparta Wrocław. Piłkarze ręczni Industrii Kielce wygrali turniej Fresh Corner Cup w węgierskiej Tatabani. W finale podopieczni trenera Krzysztofa Lijewskiego pokonali chorwacki RK Zagrzeb 29-26. Amerykanin Andrew August wygrał drugie

0: etap i został liderem wyścigu kolarskiego dookoła Czech. Trwa także wyścig kolarski dookoła Portugalii, ale niestety dzisiejszy ósmy etap został odwołany, ponieważ na jego trasie zginął brytyjski kolarz Finlay Tarling. Według doniesień telewizji RTP Tarling został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem ani z samym wyścigiem. Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli awansowali z 34 na 31 miejsce po dzisiejszych wyścigach Mistrzostw Świata w żeglarskiej klasie 470. Dla wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio to powrót na dobrze znany japoński Akwen Enoshima. Polacy są jedyną naszą parą w tych zawodach, gdzie rywalizują 74 mieszane załogi z 28 państw. Na prowadzenie wyszli obrońcy tytułu Hiszpanie Jordi Xammar i Marta Cardona. Mistrzynie świata, Łotyszki Anastazja Samojlowa i Tina Graudina awansowały do półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej, które odbywają się w Starych Jabłonkach. W rywalizacji mężczyzn w ćwierćfinale wystąpią m.in. broniący tytułu Norwegowie Anders Moll i Christian Serum. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Kronika Sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiaj wiadomości drogowe. W Warszawie zablokowana jest trasa od Alei Generał Marii Witek do Alei Józefa Becka, a to w związku z jutrzejszymi obchodami Święta Wojska Polskiego, a już jutro od godziny 6 wyłączona zostanie łącznica na Wisłostradę, mowa o trasie S8. Niewielki korek jest na trasie S1 w drodze z Bielska Białej do Katowic. Przed Dankowicami jest zdarzenie drogowe i to dlatego trzeba

0: nieco zwolnić, ale pojawiła się też wiadomość od kierowców.
1: Dobry wieczór, dzwonię z setnego kilometra autostrady A2 w kierunku Poznania od granicy. Na tym kilometrze doszło do wypadku.
0: Dziękujemy za informację. To odcinek węzeł Trzciel do węzła Nowy Tomyśl w województwie wielkopolskim. Tam na 101 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z motocyklem i już od godziny 18.30 zablokowana jest trasa. Tam jedna osoba została ranna, chociaż są dobre informacje, że odblokowany jest już pas w kierunku granicy państwa. Natomiast do Warszawy cały czas są spore utrudnienia. W województwie pomorskim na dobrze znanej trasie wojewódzkiej numer 216 prowadzącej przez Hel Chałupy, Władysławowo i Jastrzębią Górę cały czas mamy spory korek, a dotyczy on przejazdu właśnie z Chałup do Władysławowa. Niedawno pojawiła się też informacja z trasy S6 w województwie pomorskim. Między węzłem Bobrowniki i Skórowo trwają prace drogowe. Służby planują zakończyć je po godzinie 5 rano. Jeżeli chodzi o informacje z drogi krajowej numer 15, to odblokowany jest odcinek Inowrocław-Konin w Strzelnie na 191 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym i przez kilka godzin zablokowana była jezdnia w kierunku Konina. Czekamy na Państwa wiadomości 22 513 11 11.

0: Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Zachowajcie ostrożność i dołączcie do systemu Odyseusz. To apel MSZ-u do Polaków przebywających w Chorwacji. Miejscowe służby walczą z pożarami lasów, które wybuchły na wybrzeżu Adriatyku. Niebezpiecznym zjawiskom sprzyja gorące lato. Tegoroczne jest według specjalistów jednym z najgorętszych w historii pomiarów. Przypomniał w Polskim Radiu 24 były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak.
1: Tegoroczny sezon pożarowy może potrwać nawet do listopada. W tym roku w Chorwacji doszło do prawie 4000 pożarów. Te, które powstają w okolicach kurortu, są o tyle groźne, że bardzo szybko rozprzestrzeniają się z uwagi na specyfikę ukształtowania terenu, a także roślinność.
0: W pożarach w Chorwacji zostało poszkodowanych 4 obywateli Polski. To będzie największa defilada wojskowa w historii polskiej armii. Tak o jutrzejszej paradzie w Warszawie mówi wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W TVP Info zachęcała, aby przyjść i na własne oczy obejrzeć to wydarzenie.
2: Wszystkich Państwa zapraszam. To będzie największa defilada w historii. I nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście, Wielka Parada Morska. I do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Sejf, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
0: Defilada na Wisłostradzie w Warszawie będzie centralnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Wezmą w nim udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast premier Donald Tusk będzie uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. W specjalnym szyku przepłynie tam około 20 jednostek marynarki wojennej i sił sojuszniczych. W trakcie parady odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego. A podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie zostaną wręczone 21 oficerom nominacje generalskie. Tymczasem Karol Nawrocki wciąż nie podpisał wniosków o awanse generalskie dla szefów służb specjalnych. Leżą na jego biurku od 3 miesięcy. Czy to przejaw sprzeciwu wobec rządu? Tak uważa publicysta Jan Ordyński z Towarzystwa Dziennikarskiego. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że Karol Nawrocki nie przedstawił merytorycznych zastrzeżeń wobec oficerów.
3: To jest, myślę, po prostu złośliwość w stosunku do obecnego obozu rządzącego, bo nie sądzę, żeby akurat chodziło o tych oficerów, którzy mają otrzymać stopnie generalskie, o które wystąpił czy minister Siemoniak, czy minister obrony narodowej. Ja nie słyszałem, żeby wobec nich były jakieś merytoryczne zastrzeżenia.
0: Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz też mówi o złośliwości, ale ze strony rządu.
4: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie absolutnie tutaj dezerterował ze swoich prerogatyw.
0: Adam Andruszkiewicz zaznacza jednocześnie, że zwłoka z nominacjami ma związek także ze sprawami proceduralnymi. Na nominacje wciąż czekają szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego i Agencji Wywiadu.
5: To są aktualności jedynki.
0: Ruch statków przez cieśninę Ormus praktycznie

0: Taktycznie wstrzymany przez strategiczny szlak przepłynęły dziś tylko dwa statki, jeden ze zbożem i jeden pusty masowiec. Nie było natomiast transportu ropy naftowej. Wczoraj przez cieśninę przepłynęło 9 statków, w środę 5. Dla porównania, w lutym, jeszcze przed wybuchem konfliktu między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem, przez cieśninę przepływało ponad 130 statków dziennie. Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że niedługo ogłosi cieśniny Ormus częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Powiedział też, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Mrozy. Kolejnym przystankiem na trasie lata z radiem i telewizją polską. Już od samego rana park imienia Piotra Starosty w tym mazowieckim mieście wypełnią atrakcje przygotowane przez Polskie Radio. Szczegóły Małgorzata Abgarowicz.
1: Ten kultowy sygnał o godzinie 9 rano zabrzmi w parku imienia Piotra Starosty. Plenerową audycję Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński, którzy zachęcają, by mieszkańcy i turyści już przed 9 pojawili się na terenie miasteczka radiowej jedynki.
2: Razem z Patrykiem Bedlińskim będziemy już na miejscu przygotowywać się do audycji.
1: O 12 rozpocznie się rodzinny piknik z życia wzięte. Będzie można m.in. wziąć udział w pokazach chemicznych, obejrzeć model reaktora jądrowego czy spróbować swoich sił w escape roomie. Sława Bieńczycka zaprasza przed małą scenę, na której poprowadzi liczne konkursy z nagrodami.
3: Dla dzieci mamy świetną zabawę psim tropem. Dostają taką małą książeczkę, muszą odwiedzić naszych partnerów, odpowiedzieć na pewne pytania, dostają naklejki, a później przychodzą po nagrodę.
1: O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka radiowej jedynki.
0: A wieczorem na placu przy tramwaju konnym plenerowy koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami pogodna noc, temperatura minimalna od 5 do 8 stopni lokalnie w dolinach górskich, 9 miejscami na wschodzie, od 12 do 16 na przeważającym obszarze kraju i 17 nad morzem.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
9: Dobry wieczór, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Na Pograniczach, w którym opowiemy dzisiaj o różnych sposobach spędzania wolnego czasu w ten najbliższy weekend. Opcji jest bardzo dużo, ale my wspomnimy szczególnie dwie. Jedna wśród sejneńskich pagórków z kocykiem, z termosem herbaty pod rozgwieżdżonym niebem. Druga opcja w malowniczo położonym nad rzeką Mereczanką zabytkowym pałacu z początku XIX wieku, w którym gościli sam Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Szczegóły już za kilka chwil. Zapraszam do słuchania.

0: Beretta i El de las Erres w naszej audycji, czyli Elias de Jesus Ramirez Rosales. Odwiedziliśmy w ten sposób Meksyk i posłuchaliśmy jednego z wzrastających gwiazd muzyki latynoskiej. Teraz natomiast przenosimy się już na Litwę, do Wilna. Tam prowadzona jest zbiórka na rzecz wzniesienia pomnika nagrobnego Jerzego Surwiły. Surwiło był wybitnym wileńskim publicystą, pisarzem i działaczem na rzecz polskiej społeczności na Litwie. Zbiórkę organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, a z prezesem organizacji Dariuszem Żybortem rozmawiał na ten temat nasz wileński korespondent Kamil Zalewski.
1: Dlaczego ta zbiórka prowadzona jest po 17 latach od śmierci pana Jerzego?
2: To znaczy pomysłodawcą pomnika jest pani Alicja Klemaszewska, prezes honorowy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. I faktycznie pani Alicja już wcześniej tak jakby myślała o tym pomniku i zawsze mówiła i ciągle tak wracaliśmy do tego tematu. Przed kilkoma laty narodził się właśnie taki pierwszy taki pomysł, żeby zrobić projekt tego pomnika i tutaj właśnie też do nas dołączył pan mecenas Czesław Okinczyk, sygnatariusz aktu niepodległości Litwy i to tak powstał projekt, policzyliśmy to ile co jak i tak na początku myśleliśmy co z tym robić, no i w końcu postanowiliśmy, że no jednak trzeba podjąć działań, żeby po prostu, żeby ten pomnik powstał. I dlaczego po 17 latach, bo akurat no, w tym roku przypada 85. rocznica urodzin Jerzego Surwiły, ale różne były takie niuanse, to później trochę taki był czas, kiedy trochę miała pani Alicja trochę problemy zdrowotne, no i jednak ten faktycznie moja pomysłodawcą i taką no, podstawową inicjatorką, żeby ten pomnik powstał jest pani Alicja Klemaszewska i ona już tak ile razy już ostatnio przy jakiejś rozmowie telefonicznej, czy tak rozmawialiśmy, pani Alicja zawsze mówiła, tylko pamiętajcie, żeby powstał pomnik po Jurku.
1: Jak przebiega ta zbiórka, bo ona już jest prowadzona?
2: Pierwsze wpłaty ruszyły 28 lipca, no i nie chcę nic zapeszyć, ale na dany moment mamy ponad 10 tysięcy euro. To myślę, to jest pokaźna suma. Oczywiście pomnik kosztuje całość 25 tysięcy euro, to jeszcze jest sporo kwota do zebrania, ale, że tak powiem, ludzie dają dość hojnie po prostu i nie tylko prywatne osoby, ale i kilka firm się odezwało po prostu, że chcą wesprzeć i dlatego no, naprawdę korzystając z okazji zachęcam wszystkich, nawet nie chodzi o to, czy to będzie większe czy mniejsze wpłata, ale każde tam się euro liczy i po prostu jest dobra okazja, że po prostu ten pomnik Jurka powstał w Surwile i chodzi o to, że to był historyczny

0: Dodyk, znawca Wilna, działał w Związku Polaków na Litwie, działał dużo tutaj wśród kombatantów, wiele działań, także to po prostu działa w wielu sferach, był członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Starodosą, także myślę, że wiele osób jeszcze żyje, te pokolenie ludzi, którzy działali z Jerzym Sudwilą i myślę, że przede wszystkim Jerzy Sudwila był członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Starodosą i faktycznie, jeżeli mówimy o współzałożycielach Społecznego Komitetu Opieki nad Starodosą, to grób Olgierda Korzenickiego jest zadbany, jest pochowany na Rosie w grobowcu rodzinnym i rodzina dba o ten grób. Tam jest tablica pamiątkowa, którą zamieścił Społeczny Komitet Opieki nad Starodosą, że jest członkiem Społecznego Komitetu. Grób Haliny Jotkialą na cmentarzu Piotra i Pawła też jest zadbany. Też niedawno, przed kilkoma laty, powstała też taka, zrobiliśmy taką ścianę oporową przy pomniku ze zgodą rodziny i powstała też tablica upamiętniająca Halinę Jotkialę. I faktycznie tak, no, grób Jurka Sudwila był tak trochę tak zaniedbany i faktycznie no tylko przyjeżdżaliśmy tam na wiosnę i jesienią, sprzątaliśmy w miarę możliwości, ale no dbamy o pomniki na Rosie, na cmentarzu bernardyńskim, dbamy o pomniki osób zasłużonych dla Wilna, to myślę, że też trzeba zadbać o pomnik Jurka Sudwila, ale też chcę tu podkreślić, że żeby po prostu ludzie nie myśleli, że pomnik będzie postawiony ze środków Społecznego Komitetu Opieki nad Starodosą. Społeczny Komitet Opieki nad Starodosą, wszystkie środki, które ma na koncie, przyznaje na renowację pomników na cmentarzu na Rosie, na cmentarzu bernardyńskim. Ten pomnik będzie wzniesiony właśnie ze składek społeczeństwa tutaj Wilnian, osób z Polski, którzy będą chcieli po prostu przyłożyć się do tej akcji.
1: Kamil Zalewski w rozmowie z Dariuszem Żybortem, prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, mówili o zbiórce na rzecz wzniesienia pomnika nagrobnego Jerzego Surwiły. Ta zbiórka prowadzona jest właśnie w Wilnie, a my na Wileńszczyźnie pozostajemy, bo teraz wędrujemy do Jaszun pod Wilnem, gdzie w malowniczych i pięknych okolicznościach zarówno przyrody, jak i architektonicznych w trakcie wakacyjnych miesięcy od wielu lat rozgrywa się festiwal Muzyka w Pałacu Balnickich w Jaszunach. Przed nami koncert finałowy tego cyklu, a zagra go polska marimbistka Elwira Ślązak z udziałem Litewskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert jest też poświęcony 30-leciu działalności Instytutu Polskiego w Wilnie, a w programie tego koncert jest też poświęcony 30-leciu działalności Instytutu Polskiego w Wilnie, a w jego programie znalazły się utwory Edwarda Griga, Adama Wesołowskiego, Gustawa Holsta, a także litewska premiera utworu Chamber Syncopations Mateusza Smoczyńskiego, zadedykowanego właśnie Elwirze Ślązak, która zaprosi teraz na swój najbliższy występ.

Marimba to instrument melodyczny perkusyjny. Marimba jest dla mnie czymś więcej niż instrumentem. To przestrzeń, w której spotykają się dźwięk, ruch, rytm i emocje. Fascynuje mnie jej niezwykłe ciepłe brzmienie, ale też ogromne możliwości kolorystyczne. W muzyce szukam przede wszystkim połączenia między dźwiękiem a ciszą, między wykonawcą a słuchaczem, a także między muzyką i innymi dziedzinami sztuki. Lubię, kiedy muzyka nie tylko wybrzmiewa, ale tworzy doświadczenie i zostaje z nami na dłużej.

To będzie moja pierwsza wizyta w Jaszunach i bardzo cieszę się na poznanie tego wyjątkowego miejsca. Jako muzyk chcę przynieść tu muzykę, która mam nadzieję wybrzmi w duchu tego miejsca. To dla mnie ogromny zaszczyt wykonać koncert zamykający festiwal właśnie tu, w Pałacu Balińskich, miejscu, które od pokoleń inspirowało artystów, pisarzy i uczonych. Możliwość zagrania tu koncertu traktuję jako spotkanie z historią, która łączy nasze kultury. W tym roku będzie to również wyjątkowa okazja do świętowania 30-lecia działalności Instytutu Polskiego w Wilnie. W programie koncertu zabrzmi również utwór innego polskiego kompozytora, Adama Wesołowskiego, oraz muzyka filmowa Ennio Morricone oraz utwór Brytyjczyka Gustawa Holsta. Podczas koncertu finałowego 11 Festiwalu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach będę miała przyjemność wykonać litewską premierę utworu znakomitego skrzypka i kompozytora Mateusza Smoczyńskiego.

na marimbę i orkiestrę pod tytułem Chamber Syncopations, utworu napisanego specjalnie dla mnie. Dyrygować będzie fantastyczny artysta Piotr Pławner, który wystąpi w podwójnej roli dyrygenta i skrzypka. Wykona koncert skrzypcowy demol na orkiestrę smyczkową. Wraz z nami wystąpi Litewska Orkiestra Kameralna.

Z Piotrem Pławnerem mieliśmy już okazję wspólnie występować. Ostatnim razem w grudniu 2025 roku w Filharmonii Pomorskiej podczas polskiej premiery koncertu na marimbę i orkiestrę smyczkową Chamber Syncopations z towarzyszeniem Capella Bydgoszczensis. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia Pałacu Balińskich oraz wysłuchania koncertu finałowego 11. Festiwalu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach w najbliższą niedzielę 16 sierpnia o godzinie 15.00.

0: Elwira Ślązak już 16 sierpnia w tę niedzielę na wielki finał festiwalu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach. A my sięgamy też po muzykę z udziałem marimby, Toma Fersen, SRNF.
1: Au café Réveille à Lyon, devant sa consommation, il voit venir une abeille vêtue d'un tailleur querelle.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I przed nami jeszcze jedno zaproszenie, też z pogranicz, a dokładnie z pogranicza polsko-litewskiego. W Berżnikach na Sejneńszczyźnie jutro wieczorem zespół Biele zaprasza do udziału w specjalnym koncercie, w specjalnym ze względu na okoliczności przyrody i też cel. A cel to jest wspólne słuchanie muzyki, a także oglądanie Perseid, których teraz w połowie sierpnia obserwować można bardzo dużo. Około 21:00 jutro w Berżnikach na podsejneńskim pagórku będzie można się zebrać. Co podczas tego koncertu, skąd się wziął też pomysł na to wydarzenie, opowiada Julita Charytoniuk z zespołu Biele.
2: Ta muzyka nam się kojarzy też z przestrzenią, taką przestrzenią niezamkniętą. Wpływa oczywiście, gramy ją we własnych jakichś aranżacjach, wzorując się na tradycyjnych pieśniach i melodiach, ale chcemy ją wypuścić w teren, chcemy dać jej po prostu więcej przestrzeni, bo czujemy, że ona tej przestrzeni po prostu potrzebuje, że ona jest jednak taką muzyką miejsca, muzyką wsi, muzyką tych pagórków i tego terenu, z którego zresztą te melodie i te pieśni pochodzą. To wydarzenie organizujemy po raz trzeci. Wymyśliliśmy to z Piotrkiem, wracając z jakiegoś koncertu 2 lata temu i stwierdziliśmy, że po prostu chcemy zrobić koncert na własnych warunkach, w ładnym miejscu, bo czasami w różnych miejscach się gra, wiadomo, i raz jest ładniej, raz jest mniej ładnie. I postanowiliśmy zrobić koncert w takim miejscu, gdzie nam się podoba, czyli na łące, gdzie jest jeszcze pełno kwiatów, dodatkowo spadają gwiazdy w połowie sierpnia i dużo ludzi się tam zmieści. Można usiąść z jednej, z drugiej strony, można tam podjechać samochodem, rowerem, czymkolwiek, można też przyjść i postanowiliśmy zrobić taki koncert w przestrzeni, w której my się sami dobrze czujemy i w której zakładamy, że ludzie też się będą czuli świetnie, bo mogą sobie leżeć, oglądać spadające gwiazdy, a przy okazji słuchać muzyki. Miejsce, w którym organizujemy ten koncert, to jest taki pagórek, a w zasadzie taka niecka między dwoma pagórkami, gdzie mamy taką naszą łąkową scenę. Mieści się ona w okolicy Berżnik, powiat sejneński. Od Sejn się jedzie jakieś 15 minut, także jak ktoś jest w okolicy, to śmiało dołączajcie. Startujemy około 21:00 z koncertem, ale wcześniej przewidujemy też mały kiermasz. Można będzie się zaopatrzyć w jakieś rękodzieło i pewnie napić jakiejś lemoniady. Ale warto też wziąć ze sobą termosy z ciepłą herbatą bądź jakimiś napojami zimnymi, ale jednak zachęcamy do tej ciepłej herbaty, bo noc ma być raczej chłodna. Można się wcześniej zgłosić i na przykład przyjechać z namiotem, można się tam rozbić, żeby niekoniecznie w nocy wracać stamtąd, więc jest też taka opcja, żeby gdzieś zanocować w okolicy. To jest też wolny dzień, ten i następny, więc myślę, że może to jest jakaś też informacja dla słuchaczy, że można z nami zostać dłużej, nie tylko na te parę godzin, ale też do rana.

Julia Charytoniuk, Ulka Murawko i Piotr Fiedorowicz zapraszają na swój koncert na pograniczu polsko-litewskim, a dokładnie w Berżnikach, jutro po zachodzie słońca około 21:00. Biele i gwiazd wiele. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Na Pograniczach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Ślady na piasku.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Dni poprzedzające Bitwę Warszawską 1920 roku to zintensyfikowane działania państwa i kościoła, aby wspólnymi siłami wesprzeć społeczeństwo i zmobilizować obrońców przed nadciągającą Bolszewią. Jakie działania podejmują świadomi zagrożenia, opowiadają profesorowie Radosław Lolo, historyk kościoła, i Janusz Odziemkowski, historyk wojskowości. Zapraszam. Na Wilno, na Warszawę, naprzód marsz.
2: No i to jest piękna odezwa, która pokazuje rzeczywiste cele Armii Czerwonej lepiej niż jakikolwiek historyk jest to w stanie opisać. Czyli zniszczyć Polskę, stworzyć z niej Republikę Rad, a potem zanieść rewolucję na Zachód, bo to było celem bolszewików od momentu, kiedy, nawet jeszcze przed momentem, kiedy objęli władzę, a już na pewno w momencie, kiedy zaczynali w Rosji odgrywać rolę decydującą. I te hasło parcia na Zachód wyartykułowano jeszcze w listopadzie roku 1918, kiedy myśmy się cieszyli niepodległością. Mamy 14 listopada, czyli 3 dni później, Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wydaje odezwę do wszystkich narodów byłego Imperium Carskiego. Przejmujcie, robotnicy i chłopi, władzę w swoje ręce, twórzcie lokalne republiki rad, a jeżeli nie dacie rady, Armia Czerwona już idzie i wam pomoże. I Armia Czerwona zaczyna wtedy marsz na zachód i stopniowo zbliża się do Wilna właśnie, do ziemi wileńskiej, do której dojdzie, i wtedy zderzy się z polską samoobroną w Mińsku litewskim, w Lidzie, w Wilnie, w wielu innych miejscowościach. Zaczyna się walka pierwsza, ale ta samoobrona jest słaba. Tam służą i Polacy, i Litwini, i Białorusini. Tysiące ochotników, bo to była wyłącznie ochotnicza formacja. Nikt nikogo nie zmuszał. Szedł po prostu tam, gdzie go serce wołało. I te tysiące ochotników, obdartych, głodnych, z połamaną bronią, bez amunicji, wycofuje się na tereny północnego Podlasia i Mazowsza i tutaj tworzą pierwszą dywizję odrodzonego Wojska Polskiego, bo my tak zapominamy czasem, że pierwszą dywizją Wojska Polskiego odrodzonego była dywizja litewsko-białoruska. Nazwa nie oddająca może charakteru tej dywizji, bo służyli tam głównie ci, którzy uważali się za Polaków bądź opcję polską przyjęli w tej wizji Rzeczypospolitej.

0: tej, prawda? To był ostatni już czas, kiedy jeszcze w ten sposób wielu ludzi myślało. Między innymi Piłsudski. Sam Piłsudski, który będąc naczelnym wodzem i naczelnikiem państwa polskiego, odrodzonej Rzeczypospolitej, tak, polskiej, mówił: ja Litwin muszę uczyć was, Polaków, tego a tego. Ja Litwin muszę zrobić to i to. Ja
1: Litwo, Litwin, ojczyzna moja.
0: Tak, tak, to się przypominają te słowa Mickiewicza, który też był przecież z rodu litewskiego. Piłsudski był z rodu Piłsudów, czyli typowo litewski ród, tylko spolonizowany. Modlił się w domu rodzinnym słowami, prawda, poetów romantycznych w Polsce, pielgrzymstwa polskiego. Matka uczyła go tego, jego ukochana, właśnie takiej postawy. Dla niego bohaterem był Syrokomla, którym piękny bard ziemi litewskiej znakomicie pisząc, pisał: pobłogosław Matko Boża Ostrobramska koronne i litewskie miasta. Niech pod twoją opieką

0: bielizny. Żołnierz, który cierpiał głód, chłód, choroby, idzie z wielkim entuzjazmem na front i jest bardzo charakterystyczna rzecz. Piłsudski to potem pisze we swoich wspomnieniach, pisząc o roku 20, że początkowo widział tą dywizję no zupełnie jako taką zbieraninę ochotników. No powstała, chwała im za to, ale nic z niej nie będzie. I dopiero jak ona pokazała, co potrafi na froncie, zaczął ją doceniać. I w końcu ta dywizja obok dywizji legionowych i wielkopolskich staje się jedną z najlepszych jednostek Wojska Polskiego. Właśnie ta dywizja litewsko-białoruska była tą dywizją, która odzyskuje Radzymin wspólnie z 10. Dywizją Piechoty. To była ta dywizja, która zacznie bitwę o Radzymin. To była ta dywizja,
1: która się nie cofnie.
0: Która się nie cofnie i którą jako pierwszą skierowano do boju o Radzymin, bo było przekonanie, że ta dywizja sobie poradzi.
2: Pan Witkowski, rotmistrz był ułanem. To było normalne. A dajże mi tego slidzika. Mówienie takie wileńskie. I ta serdeczność i otwartość, to w ich naturze była. W 20 roku to on był rotmistrzem ułanów wileńskich. Był świadkiem, bo był wtedy adiutantem generała Wietki. Jarus. I na młodzież to mówił harcerzyki. Ale jak zobaczył, jak się te harcerzyki zachowały w 19 roku po objęciu Wilna przez Sowietów, no to nabrał szacunku i do końca życia ogromnie szanował harcerzy polskich. Pan Witkowski był przy nim. I taka scena, obrońcy Wilna musieli z Wilna wychodzić, duży oddział zarządził, że będą wychodzić przez bramę ostrobramską, przez bramę, gdzie jest kaplica. I ci chłopcy, cała ulica Świętej Teresy w Wilnie była tą młodzieżą natkana, cała ulica. I oni, jak czoło doszło do kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, oni wszyscy uklękli i zdjęli czapki, odmówili pod twoją obronę i ruszyli ze śpiewem „Jeszcze Polska nie zginęła” i przeszli z tym śpiewem przez mury ostrej bramy. To panu Witkowskiemu tkwiło w pamięci, podobnie jak zresztą generałowi Wietko, bo rzeczywiście ta młodzież pod Nowogródka, Lidy, Grodna. O Boże Święty.
3: Robotnicy i chłopi, przejmujcie władzę w swoje ręce. Twórzcie lokalne republiki rad. A jeżeli nie dacie rady, Armia Czerwona idzie i wam pomoże. No i Armia Czerwona rozpoczęła marsz na zachód. A robotnicy i chłopi?
4: Agitatorzy sowieccy wręcz namawiali. Strzelacie do żołnierzy Armii Czerwonej, którzy niosą wam prawdziwą wolność. Wolność przed Polską panów, przed Polską wyzysku. Ostatnim waszym ratunkiem, to są dosłownie słowa ulotek, ostatnim waszym ratunkiem jest to, że weźmiecie do niewoli waszych oficerów i przeprowadzicie ich nam. Inaczej wszyscy zostaniecie ukarani. Poza tym proszę pamiętać o tym, że duża część społeczeństwa polskiego była niepiśmienna. Operowała stereotypami. Dla chłopów Rosjanie nie kojarzyli się z bolszewikami. Mało kto na wsi rozumiał ideę socjalizmu radzieckiego. Oni myśleli w dużej części, że to przyjdą ci Rosjanie jak za cara, których w sumie wspominali nieźle, bo car im dał ziemię. Nie rozumieli tego, co można by ująć taką piękną metaforą, kiedy zapytano już po rewolucji takiego weterana carskiego, który był w wojsku, jaka jest różnica między bolszewikami a caratem. I on powiedział tak, przed wojną miałem gospodarstwo, miałem 30 krów i kilkadziesiąt owiec i car nawet o tym nie wiedział. Teraz mam tylko dwie kozy i Lenin doskonale o tym wie. Tego chłopi nie rozumieli, jak opresyjny system niosą ze sobą bolszewicy. Trzeba im to było narysować na plakatach. Jedną z kluczowych decyzji, jak podkreślają znawcy tematu, był fakt, że dowództwo polskie doszło do wniosku, że żołnierzy trzeba uczyć czytać i pisać. Że zamiast ładować pieniądze w karabiny, w amunicję, uznano w pewnym momencie, że żołnierz osiągnie jakąkolwiek wartość bojową, kiedy przestanie być analfabetą i

0: kiedy wreszcie zrozumie, o co walczy. I to było takie bardzo ważne. Natomiast o samą wieś, jak chodzi, to trzeba pewne rzeczy rozróżnić. Wieś miała bardzo skomplikowaną strukturę społeczną. Co innego chłopi, którzy mieli własne gospodarstwa i musieli je obrabiać, i dla nich, jak zabrali przed żniwami syna do wojska, a z drugiej strony najbardziej podatna na tą agitację to była masa tych robotników rolnych. Istniał taki związek robotników rolnych. To byli ludzie bez żadnej ziemi i oni byli najbardziej podatni na sowiecką agitację, na to, że ich los się poprawi. Sowieccy agitatorzy, których wysyłano przed frontem, żeby osłabić, jak najbardziej wywołać chaos i pokazać sezonowość tego państwa, bo to było najważniejsze. Pokazanie ludziom, że tej Polski, ona nawet nie powstała, już jej nie będzie, nie macie czego bronić.
1: Kiedy ta sytuacja zaczęła się zmieniać?
0: Na wsi posłuch miał jeszcze ksiądz. I tutaj mamy wspaniałe przykłady takich lokalnych księży proboszczów, którzy tłumaczyli, kto to idzie tym chłopom, i biskupów, którzy rozumieli tą rolę, na przykład biskup płocki, arcybiskup płocki, dzisiaj błogosławiony Antoni Julian Nowowiejski. On wręcz wydał odezwę, w której mówił, że proboszczowie pod żadnym pozorem nie mają opuszczać swoich parafii. Mają zostać z wiernymi i być do końca. Kto opuści parafię, podlega karom kościelnym. Do tego stopnia.
2: Radzymin dowodził generał Lucjan Żeligowski. W rozkazie do żołnierzy mówił: stąd nie ma odwrotu. Tutaj zwyciężymy albo umrzemy. Na szańcach mazowieckich pól polała się krew pierwszej i drugiej dywizji litewsko-białoruskich, pułki piechoty, miński, wileński, kowieński, lidzki, nowogródzki, grodzieński, ułani wileńscy, nadniemieńscy, zaniemieńscy. W ocalałych osiedlach drogę zalegały tłumy rozradowanej ludności, kwiaty, chleb, owoce, mleko. Całowano buty ułańskie, pieszczono konie. Na ręcze zieleni rzucano na przetaczające się loskotem armaty. Wyrostki towarzyszyły do zmęczenia w marszu żołnierzom. Domagali: niech pan da karabin, ja trochę poniosę. Gdzie były kościoły, bito w dzwony. Chyliły się przed szeregami kościelne chorągwie. Radość była wielka, spontaniczna, serdeczna.
1: Profesor Janusz Odziemkowski, historyk, wykładowca akademicki. Cud nad Wisłą.
3: Pamięć cudu nad Wisłą, pamięć tego, że potrafiliśmy się wydobyć z ostatniej toni i uratować ojczyznę, miała ogromne znaczenie dla społeczeństwa, które ostatnie wielkie zwycięstwo miało pod Wiedniem. To dało nam ogromną siłę do przetrwania i II wojny światowej, i okresu stalinizmu w Polsce. To jest wpływ na wychowanie kilku pokoleń Polaków, nie do przecenienia. Natomiast sam cud nad Wisłą dla polityka, on został wykuty przez polityka niechętnemu Piłsudskiemu, który napisał w przededniu bitwy artykuł publikowany w prasie warszawskiej. No teraz to już może nas uratować chyba tylko cud. Przy takim złym dowodzeniu, przy tym wszystkim, no tylko cud nas może uratować. Potem nagle się okazało, że cud się zdarzył. Tylko dla katolika wierzącego cud to jest dlatego, że ten podzielony naród, zwaśniony, te prawda, różne partie polityczne nagle się łączą, nagle żołnierz odzyskuje wiarę w zwycięstwo i zwycięża, kiedy cała Europa już krzyżyk na Polsce położyła. Szok był wszędzie, i w Rosji, i w Czechach nam nieprzyjaznych, że nagle Polska zwycięża, i na Zachodzie, że Polska ocalała. Nieprawdopodobne zdarzenie. Dla człowieka wierzącego ma to znamiona cudu. I wreszcie cud rzeczywiście w pewnym sensie następuje, bo to, że armia po 600-kilometrowym odwrocie, ten żołnierz potrafi się przełamać tą psychozę odwrotu i już następnego dnia bić przeciwnika, to generał Weygand, który tutaj był szefem misji francuskiej w Polsce w tym czasie, mówił, że nawet od żołnierza francuskiego czegoś podobnego nie można było żądać, a przecież on jest najlepszy na świecie. Polacy dokonali rzeczy nieprawdopodobnej.
1: Niemożliwej.
3: Niemożliwej. Generał de Gaulle, który wtedy jako kapitan tutaj był pod takim wrażeniem tej postawy Polaków i tej zmiennej kolei wojny, że został, można powiedzieć, do końca życia wielkim admiratorem Polski i był zwolennikiem zbliżenia polsko-francuskiego w okresie międzywojennym, co wcale nie było wśród Francuzów takie częste.
1: A dla pana profesora?
3: Ach, to jest troszkę i tradycja rodzinna, Jest to coś, co w wychowaniu wojskowym w

0: Polsce, w formowaniu wojska, wszędzie, gdzie ono nie powstawało, miało ogromne znaczenie. Te światełka palone na grobach w Radzyminie, na cmentarzu, na grobie pod pomnikami poległych, zachowanymi, zniszczonymi, zrujnowanymi, które teraz się odnawiało po odzyskaniu suwerenności.
1: Takie odwoływanie się do tradycji religijnych, do motywacji religijnych, które kiedyś było mocniejsze niż dzisiaj. Niestety dzisiaj tak to wszystko chcemy sobie zracjonalizować. Robimy więc wszystko, że jest wręcz dyskusja, dlaczego cud nad Wisłą, że to nie był żaden cud, że to można militarnie uzasadnić, że to błędy bolszewików w większym stopniu, że każdy by to wykorzystał. Jakoś tak odchodzimy od symboli. Chcielibyśmy mieć wszystko jasne, proste, zracjonalizowane, ale jak mówimy o całej tej sytuacji, o chaosie, jaki panował w Warszawie, jak trudno było to społeczeństwo zebrać do wysiłku, jak ono różnie myślało, jak stopniowo dochodziło do świadomości, no to właśnie w tym kontekście ten spójnik w postaci religii był bardzo cennym spoiwem. To gdzieś tak ładnie powiedziano, o ile Polacy mają taką naturę, że o ile Chrystus jest dla nich kimś bardzo wzniosłym, to do mamy zawsze można przyjść. I jak się dobrze zastanowimy, to od ojczyzny dostaliśmy tyle, ile dostaliśmy od matki, ale też ojczyzna jest jak matka, która wszystko wybacza, która nas cierpliwie uczy tego, kim jest dla nas i którą dopiero z wiekiem, z czasem doceniamy, jak wielką i ważną rolę odgrywała w naszym życiu i całe wydarzenia 20 roku razem z pobożnością maryjną, właśnie szukaniem tej roli matki również i w aspekcie religijnym, pokazują, jak cennym spoiwem potrafi być religia, potrafi być właśnie szukanie tej matczynej opieki. Ona każdemu z nas jest potrzebna.
2: Maryja, jak czytamy na kartach Pisma Świętego, jest tą, która pokonuje złego ducha, pokonuje szatana. Właśnie w uroczystość wniebowzięcia w świątyniach jest czytany fragment z Apokalipsy Świętego Jana, gdzie jest mowa o smoku, który walczy z niewiastą i z jej potomstwem. I niewiasta i jej potomstwo wygrywa tę wojnę w stosunku takim, że ona miażdży głowę smokowi, wężowi. To jest zwycięstwo dosyć okazałe. Ciekawą jest rzeczą, że w Apokalipsie smok ma barwę ognia, barwę czerwoną, no a aluzje są, czy jakieś związki, które możemy dzisiaj zauważyć oczywiste.
3: Były dwie msze święte w ciągu roku tego środowiska. To było oczywiście 15 sierpnia i to było, proszę sobie wyobrazić, 8 grudnia. Dlatego, że oni mieli przekonanie, że ten obraz Matki Boskiej, który się ukazał wojskom sowieckim, był formą przedstawienia niepokalanej. A w Polsce jest jedno, które do dnia dzisiejszego ten obraz istnieje, w Mińsku, tutaj niedaleko Warszawy, zwany Matką Bożą Halerowską, bo to jest przedstawienie niepokalanej, która depcze głowę węża, Matki Bożej Zwycięskiej. I oni to jakoś w ich głowach się to zlało w jedną całość. Haller się tam modlił o zwycięstwo. W Mińsku, tak, tak? Ci ludzie w Mińsku nie powiedzą inaczej, tylko Matka Boska Halerowska.
4: Ksiądz Józef Maj, wieloletni duszpasterz żołnierzy Bitwy Warszawskiej, profesor Radosław Lolo, historyk Kościoła i profesor Janusz Odrzymkowski, historyk wojskowości. Agnieszka Trzeciekiewicz, dziękujemy i zapraszamy Państwa do świętowania.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Komisarz Lek i inspektor Longua jadą do Antibes. Porwano 3-letniego syna bogatych Amerykanów, Livingstonów. Posłuchajmy piątego fragmentu powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Poniedziałek, 4 czerwca 1928. Charlie'ego obudził długi, metaliczny dźwięk i lekkie szarpnięcie. Otworzył oczy. Pociąg wjeżdżał na dworzec w Rouen-le-Pin. Co zasnęło się? Rzucił komisarz Lek. Myślisz, że państwo francuskie będzie ci płacić za spanie i czytanie kryminałów? Siedział naprzeciwko z nogą na nodze, najwyraźniej w świetnej formie. Lniany garnitur, wypastowane buty, porządnie uczesany, trzymał w ręce akta sprawy, na których porobił notatki starannym pismem nauczyciela. Nie ogolił się, ale bił od niego świeży zapach wody kolońskiej. Uspokojony doskonałą formą szefa i rozbawiony jego wyrzutami, Charlie nie mógł powstrzymać uśmiechu. Gdy tylko wyszli na peron, uderzył ich wakacyjny nastrój nadmorskiego kurortu. Pod budką wartownika czekało na nich dwóch mężczyzn. Jeden z nich, Ange Esposito, kolega z marsylskiej brygady, podszedł, żeby się przywitać. Wysoki, sylwetka zapaśnika, wywinięte czubki wąsów, mówił ze śpiewnym południowym akcentem. Cześć, Espo, odezwał się Joseph. Cześć, szefie. Co za pech z tym opóźnieniem. Mam nadzieję, że mogliście się trochę przespać. Pozwólcie, że przedstawię. Komisarz Lucien Berthier, szef policji Antibes. Kordialny uścisk rąk, Berthier był niezwykle podobny do pisarza Emila Zoli. Krępy, zakola na czole, gęsta broda, szpakowate włosy zaczesane na bok. Spoglądał na nowo przybyłych przenikliwie i podejrzliwie zza okularów w okrągłych oprawkach. Joseph przywitał się z nim z szacunkiem. W przeciwieństwie do niektórych kolegów nie traktował lokalnej policji jak wieśniaków, nadających się jedynie do ścigania złodziei kur albo królików. Witajcie, panowie, powiedział Berthier. Przygotowaliśmy dla was dwa pokoje w nowej remizie strażackiej. Chcecie tam podejść, zostawić rzeczy, czy od razu... Wolelibyśmy od razu odwiedzić Livingstone'ów. Przerwał mu Joseph i spojrzał na Esposita. Coś nowego? Spytał. Ten się skrzywił. Niespecjalnie, odparł. Nie traćmy czasu, wyjaśnimy wszystko po drodze.
1: Wojciech Masiak przeczytał piąty fragment powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju w przykładzie Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Królowa sportu wraca na salony.
4: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
3: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
4: Anita Włodarczyk,
3: Paweł Fajdek,
4: Ewa Swoboda,
3: Jakub Szymański
4: czy Natalia Bukowiecka.
3: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
4: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
3: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
4: i Krzysztof Kuzak.
3: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Prezydent, szef MON-u i najważniejsi dowódcy oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uroczystość odbyła się na Powązkach Wojskowych w przeddzień Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy zwycięskiego starcia z bolszewikami. Przy kwaterach zapłonęły znicze, a prezydent Karol Nawrocki wręczył synowi Sergiusza Piaseckiego akt pośmiertnego mianowania pisarza i oficera na stopień kapitana.
1: To przecież także jeden z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Sergiusz Piasecki ze swoją skomplikowaną, długą drogą jest też doskonałym przykładem dla wszystkich naszych żołnierzy i dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, że do bohaterstwa się dojrzewa.
0: W 1920 roku na przedpolach stolicy ramię w ramię stanęły wszystkie grupy społeczne, bez względu na polityczne podziały, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To cud zjednoczenia, który naprawdę potrzebuje opatrzności. On się wtedy wydarzył. Wszyscy byliśmy zjednoczeni.

0: otoczeń. I robotnicy, i chłopi, i księża, i studenci, i wojsko, i różne stronnictwa.
1: Uroczystość na wojskowej nekropolii zwieńczył apel pamięci oraz trzykrotna salwa honorowa. Od poniedziałku do końca wakacji kierowcy będą mniej płacić na stacjach benzynowych. Wraca program CPN, ceny paliwa niżej, choć w okrojonej wersji. Rząd zdecydował się tylko na obniżenie VAT-u z 23 do 8%. Minister energii będzie także ustalał maksymalne ceny paliw. Od poniedziałku paliwo ma być tańsze średnio o złotówkę na litrze.
2: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych. Agata Król, Polskie Radio.
1: Po wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków służby monitorują internet i sprawdzają, czy dane te nie są wystawiane na sprzedaż. Na razie nie ma takiej oferty, powiedział w Polsat News minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski przypomniał, że metodą na ochronę przed skutkami tego wycieku jest zastrzeżenie swojego numeru PESEL.
4: Jesteśmy na tropie grupy, która myślała, że wykradnie dane i państwo mocno nie wkroczy. Już jesteśmy na tym tropie. Trzeba zastrzegać numer PESEL. W ciągu pierwszych 24 godzin 500 000 Polaków zastrzegło PESEL i bardzo się z tego cieszę.
1: Wicepremier nie wykluczył też, że w przyszłości numer PESEL mógłby być zastrzegany obywatelom automatycznie, a oni sami mieliby możliwość łatwego cofnięcia zastrzeżenia. Wszystkie dane, które wyciekły, będą analizowane i znajdą się w bazie na stronie bezpieczne-dane.gov.pl, gdy firma MyDR je udostępni. Zdaniem ministra Gawkowskiego może się to stać w najbliższych dniach.
5: To są aktualności jedynki.
1: Japonia może nałożyć na Rosję kolejny pakiet sankcji po wizycie Władimira Putina na Wyspach Kurylskich, nazywanych przez Japończyków terytoriami północnymi. Oba państwa uznają je za własne.
6: Rząd Japonii wizytę Putina na wyspie Torof określił mianem całkowicie niedopuszczalnej. Do japońskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Rząd w Tokio zamierza jednak pójść krok dalej i przygotowuje odpowiedź na wizytę uznawaną za prowokacyjną. Jak pisze agencja Kyodo, powołując się na japońskich urzędników, Rosja może zostać objęta kolejnym pakietem sankcji. Kuryle, w Japonii określane jako terytoria północne, to przedmiot sporu obu państw od zakończenia II wojny światowej. Władimir Putin po raz pierwszy za czasu swojej prezydentury odwiedził Etorofu. To jedna z czterech wysp w łańcuchu u wybrzeży Hokkaido, które Rosja uznaje za własne terytorium. Spór o terytoria północne sprawił, że Rosja i Japonia do tej pory nie podpisały porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Bliscy przyjaciele, znajomi i telewidzowie pożegnali Andrzeja Morozowskiego. Zmarły ponad tydzień temu dziennikarz TVN24 został pochowany na cmentarzu w Pyrach. Wcześniej odbyła się uroczystość w domu przedpogrzebowym na warszawskich Powązkach. Dziennikarz Tomasz Janecki mówił, że warsztat Andrzeja Morozowskiego może być wzorem dla innych.
7: To było takie staroświeckie, można by użyć tego określenia, dziennikarstwo polegające na tym, żeby równo traktować wszystkich rozmówców, żeby być w stosunku do nich grzecznym, ale jednocześnie stanowczym.
1: Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia po długiej chorobie. Miał 69 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Noc zapowiada się na pogodną z temperaturą od 9 stopni miejscami na wschodzie do 17 nad morzem. Dzień będzie bezchmurny i w części kraju upalny. Termometry pokażą maksymalnie od około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, 30 w centrum do 35 na zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest 10 minut po północy. Dziś sobota, 15 sierpnia, 227 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5:19.

0: Zajdzie o 21. Dzień będzie trwał 14 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą Julianna, Maria, Stefan i Stella. 257 lat temu urodził się Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, wybitny wódz i polityk, twórca nowoczesnej armii. Był cesarzem Francji w latach 1804-1814 i przejściowo w 1815 roku. W ciągu kilkunastu lat niemal cała Europa znalazła się pod jego wpływami. 128 lat temu urodził się Jan Brzechwa, poeta, satyryk, tłumacz, autor utworów dla dzieci i młodzieży takich jak Kaczka Dziwaczka, Pchła Szachrajka czy Akademia Pana Kleksa. 106 lat temu polskie wojsko zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej, nazwanej później Cudem nad Wisłą. Polacy odnieśli zwycięstwo nad Armią Czerwoną, powstrzymując ofensywę bolszewicką. 60 lat temu zmarł Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy o międzynarodowej sławie, znany jako król tenorów. 13 lat temu w Nicei zmarł Sławomir Mrożek, dramatopisarz, prozaik, rysownik, autor opowiadań i utworów dramatycznych. 6 lat temu zmarł Henryk Wujec, działacz opozycji demokratycznej w PRL, jeden z założycieli Solidarności, więzień polityczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
1: Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

Jedynka w drodze. Dzień dobry, mówi Kajetan Tłokowski, a w studiu są także Dominika Jens, pełniąca funkcję wydawcy, i Tomasz Cieślak, realizator. Dziś 15 dzień sierpnia 2026 roku, Święto Wojska Polskiego. W całym kraju odbędzie się wiele pikników wojskowych i spotkań z żołnierzami i ich sprzętem. Największa wojskowa parada przejdzie i przejedzie w Warszawie. A w Jedynce w drodze opowieść o pojazdach Wojska Polskiego. To ponad 100 lat historii. Naszym ekspertem będzie Tomasz Czerwicki, miłośnik militariów i autor wielu książek na ten temat, na przykład książki Pojazdy Wojska Polskiego 1914-1939. Czynny jest nasz telefon 22 645 22 66. Zachęcam do skorzystania tych, którzy w wojsku pracowali z samochodami i różnymi pojazdami i chcieliby podzielić się wspomnieniami. Myślę także, że nasz ekspert rozwieje wątpliwości historyczne, które być może państwa trapią, jeśli państwo interesują się historią. Tej nocy na drogach w Polsce panują dobre, ba, nawet bardzo dobre warunki do jazdy. Nie ma zachmurzenia, nie występują opady ani mgła. Temperatury umiarkowane. Proszę pamiętać, że w takich warunkach bezpieczeństwo na drodze najbardziej zależy od kierowcy. Jedynka w drodze. Ruszamy. Mam sub

0: Jedynka w drodze. 15 sierpnia w święto Wojska Polskiego. Na przestrzeni historii ta pokazuje, że wszelkie wynalazki i nowe technologie wojskowi chętnie adaptują do swoich celów, a są to walka z wrogiem bądź obrona. Jest z nami Tomasz Szczerbicki, autor wielu książek na temat historii Wojska Polskiego, a szczególnie tych sprzętów, którymi się w przeciągu lat posługiwało, na przykład pojazdy Wojska Polskiego 1914-1939. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie Tomaszu, czy te tezę, że wojskowi chętnie adaptują najnowsze technologie, najnowsze wynalazki, potwierdzają także wydarzenia i początki Wojska Polskiego w 1918 roku?
1: Jak najbardziej, zwłaszcza że początek XX wieku obfitował w różne wynalazki i te w pierwszym rzędzie były adaptowane właśnie do celów wojskowych, zresztą podobnie jak i dzisiaj się dzieje, więc jak najbardziej jest to słuszna teza.
0: Bo początek motoryzacji, tak się przyjmuje, to 1885 rok. Do I wojny światowej minęło niecałych 20 lat i później te kilka lat. To motoryzacja była wtedy nowością, tym bardziej ta motoryzacja, która sprawnie mogła wykonywać jakieś zadania.
1: Tak, początkowo ta motoryzacja z przełomu XIX i XX wieku, było to wielka radość z tego, że udało się puścić w ruch samochód czy motocykl i że poruszał on się bez koni. Pojazdy miały moce rzędu kilku, później kilkunastu koni mechanicznych. I jak gdyby cały czas trwało też usprawnianie tego sprzętu. Od momentu wynalezienia do tak jak pan powiedział, do wybuchu I wojny minęło 29 lat. I pojazdy już w około roku 10, 12 były dość licznie wciągane i badane przez wojsko, bo należy pamiętać, że okres przed kilku lat, przed I wojną światową był to bardzo burzliwy okres, myślę, że bardziej burzliwy niż przed II wojną światową i każdy wiedział, że wojna wybuchnie, nie wiedziano tylko kiedy i co będzie tą iskrą, która spowoduje, że ten ogólnoeuropejski konflikt wybuchnie. Więc jeżeli pojawiały się samochody i już były sprawne, więc najpierw badano,

0: jak one zachowują się w wojsku, jak jeżdżą, co można nimi robić. A kiedy moce zwiększały się, to zaczęto się zastanawiać, że no, można by je opancerzyć i zrobić na przykład samochód pancerny i chronić żołnierzy przed ostrzałem i głębiej wbić się, więc rozwój motoryzacji był również, zdradzał nowe wynalazki, no bo wiadomo, że był samochód pancerny, to był taki najnowszy przed pierwszą wojną. Czołgi to był już wynalazek, który powstał w czasie pierwszej wojny światowej.
1: I te lata pierwszej wojny światowej, tu oczywiście możemy o tym opowiedzieć, ale ten rozmiar danych, które musielibyśmy przekazać, to chyba jest na osobną audycję, gdyż Polacy, polscy żołnierze byli podzieleni między trzy armie, a każda z tych armii dysponowała innym sprzętem.
0: Tak, każdy zaborca chciał pozyskać polskiego żołnierza, obiecując mu wolność, wolny kraj, niepodległy po zakończeniu konfliktu, więc pierwsza wojna jest to jak gdyby oddzielny temat. Jeżeli zliczymy jednostki, które powstały po każdej stronie frontu, no to jest materiał na ogromną monografię, więc myślę, że dobrym momentem jest rozpoczęcie opowieści od roku 18, odzyskania niepodległości, bo wtedy już żołnierz ruszył naprawdę pod flagą wolnego kraju, o który od samego początku musiał się bić.
1: Z jakich pojazdów żołnierz polski mógł w 1918 roku korzystać i też wydaje mi się, jakie zadania mogły spełniać te pojazdy, jakie cele realizować?
0: Musimy sobie wyobrazić teraz, jaka panowała wówczas sytuacja. To znaczy dzisiaj słyszymy o zakupach, kontraktach, wyposażaniu armii. A teraz wróćmy do roku 18 i wyobraźmy sobie, że po 123 latach nagle odradza się młode państwo, które tak na dobrą sprawę nie ma nic. Są żołnierze, kraj jest zniszczony dwiema okupacjami, najpierw rosyjską, później niemiecką, frontem, który przeszedł przez kraj, przemysł, który był przed wojną niewielki, został ograbiony i zniszczony i zaczynamy w tym momencie niepodległość, która też nie jest od razu spokojem, bo musimy pamiętać, że cała Europa w listopadzie 18 roku świętowała zakończenie pierwszej wojny, a nas czekały jeszcze 3 lata walki o kształt granic. Nie było wówczas niczego, więc tym, na czym dysponował żołnierz polski, wojsko polskie, były to głównie pojazdy zdobyczne, czyli to, co udało się pozyskać na froncie od wroga. I to były te początki. Pierwsze miesiące niepodległości, pierwsze miesiące armii polskiej. Była to ogromna paleta marek. W wojsku było to około 100-120 marek samochodów, około 50 marek motocykli w różnym stanie technicznym, w większości bardzo wyeksploatowane. I dopiero w roku 19 powstała polska wojskowa misja zakupów w Paryżu, która miała kupować sprzęt demobilowy wyprzedawany przez inne armie po zakończeniu pierwszej wojny i pojazdy zakupione właśnie przez misję w Paryżu zaczęły do Polski docierać dopiero w drugiej połowie 1919 roku. W połowie 19 roku dotarła do Polski też armia generała Hallera z Francji, która była dość dobrze zmotoryzowana i poziom i liczebny pojazdów zaczął się zwiększać w armii polskiej, ale stan nadal były to pojazdy niezbyt dobre, dlatego że przy zakupach demobilowych też nie kupowano pojazdów nowych, tylko te, które były najmniej zużyte, które można było znaleźć w parkach maszyn, z których można było wybierać te samochody, więc...
1: A poza tym wydaje mi się, że nikt nie sprzedawał tego, co jest dobre i jemu potrzebne. Sprzedawano chyba to, co zbędne.
0: Tak, sprzedawano to, co zbędne, ale ilość sprzętu wojskowego po pierwszej wojnie była tak ogromna,

0: ochronna, że można było znaleźć tam dużo dobrych samochodów i motocykli, tylko tyle, że wymagało to też ogromnych nakładów pracy. Trzeba było te pojazdy znaleźć, trzeba było je w jakiś sposób ogarnąć, zapakować, wysłać, co też nie było łatwe, dlatego że to, że wojna się zakończyła, nie znaczyło, że Niemcy nas pokochali i powiedzieli: okej, to teraz wywieźcie towar przez nasz kraj. No, cały czas były przeszkody jakieś, aczkolwiek no, udawało się to z wielkim trudem realizować. Kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, pojawiły się kolejne trudności, dlatego że robotnicy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, wszystkich krajów raczej solidaryzowali się z Rosją bolszewicką, bo był to kraj robotników, bo był to kraj walczący o prawa robotników, a tu nagle burżuazyjna Polska chce przez ich kraj przewieźć broń, która będzie bronić pojazdy, które będą właśnie walczyły z tym krajem, więc dochodziło do kolejnych utrudnień. Liczba pojazdów zwiększała się, ale tak jak mówię, w sposób niezbyt gwałtowny i nie były to pojazdy nowe, tylko było to takie trochę łatanie dziur tym, co zostało z frontów I wojny światowej.
1: Wiemy, jak wyglądała sytuacja do roku 20. Ten rok jest bardzo ważny w historii i także jest ważny dlatego, że to na pamiątkę Bitwy Warszawskiej święto Wojska Polskiego jest obchodzone właśnie 15 sierpnia i o tym powiemy po piosence.

0: W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Wojsko w następnych miesiącach dysponuje pojazdami 100-120 marek samochodów i 50 marek motocykli oraz kupuje pojazdy z demobilu w Europie Zachodniej. We Francji powstaje Polska Misja Wojskowa Zakupów. To można powiedzieć trudna sytuacja mieć takie pojazdy, choć oczywiście one służą, ale też wtedy najważniejsi stają się ludzie. Ludzie, którzy mają coś, czego gdzie indziej być może trudno znaleźć, mianowicie entuzjazm.
1: Tak, to jest bardzo ważna cecha. Entuzjazm, umiejętności i chęci do działania. Entuzjazm graniczący no niemalże z jakimiś skrajnymi cechami wręcz nierealnymi. I taką osobą był Tadeusz Tański, który w historii polskiej motoryzacji zapisał się skonstruowaniem silnika CWS T1, który dał się rozebrać jednym kluczem, dwoma kluczami i śrubokrętem, ale zanim skonstruował ten silnik, to w czasie, kiedy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie, na prędce zbudował kilkanaście samochodów pancernych, które zostały zbudowane na podwoziach Forda T, tego legendarnego Forda T, który miał być tylko czarny. Stworzył opancerzenie. Załoga składała się z dwóch osób, kierowcy i żołnierza, który obsługiwał karabin maszynowy w ruchomej wieżyczce. No i takie improwizowane samochody pancerne, bo ich 16 albo 17, nie ma pewności co do tego, ile ich powstało, właśnie ruszyły do walki z bolszewikami. I udało mi się w międzyczasie znaleźć relacje z pierwszych prób tych samochodów. Opisał je Witold Richter, nestor polskiej motoryzacji, więc może państwu zacytuję ten fragment jego autobiograficznej książki Moje 2 i 4 kółka. Richter napisał tak. Aby wypróbować ich przydatność bojową, pojechał tymi samochodami na front. 6 wozów jechało w tyralierze polami po obu stronach szosy, strzelając z karabinów maszynowych, a sam Tański, oczywiście wbrew surowemu zakazowi, jechał zwykłym osobowym Fordem po szosie, fotografując jednocześnie pancerne pojazdy w akcji. Powrócił wprawdzie szczęśliwy, ale jego Ford był paskudnie postrzelany. Więc widać, że entuzjazm i chyba jakaś brawura była bardzo duża. Niemniej tych kilkanaście samochodów pancernych Tańskiego bardzo przydało się Polakom w połowie sierpnia.
0: I tu trzeba zauważyć, że no, prowadzono normalne badania mimo takich warunków, prawda? W czasach po II wojnie światowej tego typu badania, chociażby Starów 266, były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, a mimo tego inżynierowi Tańskiemu udało się to przeprowadzić, no, tak jak pan powiedział, w warunkach bojowych, no, które mogły się zakończyć także, że pan inżynier zginąłby w nich. Trzeba dodać, że tu chyba też jako konstruktor dysponował szczęściem, a przypomnijmy, Ford T to taka niewielka ciężarówka amerykańska, tak?
1: Nie, osobówka. Owszem, były robione wersje pick-upy i wersje ciężarowe, ale Tański opancerzył podwozia samochodów osobowych. Małe, nieduże, nie pamiętam dokładnie, ile one miały mocy, około 20-25 koni, więc to takie dość rachityczne pojazdy, jak popatrzymy, jak one wyglądały, ale dostając opancerzenie, no, trochę ciężaru związanego z dwoma członkami załogi, plus karabin, plus amunicja, jakoś dały radę poruszać się i spełniać pokładane w nich zadania.
0: No i też chyba były efektywniejsze w walce z wrogiem niż taki sam żołnierz, ale z kawalerii czy z piechoty, prawda? Też droga nie
1: męczyła. Na pewno, tak. To chroniło życie. Wiadomo, że karabin maszynowy, który mógł się zbliżyć do pozycji wroga dużo bliżej, dlatego że jeżeli

piechota czy kawaleria nie dysponowała artylerią, no to na dobrą sprawę żołnierze nie mieli żadnych form obrony poza granatami. No,

0: naprawdę zaoszczędzić wiele żyć ludzkich i taka była idea stworzenia tego pojazdu, więc wydaje mi się, że trzeba to o tym pamiętać i do tego Ford CWS-a T1 dodać inżynierowi Tańskiemu to i również o tym pamiętać, że to też było jego dzieło. No, w międzyczasie między Fordem, CWS-em i później miał wiele innych konstrukcji, które gdzieś w powszechnej wiedzy giną, ale dobrze, żebyśmy chociaż pamiętali, że taki inżynier był i te dwie rzeczy zrobił.
1: Opancerzenie polegało oczywiście na dodaniu blach, prawda, które chroniły przed pociskami karabinowymi, tak?
0: Tak, czyli ale nie były blachy... zwykłe blachy, były to blachy pancerne pochodzące z okopów, to znaczy kiedy kopano okopy, to siła pocisków karabinowych już wówczas była tak duża, że nie trzeba było widzieć żołnierza wystającego poza zarys okopu. Można było spokojnie strzelać pół metra przed linią okopu i ten pocisk przebijał się przez ziemię i raził żołnierzy w okopie, więc kopano okopy, ale przed nimi wkopywano w ziemię właśnie płyty pancerne specjalne o wzmocnionej odporności na pociski i takie płyty pancerne z Modlina inżynier Tański wziął i nimi opancerzył właśnie Fordy.
1: No tu jak patrzę na taką ilustrację, tym co mogło utrudniać korzystanie z tego pojazdu w terenie, ale nie wiem czy mam rację, proszę to sprostować, było dość wąskie ogumienie. Czy taki pojazd nie grzęznął na przykład w polu?
0: Grzęzł oczywiście, bo tylko że jak gdyby nie było wyboru. Takie koła były. Należy pamiętać, że od momentu, kiedy pojawił się pomysł, że można by stworzyć te pojazdy, do momentu, kiedy one ruszyły na front, minęło dosłownie kilka tygodni. To nie była kwestia tworzenia koncepcji, to było po prostu z głowy robiony praca dzień i noc. Kilka tygodni od momentu pojawienia się pomysłu do momentu jego realizacji, stworzenia i wysłania pojazdów, więc w oblężonej, może nie oblężonej, bo oblężenie naszło dopiero koło połowy sierpnia, ale wśród zbliżających się żołnierzy, wśród pojazdów, które nie miały jeszcze takich ogumień, więc nawet nie było z czego wziąć, no po prostu trzeba było opancerzyć Forda, wyposażyć go w karabin, puścić go i liczyć, że ile mu się udało dojechać, tyle mu się uda. I teraz chciałbym też zauważyć jedną rzecz. Zobaczmy ten pojazd, który no jednak tą wagę dużą miał. Dziś zastanawiamy się nad samochodami, mówimy, nie wiem, 100, 150 koni, 80, zastanawiając się, że to nie jest dużo. Zobaczmy, że ten Ford miał, nie pamiętam teraz dokładnie, ale przypuszczam w granicach około 20 czy 20 koni mocy i udawało się to wszystko zrealizować i to jeździło, więc to też jest ciekawostka, że te dzisiejsze epatowanie tymi dziesiątkami nie zawsze jest adekwatne do tego, co może zrobić nawet kilkadziesiąt, ponad 20 koni mocy. No, tak to wtedy powstawało i tak budowano.
1: Można mieć te konie tylko po co, prawda?
0: Dokładnie.
1: A też dola żołnierza w takim pojeździe no nie była łatwa, bo sam Ford T był skomplikowany w prowadzeniu, a wnętrze gorące i niewielkie, ale cel i entuzjazm powodował, że żołnierze mogli w tym walczyć i wygrywać, prawda? O czym wiemy.
0: No, tak, mam wrażenie, że to było doprowadzanie człowieka do granic możliwości jego wytrzymałości, ale nie dalej jak chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mieliśmy dobry przykład tego, że człowiek przepłynął Bałtyk, czyli jednak te możliwości ciała ludzkiego są duże. Może nie ludzie wówczas nie byli aż tak bardzo zdesperowani, ale jeżeli ma się cel i przygotowanie, to naprawdę dużo można było wytrzymać. Na pewno tyle, co trwał atak w tym dusznym, ciepłym pojeździe. No, widzimy, że jednak organizm ludzki może dużo wytrzymać.
1: I o Fordzie T inżyniera Tańskiego

0: Fordzie jako pojeździe opancerzonym. Rozmawiamy teraz. Na zakończenie zapytam tej części rozmowy, czy zachował się taki pojazd, czy gdzieś w muzeum możemy go zobaczyć, albo czy może ktoś myśli o budowie repliki.
1: Nie, nie zachował się. Wszystkie te Fordy tajskiego zostały zniszczone jeszcze, czy zezłomowane przed wojną, ale parę lat temu grupa pasjonatów w Warszawie zbudowała taką replikę, ale co ciekawe, nie poszukiwano jakichś współczesnych podwozi, tylko kupiono oryginalne podwozie Forda T i na tym podwoziu stworzono replikę oblachowania. Czyli na paradach możemy ten jeden egzemplarz zobaczyć. Nie wiem, może powstało ich więcej. Ja wiem tylko o tym jednym z Warszawy i o tym, że no jest to, można powiedzieć, pół replika, dlatego że podwozie jest oryginalne z epoki, tylko góra jest odtworzona. Bardzo ładnie zrobiony pojazd jeżdżący, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany i będzie śledził pikniki militarne, to ten samochód można bardzo często zobaczyć.
0: Do tego zachęcamy, a o innych pojazdach w roku 1918, 19 i 20 po przerwie muzycznej.

pierwszy polski pojazd pancerny zbudowany w roku 1919 przez inżyniera Tadeusza Tańskiego, opancerzony Ford T, który chronił życie żołnierzy i dawał lepszą sprawność w walce. Wspomagał piechotę,

0: wspomagał kawalerię. To jeden z pojazdów, którymi dysponowało wówczas Wojsko Polskie. Rok 1920, ze wschodu trwa ofensywa Armii Czerwonej. Jakie cele muszą spełniać te samochody, które posiada Wojsko Polskie?
1: Podobne do tych, jakie są dzisiaj. Wydaje mi się, że to właśnie, co działo się wówczas, czyli w latach 1918-1920, wyznaczyło pewne standardy tego, co mamy dzisiaj, czyli transport żołnierzy szybszy, bo wiadomo, że można było pokonać większy dystans, żołnierz nie był zmęczony, więc transport żołnierzy, transport amunicji, transport rannych z pola walki na tyły, transport czegokolwiek, produktów żywnościowych, co było potrzebne. To są zadania, które były właśnie przeznaczane wówczas ciężarówką czy samochodom osobowym. Motocykle, no to wiadomo, że zadania kurierskie, rozpoznawcze, samochody pancerne, to już powiedzieliśmy, w roku 16 na polu walki pojawił się też taki byt, który się nazywa czołg, więc chyba wszyscy wiemy, do czego czołg służy i wspierania walki piechoty i kawalerii trochę mocniej niż samochody pancerne. Więc te zadania, które dzisiaj mamy, były wówczas już zarysowane i już były realizowane przez pojazdy, przy czym no, nie mieliśmy tych pojazdów aż tyle, ile mamy je dzisiaj, czy tyle, co mieliśmy w PRL-u, bo wiadomo, że to były armie czasu pokoju, bardzo dobrze wyposażone, ale wszystkie te zadania musiały być realizowane tym, co mieliśmy, czyli ile samochodów było, ile mogły one przewieźć, tyle woziły, a zadania były takie właśnie, jak powiedziałem.
0: Czy można powiedzieć, że w I wojnie światowej i po niej, czyli w czasie lat 1918-20, zastosowanie samochodów przez wojsko było taką rewolucją, jak obecnie widzimy to w Ukrainie, wykorzystanie dronów?
1: Myślę, że tak, a nawet większą, dlatego że weźmy w tym momencie, postawmy samochody z boku i zobaczmy, jak wyglądały konflikty XIX-wieczne. Były konie, były wozy, to były jedyne formy transportu. Żadnego działania zbrojnego, czyli żadnych samochodów pancernych, a niczego, więc nagle są samochody, które 2,5 tony może przewieźć, no, prawie każda ciężarówka. Dzisiaj nawet mówią, że to są małe ciężarówki, które przewożą 2,5 tony. Wówczas wóz konny mógł przewieźć około 300-400 kilogramów jakichś tam rzeczy, więc chociażby to widzimy. Jeden kurs samochodu ciężarowego to było 5-6 kursów koni. Konie się męczą, po 2-3 ten koń więcej nie zrobi i nawet jeżeli chcemy, to on po prostu już nie da rady ciągnąć, więc mamy pewną niezależność od takich biologicznych uwarunkowań, szybszy transport, więc no to była ogromna, ogromna rewolucja. Zresztą zobaczmy, że do dzisiaj jest to podstawa. No, wspomniał pan o dronach, jest to nowa forma walki wprowadzona, może w jakiś sposób nawiązująca do jakichś małych samolotów rozpoznawczych czy małych samolotów, które gdzieś coś, ale wydaje mi się, że motoryzacja była naprawdę wielkim przełomem i większym niż ten, który widzimy dzisiaj. Dzisiaj ciężko znaleźć coś, co można byłoby porównać do tego, jaki przełom, jaką rewolucję dało wprowadzenie motoryzacji do wojska.
0: I właśnie w tych warunkach rewolucji technologicznej, która działa się na początku XX wieku, powstawało Wojsko Polskie i korzystało z efektów tej rewolucji. Ciąg dalszy opowieści o pojazdach Wojska Polskiego po godzinie 1:00, po naszych aktualnościach i morskiej prognozie pogody. A naszym ekspertem jest Tomasz Szczerbicki, autor wielu książek o pojazdach militarnych, między innymi pojazdy Wojska Polskiego 1914-1939.

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Ewa Mierzejewska. Zaakceptowane przez Karola Nawrockiego wnioski o generalskie awanse dotyczą 21 oficerów. Nominacje zostaną wręczone dziś w trakcie Święta Polskiego.

0: Jutro w południe podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie. Prezydent nadal nie podjął jednak decyzji w sprawie awansów dla szefów służb specjalnych, wojskowych i cywilnych. Na biurku Karola Nawrockiego od 3 miesięcy leżą wnioski o awanse generalskie dla szefów 3 z 4 służb specjalnych w Polsce. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz w Polskim Radiu 24 mówił, że zwłoka związana z nominacjami szefów służb ma związek ze sprawami proceduralnymi, jak i działaniami rządu.
1: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy, aż pan prezydent będzie natychmiast wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań.
0: Na nominacje czekają wciąż szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego i Agencji Wywiadu. Obie agresorki z Poznania zatrzymane. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały 2 mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu.
2: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
3: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
2: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
3: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
2: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany ze stanowiska. Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał również całą Radę Nadzorczą spółki. To kolejne zmiany w kierownictwie agencji. 11 sierpnia ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano wicepreseskę Annę Konieczyńską. Powołano już nową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Leśniak, który został tymczasowo oddelegowany do wykonywania obowiązków prezesa KAR. Nowe władze mają przeprowadzić audyt spółki i współpracować z instytucjami prowadzącymi kontrolę, m.in. prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs na nowego prezesa zostanie przeprowadzony po zakończeniu kontroli. Pożary szaleją nie tylko na południu Europy. Prawie 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez pożar w Stourbridge w środkowej Anglii. Ogień szybko przeniósł się z wysuszonego terenu na zabudowania, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji. W walce z żywiołem strażakom pomagali rolnicy.
4: W całym regionie West Midlands ratownicy udzielili pomocy 68 osobom, 25 poszkodowanych przewieziono do szpitali. Trafili tam również strażacy z objawami zatrucia dymem i przegrzania organizmu. W mieście Stourbridge 19 domów spłonęło doszczętnie, a kolejnych 18 zostało uszkodzonych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 200 hektarów. W akcji uczestniczyło 30 wozów gaśniczych oraz 11 zespołów specjalistycznych. Strażaków wsparli także mieszkańcy. Pomoc miejscowych rolników okazała się nieoceniona. Na prośbę naszych strażaków zaorali ziemię pomiędzy polem a zabudowaniami, tworząc pas, który powstrzymał ogień przed rozprzestrzenieniem się na kolejne domy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, mówił telewizji ITV komendant Straży Pożarnej regionu West Midland Simon Tahill. Służby nadal dogaszają zarzewia i obserwują miejsca, w których płomienie mogą pojawić się ponownie. Część dróg pozostaje zamknięta. Występują też utrudnienia na kolei. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Wielkie święto europejskiej piłki już dziś we Wrocławiu, gdzie są już piłkarze Manchester United i AC Milan. Dziś na Tarczyńskiej Arenie zagrają towarzyski mecz. Na trybunach zasiądzie ponad 43 tysiące osób, a do miasta przyjechali kibice z ponad 50 krajów. Fani obu drużyn, także ci z Polski, nie kryją emocji przed spotkaniem.
5: Tata to wszystko zaczął. Rozpoczęło się już dawno temu, kiedy pierwszy raz wziął mnie na mecz w Manchesterze i po prostu poczuć tą energię, to było coś magicznego.
6: Ogromne wydarzenia. Zainteresowanie przeszło nawet nasze oczekiwania.
7: Czy doping jutro poprowadzić? Wiadomo, że atmosfera trochę taka nie ligowa, tylko sparring mecz, ale spróbujemy jakiś doping poprowadzić. Mamy całą trybunę za bramką, więc spróbujemy, tak jak dzisiaj chwilę pokrzyczeliśmy. Tak
8: i
7: samo.
8: Z oprawą.
7: I to tylko nas kilka było osób, a na trybunę będzie nas więcej, więc mam nadzieję, że pokrzyczymy i będzie nas słychać w telewizji.
0: Mecz Manchester United z AC Milanem rozpocznie się o 16:45, a strefa kibica na Placu Wolności będzie działać od 10 do 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego.

0: Radia.
1: Pogoda.
0: Noc jest i będzie pogodna z temperaturą od 9 stopni miejscami na wschodzie do 17 nad morzem. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1007 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dużo cieplej, słonecznie i upalnie. Na zachodzie nawet do 35 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wyż z centrum 1023 hektopaskale nad zachodnią Ukrainą słabnie i przemieszcza się na południowy wschód. Zatoka Niżowa z nadpółnocnej Skandynawii powoli przemieszcza się na południowy wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 5. Pod koniec na południu zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4, miejscami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 18 stopni Celsjusza, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr południowy skręcający na zachodni 4 do 5, pod koniec na południu przejściowo zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 4 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

los jak pani Geppert, nie narzekam. Nie płaczę wtedy, gdy odejdziesz, gdy wrócisz, wiem, cierpliwie czekam. Jeszcze nadużywam, bywa tak, ale nie robię bałaganu. Po sobie sprzątam.

0: Jedynka w drodze 15 sierpnia w dzień w święto Wojska Polskiego. Tym, którzy teraz są na trasie, nie powinny przeszkadzać żadne złe warunki atmosferyczne. Dzisiejsza noc wręcz sprzyja podróżowaniu, dlatego prosimy o zachowanie uwagi i roztropności przez tych, którzy jadą, bo to bezpieczeństwo zależy teraz głównie od nich. A w Jedynce w drodze w ten szczególny dzień opowiadamy o pojazdach Wojska Polskiego. Jednym z takich pojazdów był opancerzony Ford T inżyniera Tadeusza Tańskiego, który wspomagał i piechotę, i kawalerię w czasie wojny polsko-bolszewickiej. O tym informację przekazuje nam Tomasz Szczerbicki, autor wielu książek o pojazdach, o wojskowości, między innymi motocykle Wojska Polskiego, książka, która mówi od lat dwudziestolecia międzywojennego po czasy PRL-u. Panie Tomaszu, w wojnie polsko-bolszewickiej brały udział nie tylko pojazdy opancerzone, nie tylko pojazdy wojskowe, ale w samej Bitwie Warszawskiej wspomagały ją też pojazdy cywilne.
1: Tak, i tutaj chcę nawiązać do dość powszechnie znanego epizodu I wojny światowej, czyli momentu, kiedy paryskie taksówki woziły żołnierzy w czasie bitwy pod Nadmarną. I no, jest to dość powszechnie znana historia, ale zapominamy, że my też mieliśmy taki epizod właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy nagle wojska bolszewickie zaatakowały. Okazało się, że osłabiony punkt, w którym uderzyły koło Jabłonnej, trzeba było szybko przerzucić duże ilości żołnierzy i wtedy sięgnięto po autobusy warszawskie i to one woziły na okrągło żołnierzy z Warszawy pod Jabłonne, wracały, znowu jechały. Kosztowało je to totalne zdewastowanie, ale opór został wzmocniony i atak bolszewicki został załamany, czyli dokładnie tak samo jak we Francji oni mieli taksówki, my mieliśmy warszawskie autobusy.
0: Ale warto było, bo cóż z tych autobusów, jak kraj byłby zniewolony. Zresztą ten najeźdźca to prawdopodobnie i tak by je zniszczył, bo taką ma tradycję, ale to było z Warszawy do Jabłonny, czyli można powiedzieć, te autobusy przewoziły żołnierzy, przewoziły ludzi, chyba też w drodze powrotnej pełniły rolę sanitarną.
1: Zabierały rannych.

0: Właśnie, to tak jakby dzisiaj Modlińską, tak? To był ten kierunek do Jabłonny.
1: Tak, tak, tak. No to nie było w samej Jabłonie, było około Jabłonny, przy czym Modlińskiej jako takiej jeszcze wówczas nie było i te drogi były gorsze. I dzisiaj być może wsiądziemy w samochód i z Warszawy do Jabłonny i dojedziemy w 15 minut, może 20. Wtedy po tych drogach bitych autobusami, które jeździły 20, góra 30 na godzinę, no ten przejazd trwał dłużej, ale gdyby nie było tego przejazdu, to myślę, że to jest około 20 kilometrów, no to przemarsz żołnierzy z pełnym ekwipunkiem to jest co najmniej 4-5 godzin. Więc godzina, a 4 czy 5, no to jest 4-5-krotnie szybciej można było tam dotrzeć autobusem, można było szybciej w ciągu tych 4 czy 5 godzin przerzucić dużo więcej żołnierzy, więc no, to uratowało Warszawę przed atakiem bolszewickim, no i pokazało, jak można wykorzystać motoryzację tak, żeby ona no, miała konkretny efekt.
0: Tak, i ta godzina to też żołnierz, no bo po 20-kilometrowym marszu proszę sobie wyobrazić, jak zmęczona ich byłoby większość z nas, bo to bez treningu nie da rady, a na front docierali żołnierze wypoczęci, też ranni wracali przez tę godzinę, mieli dużo większe szanse na uratowanie.
1: Tak, poza tym wiadomo, to nie jest marsz z plecaczkiem w wygodnych butach, tylko to jest marsz z pełnym wyposażeniem, z karabinem, z plecakiem, z podstawową zapasem amunicji, czyli jeszcze trzeba około 30 kilo na plecach nieść w butach, no średnio wygodnych.
0: A te autobusy to były autobusy produkcji firmy Saurer i Gaggenau i co ciekawe chyba to były autobusy piętrowe.
1: Tak, to były piętrowe, tak jak pan mówił, Saurera i Bence, bo Gaggenau to jest firma, miejsce, gdzie produkowano Bence. Tak, no, takie autobusy wtedy funkcjonowały w Warszawie. Zresztą to był początek takiej poważniejszej komunikacji autobusowej. Zamówiono dla Warszawy autobusy. Nie wszystkie dotarły, ale te, które dotarły, służyły tu dosłownie kilka miesięcy, więc autobusy były prawie nowe. I cieszmy się, że dotarła chociaż pierwsza partia tych autobusów i mogły być w tym celu wykorzystane, w jakim zostały.
0: Mhm. Po latach tak sobie myślę, że może ktoś zdecyduje się na rekonstrukcję i odbudowę, bo z jednej strony minęło bardzo dużo lat i chyba nie ma planów, zdjęć też zbyt dużo nie ma, ale z drugiej strony te konstrukcje były bardzo proste, składały się z metalu i drewna. No, może ktoś się kiedyś podejmie takiej rekonstrukcji, choć niewątpliwie będzie to zadanie trudne, ale ważne dla historii Warszawy i historii Polski w ogóle.
1: No. Mamy w Warszawie bardzo dużą grupę pasjonatów, którzy odrestaurowują stare autobusy, robią, więc myślę, że jest wielka szansa, bo to są ludzie z pasją i oglądając na imprezach miejskich ich autobusy, które odrestaurowali, czy przedwojenne, czy powojenne, czy przedwojenne, widać, że no, jest to grupa, która cały czas aktywnie działa, więc jest szansa, że może i powstanie replika takiego autobusu, który wiózł żołnierzy w sierpniu 2020 roku.
0: Tak, bo wydaje się, że wszystko to, co było, to historia już zakończona i że nic nowego się nie odnajdzie, ale przed miłośnikami jeszcze wiele pracy. I chyba na tym zakończymy etap pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, bo po piosence opowiemy już o czasach dwudziestolecia międzywojennego, pojazdy w Wojsku Polskim, a jest z nami Tomasz Szczerbicki.

0: jedynka w drodze. Dzisiaj o historii motoryzacji w Wojsku Polskim rozmawiam z naszym ekspertem, panem Tomaszem Szczerbickim, a zadzwonił do nas słuchacz, pan Leszek. Dzień dobry. Halo? Halo, panie?
1: Halo.
0: Tak, jest pan z nami. Dzień dobry.
1: No, słabo słyszę.
0: To będziemy mówić głośniej. I proszę mówić...
1: Nie wiem, radio przygasiłem, ale...
0: Wszystko jest dobrze, słyszymy pana. Proszę opowiedzieć...
1: Wyłączę radio w ogóle. Mm-hmm.
0: Tak, tak, panie Leszku, pan do nas dzwoni ze wspomnieniem.
1: No, chciałbym powiedzieć, że mój dziadek w 20 roku gonił Moskali, nie?
0: Tak.
1: Tutaj... No, przeżył 87 lat. Przeżył 4 wojny. Bo jak wybuchł stan wojenny, to mój dziadek, moja 4. wojna, bo 14, 18, 39, 20. No i jak stan wojenny wybuchł, mówi dziadek, no już nie żyje. Przeżył 87 lat. Był pod Kijowem. Moja 4. wojna, jak był stan wojenny, ja rozlewam.
0: No to...
1: Dziadek mówi, moja 4. wojna.
0: Panie Leszku, to może być pan dumnym z dziadka, że dziadek walczył za Polskę, bo domyślam się, że ta pierwsza wojna to była w 1920 roku i takim ludziom w czasie uroczystości mówimy chwała bohaterom. Lata dwudziestolecia międzywojennego, jest już pokój, skończyła się wojna polsko-bolszewicka. Co się dzieje w wojsku z pojazdami? Czy są zakupy nowych, czy nadal korzysta się ze starych?
2: Najpierw trzeba było zrobić rekonesans tego, czym dysponujemy. I pierwszy taki spis został zrobiony 10 lutego 1921 roku i wówczas naliczono

0: sprawdzono, doliczono się nieco ponad 4,5 tysiąca samochodów ciężarowych i osobowych i kilkuset motocykli. Drugim krokiem była analiza, jak powinno być wyposażone wojsko, więc na pewno powinno być wyposażone w sprzęt jednolity, jednego typu, więc wprowadzono sprzedaż demobilową. I właśnie w latach 21-24 wojsko większość pojazdów, które miało zdobyczne, przekazało do sprzedaży demobilowej. Z tych 4,5 tysiąca wybrano kilkaset samochodów najlepszej jakości i jednego typu, to były marki głównie amerykańskie, bo to wtedy była dominująca motoryzacja na świecie. Motocykle to były dwie czy trzy marki brytyjskie i amerykański Harley Davidson i Indian. I z tego sprzętu wybrano. Zrobiono również pierwsze zakupy uzupełniające, ale to był raczej sprzęt taki też już używany albo sprzęt do montażu i pierwszymi takimi samochodami, które zostały zakupione przez wojsko, były Fordy T. Fordy T, które trzeba było zmontować. I też tutaj troszeczkę zahaczamy o historię produkcji samochodów w Polsce, dlatego że te Fordy T sprowadzone w pierwszej połowie lat 20. przez wojsko, które trzeba było tu zmontować i dopiero przekazać wojsku, możemy uznać za pierwsze działanie produkcyjne w Polsce. I tak się trzymano dość długo, to znaczy motocykle amerykańskie, Harley Davidson, Indian, to była podstawa tego, co motoryzowało armię. Samochody amerykańskie, Dodge, Cadillac, Ford T, jako wyposażenie. No ale każdy wie i wszyscy na świecie wiedzieli, że armia musi być wyposażana w sprzęt produkowany w kraju, że trzeba mieć nad tym kontrolę i pełną niezależność, żeby nie zdarzyło się tak, że brak dostawy jakichś części sparaliżuje ich działanie, więc zamyślano o tym, żeby produkcja samochodów rozpoczęła się również w Polsce. Więc zaczęto już w połowie lat 20. z samochodami CWS, ale wytwarzanie ich było dość skomplikowane i bardzo drogie. I w 31 roku podpisano umowę z Fiatem i zaczęła się nowy etap historii zmotoryzowania wojska. I należy też pamiętać, że całe dwudziestolecie wojenne motoryzacja była podporządkowana celom wojskowym. My czasami rozdzielamy na motoryzację cywilną i wojskową, ale tak na dobrą sprawę w Polsce interesu cywilnego nie było. Był on niewielki. Zabezpieczały go firmy, które tu importowały samochody, oczywiście obłożone też dużym cłem. Ale to, co realizował rząd, czyli montownie, później produkcję, dlatego że w 28 roku też pojawiła się w Warszawie duża montownia Chevroleta, montownia, która de facto zrewolucjonizowała polski rynek i też jak gdyby zrewolucjonizowała to, czym jeździło wojsko. To były działania skierowane właśnie na potrzeby wojska. Cały czas czuliśmy oddech ze wschodu i zachodu, zgrzytające zęby, które chętnie by wgryzły się w Polskę, więc cały czas trzeba było zabezpieczać interes. A jednym z podstawowych interesów było to, żeby polski żołnierz miał polskie uzbrojenie i jeździł wyprodukowanymi u nas pojazdami.
1: Czyli tak, gdyby chcieć to podsumować, lata 20. samochód cywilny jest luksusem i ten luksus zapewniają firmy komercyjne, które tutaj sprzedają, sprowadzają najpierw i sprzedają niewiele sztuk samochodów osobowych, ale to jest pewien właśnie luksus. Natomiast tą solą ziemi motoryzacji jest wojsko, zakupy militarne i montownie, fabryki, które powstają z myślą o produkcji dla wojska. Już wtedy pojawia się w Polsce Fiat, a także montownia Chevroleta, tak? To miłość.
0: Tak, Chevrolet trochę wcześniej, bo to były lata 1928-31, wielki kryzys powodował, że montownia została zamknięta, ale przez te 3 lata Chevrolet zrobił to dużą rewolucję, dlatego że wprowadził na rynek

0: ponad 6 tysięcy samochodów. I w 31 roku, kiedy na świecie i w Europie panuje wielki kryzys, rząd polski podpisał umowę licencyjną z Fiatem i zaczęła się właśnie ta fiatowska historia. Mhm.
1: Czyli jednak w konstruowaniu pojazdów, w ich budowie, te państwa, Włochy, Stany Zjednoczone, no gdzieś tam w domyśle Francja, nas wyprzedzały, prawda?
0: No wyprzedzały nas, bo były to państwa, które miały własną państwowość, państwa, które miały od jakiś dawna kapitał. Tak, a my byliśmy krajem, który no, przez 120 lat był pod zaborami. Później połączenie trzech różnych organizmów państwowych z inną mentalnością, walutą, prawem, ze wszystkim innym w jedność, no to też nie zrobiło się z dnia na dzień. To były lata, całe dwudziestolecie międzywojenne pokazywało ten podział chociażby między kongresówką, czyli zaborem rosyjskim, a zaborem niemieckim, mentalnościowy i przepaść gospodarczą. I próbowaliśmy zrobić to własnymi siłami, to właśnie o czym wspominałem, czyli państwowe, czyli centralne warsztaty samochodowe, później stworzone w 1928 roku.
1: I tu może, tu może powiedzmy państwowe warsztaty samochodowe, wrócimy do tego po piosence, a jeszcze chciałem zapytać, gdzie mieściły się te zakłady Chevroleta, Fiata? Czy to Warszawa stała się takim wyłącznym centrum motoryzacji?
0: Tak, warsztaty CWS, później PZ-Inch i Fiata, bo Fiat był realizowany w ramach tego koncernu, mieściły się na Pradze w okolicach ulicy Mińskiej i Terespolskiej. Tam teraz powstaje duże osiedle już od paru lat na tyłach dawnej drukarni. Tam a Chevrolet i pierwsza i druga montownia, która powstała w drugiej połowie lat 30. mieściły się na Woli na ulicy Wolskiej, więc takie dwa bieguny rozwoju motoryzacji w Warszawie i w Polsce, dlatego że 90% produkcji samochodowej w Polsce odbywało się w Warszawie.
1: Czy to były samochody od razu dla wojska, czy jakoś one były u nas przystosowywane? Czy to były odpowiedniki modeli ze Stanów Zjednoczonych, tak, i Włoch?
0: Tak, tak, to były Fiat, najpierw kupiliśmy licencję i rozpoczęła się budowa fabryki. Fabryka zaczęła działać od 1935 roku, a Chevrolet montował te same modele, jakie były w Stanach Zjednoczonych, czyli samochody osobowe i samochody ciężarowe, które bardziej były przydatne dla wojska. Wojsko bardziej potrzebowało ciężarówek niż osobówek, ale tak, to były wręcz bliźniacze modele tego, co powstawało w Stanach Zjednoczonych i w innych montowniach, bo Chevrolet miał ich chyba kilkanaście w Europie. Mhm.
1: Czy one dla wojska jakoś były przystosowywane? Nie. Czy w tamtych czasach wystarczyła ciężarówka z zabudową skrzyniową, samochód osobowy Fiata, też taki 508, prawda? To tak wystarczyło, tak? Nie było.
0: Tak, pierwsze samochody nie były w żaden sposób przystosowywane. Było ich zaletą było to, że w ogóle jeździły, że można było tą ciężarówką przewieźć jakiś towar, a prace nad pojazdami do różnych zadań wojskowych ruszyły dopiero w latach 30. I też poniekąd ruszyły, bo przemysł dostał dobrą bazę, czyli podwozia i silniki Fiata, i na tych podwoziach i silnikach Fiata konstruowano różne wersje samochodów, ale myślę, że tak do połowy lat 30. wojsko zadowalało się tym, co seryjnie wychodziło z fabryki, czyli zwykłymi osobówkami i samochodami ciężarowymi.
1: I o tym, co działo się w motoryzacji w Polsce, motoryzacji dla Wojska Polskiego, opowiemy po piosence, a naszym ekspertem jest Tomasz Szczerbicki.

0: Jedynka w drodze. Jest z nami Tomasz Szczerbicki, autor wielu książek o pojazdach wykorzystywanych w wojsku, na przykład książki Samochody osobowe i osobowo-terenowe Wojska Polskiego 1918-1950. I w tym zakresie dat mieszczą się lata 30. Jak słyszeliśmy, najpierw były montownie Fiata i Chevroleta. Potem był kryzys lat 30. I co dalej? Czy pracowaliśmy nad własnymi konstrukcjami?
1: W momencie, kiedy rozpoczął się w Polsce etap historii związany z Fiatem, bardziej myśleliśmy nad zaadaptowaniem tego podwozia i silników fiatowskich do stworzenia specjalnych samochodów dla wojska. I to było tą bazą. Raczej nie działo się wtedy wiele w kwestii konstrukcji, dlatego że nie było możliwości wdrożenia tego do produkcji. Było kilku konstruktorów, którzy tworzyli samochody prototypowe, ale później latami nie mogli znaleźć kogoś, kto by je wdrożył do produkcji, kapitału i kończyło się tym, że dziś mamy tych prototypów dość wiele, ale żaden nie został zrealizowany, więc wojsko bazowało na produkcji Fiata. W 1928 roku powstał Państwowe Zakłady Inżynierii. To był koncern, który skupiał wszystkie fabryki, które pracowały państwowe na rzecz motoryzacji. W 1931 roku podpisaliśmy umowę licencyjną z Fiatem, ruszył montaż Fiatów, a w 1935 roku ruszyła już fabryka, która produkowała polskie Fiaty, początkowo model 621, czyli ciężarówkę.

a niedługo, parę miesięcy później, osobowy Fiat 508. I na bazie tych samochodów właśnie zaczęły powstawać różne

0: kwestiami finansowymi i została przejęta przez państwo i weszła w skład Państwowych Zakładów Inżynierii i współpracowała z zakładami, które mieściły się na Grochowie. Wspólnie realizowano właśnie na terenie Warszawy produkcję, dzieląc się różnymi etapami tej produkcji między Ursusem. Samochody ciężarowe Ursus to był właśnie przełom lat 20. i 30., zanim pojawiły się u nas Fiaty. To były pojazdy, które wykorzystywało wojsko.
1: Czy Ursusy w przeciwieństwie do korzystania z elementów Fiata były polskimi konstrukcjami, czy też korzystały z jakiejś wiedzy ze świata?
0: Też korzystały z wzorców włoskich, nie fiatowskich, ale włoskich, więc taką naprawdę polską konstrukcją to tylko był samochód CWS T1 silnik stworzony przez Tadeusza Tańskiego. Karoserię chyba stworzył pan Czakiewicz, jeżeli dobrze pamiętam, i to był jedyny samochód chyba taki naprawdę od początku do końca polski. Tylko jego problemem były koszty produkcji, dlatego że był on tak drogi, że był droższy nawet od tych najdroższych limuzyn, które importowano do Polski z cłem, więc wszyscy się ekscytowali, że samochód jest fajny, tylko tyle, że był drogi, jego produkcja nie była seryjna, to znaczy powtarzalność części nie była stuprocentowa, był on raczej montowany jednostkowo i tych samochodów powstało trochę ponad 100, więc też nie było jak gdyby całego tego know-how, jak to dzisiaj nazywamy, i dlatego sięgnęliśmy po konstrukcję Fiata, która była już opracowana, dostaliśmy do tego całą dokumentację konstrukcyjną i produkcyjną. Włosi pomogli nam w otwarciu fabryki, oczywiście nie za darmo, ale jak gdyby sięgnęliśmy po wzorce dla już sprawdzone, bo trochę nie mieliśmy czasu ani pieniędzy na rozwój własnych, dopracowywanie tej konstrukcji CWS-a, bo być może gdyby był pokój, gdyby było więcej pieniędzy i więcej czasu, rząd by się na to zdecydował, ale my nie mieliśmy ani pieniędzy, ani czasu.
1: Czyli lata 30. to dla wojska ciężarówki Fiat 621 i ciężarówki Ursus, tak? Tu sobie tak wynotowałem.
0: Ursusy tak, jeszcze były używane, ale jak gdyby no powoli już kończyły swój żywot, no bo już miały w tym momencie kilka lat ciężkiej służby, a Fiat w międzyczasie wprowadzał również inne, dlatego że później pojawił się samochód osobowy Fiat 518. Na bazie 508, 518 powstały wersje uterenowione, czyli z odkrytą karoserią, takie łaziki, jak to wówczas nazywano. 621 pojawił się też lżejsza ciężarówka 618, więc ta paleta, ta gama modeli Fiata się zwiększała do 1939 roku, więc było tego trochę, i tak jak mówię, no, tworzono wersje typowo wojskowe, tak jakby chociażby łazik. Przy czym łazik, należy pamiętać, że to był samochód z napędzaną jedną osią. To był problem i przed samą wojną stworzono PZ Inża 303, samochód, który miał napędzany dwie osie, czyli tak, jak powinno być to w samochodzie terenowym. I co ciekawe, miał te skrętne wszystkie cztery koła. Więc cały czas pracowano i jeżeli już doszukiwać się jakichś polskich konstrukcji, no to mamy tego CWS-a z lat 20. Później musimy chwilę przeskoczyć i po 35 roku też już można znaleźć parę ciekawych samochodów, przy czym w większości z wykorzystaniem silnika fiatowskiego.
1: Tak jak słucham, to wydaje mi się, że historia lubi się powtarzać, ale to, co towarzyszyło w II Rzeczypospolitej, to brak tych istotnych funduszy, prawda? Bo myślę, że CWS T1, który był wykonany w około 100 egzemplarzach, jak pan powiedział, to gdyby tych egzemplarzy było 1000, to też stałby się tańszy, tak?
0: Znaczy, tu nie chodziło o wielkość, o liczbę, tylko o formę ich wytwarzania, dlatego że powstały

0: ich około chyba 170 czy 200 egzemplarzy, chociaż niektóre źródła podają 800, przy czym 800 to były plany produkcyjne, faktycznie ich powstało dużo mniej i one powstawały w takiej troszeczkę warsztatowym klimacie. Nie była to taśma produkcyjna taką, jak widzieliśmy chociażby u Forda, czy już większość firm dużych w Europie ją używało, czyli części w pełni zamienne możemy wziąć od pierwszego na taśmie i zamontować w piątym, tylko tutaj każdy jednostkowy egzemplarz był montowany, pasowany, więc bardziej chodziło o formę wytwarzania niż liczbę, bo można by w ten sposób warsztatowy wytworzyć i 5000 i tak by to nic nie dało. Chodziło o to, że nie mieliśmy ani doświadczenia, ani nie mieliśmy funduszy, żeby szybko to zbudować, więc przechodząc potrzebę zbudowania fabryki, jej wyposażenia, ogromne koszty, bo to jest materiał, tworząc w tym momencie pojazd, który jest niesprawdzony, no to mamy dodatkowe zagrożenie, które obciąża nas finansowo i czasowo, więc rząd doszedł do wniosku, że za bardzo nas na to nie stać i kupił coś, co już było przebadane, a my mieliśmy tylko zbudować fabrykę, która będzie to wytwarzała.
1: Takie były realia lat 30. Po piosence porozmawiamy jeszcze o motocyklach w Wojsku Polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

0: Jedynka w drodze o pojazdach Wojska Polskiego od roku 1918. Jesteśmy w dwudziestoleciu międzywojennym. Niedługo dojdziemy do 1939 roku, ale naszego eksperta Tomasza Szczerbickiego muszę zapytać o motocykle, bo na temat motocykli napisał osobną książkę.
1: No tak, na temat motocykli wojskowych napisałem kilka książek, więc wyglądało to tak, że pierwsze lata po zakończeniu wojny, lata 20., początek 30., to były czas Harleyów, Davidsonów, które były podstawą transportu w wojsku. I tych motocykli było najwięcej, one były podstawą. Jeżeli trzeba było uzupełnić, to kupowano właśnie nowe Harleje. No ale tak jak powiedziałem, no, musimy mieć własny sprzęt, żeby być niezależni od importu i w 1933 roku rozpoczęto produkcję motocykla CWS M111, motocykla, który parę lat później dostał nazwę drugą Sokół 1000. Wyglądał jak Harley, no ale był już naszej produkcji. I ten motocykl stał się podstawą wyposażenia wojska już do 1939 roku. Jeszcze muszę powiedzieć, tak? Że w międzyczasie w 1936 roku rozpoczęto produkcję drugiego Sokoła, to znaczy Sokoła 600, jednocylindrowego, bo M111 był to dwucylindrowy silnik 1000 cm jeżdżący z wózkiem. W 1936 rozpoczęto produkcję uzupełniającą, to znaczy jednocylindrowej 600 Sokoła 600. I w samym 1939 jeszcze rozpoczęto produkcję latem motocykla Sokół 200, przy czym już ta produkcja Sokoła 200 bardziej była rozpatrywana na rynek cywilny niż dla wojska. I wojsko właśnie głównie w 1939 opierało się na Sokołach 600 i 200, bo 600 i 1000, bo 200 wyprodukowano tylko 78 egzemplarzy, więc to niewiele tego było.
0: Jakie zadania stawiano motocyklom? Bo no, tu nie jak małe ciężarówki, nie przewóz tego, co duże, ciężkie. Jakie to zadania były?
1: Motocykle solo, czyli głównie Sokół 600, miał zadania kurierskie i rozpoznanie, a motocykle Sokół 1000, występujące z wózkiem bocznym, mogące przewieźć trzy osoby z kierowcą, to był transport, były też ruchome punkty ogniowe, to znaczy montowano na wózku albo karabin maszynowy ręczny, albo ciężki i też jako punkty ogniowe, czyli takie role też raczej transportowe miały za zadanie.
0: I jak sobie radziły na trudnych polskich drogach?
1: No wszyscy piszą, że bardzo dobrze, że były to motocykle niezawodne. No i prawdopodobnie tak było, dlatego że należy pamiętać, że wtedy wyznawano taką filozofię, że trzeba motocykl przewymiarować we wszystkich możliwych momentach, żeby on był solidny, żeby on się nie psuł. I tak budowano motocykle przed wojną. Niektóre kraje budowały tak też po wojnie i były to motocykle, które no, nie chciały się zepsuć. Może nie były szybkie, może nie były jakieś mocne, ale jeździły i tak też był konstruowany Sokół 1000, czyli dobra baza amerykańska, wzorce Harley Davidson, Indian i dobra konstrukcja taka, żeby była odporna na niezbyt fachową obsługę, bo wiadomo, że nie każdy żołnierz jest miłośnikiem motocykli, a często zabiera się do niego po krótkim kursie, więc żeby te brutalne traktowanie mógł wytrzymać. No i te polskie drogi, które jak gdyby asfaltu miały niewiele, były albo bite, albo były po prostu po deszczu rozmoknięte, czy w momencie, kiedy trzeba było pojechać w terenie, no to jechało się po bezdrożach, więc no, był tak skonstruowany, że w tych wszystkich warunkach sobie radził.
0: Sokół 1000, Sokół 600, jeśli na jakiejś imprezie albo pikniku wojskowym zobaczą Państwo te motocykle, warto zwrócić uwagę, bo dawały radę. Tomasz Szczerbicki od północy opowiadał Państwu o polskiej motoryzacji od 1918 roku do 1939.

0: IX. Pozostały nam lata powojenne i współczesność, ale jest to tak bogaty temat, że chyba będzie w jakiejś innej całej audycji, aby go wyczerpać. Panie Tomaszu, dziękuję za obecność i dziękuję za podzielenie się wiedzą.
1: Ja również dziękuję, było mi bardzo miło jak zawsze.
0: No a teraz za kilka godzin wybieramy się na Wisłostradę, w okolicy Wisłostrady, aby zobaczyć to, co współczesne. Jedynka w drodze. Jedziemy do godziny 3:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który wczoraj dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród rannych jest 4 polskich obywateli. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewór. Polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów, a także organizację powrotu do kraju. Ponad 300 osób, głównie turystów z Polski, Czech i Słowacji, zostało zakwaterowanych w hali sportowej w Splicie. To około 30 km od Omisza. Pożar rozpoczął się w sosnowym lesie, ale szybko przeniósł się na pobliskie nieużytki, a następnie na domy w miejscowości Lokwa-Rogoźnica, to pod Omiszem, i szybko rozprzestrzenił się na odległość od 12 do 15 km w półtorej godziny. Zamknięty został odcinek nadmorskiej autostrady w tym rejonie. Chorwacja